0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać,
2: bawić

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jest zawieszenie broni. USA i Iran wracają do rozmów pokojowych. Kolejne drogowe utrudnienia w Łodzi. Zmiany na ulicy Hipotecznej. Koniec pewnej historii. LZS Chrząstawa rozegrał ostatni mecz u siebie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły wczoraj zawieszenie broni. To otwiera drogę do dalszych negocjacji, które mogą zakończyć trwającą od prawie 4 miesięcy wojnę. Formalne podpisanie dokumentu zaplanowano na najbliższy piątek w Genewie. Z Waszyngtonu mówi Marek Wałkuski.
3: Porozumienie z Islamską Republiką Iranu jest kompletne, napisał prezydent Donald Trump na platformie Truth Social. Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła w oświadczeniu, że kraj sfinalizował memorandum ze Stanami Zjednoczonymi. Trump ogłosił, że porozumienie oznacza otwarcie cieśniny Ormus i natychmiastowe zniesienie morskiej blokady irańskich portów, którą Waszyngton utrzymywał od kwietnia. Statki z całego świata, odpalajcie silniki, niech płynie ropa, napisał amerykański prezydent. Porozumienie przewiduje 60-dniowy rozejm, w trakcie którego mają się toczyć dalsze negocjacje. Najtrudniejsze kwestie pozostają jednak nierozstrzygnięte. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Nowe utrudnienia dla kierowców w Łodzi od dziś. Na Bałtach zmieniona zostanie organizacja ruchu na ulicy Hipotecznej w rejonie Srebrnej. Powodem jest budowa nowych bloków przez prywatnego inwestora, który poszerzy jezdnię oraz wybuduje część nowych chodników, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
4: Na ulicy Hipotecznej w okolicy ulicy Srebrnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku do ulicy Pojezierskiej. Ulica Srebrna od ulicy Hipotecznej do ulicy Polnej będzie nieprzejezdna, ale zostaną zapewnione wjazdy docelowe.
2: Zmiany dotkną też pasażerów MPK. Objazdem pojedzie autobus linii 99, a prace przy Hipotecznej mają zakończyć się jesienią.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Dziś burza, a w kolejnych dniach deszczowa pogoda. Natomiast w weekend upały. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w tym tygodniu czeka nas znaczna zmiana aury. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek powiedziała informacyjnej agencji radiowej, że w kolejnych dniach burzowa pogoda będzie się utrzymywać.
5: Burze i opady deszczu, głównie na północy, wschodzie i centrum kraju. I temperatury jeszcze będą w przedziale od 18 do 22 stopni. Natomiast koniec tygodnia i okres weekendu zapowiada się już słoneczny i z temperaturami przekraczającymi 30 stopni, tutaj lokalnie nawet do 32-33 stopni. Także spodziewamy się pod koniec tygodnia i weekend upału.
2: A więcej o pogodzie w regionie powiemy po wiadomościach Radia Łódź. Sejm powiedział stop patostreamingowi. Posłowie niemal jednogłośnie poparli przepisy przewidujące kary za publikowanie i udostępnianie treści pokazujących przemoc, poniżanie czy upokarzanie innych osób. Czy nowe prawo pomoże skuteczniej chronić dzieci i młodzież przed szkodliwymi materiałami w sieci? Między innymi o tym porozmawiamy z dzisiejszym gościem Radia Łódź, nauczycielem, terapeutą i interwentem kryzysowym Tomaszem Bilickim. Zapraszam po 8.10. Ostatni w sezonie, a może i w historii, mecz legendarnego klubu z Łódzkiego. Mowa o LZS-ie Chrząstawa, jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów piłkarskich w Polsce, choć nie dzięki sportowym sukcesom, a raczej przechodzącym do historii słabym wynikom. Piłkarze z Chrząstawy zagrali ostatni domowy mecz w tym sezonie, a być może w ogóle ostatni w historii. Ludowy Zespół Sportowy Chrząstawa podejmował Wiktorię Dwaszadek, a w Widawie, gdzie spotkanie rozegrano, był Michał Malinowski.
6: LZS Chrząstawa przegrał 1-9, a wynik oczywiście niespodzianką nie jest. Za sukces należy bez wątpienia uznać już sam fakt, że gospodarzom udało się w niedzielę zebrać do gry 11 zawodników, bo różnie z tym bywało w ostatnich tygodniach. Przyczyny absencji bywają prozaiczne.
7: Nie mógł przyjechać, bo grilla miał czy coś. Nie tak to bywa.
6: Mówił o nieobecnym koledze Franciszek Bartol. Wiele wskazuje na to, że za tydzień ze skompletowaniem składu może już być problem, a wówczas mecz ostatniej kolejki LZS odda walkowerem. Niewykluczone też, że w przyszłym sezonie klub z Chrząstawy zniknie z piłkarskiej mapy Polski. Część zawodników zapowiedziała bowiem zakończenie przygody z futbolem i o zbudowanie kadry będzie jeszcze trudniej. Ale dopóki piłka w grze... Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: Powstały w 1980 roku LZS Chrząstawa jest jedną z kilkunastu drużyn w Polsce, które w tym sezonie nie punktowały. Będziemy się oczywiście przyglądać dalszym losom klubu z naszego regionu. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź, a na skrót najważniejszych wiadomości zapraszam za pół godziny.
0: A to jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 12 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna to 16 do 19 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę zachodni i południowo-zachodni, a na barometrze 984 hektopaskale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Pogoda mało zachęcająca, no ale cóż, trzeba stawić czoła rzeczywistości. My mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, mamy poniedziałek, to jest 15 dzień czerwca. Adam Miksa, Marcin Pośpiech, dzień dobry i dobrego dnia.

10 minut po godzinie 6 poranek w radiu i zaczynamy od Kate Bush, ale później też będzie ładnie. Na przykład teraz, kiedy zaglądamy do naszego muzycznego kalendarium, 37 lat temu, a więc 15 czerwca 1989 roku, grupa Nirvana wydała swój debiutancki album Bleach. Początkowo rozszedł się w liczbie zaledwie 30 tysięcy egzemplarzy, no ale po sukcesie kolejnej płyty zespołu, a więc albumu Nevermind, fani zaczęli kupować mało znany dotąd krążek debiutancki zespołu. Album osiągnął status platynowej płyty w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce złotej.

About a Girl i Nirvana z pierwszej płyty. Dzisiaj rocznica wydania właśnie tego albumu. Na zegarze 13 minut po godzinie 6 my zerkamy jeszcze do naszego kalendarza. Dzisiaj między innymi Światowy Dzień Wiatru, a jeżeli chodzi o wiatr, no to w regionie dziś wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 55 km na godzinę zachodni i południowo-zachodni. Wschód słońca 23 minuty po godzinie 4, słońce zajdzie 2 minuty po godzinie 21, dzień potrwa 16 godzin i 39 minut i będzie dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 52 minuty. A niebawem więcej o tym, co przed nami do godziny 9.

0: Tu radziła się audycja poranna, co przed nami do godziny 9:00. Na pewno zajrzymy do porannej prasy. Zazwyczaj to po godzinie 6:30 i dzisiaj będzie nie inaczej. Będzie prasa lokalna, w niej między innymi o tym, że około 200 osób protestowało w weekend w łódzkim Arturówku przeciwko planowanym inwestycjom w Łagiewnikach. Zamiast nowych ścieżek, wieży widokowej i ścieżki w koronach drzew, te osoby chcą zadbanie o naturę, bioróżnorodność i wysychające stawy. Także w tej sprawie proszę dać znać, czy te inwestycje planowane w Łagiewnikach są potrzebne, a może te pieniądze powinny zostać wydane w inny sposób. A co jeszcze przed nami? Ciekawa sprawa. Mieszkańcy jednego z bloków na osiedlu Karole w Łodzi mają dość podwyżek czynszu i dlatego niektórzy z nich chcą odłączyć swój budynek od lokalnej spółdzielni mieszkaniowej, no i założyć swoją spółdzielnię.
1: Od lipca znowu większa podwyżka. Znaczy się nazywa podwyżka, no nie jest to aż takie duże, ale co drugi miesiąc?
2: Na pewno ta spółdzielnia jest jedną z droższych.
3: Przecież drożeje wszystko na rynku, no to trudno, żeby nie zdrożało.
0: Jak to wygląda u Państwa? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy także w tej sprawie. Poza tym powiemy o problemach z barszczem sosnowskiego w Andrzejowie w Łodzi i to już prawie od 10 lat. To niebezpieczne rośliny. Ich dotknięcie grozi oparzeniem.
4: Ja się poparzyłem kiedyś tu za płotem u siebie, także wiem, co to znaczy.
5: No jest problem, bo na przykład z dzieciakami, jak chcemy tam sobie wejść do lasu, no jest zakaz, tak? Niebezpiecznie, więc nie wchodzimy po prostu, tak?
6: I wie pan, nic się z tym tak naprawdę tak solidnie nie dzieje, nie?
0: Po godzinie 8:00 spotkanie z gościem. Dziś porozmawiamy o zakazie patostreamingu, który został uchwalony przez Sejm. Naszym gościem w tej sprawie będzie nauczyciel, terapeuta, także interwent kryzysowy Tomasz Bilicki. Już teraz polecamy to spotkanie, a jeżeli chodzi o kontakt z nami, no to niezmiennie studio@radiouciek.pl. Można pisać także 606 78 78 78 w każdej sprawie, o której mówimy na naszej antenie. Można się z nami kontaktować. Teraz na zegarze 20 już minut po godzinie 6:00.

22 minuty po godzinie 6 słuchamy radio u audycji Prannej. Ciekawa sprawa, jak się okazuje, uczniowie znikają ze szkół jeszcze przed wakacjami. Im bliżej końca roku szkolnego, tym mniej uczniów pojawia się w szkołach. Powód? Wcześniejsze wyjazdy są znacznie tańsze niż te organizowane w sezonie. Tak dzisiaj donosi dziennik Gazeta Prawna. Przybywa uczniów opuszczających zajęcia pod koniec roku szkolnego. Coraz częściej dzieci wyjeżdżają na wakacje jeszcze przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Są to jednak decyzje podejmowane głównie przez rodziców, dlatego to właśnie z nimi Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno rozmawiać i szukać rozwiązań. Tak mówi Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. W czerwcu oceny, jak wiadomo, są już w praktyce ustalone. Ósmoklasiści mają za sobą egzaminy, a uczniowie i rodzice myślą już o wakacjach. Trudno wygrać z tym trendem, zwłaszcza, że wcześniejsze wyjazdy często są znacznie tańsze niż te organizowane w sezonie. Tak z kolei mówi jeden z nauczycieli, Robert Górniak. A jak podaje dziennik Gazeta Prawna, część ekspertów uważa, że kluczem do poprawy frekwencji, między innymi w ostatnim miesiącu nauki, byłoby przyznanie szkołom większego wpływu na egzekwowanie obowiązku szkolnego. My do porannej prasy będziemy wracali także po godzinie 6.30. Teraz na zegarze 23 minuty po 6.00. Niebawem u nas skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz, także prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
2: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
3: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
4: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
5: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
7: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
13: Stany Zjednoczone i

0: I Iran ogłosiły wczoraj zawieszenie broni, otwierając drogę do dalszych negocjacji, które mogą zakończyć trwającą od prawie 4 miesięcy wojnę. Formalne podpisanie dokumentu zaplanowano na piątek w Genewie. Donald Trump ogłosił, że porozumienie oznacza otwarcie cieśniny Ormuz i natychmiastowe zniesienie morskiej blokady irańskich portów, którą Waszyngton utrzymywał od kwietnia. Porozumienie przewiduje 60-dniowy rozejm, w trakcie którego mają się toczyć dalsze negocjacje. Wskutek rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę płonie Ławra Kijowsko-Peczerska. To najważniejszy ukraiński i wschodniosłowiański prawosławny ośrodek monastyczny, wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. Rosjanie w nocy z niedzieli na poniedziałek przypuścili zmasowany atak na Kijów. W stolicy Ukrainy zginęły 2 osoby, a 20 zostało rannych. 21-letni mężczyzna zaatakował policjantów w czasie ich interwencji w Brennej. Wczoraj po południu funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego mężczyzny. Został obezwładniony i zatrzymany. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Radio Katowice, mężczyzna strzelał z samochodów do samochodów z wiatrówki. W czasie interwencji ucierpiało 3 funkcjonariuszy. Wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei obowiązuje od wczoraj. PKP Intercity zwiększa liczbę połączeń do rekordowego poziomu ponad 500 kursów na dobę i uruchamia m.in. Adriatic Express, który w Łódzkiem zatrzyma się na stacji Opoczno Południe. Z kolei Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadza nowe połączenia do Płocka, Warszawy oraz Radomia, a także weekendowe sprintery z Pabianic. Zmiany obejmują również korekty godzin kursowania i zastępcze komunikację autobusową na części linii, gdzie prowadzone są prace modernizacyjne, a szczegóły zmian można sprawdzić w portalu pasażera. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego zwyciężył w Holandii w turnieju rangi ATP. W finale pokonał Australijczyka Alexa de Minora 2-1. Dla Majchrzaka to pierwszy taki triumf w karierze. Wrócimy do tego tematu w wiadomościach Radia Łódź. Na kolejne zapraszam o 7:00.
1: Przed nami dość pochmurny dzień, w regionie popada słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to teraz na termometrach 12 stopni, w ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 19 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 55 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. Na barometrze 984 hektopaskale.

1-0, no i nasi zachodni sąsiedzi rozgromili Curaçao 7-1. Więcej także o tym, co dzieje się na mundialu u nas w wiadomościach sportowych o godzinie 7, a niebawem w Radiu Łódź poranna prasa.

0: to grupa Texas, a zegarze 17 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i na początek praca lokalna, konkretnie pierwsza strona Dziennika Łódzkiego i sprawa, o której także informowaliśmy w naszych serwisach, w serwisach Radia Łódź. Otóż 31-letni lekarz wystawiał w swoim gabinecie na Górnej w Łodzi recepty na leki psychotropowe w zamian za korzyści osobiste. 4 razy pacjentki zapłaciły mu własnym ciałem, czytamy w gazecie. Doktor został zatrzymany, gdy kierował samochodem po mefedronie, ale to tylko początek historii, historii narkobiznesu lekarza z Górnej. Chodzi o wystawienie 4 recept bez badania pacjenta i poświadczenia w nich nieprawdy co do przeznaczenia leków w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Miało to miejsce w kwietniu 2025 roku, przekazuje prokuratura okręgowa w Łodzi. Śledczy ustalili m.in., że od września do grudnia 2025 roku 31-letni lekarz wystawił 4 recepty na swoje nazwisko i przekazał pacjentkom. Śledczy nie zdradzają, gdzie dochodziło do usług seksualnych w zamian za recepty na leki psychotropowe. Nieoficjalnie wiadomo także, że setki innych recept lekarz wystawił na dane pacjentów bez ich wiedzy i zarobił na tym bagatela 1 000 000 zł. Łącznie doktor usłyszał 6 zarzutów. Pierwszy dotyczy poświadczenia nieprawdy w 17 dokumentach w okresie od kwietnia do sierpnia 2025 roku. Więcej na ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. My zaglądamy jeszcze do Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że prezydent Nawrocki daje szansę Ukraińcom. Karol Nawrocki wciąż nie odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, choć zapowiadał takie właśnie krok, jak ustaliła gazeta. Jest to celowe opóźnienie, kiedy prezydent Karol Nawrocki podejmie decyzję w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który przyznał jeszcze prezydent Andrzej Duda. Ze strony ośrodka prezydenckiego, zarówno w oficjalnych, jak i nieoficjalnych wypowiedziach, można usłyszeć, że pauza oraz brak ujawnienia rekomendacji kapituły Orderu Orła Białego to element otwarcia okna możliwości dla strony ukraińskiej w tej właśnie sprawie. Jak przekazują źródła w Pałacu Prezydenckim, Ukraińcom dają czas, aby pokazać także, że w sprawach międzynarodowych prezydent nie działa pod wpływem emocji, co jest mu zarzucane przez polityków obozu rządowego w Polsce, ale ten czas, który dostała strona ukraińska, jak wynika z rozmów Rzeczpospolitej, nie jest nieograniczony i to bardziej kwestia dni niż tygodni, choć żaden z rozmówców gazety nie chce tego ostatecznie przesądzać. Co mogłoby przekonać prezydenta Karola Nawrockiego do zmiany decyzji o odebraniu Orła Białego? Słyszymy, że jedynie zmiana nazwy jednostki wojskowej z bohaterów UPA na inną. Pałac nie ma też wątpliwości, że w tej sprawie nastroje społeczne są po stronie prezydenta. Więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej, a na zegarze 14 minut do godziny 7.

Na zegarze prawie 10 minut do godziny 7, no to krótko zaglądam do naszego kalendarium. No i na początek rok 1648, a więc 378 lat temu szlachta sieradzka zjechała na sejmik w Szatku i uchwaliła podatek na wojnę z kozakami Chmielnickiego. 165 lat temu przy obecnej ulicy Legionów 3 Dominik Zoner otworzył pierwszy w Łodzi zakład fotograficzny. Jest też autorem najstarszego zdjęcia w Łodzi. I teraz jeszcze jedna data z naszego kalendarza, to jest rok 1913. Wtedy to w Łodzi urodził się bokser Józef Pisarski, wicemistrz Europy w Dublinie w 1939 roku, wielokrotny mistrz Polski, olimpijczyk, zmarł 8 grudnia 1986 roku w Łodzi.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
6: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
5: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: Zbliża się siódma, czas na pierwsze poranko raporty drogowe w Radiu Łódź, w studiu Adam Murzyński. Dzień dobry. Adam, jak teraz wygląda sytuacja drogowa?
10: Dzień dobry. Na ulicach w centrum Łodzi jak na razie jest spokojnie. Przez większość z tych ulic przejedziemy bez większych problemów. Poranne korki są za to już coraz mocniej widoczne na kilku najważniejszych skrzyżowaniach w mieście i możliwe, że kilka minut postoimy na Jana Pawła przed Wróblewskiego, na Limanowskiego, na Konstantynowskiej i oczywiście na Rondzie Solidarności. Tutaj na Alei Palki poczekamy do 5 minut. W Zgierzu niewielkie utrudnienia na głównej drodze biegnącej przez miasto. A jadąc S8, warto pamiętać o tym, że do Łasku trzeba jechać objazdami. Z węzła Łask nie można zjechać do miasta. Kolejne informacje drogowe już za pół godziny.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: Tu Radio Łódź, minęła siódma. Przed nami najważniejsze informacje. Małgorzata Bożewicz.
11: Przełom w konflikcie. Waszyngton i Teheran osiągnęły wstępne porozumienie. Kontrowersje wokół planów dla łódzkich łagiewnik. W weekend odbyła się pikieta mieszkańców. Większa ochrona podróżnych. Unia Europejska finalizuje nowe przepisy lotnicze. Dzisiaj możliwy silny deszcz. Temperatura maksymalna w regionie do 19 stopni. Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły wstępne porozumienie. Dokument ma zostać podpisany w piątek. Jego treść nie jest znana, ale zawarte w nim ustalenia zaczęły obowiązywać, mówi Milena Rashid Shehab.
12: Okręty świata uruchomcie silniki, niech ropa płynie. Tak Donald Trump ogłosił otwarcie cieśniny Ormus i zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Z doniesień agencji informacyjnych, m.in. Reutersa i irańskiej agencji Mehr, wynika, że 14-punktowe memorandum zakłada również zawieszenie sankcji na sprzedaż irańskiej ropy naftowej i uwolnienie 24 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Połowę z nich Iran ma dostać niemal natychmiast. Kwestie nuklearne mają być uzgodnione w ciągu 60 dni od podpisania umowy. Teheran prawdopodobnie zgodził się, że nie będzie ani pozyskiwał, ani produkował broni nuklearnej, a zapas wysoko wzbogaconego uranu, który posiada, rozcieńczy. Donald Trump, zapytany do jakiego poziomu Irańczycy rozcieńczą uran i czy limit jest taki sam jak w umowie z czasów Obamy, gdy wynosił 3,67%, powiedział New York Timesowi, że Irańczycy, cytat, będą mogli już na zawsze wzbogacać go tylko w celach niemilitarnych.
11: Nie wiadomo jednak, czy porozumienie doprowadzi do zakończenia walk na wszystkich frontach. Tuż przed ogłoszeniem terminu podpisania memorandum Izrael przeprowadził atak na Bejrut, co zagroziło negocjacjom. Donald Trump skrytykował za to premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Pikieta w obronie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Kilkadziesiąt osób zgromadziło się w weekend w Arturówku, gdzie wyrażali swoje niezadowolenie z planów urzędników dotyczących na przykład budowy ścieżek w koronach drzew czy miejsca dla kamperów.
13: Proszę Państwa, oficjalnie otwieram pikietę.
14: Uważam, że ogromnym zagrożeniem jest rozpoczęcie jakiegokolwiek tutaj działania w kierunku ulepszania tego obszaru, bo myślę, że w perspektywie wielu lat może doprowadzić do destrukcyjnych zmian.
15: Władze robią zamach na zieleń, na przyrodę. Chcą nam odebrać to, co najcenniejsze, to, co kochamy.
16: Chciałam zapytać miasta, gdzie jest mała retencja w sypaniu tłucznia, w ścieżkach, w koronach drzew, na wielkich konstrukcjach, które będą stawiane w granicach korzeni i mogą je uszkodzić? I gdzie jest ta mała retencja w tych wszystkich rzeczach, które chcą tu robić?
11: Pytała inicjatorka pikiety Małgorzata Czubak. Szlak turystyczny w łódzkich Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych, z czego ponad połowa ma pochodzić z pieniędzy unijnych.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Od dziś kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na łódzkich Bałutach. W rejonie skrzyżowania ulic Hipotecznej i Srebrnej wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Ma to związek z inwestycją mieszkaniową realizowaną przez prywatnego dewelopera, który w ramach prac przebuduje fragment drogi, poszerzy jezdnię i wybuduje nowe chodniki. Zmianę odczują także pasażerowie komunikacji miejskiej. Autobus linii 99 będzie kursował objazdem. Zakończenie robót przy ulicy Hipotecznej planowane jest na jesień. Telefony mają zniknąć ze szkół. Od nowego roku szkolnego uczniowie nie będą mogli korzystać ze smartfonów ani podczas lekcji, ani na przerwach. Takie zmiany przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji prawa oświatowego. Czy zakaz pomoże ograniczyć problemy związane z uzależnieniem od ekranów i poprawi relacje między młodymi ludźmi? Między innymi o tym porozmawiamy za godzinę z gościem Radia Łódź, nauczycielem, terapeutą, interwentem kryzysowym Tomaszem Bilickim. Przedstawiciele unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego mają dziś przypieczętować zgodę na wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowanie nadal będzie przysługiwało w przypadku opóźnienia samolotu wynoszącego co najmniej 3 godziny lub odwołania lotu. Nie zmieni się też wysokość odszkodowań wahających się od 250 euro do 600 w zależności od dystansu. Ale pozostałe zmiany są z korzyścią dla pasażerów, mówi Beata Płomecka.
17: Wraz ze zmianami łatwiej będzie o odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot. Obecnie informacje dotyczące rekompensat są schowane na stronach przewoźników i pasażerom bardzo trudno je znaleźć. Teraz będą oni otrzymywali maile z informacjami, jak ubiegać się o rekompensatę, a ta będzie musiała być wypłacona w ciągu 30 dni. A ponadto linie lotnicze nie będą już mogły anulować lotu powrotnego w sytuacji, gdy pasażer nie wyleci, bo na przykład się spóźnił. Nie będzie też pobieranych opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Będzie też dowolność, albo cyfrowa, albo papierowa karta pokładowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
11: O 7.30 zapraszam na same dobre wiadomości w Radiu Łódź.
9: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Kamil Majszak odniósł największy sukces w swojej karierze, wygrywając turniej w holenderskim Hertogenbosch. W drodze po triumf urodzony w Piotrkowie tenisista pokonał trzech zawodników z najlepszej dziesiątki rankingu. Ostatnim z nich był rozstawiony w turnieju z dwójką Alex de Minaur. Polak wygrał pierwszego seta, w drugim lepszy był Australijczyk o losach spotkania. W trzeciej partii zdecydował tiebreak.
19: W trzecim secie się zrobiła naprawdę duża bitwa. Zadecydowały kilka pojedynczych piłek, kilka detali. No mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała.
18: A w ostatniej akcji meczu de Minaur popełnił podwójny błąd serwisowy. W rankingu ATP, który zostanie opublikowany dzisiaj, Kamil Majszak po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej 50 tenisistów. Polscy siatkarze wygrali z Ukraińcami 3-2 w czwartym meczu turnieju Ligi Narodów, który odbywał się w Chinach. Biało-czerwoni przegrali pierwsze dwa sety, odrobili straty i odnieśli drugie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zakończyli pierwszy turniej z dorobkiem dwóch wygranych i dwóch porażek. Wcześniej pokonali Kubańczyków i przegrali ze Słoweńcami oraz Japończykami. A selekcjoner kadry tak ocenia turniej w Chinach.
20: Myślę, że jest bardzo dobry dla nas. Nie mówię o wyniku, mówię o doświadczeniu, bo naprawdę mieliśmy różnych meczów. Bardzo łatwe z Kubą, a potem trzy bardzo trudne. Mam nadzieję, że te lekcje, które nauczyliśmy się w tym turnieju, będą bardzo, bardzo korzystne dla zawodników.
18: A w tabeli Ligi Narodów Polacy awansowali na 6 miejsce z dorobkiem 8 punktów. Liderem jest Brazylia, która ma 3 zwycięstwa bez straty seta. Następny turniej Ligi Narodów z udziałem polskich siatkarzy zostanie rozegrany od 24 do 28 czerwca w Gliwicach. Rywalami Polaków będą Belgowie, Turcy, Niemcy oraz Argentyńczycy. A następne wiadomości sportowe po 9.
3: Za naszym radiowym oknem sporo chmur i w ciągu dnia to się nie zmieni. No a na dokładkę z tych chmur przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, tutaj też bez zmian, 12 stopni o poranku. W ciągu dnia maksymalnie do 19 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 55 km na godzinę. Zachodni i południowo-zachodni na barometrze 984 hektopaskale.
21: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry.

11 minut po godzinie 7, słuchamy Radio Audycji Porannej. No i teraz można powiedzieć, że to ścieżka dźwiękowa Mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Zaglądamy na płytę Official FIFA World Cup 2026, a tam między innymi Shakira, grupa The Rolling Stones, także Nelly Furtado, ale także ten utwór, Mój Piękny Meksyku, Mi México Lindo, Alejandro Fernández.

0: I od razu jakoś tak jaśniej i radośnie się zrobiło. Mi Mexico, Lindo, mój piękny Meksyku i Alejandro Fernandez z oficjalnego soundtracku Mundialu 2026. No to teraz z pięknego Meksyku przeniesiemy się na piękny Karolew, chociaż opowiemy o problemach mieszkańców jednego z bloków, którzy skarżą się na ciągłe podwyżki czynszu. No i dlatego niektórzy z nich chcą odłączyć swój budynek przy Wróblewskiego 59A od lokalnej spółdzielni mieszkaniowej i założyć swoją wspólnotę mieszkaniową.
1: Już od dłuższego czasu były cały czas duże koszty.
2: Te czynsze są zbyt duże. Jak pani to ocenia?
3: Ja też tak uważam, że są duże. No nie jest to aż takie duże, ale co drugi miesiąc?
2: Co dwa miesiące dużo trzeba dopłacać?
3: No nie dużo, tam 40 zł, no ale zawsze to jest w takim miesiącu.
4: Nie była aż tak duża podwyżka. No ale przecież drożeje wszystko na rynku, no to trudno, żeby nie zdrożało i czynsz.
2: Rozmawiamy z prezes spółdzielni mieszkaniowej Karolew, z panią Małgorzatą Czarnecką. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Mieszkańcy bloku 59A, numer 12, chcieliby się odłączyć od spółdzielni mieszkaniowej. Jak pani to ocenia?
5: Ja nie ocenię tego działania. To jest prawo mieszkańców. Każdy ma prawo do podejmowania decyzji w ramach obowiązujących przepisów. W przypadku tego bloku na ten moment to jest niemożliwe, ponieważ żeby taką uchwałę mogli mieszkańcy podjąć, to po pierwsze musi być wyodrębnionych, odrębnych własności przynajmniej 50% plus jeden lokali, a tam jeszcze kilku, prawie 10 lokali brakuje do tej liczby. W przyszłości, jeśli ten wynik zostanie osiągnięty, to tak, pod warunkiem, że wszyscy właściciele odrębnych lokali mieszkalnych zagłosują za tą uchwałą.
1: Na pewno ta spółdzielnia jest jedną z droższych. Na pewno tutaj na Karolewie. Ceny opłat miesięcznych dla naszej spółdzielni, a przykładowo spółdzielni na Rajdowej, to jest dzień do nocy. No takie są różnice.
2: Skąd wzięły się te podwyżki?
5: Nie ma podwyżek co dwa miesiące. Czynsze ustalamy dwa razy w roku. Rozliczamy media. I jeżeli ktoś zużył dużo wody, to nie ma się czemu dziwić, że po rozliczeniu, po dopłacie ma podwyższony czynsz, bo ma podwyższone zaliczki. Zaliczki na media wyliczamy na podstawie zużycia poprzedniego okresu, czyli poprzedniego roku.
2: Przedstawiciel bloku przy Wróblewskiego 59A, Radosław Wojtowicz.
6: Pomimo wszystko spółdzielnia to jest jednak relikt przeszłości. No to...
2: Dlaczego pan tak mówi? Dlaczego relikt?
6: My płacimy na tych wszystkich ludzi, którzy siedzą w tej spółdzielni, pracowników, no prezesów, innych, a tak jeden no, administrator by zarządzał blokiem i koszty by były zdecydowanie mniejsze. Nie ma już w tej chwili, nie powstają nowe spółdzielnie. Te co są, zostały stare, to są, ale nowe nie powstają. A dlaczego nie powstają? Bo po prostu tańszym kosztem można to wszystko zrobić.
5: Jestem stanowczo przeciwna wyodrębnianiu z prostej przyczyny. Mamy bardzo stare zasoby, bo to są bloki z lat 60. W związku z tym ich stan, ich wymaga ciągłego remontu, ciągłych nakładów.
6: Mieszkańcy z jednego bloku sobie sami nie dadzą rady wtedy, jak coś walnie, a mówię, że osiedle jest stare i to jest to wszystko. To jest do wymiany.
2: Co gdyby mieszkańcom udało się odłączyć od spółdzielni? Jak wtedy funkcjonowałaby sama spółdzielnia? Czy to będzie jakieś uszczuplenie zasobów nieruchomości?
5: Na pewno będzie to uszczuplenie majątku spółdzielni, ponieważ na majątek spółdzielni składają się budowle, budynki, między innymi ten budynek. Dla spółdzielni nie będzie to odczuwalne. Ten proces jest dość trudny, jest długotrwały, jest dość kosztowny. Ale jeśli mieszkańcy taką uchwałę podejmą, to my jako spółdzielnia oczywiście, bo my będziemy współwłaścicielem tego budynku, nie będziemy głosować za, no bo wiadomo, reprezentujemy interes pozostałych członków spółdzielni. Natomiast nie będziemy utrudniać mieszkańcom tego, na pewno.
0: A te relacje przygotował nasz reporter Adam Łużyński. Na zegarze 18 minut po godzinie 7, niebawem u nas same dobre wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
12: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
13: Zabetonowali cały...
14: Czego tu brakuje?
13: Rozumu.
14: Tylko rozumu.
15: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
16: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
17: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
18: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
19: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła czwartą nagrodę ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca. O 19.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
20: Zbliża się 7:30, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Adam Murzyński. Raz jeszcze dzień dobry, Adam. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja?
21: Dzień dobry. W Łodzi zakorkowały się już najważniejsze skrzyżowania w mieście. Ponad 10 minut poczekamy na Rondzie Solidarności, 10 minut na Limanowskiego od strony Aleksandrowa i ponad 5 minut na Krzemienickiej i Bandurskiego przy Atlas Arenie. Mamy też utrudnienia w centrum. Trzeba być przygotowanym na krótki postój, jadąc m.in. przez Rewolucji, Północną i Gdańską. Kierowcy jadący krajową 72 w kierunku Łodzi od strony Brzezin będą mieć duży kłopot z wjazdem na autostradę, no i też z dojazdem do Łodzi. Tutaj mamy korek i możliwe, że poczekamy w nim ponad 15 minut lub znacznie dłużej.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
20: Na zegarze 7:30.
10: Same dobre wiadomości.
20: I Małgorzata Barzewicz.
22: Żółwie błotne wrócą do lasów województwa łódzkiego. Przyrodnicy wybrali dla nich odpowiednie warunki. To kolejny etap projektu przywracającego populację żółwia błotnego na teren naszego regionu. To bardzo cenny gatunek, podkreśla Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
23: Jedyny w Polsce gatunek rodzimy żółwia, którego chronimy od 1935 roku. On jest w Czerwonej Księdze Zwierząt zagrożonych wyginięciem, więc bardzo cenny dla nas gatunek. On kiedyś był tutaj na naszych terenach.
22: Żółwie w przyszłości trafią do 3 nadleśnictw w regionie. Spała, Bełchatów i Skierniewice. Będą to osobniki, które urodziły się w Poleskim Parku Narodowym, a obecnie przygotowywane są do wypuszczenia na wolność w łódzkim orientarium. Pierwsze żółwie błotne wrócą do lasów w regionie w przyszłym roku. Pierwszy pacjent na świecie otrzymał eksperymentalną terapię przeciwstarzeniową. Badanie dotyczy osób z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, m.in. chorych na jaskrę. Naukowcy podkreślają jednak, że na tym etapie sprawdzane jest przede wszystkim bezpieczeństwo terapii, a nie jej skuteczność. czynność. Jeśli badania zakończą się powodzeniem, może to otworzyć nowe możliwości leczenia chorób związanych z utratą wzroku. Łódzkie lotnisko notuje kolejny wzrost liczby pasażerów. W maju z usług portu skorzystało rekordowe ponad 46 tysięcy osób. To prawie 11% więcej niż w ubiegłym roku. Najpopularniejsze kierunki to Londyn, Mediolan oraz Hiszpania. Lotnisko liczy, że dzięki tegorocznej ofercie uda się po raz pierwszy przekroczyć granicę 500 000 pasażerów rocznie. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
20: Temperatura ani drgnie. Od samego rana na termometrach w regionie 12 stopni. W ciągu dnia mamy obiecane 19 stopni. To będzie temperatura maksymalna. Poza tym sporo chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 55 km na godzinę. Zachodni i południowo-zachodni na barometrze 984 hektopaskale.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
20: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8.

0: A na zegarze 21 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No to raz jeszcze poranna prasa i raz jeszcze Dziennik Łódzki. Tutaj o proteście około 200 osób, które zebrały się w łódzkim Arturówku, no i protestowały przeciwko planom inwestycyjnym w Agiewnikach. Zamiast nowych ścieżek, wieży widokowej i ścieżki w koronach drzew, chcą zadbania o naturę, bioróżnorodność i wysychające stawy. Ten las nie potrzebuje atrakcji i urozmaiceń, tak przekonywała organizatorka tego protestu Małgorzata Czubak. Pieniądze powinny być przeznaczone na oczyszczanie stawów, uzupełnianie ubytków, małą retencję i różnorodność. Uczestnicy protestu zwracali też uwagę, że naprawa ścieżek wymaga korytowania, no i może naruszać korzenie, zaś górka na rogach powstała z odpadów i może nie być wystarczająco stabilna pod wieżę widokową. Zwracano także uwagę, że atrakcyjność turystyczna Łagiewnik zależy od stawów, a one niestety wysychają. Pojawił się nawet pomysł utworzenia w Łagiewnikach Parku Narodowego. Protest zorganizowali społecznicy związani m.in. z Zielonym Sercem Botanika i Społecznym Komitetem Ochrony Julianowa. A więcej na ten temat oczywiście także na antenie Radia Łódź będziemy do tej sprawy wracali w naszych serwisach, także oczywiście w naszych audycjach. Teraz na zegarze 20 minut do godziny 8.

0: 13 minut do godziny 8 słucham Radia Udział Decyzji Mnie Poranne. W studiu Michał Dąbrowski. Witam
1: cię. Dzień dobry, kłaniam się, serwus.
0: Jak początek tygodnia?
1: Pięknie, chociaż szaro-buro ponuro za oknem, ale tak. Tutaj w
0: ale walczymy z
1: zawsze słońce świeci i zawsze nadejdzie kolejne.
0: Kolejne co nadejdzie?
1: Kolejne słońce.
0: A, kolejne słońce. A ile słońc dzisiaj pan o poranku doliczył?
1: 3, ale to dlatego, dobrze, że oglądałem wieczorem Gwiezdne Wojny.
0: Cieszę się.
1: A tam nad Tatooine są właśnie
0: trzy słońce. Widzę, że kolega w formie, także mamy 3 słońca. Każdy może sobie jedno wybrać. Dobrze.
1: Marcin Pośpiech, Michał Dąbrowski, Adam Miksel.
0: Dzień dobry.
1: Za konsoletą, który tak nas jest. Realizuje. To
0: trzy
1: są słońca. Trzy słońca poranka.
0: A też pojawi się 4 słońce po godzinie 8?
1: Tak, to by po 8:10. To będzie gość Radia Łódź i mimo tego, że się trochę śmiejemy, to tematy będą jak najbardziej poważne, bo z nauczycielem, interwentem kryzysowym, psychoterapeutą Tomaszem Bilickim porozmawiamy o różnego rodzaju zakazach w przestrzeni publicznej i w szkołach. Porozmawiamy o zakazie patostreamingu uchwalonym przez Sejm, o zakazie korzystania z telefonów przez uczniów na lekcjach i na przerwach, który planowany jest od 1 września, a także o zakazie social mediów i o tym, czy być może rzeczywiście zakaz jest najlepszą i najbardziej skuteczną odpowiedzią na wszystko.
0: Polecamy te spotkania. Ważna rozmowa. Także oczywiście rodzicom przede wszystkim polecamy, bo to będą takie tematy związane z tym, co dzieje się w polskich szkołach. Michał Dąbrowski, bardzo dziękuję. Teraz na zegarze 12 minut do godziny 8.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
0: Czasem tak.
1: Psik 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
3: Nie Fr, tylko Fyry.
1: Fyry.
3: Mamo, no. To mamo, no.
1: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
1: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
7: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
8: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
10: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
11: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
12: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
11: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
13: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
14: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
16: Zbliża się godzina 8. Słuchamy Radio Łódź, przed nami raport drogowy, Jada Murzyński.
17: Wielu kierowców wjeżdża właśnie lub jest w drodze do Łodzi. Najdłużej zajmie dojazd od strony Brzezin. Tu łącznie kilkadziesiąt minut opóźnienia i dwa korki. Jeden przed wjazdem na autostradę, a drugi na skrzyżowaniu w Nowosolnej. W samej Łodzi najdłużej postoimy przed rondem Solidarności. Tu do 15 minut oczekiwania na Alei Palki. Poza tym kilkanaście minut stracimy jadąc na przykład Piłsudskiego lub Aleją Włókniarzy. Na tych trasach mamy kilka poważniejszych utrudnień. O tej porze na pewno postoimy w Konstantynowie Łódzkim. Tutaj korkuje się główna droga biegnąca przez miasto. No i poczekamy też w Pabianicach, między innymi na przejeździe w ciągu ulicy Lutomierskiej.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
16: To tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
18: Nowy system transportu miejskiego ma wystartować dziś w Zgierzu. Mieszkańcy sami zamówią kurs busa. Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu na gali mieszanych sztuk walki. Życiowy sukces Piotrkowianina Kamila Majchrzaka, pierwszy tytuł ATP w karierze. Temperatura maksymalna do 19 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny. Pilotaż nowego systemu transportu miejskiego w Zgierzu ma ruszyć dziś. Mieszkańcy będą zamawiać przez aplikację busy w formule przejazdów na żądanie. W pierwszym etapie w systemie będzie 6 busów, a docelowo 10. O szczegółach mówi nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
19: System działa w oparciu o aplikację, w której pasażer wybiera adres docelowy, a następnie otrzymuje informację, gdzie ma dojść do najbliższego wirtualnego przystanku.
20: Po wybraniu tego adresu aplikacja już sama przelicza najoptymalniejszą trasę, wybiera i wskazuje bus, który przyjedzie po danego pasażera, ponieważ busy mają swoje unikalne numery.
19: Mówi Marian Juszkiewicz, prezes firmy Voxnet, odpowiedzialnej za aplikację, i dodaje, że średni czas oczekiwania na busa ma wynosić około 10 minut. W pilotażu każdy kurs kosztować będzie 4 zł i będzie opłacany w aplikacji. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
18: A to rozwiązanie ma uzupełniać komunikację autobusową.
21: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
18: Rada Europejska pochwala zawieszenie broni między USA i Iranem. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa wyraził nadzieję na zakończenie konfliktu i przywrócenie swobody żeglugi w cieśninie Ormus. Szczegóły porozumienia nie są jednak jeszcze znane, a rozmowy dotyczące irańskiego programu nuklearnego mają potrwać kolejne 2 miesiące. Piotrkowski Szpital stawia na kardiologię. Dyrekcja szpitala przedstawiła inwestycje, które mają poprawić jakość leczenia i dostępność opieki dla pacjentów. Pierwszy projekt z Krajowego Planu Odbudowy dotyczy rozwoju specjalistycznych świadczeń kardiologicznych. Ma pomóc w lepszym diagnozowaniu i leczeniu osób z chorobami serca, mówi kierownik oddziału kardiologicznego Piotrkowskiego Szpitala Tomasz Ciurus.
22: Nigdy nie dysponowaliśmy takimi środkami, nie było możliwości, aby zakupić taką ilość sprzętu, jaką w tej chwili otrzymujemy. Dzięki tym środkom jesteśmy w stanie od podstaw zbudować nową pracownię hemodynamiki, która została wyposażona już w nowy, zupełnie angiograf.
18: Drugi projekt obejmuje cyfryzację szpitala. Nowoczesne rozwiązania informatyczne mają usprawnić pracę placówki, obieg dokumentów oraz obsługę pacjentów. Realizacja obu projektów to ważny krok w rozwoju szpitala. Inwestycje mają wzmocnić jego możliwości i podnieść poziom opieki nad pacjentami. Sejm przyjął ustawę zakazującą publikowania i rozpowszechniania patostreamów, czyli internetowych materiałów pokazujących m.in. przemoc, poniżanie i upokarzanie innych osób. Za nowymi przepisami zagłosowała zdecydowana większość posłów. O zmianach i ich znaczeniu porozmawiamy za chwilę z porannym gościem Radia Łódź, nauczycielem, terapeutą i interwentem kryzysowym Tomaszem Bilickim. Ta rozmowa o 8.10. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w gali mieszanych sztuk walki UFC, która odbyła się w Białym Domu. W ten sposób prezydent Donald Trump świętował swoje 80. urodziny. Podczas gali doszło do krótkiej rozmowy prezydentów Polski i USA. Z Waszyngtonu mówi Marek Wałkuski.
23: Prawie 4 godziny zawodnicy mieszanych sztuk walki bili się w oktagonie zbudowanym przed Białym Domem. Donald Trump obserwował pojedynki, siedząc tuż przy ringu w towarzystwie żony Melanie, członków rodziny oraz oficjeli. W przerwach pomiędzy walkami do prezydenta USA podchodzili różni goście, na przykład Mark Zuckerberg. W pewnym momencie do Trumpa podszedł prezydent Nawrocki. Moment rozmowy sfotografował amerykański dziennikarz New York Post Steven Nelson. Nie jest jasne, czy było to jedyne spotkanie prezydentów. Formalnej rozmowy Nawrockiego i Trumpa nie było w oficjalnym kalendarium Białego Domu. Kancelaria prezydenta na razie nie odpowiedziała na pytania o spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
18: Kamil Majchrzak z życiowym sukcesem, pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego tenisista, po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP 250 i zajmuje najwyższe miejsce w swojej historii w światowym rankingu, a więcej w relacji Roberta Zwolińskiego.
24: W holenderskim Hertogenbosch Kamil Majchrzak grał rewelacyjnie. W drodze po swój pierwszy tytuł pokonał 3 tenisistów z pierwszej dziesiątki rankingu ATP. Majchrzak pokazał nie tylko wielki tenis, ale też świetne przygotowanie mentalne, podkreśla jego pierwszy trener Wiesław Kozica.
25: Tu jest właśnie jego wielka przewaga.
26: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Jest to piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi.
24: Nie ukrywał Majchrzak, nawiązując do zawieszenia z powodu nieświadomego przyjęcia niedozwolonej substancji. Teraz piotrkowianin może jednak świętować. W najnowszym rankingu ATP jest najwyżej w karierze, na 47. miejscu, a już niebawem słynny londyński Wimbledon.
18: Przypomnijmy, że rok temu w Londynie Majchrzak dotarł do 4. rundy. Więcej sportu po 9 w Radiu Łódź. Na skrót najważniejszych wiadomości zapraszam o 8.30.
16: Dzień zachmurzeń duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, w regionie teraz 12 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 19 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni na barometrze 984 hektopaskale.
21: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: 5 minut po godzinie 8 i teraz przed nami 3 godzina poranka w Radiu Łódź. Adam Miksa, Marcin Pośpiech. Raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, a niebawem u nas zapraszamy na spotkanie z gościem.

0: gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami nauczyciel, psychoterapeuta, interwent kryzysowy Tomasz Bilicki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cieszę się, że to jest ta najważniejsza rozmowa.
1: Zdecydowanie, bo będziemy rozmawiali o zdrowiu dzieci i młodzieży, ale nie tylko, bo zdrowa młodzież to zdrowa przyszłość. Zakaz patostreamingu został uchwalony przez Sejm. Teraz ustawa trafi do Senatu. Patostreamy, przypomnę, to są obrzydliwe treści publikowane w mediach społecznościowych. Często obejmują one przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, znęcanie się nad kimś, poniżanie, doprowadzanie siebie lub innych do stanów upodlenia. Zdecydowana większość posłów, bo aż 419 z 460 zagłosowała za karaniem tworzenia, publikowania i udostępniania tego typu treści w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Widzimy, że konsensus jest. Pytanie, czy to jest rozwiązanie, które będzie możliwe do wyegzekwowania i czy uda się zniwelować te zdecydowanie negatywne skutki, które tworzą takie treści u ludzi?
2: Nie ma chyba rozsądnego człowieka, który byłby zwolennikiem tego typu treści. Więc ogólnie myślę, że samo uwrażliwianie w ogóle na tego typu materiały to jest bardzo słuszny kierunek, jeżeli ktoś będzie w stanie wyegzekwować rzeczywiście zapisy tej ustawy, to może dobrze. Chociaż chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Że my bardzo często patostreaming traktujemy w takich kategoriach nowych mediów, internetu, mediów społecznościowych. No można by zadać sobie otwarte pytanie, a co z Jasiem Fasolą z czasów telewizyjnych, czy Ferdynandem Kiepskim? To znaczy nikt z nas chyba też nie chciałby w ten sposób żyć jak oni. Ja sobie zdaję sprawę z różnicy pomiędzy tymi sytuacjami i nie chciałbym sprowadzać niektórych, być może nawet i dzieł sztuki, jeśli chodzi o seriale czy filmy, do patostreamingu, ale tego typu treści były popularne już wcześniej.
1: No. Mówi się, że komedia to tragedia, tylko przydarzyła się komuś innemu.
2: Tak. Z drugiej strony te media społecznościowe, to ja mam wątpliwość, czy określenie społeczność jest dobrym przymiotnikiem. Ja bym je chyba nazwał bardziej mediami responsywnymi. One wyświetlają ci to, co ty i twoi najbliżsi znajomi chcecie oglądać. Jeżeli młody człowiek przegląda media responsywne i rzeczywiście zatrzymuje się na patostreamingu, jego najbliżsi znajomi robią to samo, no to algorytmy będą coraz więcej tego patostreamingu temu młodemu człowiekowi wyświetlać. Ja znam takich młodych ludzi, którym wyświetla się wyłącznie patostreaming i takich, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi i uważają tę dyskusję za jałową, no, ponieważ oni regularnie omijają tego typu materiały i responsywność mediów sprawia, że ich po prostu nie widzą. Ale bez wątpienia patostreaming może zrobić człowiekowi krzywdę i uważam to za kierunek w słuszną stronę.
1: A jakie negatywne skutki tego mogą być? Oprócz tego oczywiście, że te patostreamy promują postawy, działania, zachowania, które są nieakceptowalne powszechnie, społecznie.
2: No właśnie, czy są powszechnie nieakceptowalne, czy nie mam tutaj do czynienia z pewną normalizacją polegającą może nie na tym, że wszyscy chcemy żyć jak patostreamerzy, tak jak zapewne nikt z nas nie chce żyć tak jak Jaś Fasola czy Ferdynand Kiepski, ale z drugiej strony one uczą, w jaki sposób nie być samotnym w mediach online. W tym sensie, że dzisiaj młodzi ludzie bardzo często odczuwają samotność. Jedną z metod radzenia sobie z tą samotnością jest popularność internetowa. I kiedy ty czujesz lęk i masz poczucie samotności, no to rzeczywiście jesteś w stanie zrobić bardzo dużo, żeby spróbować znaleźć jakiś substytut dla tej samotności, walczyć jakoś z twoim lękiem. I to rzeczywiście może inspirować niektórych do powielania podobnych treści. Ponieważ wiele badań, na przykład profesora Jacka Pyżalskiego, pokazują nam, że młodzi ludzie, którzy dość dobrze funkcjonują w świecie offline, też nieźle funkcjonują w świecie online, to wydaje mi się, że sama taka walka z patostreamingiem polegająca na zakazie, karaniu, to jest jedna strona medalu, ale myślę, że też dobrze byłoby, żebyśmy my dorośli wychowywali nasze dzieci przez dawanie im przykładu, jak nie być, w cudzysłowie, patostreamerem na ulicy, kiedy ktoś cię wyprzedza i wjeżdża przed ciebie samochodem, kiedy coś nie dzieje się po twojej myśli, kiedy się frustrujesz, kiedy popełniasz jakieś błędy. Oni biorą także z nas przykład i w moim przekonaniu to, co widzimy w patostreamingu, często ma też swoje odzwierciedlenie w świecie offline.
1: Dotykamy też jeszcze znowu innego problemu, bo rzeczywiście dzieci i młodzież uczą się od dorosłych, więc też często nie ma co się dziwić, że spędzają tyle czasu z tymi telefonami. I to wynika czasami z dwóch rzeczy. Z tego, że po pierwsze dorośli też dają taki przykład, też są uzależnieni od telefonów, od mediów społecznościowych, ale często dla rodziców czy dla rodzin to jest też, nie oszukujmy się, to jest droga na skróty. Bo dzięki temu dziecko jest zajęte, zajmuje się tym, a nie na przykład zawraca głowę.
2: Widzę gigantyczny bałagan w wynikach badań na temat tego, ile procent naszego społeczeństwa, w tym młodych ludzi, jest uzależniona rzeczywiście, żeby można było użyć to słowo uzależnienie. Dlatego, że zobaczmy, no my w pewien sposób jesteśmy uzależnieni od prądu elektrycznego i to, jak wyłączą prąd na kilka godzin, potrafi nas sfrustrować i niektórych doprowadzić do szewskiej pasji. Tak samo może się zdarzyć, że kilkugodzinne odcięcie dziecka nastolatka od internetu również wywołuje podobny efekt. Czy to znaczy, że ktoś jest uzależniony? Ja nie znam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, natomiast wiem, że można używać nowoczesnych technologii w celu rozpuszczania smutku, lęku, samotności i rzeczywiście bardziej w tym rozpuszczaniu widziałbym niebezpieczeństwa związane z uzależnieniem, a nie z samą utratą kontroli jako taką, dlatego że no tak jak my nie znamy świata pozbawionego prądu elektrycznego, tak ci młodzi ludzie nie znają świata pozbawionego nowych mediów i nowoczesnej technologii. Przyznam, że tak globalnie przyglądając się uczennicom i uczniom, pacjentkom i pacjentom, osobom, które jeżdżą ze mną na wyjazdy wakacyjne i zimowe, my jakichś szczególnych, większych problemów z korzystaniem z telefonów nie mamy. I ja ich nie obserwuję wśród młodych ludzi.
1: A zakaz korzystania z telefonów, który jest planowany na początek nowego roku szkolnego, bo przypomnijmy, na początku czerwca rząd przyjął projekt ustawy, która teraz trafi do parlamentu, zakazujący uczniom korzystania z telefonów w szkołach, czy to podczas lekcji, czy to na przerwach. Oczywiście tam są wyjątki dotyczące zgody nauczyciela w celach dydaktyczno-wychowawczych oraz kwestii zdrowotnych, jeżeli ktoś ma na przykład niepełnosprawność albo potrzebuje korzystać z aplikacji monitorującej ten stan zdrowia. Można powiedzieć, że jest tam też trzeci wyjątek, bo on dotyczy nauczycieli konkretnie.
2: To znaczy, ja myślę, że ten projekt będzie miał bardzo dużą popularność. Dlatego, że my dorośli dostrzegamy kłopoty, jakie mogą wynikać ze złego korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Na przykład nagrywanie rówieśników, nagrywanie nauczycielek i nauczycieli, nieautoryzowane korzystanie, co powoduje, że takie urządzenie staje się dystraktorem i uniemożliwia koncentrację. Ja mam tylko dwie wątpliwości. Po pierwsze, trochę nie wierzę w takie centralne zarządzanie oświatą. Szkoła, która nie chciała do tej pory, aby na jej terenie korzystano z telefonów komórkowych, mogła to rozwiązanie wprowadzić u siebie bez jakiejkolwiek interwencji prawnej Ministerstwa Edukacji. To wystarczyło zapisać w statutach szkoły i to rozwiązanie mogło być dostępne na tym najniższym poziomie zgodnie z potrzebami i pragnieniami, decyzjami wszystkich trzech podmiotów obecnych w szkole, czyli rodziców, nauczycieli i samych młodych ludzi.
1: I mniej więcej połowa szkół zdecydowała się na takie
2: rozwiązanie. Dużo szkół się na to zdecydowało, rzeczywiście. Też te rozwiązania ustawowe nie bardzo mówią nam, nauczycielom, co my mamy zrobić, kiedy ktoś z tego telefonu korzysta, a nauczyciel podchodzi i na przykład ten telefon znajduje się wtedy w plecaku. No przecież my nie mamy uprawnień takich jak funkcjonariusze policji, notabene bardzo dobrze. Ale druga rzecz, ja bardzo życzę wszystkim młodym ludziom, żeby oni wiedzieli, że to malutkie urządzenie, które mają w kieszeni, a nie komputer, laptop, tablet, tylko to malusieńkie urządzenie, ma niesamowitą siłę i niesamowitą moc. I tam można nie tylko grać, nie tylko oglądać patostreaming czy pornografię, ale dzięki temu urządzeniu można zorientować się, jakie było bezrobocie we Francji w ubiegłym kwartale. I to jest na przykład dla mnie, jako dla nauczyciela zupełnie nieważnego przedmiotu wiedzy o społeczeństwie, coś bardzo ważnego i ja na pewno będę pozwalał uczennicom i uczniom korzystać z telefonów, będę ich do tego zachęcał, oczywiście w wybranych częściach lekcji, po to, żeby poszukiwali sprawdzonych źródeł i wiedzy w internecie, a nie potem o wszystko pytali sztuczną inteligencję, idąc na skróty.
1: To teraz pytanie, czy zakaz nie jest działaniem trochę na wyrost, a być może nie lepszym działaniem byłaby, a być może lepszym działaniem byłaby po prostu edukacja, bo widzimy chociażby, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ta liczba osób, które piją alkohol, spada, zwłaszcza w tym młodym pokoleniu i to jest efekt wieloletniej kampanii, akcji edukacyjnej, dzięki której coraz więcej osób stwierdza, że tego alkoholu po prostu nie chce pić. Być może z mediami społecznościowymi, czy z korzystaniem z telefonów nagminnie, też by tak było.
2: Czy ja marzę o tym, żeby młodzi ludzie nauczyli się korzystać z nowoczesnych technologii w sposób dobry, konstruktywny, odpowiedzialny, zdrowy. Trudno jest kogoś uczyć, kiedy się zabrania użytkowania tego narzędzia. W związku z tym, moim zdaniem, takie centralne zarządzanie tą kwestią jest na wyrost, aczkolwiek wiem, że będzie znajdowało uznanie wśród bardzo wielu nas dorosłych, bo my sobie wyobrażamy, że tym jednym przepisem rozwiązaliśmy wszystkie problemy, jeśli chodzi o nowoczesne technologie i młodych ludzi. Oni od teraz zaczną natychmiast rozmawiać na korytarzach szkolnych, tak jakby dotychczas tego nie robili, albo tak jakby dotychczas telefony, smartfony nie służyły również do nawiązywania relacji.
1: A jeżeli chodzi o media społecznościowe, czy potrzebujemy zakazu na wzór, czy to francuski, czy to australijski, już tutaj niepotrzebne, które skreślić, od którego roku życia, czy od 14, 15, czy 16 byłby ten zakaz w naszym kraju i który by przynosił obowiązek weryfikacji wieku użytkowników na platformy, bo jak spojrzymy na dane zgromadzone w panelu MNForce dla Kids Alert, to rzeczywiście widzimy, że w grupie od 7 do 9 lat ponad 60% rodziców mówi, że ich dzieci korzystają z mediów społecznościowych. W grupie wiekowej 10-12 odsetek ten wzrasta do niemal 85%, a w wieku 13-15 to już jest prawie 96%.
2: I kto wychowuje tych młodych ludzi, że oni tak korzystają? Ci pytani rodzice, rozumiem, tak?
1: Tak.
2: I to oni dają te smartfony i to oni, rozumiem, wiedzą, że ich dziecko korzysta i nie są w stanie zrobić nic w tej sprawie.
1: To ja od razu powiem jeszcze więcej, dodam, bo Australia wprowadziła taki zakaz w styczniu, ale już w marcu tamtejsza Komisja do Spraw Bezpieczeństwa w Sieci ustaliła, że 7 na 10 rodziców dzieci, które już miały konto w mediach społecznościowych, przyznało, że te dzieci nadal korzystają z tych platform społecznościowych.
2: Tak, ja myślę, że rozwiązanie jest gdzie indziej. Ja myślę, że ta audycja może być zaproszeniem, żebyśmy dzisiaj usiedli ze swoim dzieckiem i poprosili, aby pokazało nam, co fajnego przegląda w mediach społecznościowych, żeby nauczyło nas, jacy są fajni nie patostreamerzy, ale jakich fajnych nadawców mediów można znaleźć w tych przestrzeniach responsywnych online, czy wreszcie można byłoby zapytać nasze dziecko, jakim ono jest nadawcą mediów, bo dzisiaj młody człowiek, który ma smartfona, jest jednocześnie odbiorcą i nadawcą. I ja myślę, że wolałbym iść zdecydowanie w tę stronę. Taka krótka historia. Jakiś czas temu z grupą nastolatków wszedłem do restauracji i tam przyszła taka rodzina, która, oni chyba jakimiś falami radiowymi ogarniali przestrzeń, ponieważ byli tak wpatrzeni w telefony, a mimo wszystko wymijali stoliki i krzesła, żeby usiąść. Najmłodsze dziecko miało około 3-4 lat i nastolatki, to były 13-14-latki, zapytały mnie, czy oni mogą podejść do tych rodziców i im wytłumaczyć, że robią krzywdę swoim dzieciom i dają zły przykład. I ja takich sytuacji mam naprawdę na co dzień bardzo, bardzo dużo.
1: A bez jakich problemów albo z jakimi nowymi problemami kończymy rok szkolny 25 na 26 i z jakimi zaczniemy rok 26-27?
2: Tak, z punktu widzenia nauczycielskiego to, co dla mnie jest najtrudniejsze, to jest taka w ogóle niepewność w sektorze edukacji. Ja wiem, że bycie nauczycielem, praca na tak zwanej karcie nauczyciela uchodzi za coś bardzo stabilnego. Natomiast nie o tym w ogóle mówię, tylko mówię o takiej niepewności związanej z tym, że co chwila ministerstwo daje różne wskazówki, rekomendacje, zapowiada zmianę przepisów prawnych. Na przykład mam tutaj na myśli chociażby kwestię tak zwanej oceny funkcjonalnej w szkołach. Potem się z tego wycofuje, potem są jakieś zmiany i tak naprawdę ja, który też jestem diagnostą i ta ocena funkcjonalna jest dla mnie niesamowicie ważna i w perspektywie szkolnej, i w perspektywie mojej poradni, to ja tak naprawdę nie wiem do końca, jakie jest stanowisko ministerstwa w tej sprawie i wydaje mi się, że to jest taki problem. Taka niestabilność w przekazywaniu informacji. W jakiś sposób też takie populistyczne rozwiązania, centralne zarządzanie oświatą, myślę, że w wielu przypadkach jest niepotrzebne albo będzie w ogóle nieskuteczne, bo największe znaczenie w edukacji ma głowa nauczyciela, nauczycielki, nasza psychika, nasze relacje, które nawiązujemy z uczniami czy uczennicami. A niekoniecznie istotą sprawy są rozporządzenia czy ustawy.
1: Nauczyciel, interwent kryzysowy, psychoterapeuta Tomasz Bilicki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, dobrego dnia.
1: Kłaniamy się, miłego dnia, tygodnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
6: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
8: Partnerami biegu są GAG Dragon Motors Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Live Nation, Port Łódź.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
10: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
12: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy i Adam Urzyński.
13: W okolicach Łodzi na wysokości Nowosolnej cały czas utrzymują się utrudnienia. To w ciągu drogi krajowej nr 72, czyli z kierunku Brzezin i Rawy Mazowieckiej. Tutaj postoimy około 10 minut. Poza tym na trasie na przykład z Aleksandrowa, Pabianic i Konstantynowa sytuacja się uspokoiła. Mamy niewielkie przejściowe utrudnienia, ale w Łodzi jest kilka takich miejsc, w których postoimy. To jest na pewno skrzyżowanie Marszałków, Rondo Solidarności, no i Aleja Włókniarzy przed krzyżówką z Limanowskiego. W tych miejscach poczekamy od 10 do 15 minut.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
12: Tu Radio Łódź na zegarze 8.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
14: Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone i Iran zawarły porozumienie kończące wojnę i zapowiedział natychmiastowe zniesienie morskiej blokady Iranu. Oficjalne podpisanie dokumentu ma nastąpić w piątek w Szwajcarii. Rosjanie w nocnym zmasowanym ataku na Ukrainę użyli ponad 600 dronów i 70 rakiet różnego typu. Celem był głównie Kijów. Pociski spadały też w Dnieprze i Charkowie. Jeden z dronów uszkodził zabytkową kijowsko-peczerską ławrę. To jeden z najważniejszych klasztorów prawosławnych na świecie. Od dziś kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na łódzkich Bałutach. W rejonie skrzyżowania ulic Hipotecznej i Srebrnej wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Ma to związek z inwestycją mieszkaniową realizowaną przez prywatnego dewelopera, który w ramach prac przebuduje fragmenty drogi, poszerzy jezdnie i wybuduje nowe chodniki. Zmiany odczują też pasażerowie komunikacji miejskiej, bo autobus linii 99 będzie kursował objazdem, a zakończenie robót przy ulicy Hipotecznej planowane jest na jesień. Od wczoraj obowiązuje wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. PKP Intercity zwiększa liczbę połączeń do rekordowego poziomu. Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadza nowe połączenia do Płocka, Warszawy oraz Radomia, a także weekendowe sprintery z Pabianic. Zmiany obejmują także korekty godzin kursowania i zastępczą komunikację autobusową na części linii, gdzie prowadzone są prace modernizacyjne. Rozkład będzie obowiązywał do końca wakacji. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
12: Przed nami dość pochmurny dzień, w regionie popada deszcz, jeżeli chodzi o temperaturę tutaj bez zmian. Teraz na termometrach mamy 12 stopni, w ciągu dnia temperatura maksymalna od 16 do 19 stopni, poza tym wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni na barometrze 984 hektopaskale.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: A na zegarze 28 minut do godziny 9:00.

0: 25 minut do godziny 9, no to jeszcze na moment przeniesiemy się za ocean i do mundialu, który trwa. Zwycięstwo reprezentacji Stanów Zjednoczonych z Paragwajem podczas inauguracji piłkarskich Mistrzostw Świata przekłada się na popularność mundialu wśród samych Amerykanów. Oglądalność pierwszego meczu USA zdecydowanie górowała nad pozostałymi rozgrywkami sportowymi, które aktualnie odbywają się za oceanem.
1: Były czasy, gdy piłka nożna w Stanach Zjednoczonych traktowana była po macoszemu. Sytuacja ta uległa jednak zdecydowanej zmianie. Mecz otwarcia w wykonaniu męskiej reprezentacji USA na stadionie SoFi rozegrany w Los Angeles przyciągnął przed ekrany blisko 25 milionów Amerykanów. Dla porównania średnia oglądalność pierwszych czterech meczów finałów NBA wyniosła blisko 20 milionów widzów, natomiast pierwsze cztery spotkania finału Puchar Stanleya przyciągnęły średnio 5 milionów widzów. W tym przypadku oczywiście króluje finał futbolu amerykańskiego i Super Bowl. To wydarzenie przed telewizorami gromadzi w Stanach Zjednoczonych około 100 milionów widzów. Drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata Amerykanie rozegrają w piątek przeciwko Australii. Ceny biletów na to spotkanie w przeciągu trzech dni wzrosły o ponad 50%. Aktualnie najtańsza wejściówka kosztuje ponad $1700. Z Miami dla Polskiego Radia.

0: Strange Love i grupa Depeche Mode w Radiu Się Poranku. Teraz na zegarze 19 minut do godziny 9. A przed nami jeszcze jeden temat, do którego wracamy. Otóż są problemy z barszczem sosnowskiego w Andrzejowie w Łodzi. To już prawie od 10 lat. To są niebezpieczne rośliny, których dotknięcie grozi oparzeniem. No a w lasku przy ulicy Lwa Tołstoja rośnie ich sporo. Już w ubiegłym roku interweniowaliśmy w tej sprawie i wtedy urzędnicy wykopali część barszczu sosnowskiego. No ale jak widać, pomogło to na krótko. No i problem powraca także w tym roku. Teraz Straż Miejska ogrodziła i odgrodziła w lasku teren, na którym rośnie barszcz. Mieszkańcy mają nadzieję, że sprawa zostanie w końcu skutecznie rozwiązana.
1: Jeszcze jest, w dalszym ciągu jest jeszcze. Ktoś to musi wytępić. Ja się poparzyłem kiedyś tu za płotem u siebie, także wiem, co to znaczy.
2: Na przykład z dzieciakami, jak chcemy tam sobie wejść do lasu, no jest zakaz, tak? Niebezpiecznie, więc nie wchodzimy po prostu, tak?
3: No jest to problem, no bo to jest roślina bardzo trująca, no. I wie pan, nic się z tym tak naprawdę tak solidnie nie dzieje, nie?
4: Marek Pieczonka, jestem prezesem Ligi Ochrony Przyrody w Łodzi.

0: Jeżeli chodzi o barść sosnowskiego, jest to bardzo niebezpieczna roślina. Przede wszystkim rzuca się w oczy jej wielkość. Ona może mieć do 2,5 metra albo nawet więcej, także łatwo ją odróżnić. Nie należy się do niej nawet zbliżać, co dopiero dotykać, ponieważ ona powoduje oparzenia. To oparzenia poważne, poważne, które trzeba leczyć. Dlatego jest ona ładna, ma bardzo piękne kwiatostany, świetne, duże liście, ale jest to roślina bardzo niebezpieczna.
1: Jeden z okolicznych mieszkańców wysłał w tym tygodniu kolejne pismo do Urzędu Miasta Łodzi, w którym ponagla urzędników do usunięcia barszczu sosnowskiego. Do pisma dołączono petycję mieszkańców, podkreślając, że problem ten dotyczy nie tylko jednej osoby, ale całej lokalnej społeczności. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź, pan Krzysztof, jeden ze współorganizatorów petycji, dotychczasowe działania urzędników rozwiązują problem jedynie na chwilę, a w kolejnym sezonie barszcz sosnowskiego znów się pojawia.
2: Przez 9 lat ten barszcz najprawdopodobniej, ale to na 100%, rozsiał się po całym tym lesie. Jest to tutaj, powiedzmy tak, w głąb jakieś 400 metrów. Z tyłu za tym laskiem jest nowe osiedle. Sprowadzają się ludzie, no najczęściej tutaj z Łodzi, z terenów miejskich. No tak do końca nie znają, jak wygląda ten barszcz. Jest to fajna roślina, fajnie to wygląda. Tam są małe dzieci i podejrzewam, że może nastąpić jakaś duża skala poparzeń.
3: Straż Miejska w Łodzi, Joanna Krasnowska. Płynęło do nas zgłoszenie w dniu 6 maja tego roku. Sprawa została przekazana do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi. Osoba zgłaszająca wskazała funkcjonariuszowi tę roślinność, która jak gdyby miała być barszczem sosnowskiego. Natomiast z uwagi na pewne wątpliwości i też zakwalifikowanie, czy ta roślina faktycznie jest barszczem sosnowskiego, no budziło pewne wątpliwości. Funkcjonariusz po prostu chcieli, aby osoba kompetentna, posiadająca szeroką wiedzę w tym zakresie, w odpowiedni sposób zakwalifikowała tę roślinę. Stąd też przekazano do Wydziału Kształtowania Środowiska o dalsze prowadzenie tej sprawy.
1: Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź, Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi, zeszłoroczne działania przyniosły dobre rezultaty.
4: W ubiegłym roku przeprowadzono skuteczne działania w celu likwidacji barszczu sosnowskiego przy ulicy Tołstoja. Prace wykonane w czerwcu przyniosły dobre rezultaty. Podczas 2 kolejnych kontroli nie stwierdzono obecności nowych osobników tej rośliny.
1: Mieszkańcy jednak widzą, że sytuacja wygląda całkowicie inaczej.
2: W zeszłym roku była tutaj ekipa z ochrony środowiska z Łodzi. Tutaj, no te, które tutaj pokazaliśmy, tak, no to zostały powykopywane, ale to nie do końca to dał efekt, no jak widać.
5: Czyli rozumiem, że trochę wykopali, ale no i tak problem jest, bo no widzimy zresztą przed oczami, że ten barszcz jest.
2: No tak, dokładnie. Potem przyjechali, powiedzmy, po wykopaniu jakieś 2 miesiące, sprawdzić, czy nic nie odrosło. No on nie odrośnie, tak, on dopiero na następny rok będzie rósł.
4: W tym roku zostały odnotowane kolejne zgłoszenia, co wskazuje, że w glebie mogły pozostać nasiona, które obecnie kiełkują. Po najbliższym weekendzie planowana jest wizja lokalna. Oględziny są niezbędne do oceny sytuacji i zaplanowania odpowiednich działań.
6: Jeśli ktoś dotknie barszczu sosnowskiego, powinien jak najszybciej przemyć skórę zimną wodą i mydłem i przez 48 godzin unikać słońca, bo toksyny reagują w obecności światła słonecznego. W przypadku poważniejszych objawów trzeba udać się do lekarza lub zgłosić się na pogotowie. A te informacje zebrał nasz reporter Kasper Józefowicz. Na zegarze kwadrans do godziny 9.

9 minut do godziny 9, za 9 minut u nas najważniejsze informacje, także kolejny raport z dróg, warto posłuchać, nie zabraknie doniesień ze świata sportu, zajrzymy także do prognozy pogody.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
6: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
7: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
8: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
9: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
10: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
9: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
10: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
12: Zbliża się godzina 9, czas na raport drogowy, Adam Murzyński.
13: Utrudnienia w Łodzi są mniejsze, ale utrzymują się cały czas w kilku najważniejszych miejscach. Najdłużej poczekamy na Alei Włókniarzy przed krzyżówką z Limanowskiego. Tu spędzimy około 10 minut. Kilka minut stracimy też na zachodniej, w okolicach Manufaktury i na Rondzie Solidarności. Na łódzkiej trasie WZ korki cały czas mamy przy stadionie Widzewa, na krzyżówce Piłsudskiego, Skopcińskiego i przy Atlas Arenie. I w tych miejscach poczekamy do 10 minut. Cały czas utrzymują się też utrudnienia na trasie z Rawy i Brzezin do Łodzi. W okolicach Nowosolnej stracimy ponad 10 minut w korku. Mamy też utrudnienia na Krajowej 12 na odcinku z Sieradza do Kalisza i tutaj na tej drodze postoimy we Wróblewie i w Błaszkach.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
12: Tu Radio Łódź, minęła 9. Czas na najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
14: Sejm przyjął zakaz patostreamingu. W wiadomościach odpowiedź na pytanie, czy nowe przepisy skutecznie ograniczą przemoc w sieci. Karol Nawrocki na urodzinach Donalda Trumpa. Była krótka rozmowa prezydentów. Komunikacja na telefon. Od dziś mieszkańcy Zgierza mogą zamawiać przejazdy. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna w regionie do 19 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny. Sejm za zakazem patostreamingu. Zdecydowana większość posłów poparła wprowadzenie kar za publikowanie i udostępnianie w sieci treści znanych jako patostream. Teraz ustawa trafi do Senatu. Czy nowe przepisy będą skuteczne? Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy z porannym gościem Radia Łódź, którym był nauczyciel i terapeuta Tomasz Bilicki, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michał.
12: Dzień dobry. Patostreamy to transmitowane w sieci na żywo lub publikowane jako wideo obrzydliwe zachowania, takie jak przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna czy znęcanie się nad kimś. Według naszego rozmówcy patostreaming nie pojawił się dopiero wraz z internetem.
15: A co z Jasiem Fasolą z czasów telewizyjnych, czy Ferdynandem Kiepskim? To znaczy nikt z nas chyba też nie chciałby w ten sposób żyć jak oni. Ja sobie zdaję sprawę z różnicy, ale tego typu treści były popularne już wcześniej.
12: Mówi nauczyciel i terapeuta Tomasz Bilicki i dodaje, że ważna jest rola nie tylko ustawodawcy, ale każdego dorosłego.
15: Dobrze byłoby, żebyśmy my dorośli wychowywali nasze dzieci przez dawanie im przykładu, jak nie być, w cudzysłowie, patostreamerem na ulicy, kiedy ktoś cię wyprzedza, kiedy coś nie dzieje się po twojej myśli. To, co widzimy w patostreamingu, często ma też swoje odzwierciedlenie w świecie offline.
12: Rozmawialiśmy też o zakazie korzystania z telefonów w polskich szkołach oraz o zakazie social mediów dla dzieci i młodzieży. A całej rozmowy można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
14: Prezydent Polski uczestniczył w urodzinach Donalda Trumpa. Udział Karola Nawrockiego w gali UFC Donalda Trumpa może pomóc w budowaniu relacji z amerykańskim prezydentem. Taką opinię wyraził wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Marek Krawczyk. Jednocześnie w Polskim Radiu 24 zauważył, że wydarzenie miało przede wszystkim charakter towarzyski. Podczas gali doszło do krótkiej rozmowy prezydentów.
16: Widzieliśmy, że przez sekundę rozmawiali. To oczywiście jest jakoś tam wartościowe, bo zawsze utrzymywanie kontaktów nieformalnych z przywódcą ważnego mocarstwa jest ważne i potrzebne.
14: Według wiceministra Marka Krawczyka gala nie dawała jednak możliwości prowadzenia rozmów o najważniejszych sprawach politycznych. Była to przede wszystkim okazja do złożenia Donaldowi Trumpowi życzeń urodzinowych. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Karol Nawrocki zapowiadał, że będzie rozmawiał z Trumpem o interesach Polski i podkreślał znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego. Ulica Staroruska w Łodzi doczeka się remontu. W drugiej połowie czerwca rozpoczną się prace na jednej z ważniejszych ulic na Rudzie, na odcinku między Pabianicką a Przestrzenną, mówi Radio Łódź Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu.
17: Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i krawężniki. Wyremontowane zostaną także chodniki oraz perony przystankowe, przy których powstaną betonowe płyty postojowe dla autobusów MPK. Nie zabraknie również nowej zieleni. W pierwszej kolejności wyremontowany zostanie odcinek Pabianicka-Demokratyczna.
14: W czasie remontu zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w stronę Demokratycznej. Prace mają zakończyć się jeszcze latem.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: Zgierz wprowadza nowe rozwiązanie komunikacyjne. Od dziś pilotażowo ma zacząć działać transport na żądanie. Mieszkańcy będą mogli zamawiać przez aplikację przejazdy specjalnymi busami, wskazując miejsce wyjazdu oraz cel podróży, wyjaśnia Radosław Podogrodzki z Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
18: To jest transport, który uzupełnia transport zbiorowy. Te pojazdy będą się zatrzymywać na przystankach komunikacji miejskiej, ale przede wszystkim będą przyjeżdżać tam, gdzie autobus jest niezbyt często, gdzie nie może wjechać gdzieś dalej poza głównymi ulicami.
14: Przejazd w pilotażu ma kosztować 4 zł i będzie opłacany bezpośrednio w aplikacji. Po kilku miesiącach testów rozwiązanie ma zostać ocenione i lepiej dostosowane do potrzeb mieszkańców. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
12: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
19: Kamil Majszak wygrał z Australijczykiem Alexem de Minorem w 3 setach w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w holenderskim Hertogenbosch. Polak dzięki pierwszej w karierze wygranej w imprezie cyklu ATP awansuje do 50 w rankingu. Wcześniej nasz tenisista także w Holandii pokonał graczy z czołowej 10. W półfinale wygrał z 8 rakietą globu Rosjaninem Danilem Jedwiediewem, a w ćwierćfinale wyeliminował turniejową 1, 4 na świecie Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a. Sukces naszego tenisa kobiecego także w turnieju we Włoszech. Katarzyna Kawa bowiem została triumfatorką turnieju WTA 125 na ziemnych kortach w Modenie. W finale Polka pokonała Włoszkę Lucję Bronzetti. Rugbyści budowlanych Łódź w ostatnim meczu sezonu wygrali w Krakowie z Juwenią 43-17. Spotkanie to decydowało o zwycięstwie w rozgrywkach o Puchar Ekstraligi. Łodzianie zakończyli więc rozgrywki ligowe na 5. miejscu, wygrywając pod koniec sezonu wszystko, co było do wygrania. Żużlowcy Orła odrobili 12 punktów straty i ostatecznie pokonali w ligowym meczu Stal Rzeszów. Początek spotkania między Orłem a Stalą należał do gości. Rzeszowianie mieli już 12 punktów przewagi, ale łódcy Żużlowcy doprowadzili przed biegami nominowanymi do remisu. Ostatecznie pokonali rywali 46-44, a po remisie w Rzeszowie zgarnęli także punkt bonusowy. Adela Piskorska i Jan Kałusowski wygrali klasyfikację generalną pływackiego Grand Prix Pucharu Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Trzydniowe zmagania na Rawszczyźnie były ostatnią okazją do wywalczenia miejsca w reprezentacji Polski na najważniejsze imprezy międzynarodowe w tym sezonie. Jan Kałusowski, zawodnik Trójki Łódź o kwalifikację na Mistrzostwa Europy, mógł być już spokojny wcześniej. W czasie przygotowań do sierpniowego startu w Paryżu zaprezentował jednak bardzo dobrą formę. Cieszył się ze zwycięstw na wszystkich dystansach stylem klasycznym. W sobotę był najlepszy na 50 i 200 metrów. W niedzielę triumfował na dystansie 100 metrów, uzyskując jeden z lepszych rezultatów w życiu.
20: Właśnie popłynąłem na setkę żabą, minuta 0009. Bardzo niewiele zabrakło mi do złamania tej jednej minuty, ale się bardzo cieszę. Jest to mój najszybszy wynik od 2 lat. No i wywalczyłem też kwalifikację na Mistrzostwa Europy. Plan jest taki, żeby przez te 2 miesiące teraz jeszcze bardziej doszlifować formę. No i na tych Mistrzostwach Europy pokazać się z jak najlepszej strony, bywać w finałach i walczyć o medale.
19: A w klasyfikacji generalnej Kałusowski zgromadził ponad 2500 punktów. Już po raz 5 w karierze wygrał całe zawody pływackiego Grand Prix. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
12: Poranek w regionie pochmurny i to w ciągu dnia się nie zmieni. Przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, tutaj też bez zmian 12 stopni teraz. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 19 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny. W porywach do 55 km na godzinę zachodni i południowo-zachodni. No i mamy pierwszą zmianę o poranku na barometrze 986 hektopaskali. A więc mamy wzrost. Ciśnienie powoli rośnie. Siedem minut po godzinie 9. Adam Miksa, Marcin Pośpiech, kłaniamy się i bardzo dziękujemy za poranek. A w studiu Monika Borysow-Dodowicz, witam cię bardzo serdecznie.
21: Dzień dobry, czyli czas na pierwszą radiową zmianę o poranku, prawda?
12: Tak jest, to będzie radiowa zmiana, no i oczywiście dobrego tygodnia, dobrego poniedziałku ci życzę.
21: A pięknie, dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego, słonecznego, prawda?
12: Tak, dużo słońca, ma być upał w weekend, ale to jeszcze troszkę.
21: Jeszcze chwila do tych wakacji.
12: Jeszcze chwila, tak jest, do usłyszenia.
22: W środku dnia z Radiem Łódź.

12 minut po godzinie 9 i chyba nie trzeba przypominać, jaki dzień tygodnia dzisiaj nam się przytrafił, ale skoro już mamy ten poniedziałek, to za 2 tygodnie będzie już wakacyjnie o tej porze. Pewnie oceny zostaną wystawione do końca tego tygodnia, także też będzie luz bluz tak zwany. I jeszcze jedna sprawa, kiedy skończy się ta jesień, bardzo ważna informacja. Za chwilę, dosłownie, ten dzień jeszcze chłodny, deszczowy, jutro cieplej, ale na weekend, tak jak powiedział Marcin Pośpiech, tak na do usłyszenia, szykuje nam się gorące lato, także można już sobie nieśmiało ten czas planować. W sprawie weekendu ja już podpowiem, że niezmiennie można liczyć na zaproszenia do kina, do teatru. Będą zadania specjalne dzisiaj, także wszystko, co dobre i poniedziałkowe, jeszcze przed nami.

19 minut po godzinie 9. Czy wszystkie wątpliwości związane z poniedziałkiem już rozwiane? Ten wietrzny wątek pasuje idealnie, ponieważ dzisiaj swoje święto ma wiatr. Tak, jest taki dzień, Dzień Wiatru i chyba trzeba będzie nawiązać dzisiaj do tego tematu właśnie. Jest już na to pewien pomysł, ale do tego tematu wrócimy tuż po godzinie 10. Trzeba ten deszczowy poniedziałek dobrze zapamiętać i tak też będzie. Ja przypomnę, potwierdzę, do Polski zmierza fala upałów. Synoptycy mówią o tym, że może być rekordowa, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, także będzie gorąco. A na gorącą dyskusję, tak w ogóle, już można liczyć się w Radiu Łódź o godzinie 9.30. Polityczny poniedziałek, polecamy się. Do słuchania.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radio-łódź.pl.
8: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
14: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
8: Polityczny poniedziałek.
15: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce na początku tego dnia w Łódzkiem. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja.
16: Dzień dobry.
15: Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
17: Dzień dobry, witam Państwa.
15: I Kajetan Półtorak, Partia Razem.
18: Dzień dobry.
15: A zaczynamy od informacji ważnej dla Łodzi, regionu, ale też kraju, bo F-35 dotarły do Polski i do Łódzkiego. Amerykańskie myśliwce najnowszej generacji stacjonują w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku na zachodzie województwa. Wiemy już, że w razie potrzeby mogą te myśliwce do Łodzi dotrzeć nawet w przeciągu 2 minut. Myśliwce miały przelecieć nad rondem lotników lwowskich w piątek, ale coś chyba poszło nie tak i się nie udało. Niemniej jednak chyba to jest ważna informacja, że te myśliwce już tutaj są i będą patrolowały polskie niebo. Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
17: To bardzo dobra wiadomość, ponieważ zdolności polskiej armii, a dokładnie lotnictwa, są zdecydowanie większe niż to było jeszcze niedawno. To są najnowocześniejsze samoloty świata, jeśli chodzi o zdolności bojowe. Cieszmy się, że mamy te F-35. Tych F-35 będzie oczywiście więcej. Natomiast no, to są samoloty najnowszej generacji. Myślę, że one nie tyle będą strzegły Łodzi, co całej Polski, bo wiadomo, że ich zdolności bojowe są takie, że one są w stanie wykonywać misje na całym świecie. One mają głównie odstraszać. To jest ich zadanie. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy mieć pokój, tak, to musimy się szykować do wojny.
15: A co się stało, że one ostatecznie nie przeleciały nad tą Łodzią, bo to była trasa Łask, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Łódź miała być na końcu.
17: Nie jestem pilotem, nie jestem żołnierzem. Myślę, że to są sprawy wojskowe. Nie wiem, czy one przeleciały, czy nie przeleciały.
15: No, Łodzianie stali tłumnie i czekali na tym rondzie lotników.
17: Ja nie widziałem, natomiast wiem, że samoloty latały. One nie jestem w stanie odpowiedzieć. Pewnie to trzeba byłoby zapytać polskie lotnictwo. Natomiast F-35 są już w służbie. Odstraszają. To moim zdaniem bardzo ważne, ponieważ musimy mieć świadomość, że za wschodnią granicą Mamy dwa państwa, czyli Białoruś i Rosję, które nie są nam przychylne i wydaje się, że musimy zrobić wszystko, żeby nigdy nikt na Białorusi ani w Rosji nie pomyślał, żeby zaatakować Polskę.
15: Nie zabrakło też symbolicznych scen w tym łasku, takich jak chociażby uścisk dłoni obecnego ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL-u oraz byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka z Prawa i Sprawiedliwości, za którego czasów był podpisany kontrakt na zakup F-ów 35. Potrzebny obrazek w dzisiejszych czasach? Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja.
16: Zaskakująca zmiana optyki obecnego rządu w sprawie tych F-ów 35, ponieważ podczas kiedy właśnie Mariusz Błaszczak wynegocjował zakup tych myśliwców, no to ze strony Koalicji Obywatelskiej płynęła krytyka, ogromna krytyka dotycząca tej decyzji. Sam Władysław Kosiniak-Kamysz twierdził, że należy odejść od projektów, które są dowodem megalomanii, w tym właśnie wymienił CPK i F-35, a obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty posunął się nawet jeszcze dalej i powiedział, że w programie zapiszą rezygnację z zakupu tych F-35, więc jest to ogromny po prostu przeskok, coś co było wcześniej bardzo mocno krytykowane, dzisiaj właśnie robi się na tle tego samolotu zdjęcia z uściskami dłoni.
15: Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz to tłumaczy tym, że wtedy był czas pandemii, a rolą opozycji jest proponowanie rozwiązań, ale też pokazywanie skąd pozyskać środki budżetowe na realizację tych obietnic. Chociażby właśnie wtedy takim tematem numer jeden było to zdrowie.
16: Znaczy myślę, że politycy powinni troszeczkę dalej wybiegać w przeszłość niż myśleć tylko tu i teraz i w kwestii obronności powinni zawsze myśleć na wiele, wiele lat do przodu. Natomiast ta krytyka w tamtym czasie moim zdaniem po części była zasłużona, ponieważ należy zauważyć, że warunki zakupu tych myśliwców były wynegocjowane, warunki były bardzo niekorzystne. Polska oczywiście zakupiła te myśliwce na kredyt udzielony pożyczka z USA. Musimy zapłacić 5 milionów dolarów prowizji za każdy jeden z tych samolotów. Więc tak jak mówię, krytyka była wtedy uzasadniona, można było wynegocjować na pewno lepsze warunki. Politycy mają to do siebie, że lubią sobie robić zdjęcia na tle czołgów, na tle myśliwców, no bo łatwiej jest wtedy pokazać, że my przecież dbamy o tą obronność, bo zobaczcie, tutaj za plecami mam wielki samolot albo wielki czołg. Znacznie bardziej efektownie to wygląda, niż mieliby się sfotografować z jakimiś butami dla żołnierzy, prawda? Których brakuje żołnierzom.
15: Okej, ten półtora, partii razem.
17: Akurat
15: potrzebny ten obrazek było, nie było, pojednawczy też pod auspicjami prezydenta Karola Nawrockiego, który tam był, który objął jednego i drugiego, nawet przyciągnął ich do siebie.
18: Moim zdaniem jak najbardziej potrzebny, dlatego że obronność polska to jest taki temat, który powinien być ponadpartyjny, dlatego mnie absolutnie ten obrazek nie razi, ani mi nie przeszkadza. Tym niemniej chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, mianowicie tutaj pani wspomniała o tym, że te F-35 były kupowane na kredyt i znowu jakby związało nas to mocniej z USA. Nie możemy tutaj spoczywać na laurach, musimy też budować naszą europejską obronność, bo USA jest co prawda sojusznikiem, chociaż ostatnie wydarzenia i prezydentura pana Trumpa pokazuje, że może być to sojusznik niestabilny, więc warto dywersyfikować, warto tutaj szukać też innych opcji. Ale co do zasady jest to dobra informacja.
15: To skoro już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, to na terenie Białego Domu odbyła się gala MMA, która ma uczcić 250-lecie Stanów Zjednoczonych i przy okazji 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Jednym z gości był prezydent Polski Karol Nawrocki. Wiemy, że była krótka rozmowa między oboma przywódcami. Dobrze, że głowa państwa polskiego jest na miejscu, że prowadzi te rozmowy, uczestniczy w tym wydarzeniu. Jakkolwiek można mieć pewnego rodzaju zastrzeżenia do estetyki samego wydarzenia. Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
17: Przede wszystkim pamiętajmy, że w polityce zawsze warto być przy stole i rozmawiać. Jeżeli ktoś kogoś zaprasza, w tym przypadku prezydent Trump zaprosił prezydenta Polski, pana Nawrockiego, na spotkanie i panowie, jak widzieliśmy też w przekazach medialnych, no, spotkali się, rozmawiali, to dobrze, bo każde spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest ważne, bo Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem i oczywiście możemy rozmawiać o estetyce. Ja sam nie jestem fanem MMA, ale no, panowie widać lubią ten styl i zarówno prezydent Trump, jak i prezydent Nawrocki, więc niech się spotykają na gali MMA, gdziekolwiek mogą się spotykać, niech się spotykają. Ważne, żeby ze sobą rozmawiać. rozmawiać, bo gorzej by było, gdyby o sprawach polityki światowej, czy w ogóle też o Polsce, o bezpieczeństwie, rozmawiać bez udziału Polski. Dobrze, że Polska uczestniczy w tych spotkaniach, tak jak prezydent Nawrocki rozmawia z prezydentem Trumpem, premier Tusk rozmawia z kolei na forum europejskim i dzięki temu Polska jest bezpieczna. Mamy bardzo dobrych sojuszników, mówię tutaj o sojusznikach i europejskich,

0: Zbigniew Ziobro wystąpił na tej gali.
1: Dobrze, ale chodzi mi o to, czy szef dyplomacji nie powinien jednak trzymać także w sieci nerwów na wodze, bo wiemy wszyscy, że internet uzależnia i nie zawsze powinniśmy pisać to, co akurat myślimy w danym
0: momencie. Pokazuje, gdzie też leży problem, ponieważ miejsce Zbigniewa Ziobry jest w prokuraturze. On powinien dzisiaj rozmawiać z prokuratorami, pewnie później stanąć przed sądem za te działania, które podejmował jako minister sprawiedliwości. Minister Ziobro ucieka przed odpowiedzialnością, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Najpierw uciekł na Węgry, a potem do Stanów Zjednoczonych. A wydaje się, że chyba lepiej by było, gdyby przyjechał do Polski i w Polsce tłumaczył się ze swoich działań, tych nielegalnych działań, z Pegasusem chociażby. Widać się, Ziobro boi odpowiedzialności, dlatego ucieka i oczywiście no, może uciekać do Stanów, być może, nie wiem, osiądzie na Alasce albo pojedzie na Hawaje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Natomiast Polska się będzie oczywiście upominać o każdego, kto łamie przepisy, kto dokonywał jakichś czynów niedozwolonych.
1: I zobaczymy, co powie sąd w tej sprawie, jeżeli będzie miał okazję się ostatecznie wypowiedzieć. Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja.
2: Trudno tutaj się nie zgodzić z przedmówcą. Oczywiście dobrze, że prezydent Karol Nawrocki spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tutaj nie ma co się doszukiwać jakichś sensacji w tym. To jest bardzo dobra informacja. Bardzo dobrze, że to robi, biorąc pod uwagę, że premier naszego kraju podważa wiarygodność i zdolności obronne NATO, więc bardzo dobrze, że nasz prezydent stara się mimo wszystko utrzymywać dobre relacje z prezydentem USA i nie zaogniać tutaj jakichś sporów dyplomatycznych.
1: Tutaj też przypomnijmy, że Donald Trump swego czasu mówił, że nie jest pewien, czy państwa NATO będą przy Stanach Zjednoczonych, kiedy będzie taka potrzeba, a dotychczas tylko raz został uruchomiony artykuł 5 właśnie na prośbę Stanów Zjednoczonych i sojusznicy odpowiedzieli.
2: Myślę, że tutaj jednak relacje nasze ze Stanami Zjednoczonymi są na tyle zabezpieczone, że nie powinniśmy my jako Polska się spodziewać jakiejś gwałtownej reakcji ze strony Donalda Trumpa.
1: Ale Kurdowie swego czasu też byli sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Tak samo zresztą jak talibowie w Afganistanie. Wiemy, że różnie może wyglądać kwestia lojalności. Jedna z takich ikon dyplomacji nie tylko europejskiej, ale też światowej, Charles de Talleyrand, to był minister spraw zagranicznych Francji, mówił, że zdrada jest kwestią daty. Kajetan Półtorak, Partia Razem.
3: I właśnie to miałem na myśli w poprzedniej wypowiedzi, mówiąc o tym, że USA to jest sojusznik niestabilny, więc absolutnie tutaj z przedmówcami się zgadzam, że to jest dobra rzecz, że prezydent rozmawia z każdym. Mogę krytykować formę, mogę uważać, że forma, jakiej pan Trump się dopuścił, no powiedzmy, że MMA to nie jest coś, co przystoi urzędowi prezydenta, delikatnie mówiąc. Tym niemniej, tutaj z przedmówcami się oczywiście zgadzam, ale tak jak mówię, powinniśmy szukać alternatyw, dlatego że USA wielokrotnie pokazało, choćby ostatnio w Iranie, że nie można na nich zawsze polegać.
1: Znamy wstępne wyniki konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia alkoholowej ciszy nocnej na terenie całej Łodzi. Wiemy już, że od października takie rozwiązanie, w myśl którego nie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych od 22 do 6 działa na terenie 7 osiedli. Według tych wstępnych wyników ankiet internetowych około 2/3 ankietowanych miało się opowiedzieć za wprowadzeniem tego ograniczenia w całej Łodzi. Będzie prohibicja na terenie całej stolicy województwa, czy nie? Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
0: Czas pokaże. Myślę, że najpierw musimy zapoznać się dokładnie z raportem z tych konsultacji. Ja brałem udział w tych konsultacjach i przyznam, że mogę stwierdzić na razie jedno. Te konsultacje nie wzbudziły zainteresowania mieszkańców Łodzi. Na spotkaniach stacjonarnych było niewiele osób. Były też spotkania, na których nie było żadnego łodzianina. Tak było chociażby na Widzewie. A nie przyszła ani jedna osoba na to spotkanie, mimo że te konsultacje były rozpowszechniane. Wydaje mi się, że po prostu nie jest to temat, który dzisiaj jest tematem istotnym dla mieszkańców Łodzi. O ile ten zakaz w centrum wywoływał emocje, bo też wiedzieliśmy, że było dosyć dużo zdarzeń na Piotrkowskiej, w okolicach ulicy Piotrkowskiej, a tam mamy dużo tych restauracji, mamy dyskoteki, bardzo dużo osób kupowało alkohol w sklepach i go spożywało gdzieś tam na ulicy. Troszkę inaczej to chyba wygląda na osiedlach i na osiedlach jest spokojnie. Natomiast cały czas monitorujemy liczbę zdarzeń, jeśli chodzi o Straż Miejską i Policję. Jak tylko jako radni otrzymamy

0: mamy pełen raport z konsultacji i dostaniemy dane z Policji i Straży Miejskiej, to wtedy będziemy dyskutować.
1: A to do końca czerwca się wydarzy? Do końca czerwca?
0: Nie sądzę, żebyśmy do końca czerwca zamknęli ten proces. Wydaje mi się, że to jest proces, który zaczniemy tą dyskusję w wakacje. Ja cały czas liczę, że też mieszkańcy się będą na ten temat wypowiadać, ponieważ jak do tej pory była cisza, co moim zdaniem oznacza, że nie jest to temat istotny i powinniśmy zająć się innymi sprawami.
1: Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja. Alkoholowa cisza nocna w Centrum Łodzi się sprawdziła?
2: My jako Nowa Nadzieja w Łodzi protestowaliśmy od samego początku tego pomysłu, już jak on się pojawił w tej formie ograniczonej.
1: Pamiętam, właśnie dlatego pytam, czy te pół roku coś zmieniło w pani stanowisku?
2: Nie, absolutnie nic nie zmieniło w moim stanowisku. Dalej się sprzeciwiam temu pomysłowi, jak tutaj słusznie zostało powiedziane wcześniej. Te spotkania konsultacyjne nie cieszą się jakąś dużą popularnością. Również bierzemy jako Nowa Nadzieja w nich udział i sprawdzamy, jakie są nastroje mieszkańców, po prostu co na ten temat mówią. Ja myślę, że mieszkańcy dosyć jednoznacznie się wypowiedzieli już właśnie przy okazji wprowadzania tego poprzedniego ograniczenia, gdzie wspólnie z przedsiębiorcami zbieraliśmy podpisy przeciwko wprowadzeniu tego ograniczenia i uzbieraliśmy tych podpisów ponad 2000 w zaledwie kilka dni. I to jasno moim zdaniem pokazuje, że jednak łodzianie nie chcą tego zakazu. Nie jest to może też temat taki palący, ponieważ moim zdaniem jest on zbyt mało nagłaśniany. I na pewno bardzo wielu łodzian nie zdaje sobie w ogóle sprawy, że są właśnie prowadzone konsultacje w tym temacie. Tak jak mówiłam, ja się osobiście sprzeciwiam temu pomysłowi od samego początku, również cała łódzka Nowa Nadzieja. Nie uważam, że należy karać wszystkich łodzian za to, że jakaś marginalna grupa nie potrafi się w normalny sposób zachowywać, nie potrafi rozsądnie korzystać z alkoholu. Spadek interwencji policji tak naprawdę w tym zakresie zauważalny był rok do roku już od kilku lat. Widzieliśmy takie statystyki pokazujące, że tych interwencji z roku na rok było coraz mniej. Spada ogólne zainteresowanie zakupem alkoholu w Polsce, za to rośnie zainteresowanie napojami bezalkoholowymi, co jasno pokazuje, że gdzieś te trendy w społeczeństwie po prostu samoistnie się zaczęły zmieniać.
1: To jest efekt wieloletniej kampanii edukacyjnej po prostu, która wykształtowała świadomość dotyczącą tego, z czym się wiąże spożywanie alkoholu, nawet nie chroniczne, tylko doraźne. Kajetan Półtorak, Partia Razem.
3: Mnie bardzo zaskakuje, że w tej kwestii nie mówimy jednym głosem. O ile nie jestem zaskoczony, że kwestie zdrowotne nie trafiają tutaj do pani Poredy z Konfederacji, o tyle zaskakuje mnie, że kwestie ekonomiczne tutaj do pani nie trafiają, gdyż koszty przeciwdziałania i leczenia alkoholizmu w Polsce szacuje się na 85 do 135 miliardów złotych, więc uważam, że jako przedstawicielka partii tak zwanej wolnościowej, myślę, że to jest dobry argument ekonomiczny, żeby jednak się pod tym pochylić.
2: Jako przedstawicielka to partii wolnościowej.
3: Nie. Chodzi tutaj oczywiście o zakaz. Chodzi o to, że generalnie alkohol jako taki dostępny i ułatwianie dostępności do niego nikomu nie służy, a tylko wzmacnia problemy alkoholowe w społeczeństwie, które kosztują, i to nie tylko, tak jak mówię, chodzi o leczenie alkoholizmu, ale też o wszystkie choroby, nowotwory, chorobę wieńcową i tak dalej. Mógłbym tutaj długo wymieniać. Koszta są namacalne.
1: To Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja, ad vocem.
2: Mam nadzieję, że zdaje sobie pan sprawę, jaki jest udział tych kosztów w porównaniu na przykład do kosztów, jakie ponosi opieka medyczna w związku z chorobami, które powoduje niezdrowe odżywianie. Jeśli już jesteśmy tutaj przy zarzucie, że nie interesują mnie argumenty medyczne, to bardzo się pan myli, ponieważ swego czasu zajmowałam się dietetyką i interesują mnie akurat takie argumenty. Natomiast jak słusznie pan zauważył, jestem w partii wolnościowej i nie uważam, żeby dorośli ludzie mieli mieć zakazywane coś przez urzędników miejskich.
1: Granica, która jest wytyczona w postaci centrum i poszczególnych ulic, jest w pewien sposób sztuczna. To mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Radiem Łódź. Pan się zgadza z wiceprezydentem Wieczorkiem?
0: Znaczy oczywiście mamy tą też taką turystykę alkoholową w Łodzi, bo to jest zjawisko, które występuje wszędzie, gdzie jest jakiś zakaz. Czyli tam, gdzie jest ta granica, to zaraz za granicą możemy coś kupić, więc jeżdżą taksówki.
1: No tak, ale ludzi, których stać na to, żeby wysłać taksówkę po małpkę, jest mniej niż ludzi, których stać na małpkę.
0: Znaczy generalnie małpki w ogóle są bardzo drogie, bo to jest alkohol mały, który kosztuje tam chyba około 10 czy 11 zł za 100 ml. No to wydaje mi się, że to jest całkiem sporo tak naprawdę. Natomiast wydaje mi się, że problem, który, o którym mówimy, czyli ten nocny zakaz sprzedaży alkoholu, on nie ograniczy sprzedaży alkoholu jako takiego, bo ten alkohol będzie dostępny, więc jak ktoś będzie chciał kupić, to go i tak kupi przed 22, będzie go sobie miał zmagazynowanego u siebie. Natomiast tu chodzi tylko o to, żeby tego alkoholu nie spożywać w miejscach publicznych, żeby nie pić w parkach, nie pić pod blokiem, nie pić na ulicy. Tam tego alkoholu i tak nie można spożywać. Tam oczywiście możemy wysyłać wszędzie patrole policyjne. Natomiast tu chodzi o pewne o bezpieczeństwo, tak? Natomiast jeśli chodzi o ilość sprzedawanego alkoholu, to oczywiście są prowadzone kampanie, natomiast no, sam piję alkohol i wiem, że to też nie możemy ludziom zakazać, tak? Bo alkohol jest legalny, jak ktoś ma 18 lat, może go wypić. To jest pytanie o ilość, a nie o to, czy w ogóle można ten alkohol spożywać. Okay, natomiast dla mnie problemem na pewno jest kwestia też tej turystyki alkoholowej, bo już wiemy, że w takich miastach jak Warszawa pojawiają się zakupy na aplikacje, tak? Są specjalne aplikacje, gdzie można ten alkohol zdobyć, więc obchodzenie tych zakazów też moim zdaniem świadczy, że gdzieś tam jest na to rynek.
3: To znaczy prawodawstwo to zawsze jest wyścig zbrojeń, tak? Bo zawsze znajdzie się obchodzenie przepisów, jakby, i to nie tylko w kwestiach alkoholowych, ale chciałem tutaj zauważyć jeszcze, bo ja się stanowczo nie zgadzam z taką narracją, że jest to zakaz, gdyż, proszę pani, nikt pani nie zabrania kupować alkoholu, po prostu nie jest pani w stanie tego zrobić od 22 do 6 w mieście, ale jeżeli ma pani chęć kupić i 10 litrów wódki i trzymać je w domu i pić, to nikt pani tego nie zabrania. Jest pani dorosłą osobą i może pani samo stanowić o sobie. I tutaj myślę, że skończę tę wypowiedź.
1: Paula Poreda, Konfederacja Nowa
2: Nadzieja. Jasne, to jest znana taka narracja. Już też słyszeliśmy, że akcyza to nie podatek. To jest bardzo podobne tłumaczenie. Ja się tutaj nie zgodzę. Przede wszystkim odniosę się do bardziej merytorycznych argumentów. Nie zgodzę się z tym, że to nie wpływa jakby na ilość kupowanego alkoholu i na sytuację finansową jakby przedsiębiorców, którzy prowadzą te sklepy, że jak ktoś będzie chciał sobie kupić, to i tak sobie kupi wcześniej. Jasno, mamy już dowody na to, że wcale tak to nie działa i są już sklepy, które się zamknęły w centrum po wprowadzeniu tego ograniczenia. I stało się dokładnie tak, jak uprzedzaliśmy od samego początku, że uderzy to głównie w rodzimych polskich małych przedsiębiorców, Polaków prowadzących malutkie sklepy, jakieś tam monopolowe, dlatego że no, te duże sklepy, one sobie wprowadzą promocje tam, co zresztą cały czas robią. 12 plus 12 tam piw za jakąś super atrakcyjną cenę. I do czego to prowadzi w konsekwencji? Do tego, że alkoholu kupuje się więcej.
1: Ale przy Piotrkowskiej część tych sklepów zaczęła się zmieniać na przykład w kawiarnie.
0: Znaczy ja słyszałem tylko o zamknięciu jednego sklepu w Łodzi, a pewnie otworzyło się wiele i też nie wiemy, czy ten sklep zamknął się ze względu na ten zakaz, czy na inne
2: powody. Ja akurat wiem, bo jestem w kontakcie z
1: Przy różnego rodzaju zakazach, to przejdźmy do tych, które, jako że zbliżamy się do wakacji niechybnie, prawdopodobnie od 1 września może obowiązywać zakaz korzystania z telefonów na lekcjach i na przerwach przez uczniów, oczywiście z wyjątkami ze względu czy to na wymagania zdrowotne, czy to jeżeli chodzi o to, że nauczyciel pozwoli w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pytanie, czy to jest rozwiązanie, które da się wyegzekwować skutecznie i czy to jest rozwiązanie, które sprawi, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, parafrazując klasyczkę, zniknie problem telefonów czy social mediów, Kajetan Półtorak.
3: To jest znowu przyklejanie plastra na głęboką ranę. Jest to typowe dla naszej edukacji pójście na łatwiznę, dlatego że to absolutnie nie rozwiąże problemu używania telefonów, gdyż to nie telefon jest problemem. Problemem jest nieodpowiedzialne korzystanie z social mediów i fakt tego, że social media jako takie w tym momencie mają taką inicjatywę, nazwijmy to opiniotwórczą, nie są w żaden sposób demokratyczne, tak? Więc tutaj jeśli o to chodzi, to powinniśmy przede wszystkim skupić się na tym, żeby uczyć dzieciaki korzystania z tego, uczyć weryfikowania informacji, uczyć korzystania z nowych technologii, a nie zakazywać i najlepiej kazać im siedzieć przy świeczkach.
1: Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja.
2: Ja powiem szczerze, jestem w szoku. Zgadzam się tutaj z każdym słowem pana z razem.
1: Konfederazem na naszej antenie, szanowni państwo.
3: Drugi raz.
2: Mam dokładnie taki sam pogląd na to zagadnienie. Otóż uważam, że przede wszystkim to dorośli powinni dawać przykład dzieciom, jeśli chcą od nich wyegzekwować, żeby nie korzystali z telefonów, to sami nie powinni pokazywać im, że cały dzień siedzą w tych telefonach. A już tu przechodząc do tematu tematu samej szkoły, to przecież w samej szkole to jest nagminne, że nauczyciele odbierają telefony na lekcjach, więc to też nie jest przykład dobry dla dzieci, żeby one z tych telefonów nie korzystały. Ja uważam, że na dłuższą metę ten zakaz nie dosyć, że się nie sprawdzi, to jeszcze jest szkodliwy. Uciekamy tak naprawdę od technologii, przed którą nie uciekniemy. Te smartfony będą obecne prawdopodobnie z nami już zawsze. One raczej nie znikną z naszego życia i jest to nasza odpowiedzialność dorosłych osób, żeby się nauczyli dzieci korzystać odpowiednio z tych smartfonów i pokazywać im, w jaki sposób one mogą z nich skorzystać, że to może być pomoc dla nich do nauki, a nie tylko właśnie narzędzie do przeglądania jakichś tam social mediów.
1: Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska.
0: Ja też się przyłączę do tego. Oczywiście najlepiej by było, gdyby dorośli, rodzice tak uczyli dzieci, jak korzystać z telefonu, ale jak my tutaj siedzimy wszyscy w studio, to każdy ma przy sobie telefon i z tego telefonu korzysta. Natomiast wydaje mi się, że jednak tego telefonu jest za dużo w naszym życiu i z tym ma też problem młodzież, ponieważ to jest kwestia też skupienia się na tych lekcjach, na zajęciach i też w sprawie wykorzystania tego telefonu do pewnych rzeczy, które niestety robią krzywdę innym dzieciakom. I pamiętajmy, że jeżeli mówimy o osobach dorosłych, one ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje postępowania. W przypadku dzieci, młodzieży już tak nie jest i jeżeli tego nie robi szkoła, nie robią rodzice, czyli nie uczą, jak korzystać z telefonu...
1: Bo to jest też często droga na skróty. To znaczy, jeżeli dam dziecku telefon do ręki, to mam problem z głowy.
0: Dokładnie. To w pewnym momencie jednak wkracza to państwo i są te pomysły na te ograniczenia. I wydaje mi się, że oczywiście to jest takie rozwiązanie, które moim zdaniem dobrze, że będzie wprowadzone, bo ta higiena cyfrowa powinna być w jakimś miejscu i wydaje mi się, że w szkole podczas lekcji, czy nawet przerw, można zrobić coś innego niż siedzieć z tym telefonem. Myślę, że dzieciaki ze sobą będą rozmawiać, kiedy nie będą korzystały z telefonów, bo naprawdę tak to działa. Ja widziałem wielokrotnie dzieci, które nie miały telefonu, bo nie działa na przykład internet i zaczęły poszukiwać właśnie innych rozwiązań, a tym rozwiązaniem jest chociażby rozmowa. Więc dobrze, gdybyśmy my wszyscy sobie robili taką higienę cyfrową i pewnie każdy z nas ma taki moment, kiedy tą higienę cyfrową robi. Natomiast no, to jest pewna ostateczność. Wydaje mi się, że doszliśmy już do ściany i te zakazy moim zdaniem powinny być prowadzone.
1: Profesor Andrzej Zybertowicz, były doradca prezydenta Dudy, ale też zajmujący się mediami społecznościowymi i transformacją cyfrową, powiedział kiedyś, żebyśmy sobie wszyscy zadali pytanie, jaki procent czasu, który dziennie spędzamy w mediach społecznościowych, poświęcamy naszym bliskim. I tym pytaniem kończymy. Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja, Tomasz Kacprzak, Koalicja Obywatelska, Kajetan Półtorak, Partia
3: Dziękuję
1: Razem.
3: Bardzo.
1: Kłaniamy się miłego dnia, tygodnia i do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na antenie Radia Łódź.
4: Radio Łódź. Reklama.
5: Wakacje nie ma nudy.
6: Jest mikrofon, zabawa i sport.
5: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
13: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
14: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
13: Serio? A co tam takiego?
14: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
13: Brzmi jak wydatek.
14: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
13: No to na co jeszcze czekamy?
14: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
13: Sprawdź na www.vt.sk.
15: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
16: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
17: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
16: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
17: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
16: I tych, którzy działają razem dla Polski.
17: Więcej na funduszobywatelski.pl.
18: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
15: Ogłoszenie społeczne. Tu Radio Łódź, jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
19: Dzień dobry. Uwaga, kierowcy, będą wzmożone kontrole policji na drogach i to w całej Europie. Zmiany w szkołach. Od 1 września zakaz używania telefonów przez uczniów. Eksperci mają wątpliwości. USA i Iran osiągnęły wstępne porozumienie. Sprawę komentuje polski minister spraw zagranicznych. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Uwaga, kierowcy, będą wzmożone kontrole na drogach i działania profilaktyczne. Do końca tygodnia ma potrwać policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. W całej Europie są prowadzone działania mające na celu przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów po zażyciu środków odurzających. O tym, jak wygląda akcja, Aneta Łuczkowska.
20: W całej Europie można spodziewać się wzmożonych kontroli trzeźwości. Najwięcej będzie ich w piątek. Wtedy policja przeprowadzi 24-godzinny maraton, w ramach którego będzie badać kierowców alkomatami i narkotestami. Można samemu zgłosić, gdzie taka kontrola powinna się odbyć. Sama akcja ma głównie wymiar prewencyjny, bo już informowanie o tym, że kontroli będzie wyjątkowo dużo, powinno odstraszyć nietrzeźwych od wsiadania za kierownicę, a to wciąż poważny problem. Tylko w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili w Polsce 18 milionów badań na obecność alkoholu u kierowców. Zatrzymali ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierujących i to więcej niż rok wcześniej. Pijani kierowcy spowodowali w ubiegłym roku 1141 wypadków na polskich drogach. Zginęły w nich 124 osoby. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
19: A w tych wypadkach prawie 1500 osób zostało rannych. Od 1 września uczniowie nie skorzystają z telefonów ani na lekcjach, ani na przerwach. Niedawno rząd przyjął projekt ustawy nowelizujący prawo oświatowe. Proponowane zmiany miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Uczniowie polskich szkół nie mogliby korzystać z telefonów na lekcjach i na przerwach. To na pewno rozwiązanie popularne, ale mam wątpliwości, mówi poranny gość Radia Łódź, nauczyciel i psychoterapeuta Tomasz Bielicki.
2: trochę nie wierzę w takie centralne zarządzanie oświatą. Szkoła, która nie chciała do tej pory, aby na jej terenie korzystano z telefonów komórkowych, mogła to rozwiązanie wprowadzić u siebie.
19: Nasz gość dodaje, że przepisami prawnymi nie sprawimy, że telefony czy media społecznościowe znikną, a całej rozmowy można posłuchać na naszej stronie i w naszej aplikacji mobilnej.
21: Więcej na radiowuc.pl.
19: Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły wstępne porozumienie. Wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ma nadzieję, że to porozumienie będzie długotrwałe. Szef polskiej dyplomacji bierze udział w Luksemburgu w unijnej naradzie ministerialnej. Wstępne porozumienie amerykańsko-irańskie zostało wpisane do programu spotkania.
22: W interesie całego świata jest to, żeby szlak międzynarodowy, jaką jest cieśnina Ormuz, był otwarty. Jak rozumiem, jest to częścią tego porozumienia, a co do szczegółów będziemy o tym rozmawiali za chwilę.
19: Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów mają rozmawiać m.in. na temat ewentualnej europejskiej misji w regionie, która usprawni tranzyt przez cieśninę Ormuz. Prezydent Nawrocki na urodzinach Donalda Trumpa. Karol Nawrocki wziął udział w gali mieszanych sztuk walki zorganizowanej w Białym Domu z okazji 80. urodzin prezydenta USA. Podczas wydarzenia doszło do krótkiej rozmowy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Nie jest jasne, czy było to ich jedyne spotkanie. Każdą okazję do rozmowy prezydenta Polski z przywódcą Stanów Zjednoczonych warto wykorzystywać, komentuje senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski.
23: Jeżeli tylko jest jakaś okazja, żeby polski prezydent, a w tym wypadku prezydent Nawrocki, który zna się z prezydentem Trumpem, żeby się z nim spotkał, to taką okazję trzeba wykorzystywać za każdym razem. I zawsze tam dochodzi do jakiegoś spotkania, do jakiejś rozmowy. No dzisiaj trudno powiedzieć, czy coś więcej z tego wyniknie.
19: Senator Marek Borowski zaznaczył, że w okolicznościach gali trudno sobie wyobrazić rozmowę o szczególnej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Dodał jednak, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi pozostają ważne, a Polska powinna jednocześnie wzmacniać swoją pozycję militarną i gospodarczą. I na koniec małe przypomnienie dla kierowców. Od dziś nowe utrudnienia w Łodzi na Bałutach. Zmieniona została organizacja ruchu na ulicy Hipotecznej w rejonie Srebrnej. Powodem jest budowa nowych bloków przez prywatnego inwestora, który poszerzy jezdnię oraz wybuduje część nowych obiektów. Zmiany dotykają też pasażerów MPK. Przypominam, że objazdem pojedzie autobus 99, a prace przy Hipotecznej mają zakończyć się jesienią. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
24: A w Radiu Łódź teraz czas na prognozę pogody. 12 stopni na termometrach, ale temperatura odczuwalna w Łodzi około 5-6 stopni, także jest spora różnica dzisiaj. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Maksymalnie na termometrach łódzkim dzisiaj od 16 do 19 stopni. Wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach może osiągać prędkość do 60 km na godzinę. A temat wiatru dzisiaj do omówienia. Nie bez powodu.
25: W środku dnia z Radiem Łódź.
24: 5 minut po godzinie 10 to o tych powodach za chwilę. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie przed południem razem z Adamem Miksą, który realizuje program. Za chwilę szansa na zaproszenie do teatru.

0: Nie wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: 12 minut po godzinie 10, a skoro dzisiaj już 15 dzień czerwca, to wakacyjna przerwa teatralna się zbliża, także tutaj wiadomo, jaka jest sugestia. To jedna z ostatnich przedwakacyjnych szans na zaproszenia do łódzkich teatrów. Nie wszystkie decydują się na wakacyjną aktywność, o tym też pewnie będziemy jeszcze mówić w Radiu Łódź. Teatr Muzyczny w Łodzi i teraz jasne, że będzie musicalowo. Wiemy, że powstaje płyta z tego spektaklu, a to świadczy o tym, jak bardzo jest ceniony przez widzów. I teraz, 26 czerwca o godzinie 18.30 w Muzycznym Dracula. I tutaj musi być zadanie specjalne. Taka wietrzna pogoda to jest klimat mroczny, pasuje idealnie. Dzisiaj dzień wiatru, przypominam raz jeszcze, a co niesie ze sobą wiatr? Takie zadanie dzisiaj dla Państwa. Warto pomyśleć, przemyśleć, napisać. studio@radiolodz.pl. Najciekawsza naszym zdaniem odpowiedź zostanie nagrodzona. Także niech wieje. Powodzenia.

17 minut po godzinie 10, to raz jeszcze mała przypominajka, skoro dzisiaj dzień wiatru, jak tu nie zapytać o odczucia tak zwane indywidualne. Co niesie ze sobą wiatr? Takie zadanie dzisiaj dla Państwa. studio@radiouci.pl. Najciekawsza naszym zdaniem opowieść zostanie nagrodzona. A ja przypominam, że zaproszenie na przyszły piątek na musicalową historię dzisiaj za taki pomysł, za najciekawsze podejście do tematu. Nie ma na co czekać, my czekamy na Państwa historię.

0: Autopromocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
6: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
7: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
8: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła 4. nagrodę ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca. O 19.
0: Po reklamie.
9: W środku dnia z Radiem Łódź.
10: 28 minut po 10 teraz. Jaka wietrzna historia dzisiaj zostanie wyróżniona? Odpowiedź na to pytanie jeszcze przed godziną 11, ale najpierw magazyn Zdrowym Być. Dzisiaj temat opieki koordynowanej w POZ-ach. Polecamy się. Do słuchania.

0: Audycja Zdrowy Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Zdrowym być.
2: A w studiu Radio Łódź Anna Leder, rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, podstawowa opieka zdrowotna. Ja rozszyfrowałam skrót POZ, ważny dla pacjenta. Dzisiaj omówimy tak zwaną opiekę koordynowaną. Na czym taka opieka polega?
3: To jest opieka dla pacjentów chorujących na najczęstsze przewlekłe choroby, takie, które zdiagnozuje lekarz pierwszego kontaktu, czyli nowo zdiagnozowani pacjenci, bądź takie, na które już chorujemy. Mówimy o stanie przedcukrzycowym, cukrzycy, niewydolności nerek, chorobie niedokrwiennej serca, czy też niedoczynności, nadczynności tarczycy. Ale również o astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, czyli te najczęstsze choroby, które nękają Polaków, mogą być prowadzone przez lekarza pierwszego kontaktu, który prowadzi naszą chorobę przewlekłą, razem z lekarzem specjalistą, na przykład diabetologiem, kardiologiem czy endokrynologiem, z którym umówił się, że w ramach poradni POZ leczymy tego pacjenta.
2: Czyli to jest tak, że sam pacjent nie musi uczestniczyć w tych konsultacjach, jak rozumiem, między lekarzami. Jak to wygląda?
3: Może uczestniczyć, to znaczy lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta na przykład do diabetologa i nie jest to taki diabetolog, do którego otrzymuje się skierowanie takie do diabetologa, który przyjmuje na NFZ, tylko jest to taki wewnętrzny diabetolog do dyspozycji poradni lekarza pierwszego kontaktu, który służy właśnie temu, żeby lekarz pierwszego kontaktu, nie odsyłając pacjenta do ogólnie dostępnej poradni diabetologicznej, prowadził pacjenta. To może być konsultacja lekarz-lekarz, czyli lekarz-diabetolog ustala z lekarzem pierwszego kontaktu modyfikacje leczenia, czy też pokonują razem jakieś trudności w leczeniu pacjenta, bądź może być to konsultacja diabetolog-pacjent.
2: Czy we wszystkich POZ-ach jest możliwość właśnie takiej opieki koordynowanej?
3: W Łódzkim mamy już 253 poradnie POZ, które taką opiekę prowadzą, czyli 70% mieszkańców naszego regionu korzysta z takiej opieki.
2: I tutaj przede wszystkim tak, jeżeli mamy jakąś chorobę przewlekłą, którą stwierdza właśnie nasz lekarz, no to właściwie to jest taka ścieżka dla nas bardzo wygodna, ponieważ żeby konsultować pewne sprawy, my właściwie możemy wybrać się właśnie do tego naszego lekarza rodzinnego.
3: Właśnie chodzi o to, żebyśmy nie musieli wędrować po różnych placówkach, gdzie w mniejszych miejscowościach na przykład, no może być to wyprawa do endokrynologa, do miasta większego, czy do Łodzi, żebyśmy mieli wszystko to u tego naszego najbliższego lekarza pierwszego kontaktu, po to, żeby on mógł nas skutecznie leczyć, rozszerzyliśmy zakres badań, które może zlecać lekarz pierwszego kontaktu. Czyli wcześniej lekarz pierwszego kontaktu, żeby zrobić nam specjalistyczne badania tarczycy, na przykład badanie anty-TPO kluczowe w nadczynności i niedoczynności tarczycy, musiał nas odsyłać do lekarza endokrynologa. Teraz może zlecić je sam i wynik tego badania albo sam będzie umiał zinterpretować, albo skonsultuje je go sam z endokrynologiem. Nie odsyłając nas ani na badanie do endokrynologa, ani na konsultacje do endokrynologa, a będziemy leczeni tak samo dobrze jak w poradni endokrynologicznej na NFZ.
2: Czyli to jest bardzo dobra wiadomość dla pacjenta. Tutaj warto się zainteresować, czy w Państwa POZ-cie właśnie taka opieka koordynowana funkcjonuje. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Anna Leder, rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Łódzkiego.
0: Audycja Zdrowy Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

10 minut zostało nam jeszcze do godziny 11 i pora wyjaśnić pewną sprawę, co niesie ze sobą wiatr. Najciekawsza naszym zdaniem opowieść miała zostać nagrodzona, to bardzo proszę pani Magdalena, może nam sypać piachem w oczy, kiedy idziemy pod wiatr, albo pomagać w wędrówce, kiedy idziemy z wiatrem. Czasem przywieje burzowe chmury, a czasem je rozgoni z życzeniami, aby zawsze przywiało do nas szczęście i radość. Czyli wiadomo, dla kogo dzisiaj podwójne zaproszenie do Teatru Muzycznego. 26 czerwca o godzinie 18.30 Dracula właśnie w Teatrze Muzycznym. Także pozdrawiam bardzo serdecznie, gratuluję przy okazji. A dla państwa będę mieć jeszcze jedną bardzo dobrą wiadomość. Jeśli chodzi o zaproszenia do teatru, będą jeszcze dzisiaj do zdobycia przed południem w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
9: Utrudnienia na A1 między Kutnem a Łodzią. Jest ograniczenie prędkości. Sprawdzamy, czy tworzą się korki. Kontrowersje wokół inwestycji w Parku Helenów. Boisko z budżetu obywatelskiego zarasta trawą. Powiemy też o budowie nowej trasy rowerowej wzdłuż rzeki Warty. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Uwaga kierowcy jadący autostradą A1. Na trasie z Kutna do Łodzi można natrafić na utrudnienia. To przez roboty drogowe i wyłączenia pasów ruchu. Problemy z przejazdem mogą potrwać do końca tygodnia. Ruch monitoruje nasz reporter Seweryn Potentas. Powiedz, jak wygląda sytuacja? Czy tworzą się zatory i korki?
10: Na utrudnienia można natrafić między węzłami Kutno Wschód – Piątek. Prace prowadzone są na moście nad Bzurą w okolicy miejscowości Górki Pęcławskie. Trwa tam naprawa dylatacji, przez co drogowcy musieli odgrodzić pas awaryjny i jeden z pasów ruchu. Prace prowadzone są na dwukilometrowym odcinku, na którym przejazd możliwy jest tylko jednym pasem, a ograniczenie prędkości to 80 km na godzinę. Jak na razie nie wpływa to jednak na ruch z Kutna w kierunku Łodzi. Ten jest płynny, a wygrodzenia nie powodują żadnych zatorów. Należy jednak pamiętać, że prace będą prowadzone do końca tygodnia, więc ostrożność i czujność na tym odcinku na pewno się przyda. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
9: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Łodzi zapowiedziała, że w weekend droga będzie już w pełni przejezdna. W kolejnym tygodniu drogowcy rozpoczną jednak podobne prace na trasie w drugim kierunku.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Boisko za ponad 300 tysięcy z budżetu obywatelskiego, a mieszkańcy nie widzą efektów. Zgodnie z opisem projektu wybranego przez mieszkańców, w Parku Helenów miało powstać boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, a także miejsce do tenisa stołowego i bieżnia. Na miejscu jednak znajdują się dwa kosze do koszykówki, dwie bramki i kilka ławek. Boisko jest zarośnięte trawą, mieszkańcy nie widzą efektów i nie rozumieją, jak ta inwestycja mogła kosztować ponad 300 tysięcy złotych.
12: Ławki były, bramki też były, kosz też był. Kosze.
13: No jest napisane fajne boisko, tylko że jest na razie zarośnięte.
14: Ale ja tu wsłucham tydzień temu i czytam, nie wierzę. Mówię sąsiadce, że 200, bo jak poszłam, to już zapomniałam. I przyszły zobaczyć. Mówi, ty nie 200, tylko 321.
13: Matko Boska, taki kawałeczek ziemi.
9: Zwróciliśmy się do miasta z prośbą o spotkanie i wyjaśnienie tych wątpliwości. Czekamy na odpowiedź. U Urodziny Donalda Trumpa w Białym Domu, spotkanie z Karolem Nawrockim poza oficjalnym kalendarzem. Prezydent Polski wziął udział w gali mieszanych sztuk walki, która odbyła się w Białym Domu. W ten sposób prezydent Donald Trump świętował swoje 80. urodziny. Podczas gali zorganizowanej z okazji urodzin amerykańskiego przywódcy doszło do krótkiej rozmowy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal ma nadzieję, że Karol Nawrocki włączył się w działania rządu na rzecz stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
15: Nasz strategiczny cel i najważniejszy dzisiaj to jest zmienić status tych wojsk, które są czasowo w Polsce, na takie, żeby były na stałe. W tym kierunku działa rząd. Wicepremier zresztą tydzień temu złożył wniosek o to, żeby to się wreszcie dokonało. W tym kierunku działa parlament i w tym kierunku działa pan prezydent. Każdy po swojej linii, na swój sposób, ale cel mamy jeden i tej synergii pilnujmy.
9: Formalnej rozmowy Nawrockiego i Trumpa nie było w oficjalnym kalendarium Białego Domu. Wzdłuż rzeki Warty powstanie jedna z najdłuższych tras rowerowych w Łódzkiem. Trasa ma przebiegać w ciągu istniejących już ścieżek i traktów wzdłuż rzeki. Znaczna część z nich znajdzie się na wałach przeciwpowodziowych. Łącznie ma powstać ponad 200 km dróg dla rowerów. Inwestycje będzie realizował Urząd Marszałkowski, mówi Marcin Sośnierz z Zarządu Dróg Rowerowych.
16: Trasa wykorzystywać będzie przebieg najdłuższej rzeki województwa, czyli rzeki Warty. To ponad 200 km bezpiecznej i wygodnej infrastruktury rowerowej.
9: Urząd Marszałkowski we współpracy z samorządami przygotowuje już dokumentacje techniczne potrzebne do realizacji tej inwestycji. Sama budowa ma zacząć się w kolejnych latach. Teraz to wszystko, a następne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
0: A w prognozie pogody, jaki poniedziałek, taki cały tydzień, od razu odpowiedź na to pytanie, to się nie sprawdzi. W ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna w Łódzkiem od 16 do 19 stopni, wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach może osiągać prędkość nawet do 60 km na godzinę. Teraz na termometrach w Łodzi 13 stopni, ale temperatura odczuwalna 6, ciśnienie 986 hektopaskali. Teraz wrócimy do tego początku. W tym tygodniu przed nami między innymi upał.
3: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 11, to przedpołudniowe jeszcze. Dzień dobry, Monika Borusow-Dudowicz, Adam Miksa, witamy bardzo serdecznie. Za chwilę czas na kulturę w Radiu Łódź.

0: Czas na kulturę.
1: 11 minut po godzinie 11 i już teraz bardzo kulturalnie rozpoczynamy nowy tydzień w studiu Anna Groblińska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Czyli będziemy polecać różne wydarzenia kulturalne.
2: Na przykład w Radomsku. Ja bardzo się cieszę, że spektakl Pielgrzymując z Rejmontem wciąż żyje. On został przygotowany przez Łódzki Dom Kultury Jana Jakubowskiego, aktora, i niejakiego Piotra Groblińskiego, tu w roli reżysera, w minionym roku z okazji roku Rejmonta. Rok się skończył, już jest następny spektakl Gabardyna na podstawie prozy Lidia Mejko, ale jeszcze Rejmont jest zapraszany, Pielgrzymując z Rejmontem. Dzisiaj w Radomsku, w Miejskim Domu Kultury o godzinie 18:00 polecamy. Kto jeszcze nie widział, naprawdę warto. Znakomity monodram, świetnie wyszedł na podstawie reportażu literackiego, pierwszego polskiego reportażu literackiego. Tak nazywana jest właśnie ta rzecz autorstwa Rejmonta, czyli pielgrzymka do Jasnej Góry poprzez różne miejscowości, głównie regionu łódzkiego. Na tym skupili się realizatorzy. To w Radomsku. A w Łodzi dzisiaj spotkanie z Izabelą Kostką Skwarczyńską wokół książki Pozwól sobie żyć szczęśliwym życiem. To będzie w Bibliotece Wolność na Placu Wolności. Autorka jest trenerką rozwoju osobistego, nauczycielką jogi i medytacji, a w tej książce pisze o odzyskiwaniu wpływu na własne życie, o tym, co może sprawić, że my ten wpływ momentami tracimy, o czułości wobec siebie, o budowaniu codzienności tak, by nam służyła, o tym, że bardzo ważne jest to, by do siebie wracać. Dzisiaj o godzinie 17:30 to spotkanie przy Placu Wolności 4, przypomnę, w Bibliotece Wolność. Koniecznie muszę powiedzieć o filmie, który proponuje dzisiaj Multikino, bo to są Nenufary, Moneta, Cuda z wody i światła. W cyklu Art Beats dokument opowiada o pochodzeniu i powstaniu dzieła sztuki, które zerwało z wszelkimi konwencjami. W dodatku autorzy skupiają się na obsesji artysty, na punkcie światła i wody. Nie mógł się tej obsesji pozbyć, więc zrobił malarz z niej swoją taką magię i zaczął zarządzać tą swoją obsesją. I to jest też film, który opowiada o radykalnych ideach rewolucjonizujących, dobrze, trudne słowo, sztukę współczesną. A wyraźnym zamiarem Moneta było przeniesienie na płótno pierwszego czystego wrażenia, tego, co dociera do naszych oczu, zanim jeszcze dobrze sobie uświadomimy to, co widzimy. Dzisiaj o godzinie 17:15 ta projekcja, a skoro jesteśmy przy kinie, to koniecznie trzeba powiedzieć, że w kinie Charlie, w kinie Galerii Charlie trwa 17 przegląd nowego kina francuskiego. To będzie jeszcze do 18 czerwca. Bonjour! W czerwcu nasze kino ponownie stanie się miejscem spotkania z tym, co w kinie francuskim najciekawsze, najodważniejsze, najbardziej poruszające. Tak zachęcają organizatorzy. Dzisiaj dwie projekcje. Pierwsza to Wypadek fortepianowy. Quentin Dupieux to jest francuski mistrz komedii. W szczytowej formie, mówią recenzenci w tym filmie. I to jest rzeczywiście o wypadku fortepianowym, tak naprawdę o neurotycznej influencerce, która buduje karierę dzięki publikowaniu kontrowersyjnych treści i po pewnym wypadku, nazwijmy to tak, fortepianowym, ona się izoluje w alpejskiej willi. Tam jej towarzyszy jedyny osobisty asystent, tak naprawdę służący do wszystkiego, ale o to wszystko się zmienia, ponieważ bohaterka stanie się ofiarą dziennikarskiego szantażu. Wszystko to w komediowym sosie oczywiście. W kinie Galerii Charlie dzisiaj o godzinie 18:00, natomiast o godzinie 20:00 w ramach tego samego przeglądu z kolei thriller psychologiczny Mia Moore reżyseruje Gio Niklo.
1: Pięknie dziękujemy. Dziękuję. Za te wszystkie opowieści, Anna Groblińska.
3: Weź głęboki wdech. Bo ta miłość to tlen. A zazdrość jest psem.

22 minuty po godzinie 11 i znowu trzeba będzie to zrobić z przyjemnością jak zawsze. Tak na dobry początek dzisiaj obiecałam zaproszenia do teatru. Bardzo proszę jeszcze przypomnienie Dzień Wiatru dzisiaj i tutaj znowu będzie nawiązanie. Ale najpierw informacje o nagrodzie. Teatr Kamila Maćkowiaka, długoterminowe zaproszenie na dowolny spektakl z repertuaru tego teatru właśnie. I tutaj przypomnienie pewnego wiersza. Chodzi o wiersz Tuwima, Dwa wiatry. Na co wpadł ten wiatr, kiedy skoczył za wiał, zaszybował, świdrem w górę zakołował i przewrócił się i na co spadł? Oto jest pytanie. Odpowiedź studiomałparadiouć.pl. Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy.

0: autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
3: Partnerami biegu są San Benedetto Polska, Cukiernie Dybalski, Schubert Med, Port Łódź. Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
4: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Po reklamie.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
5: A tak wracając już teraz do pewnej historii, i przewrócił się i wpadł na szumiący senny sad, oczywiście. Tak to było w wierszu Dwa wiatry autorstwa Tuwima. Zaproszenie do Teatru Kamila Maćkowiaka dla pani Iwony. Gratuluję, pozdrawiam bardzo serdecznie. A za moment w Radiu Łódź zaproszenie na dzisiejsze wydanie programu. To jest temat. Za chwilę szczegóły.

0: 28 minut zostało nam jeszcze do godziny 12, a skoro dzisiaj poniedziałek, to pora wrócić do tematu pod tytułem To jest temat. Taki program tuż po
1: godzinie. Do wakacji bym wrócił.
0: 12 w Radiu Łódź, a przede wszystkim to wracamy do wakacji, bo już takie wakacyjne nastroje, podobno weekend ma być taki wakacyjny, upalny.
1: Przede wszystkim. Sam raz nabiegnę się w Bielouszowie.
0: Idealnie będzie. Ale słuchaj, ja rozmawiałam na temat biegu i słyszałam, że naprawdę, jeżeli chodzi o pogodę, to jaka będzie pogoda, taka będzie, ale przede wszystkim no, nastroje będą pozytywne.
1: I o to chodzi, bo nie ma się przejmować tym, na co się nie ma wpływu, a na pogodę nie mamy wpływu.
0: Ale o wakacjach będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Bo ja dzisiaj chcę zadać takie pytanie, które pewnie się już niejednokrotnie pojawiło. W Polsce czy za granicą, pani redaktor?
0: Pierwsza opcja, jeżeli chodzi o mnie, niezmiennie od lat.
1: No właśnie, bo cały czas to pojawia się, czy wyjechać do Polski, gdzieś w Polsce wypoczywać nad morzem, w górach, nad jeziorem, gdziekolwiek, czy może jednak wyjechać do słonecznego i gorącego Egiptu, a
0: bardzo
1: wręcz
0: gorącego
1: upalnego.
0: O tej porze roku, to prawda.
1: Niektórzy powiedzą, że do Hiszpanii, Włochy, no bo to tam pizza, makaron, te sprawy, tak,
0: Turcja,
1: pełen luz,
0: prawda?
1: Tak, Turcja. I różne dobre rzeczy, można chałwę przywieźć, bo to zawsze podobno Polacy przywożą z Turcji. No i właśnie będę pytał o to Polaków, tym bardziej, że pojawiają się różnego rodzaju badania, różnego rodzaju sondaże i okazuje się, że większość chce gdzie? Nad Wisłą.
0: Ach, czyli jednak.
1: A jednak, no właśnie, no i to jest pytanie do naszych słuchaczy, czy na przykład nie przerażają ich paragony grozy.
0: Ceny tak zwane, tak? Mm-hmm.
1: No bo Polska nie jest tania. Mówi się, że żeby wypoczywać w Polsce trzeba być bogatym, że taniej jest właśnie gdzieś w jakimś Egipcie, Bułgarii,
0: coś w tym
1: w
0: jest
1: Grecji,
0: rzeczywiście, jeżeli
1: Hiszpanii.
0: Chodzi o gałkę lodów pod tytułem 10-12 zł, no to myślę, że jednak jest to, nie użyję słowa, lekka przesada.
1: No i teraz idzie czteroosobowa rodzina na takie lody, tak? Każda chce po 2-3 gałki. No to suma się robi już całkiem spora.
0: A już obiadów to w ogóle nie jemy podczas wakacji.
1: No bo lody są, wystarczy.
0: No, zgadza się, coś w tym jest.
1: Zapraszam. 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl. Wakacje w Polsce czy za granicą? Czy naszych słuchaczy nie przerażają paragony grozy? I dlaczego nie chcemy jeździć za granicę, a częściej wybieramy właśnie wypoczynek nad Wisłą?
0: Sezon uważamy za rozpoczęty. O szczegółach więcej na ten temat Marcin Mendelbaum.

0: 22 minuty mamy jeszcze do godziny 12, a ponieważ obiecałam dzisiaj także zaproszenia do kina, to bardzo proszę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwie osoby będą mogły skorzystać z tego zaproszenia właśnie. Jedno podwójne zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy, zaproszenie ważne do 7 dnia lipca, czyli jeszcze przez chwilę i bardzo dobrze. Jakie będzie zadanie? Dzisiaj Dzień Wiatru, to już wiemy, to poszukamy dobrych stron takiej wietrznej pogody. Może Państwo znają takie dobre strony? Bardzo proszę, studio@radiołódź.pl i tutaj oczywiście liczy się pomysłowość.

I jak tutaj się teraz nie uśmiechnąć? 16 minut zostało do godziny 12. Czy sprawa zostanie rozwiązana? Zdecydowanie tak. Podwójne zaproszenie do kina dzisiaj dla pana Andrzeja. Gratuluję, pozdrawiam bardzo serdecznie, ale przede wszystkim jaka to była wiadomość. Ja poprosiłam o to, żeby przesłać taką informację na temat dobrych stron wietrznej pogody. I bardzo proszę, wietrzna pogoda.

0: Woda to jest idealna okazja do darmowej metamorfozy i do oszczędności. Gwarantuje szybkie suszenie prania na balkonie, fryzurę artystyczny nieład bez użycia lakieru. Dodatkowo pomaga w zrzucaniu wagi, kiedy próbujemy iść pod wiatr. Pięknego nowego tygodnia życzę. Nawzajem pięknie dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

9 minut zostało do godziny 12. Czekamy na zmianę pogody. A kiedy to nastąpi? Odpowiedź na to pytanie tuż po wiadomościach. Radia Łódź. 1, 2, 3.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
9: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
10: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
9: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
14: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
15: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
14: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
12: Ogłoszenie społeczne.
16: Minęła godzina 12.
17: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
16: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
18: Koniec niższej akcyzy na paliwa od dziś. Kierowcy obawiają się wzrostu cen na stacjach. Nocne utrudnienia na drodze krajowej 12 w Sulejowie. Od dziś do piątku ekipy remontowe na drodze. W Pabianicach można zapisywać dzieci na półkolonie. Za chwilę szczegóły. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Spore utrudnienia po kolizji w Bełchatowie. Na ulicy Wojska Polskiego przy miejskim targowisku doszło do zderzenia samochodu osobowego ze śmieciarką. Jedna osoba jest ranna, na miejscu działają służby, ruch odbywa się wahadłowo. W miarę możliwości warto omijać to miejsce. Ceny paliw wzrosną, jeżeli z pakietu CPN zostanie wyłączona obniżka akcyzy. Do końca miesiąca ma obowiązywać obniżona stawka VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty. Z kolei dziś kończy się obniżka akcyzy i na razie nie wiadomo, czy Ministerstwo Finansów ją przedłuży. Niektórzy kierowcy tankują na zapas.
0: Dlatego tankuję.
19: No nie na zapas, no, tak czy tak. Żyjemy na świecie, nie da się tego zrobić, że będziemy żyć na wyspie. Jeżeli jest obniżka, to jest, ale i tak zapłacimy to gdzie indziej. Nie?
20: Bardzo się cieszę. Jestem przedsiębiorcą i akurat bardzo się cieszę, że wraca. Bo w końcu będzie można to rozliczać tak, jak się powinno. U mnie akurat w moim przedsiębiorstwie to jest podstawowy koszt, że tak powiem, transportem się zajmujemy. Więc akurat to nas cieszy.
21: Tak muszę tankować.
22: Może na zapas dzisiaj, czy nie?
21: Nie, na pewno nie. Muszę jeździć, tankuję, no i tyle, nie? Tankujemy i jedziemy.
18: Skala podwyżek będzie zależeć również od sytuacji na światowych rynkach ropy naftowej. Nocne utrudnienia na Krajowej 12 w Sulejowie. Konieczna jest naprawa nawierzchni jezdni. Tak będzie do najbliższego piątku włącznie. A poszczegóły dotyczące zaplanowanych prac łączymy się z reporterem Radia Łódź Pawłem Kwiatkowskim.
23: Dzień dobry z samego Sulejowa. Ruch na Krajowej 12 odbywa się jeszcze bez większych problemów. Sytuacja zmieni się wieczorem, kiedy rozpoczną się zaplanowane na ten tydzień prace. Ze względu na duże natężenie ruchu, naprawy będą przeprowadzane w godzinach nocnych od godziny 20 do około 6 rano. Drogowcy będą łatać ubytki w nawierzchni jezdni. Prace obejmą około 2-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Błonie do ulicy Łącznej. W miejscu prac obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Wprowadzony zostanie także zakaz wyprzedzania. Trzeba będzie zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i stosować się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń osób kierujących ruchem. Z Sulejowa Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
18: Drogowcy zastrzegają, że harmonogram może się zmienić, zależy od tego, jakie będą panowały warunki pogodowe. W Łódzkiem mamy też utrudnienia na A1, które potrwają do końca tygodnia. A gdzie dokładnie, to można sprawdzić na naszej stronie.
24: Więcej na radiołódź.pl.
18: Rosyjska propaganda usiłuje odwrócić narrację po ostatnim ataku na Kijów. Uderzenia w stolicę Ukrainy nazywane są tam odwetem, a kremlowska rosyjska gazeta napisała, że we wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Ławrę Kijowsko-Peczerską uderzyła rakieta Patriot. To jedno z najważniejszych prawosławnych sanktuariów.
25: W rosyjskich mediach państwowych opublikowano komunikaty Ministerstwa Obrony, które oświadczyło, że atakowało jedynie cele wojskowe w Kijowie. Według kremlowskich propagandystów, jeśli doszło do eksplozji w rejonie obiektów cywilnych, to za sprawą ukraińskiej obrony powietrznej. Po informacji, że płonie dach cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej, opublikowano komunikat rosyjskiego Ministerstwa Obrony wskazujący na rakietę Patriot z komentarzem, że być może była ona niesprawna. Ukraińcy podkreślają, że w Ławrę Kijowsko-Peczerską bezpośrednio uderzył rosyjski pocisk. Prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił, że jest to jedna z największych zbrodni przeciwko chrześcijańskiemu dziedzictwu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
18: A ukraińscy duchowni i politycy nazywają atak kolejną zbrodnią rosyjskiego diabła. Pabianickie półkolonie czekają na dzieciaki. Z tej okazji przygotowano 6 bezpłatnych turnusów dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat zamieszkujących na terenie miasta. Półkolonie odbędą się na terenie Mosir, czyli na tzw. Lewitynie, mówi wiceprezydent Pabianic Aleksandra Jarmakowska.
26: Jeżeli chodzi o program, jest to program bardzo bogaty. Oczywiście wycieczki, wizyty w muzeum, warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe i plastyczne, spacery, ogniska. Także będzie bardzo dużo się działo.
18: W półkoloniach będzie mogło wziąć udział 180 uczestników. Zapisać można się już na 4 proponowane terminy, a o szczegółach piszemy oczywiście na radiołódź.pl. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.00.
27: I jeszcze kilka słów na temat pogody. Na razie poniedziałkowo pogodowo jak? 14 stopni, temperatura odczuwalna 6 aktualnie, a wszystko przez silny wiatr. Dzisiaj w porywach może osiągać prędkość do 60 km na godzinę, co poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Maksymalnie w Łódzkiem od 16 do 19 stopni. Jutro jeszcze pochmurny dzień, ale potem stopniowo coraz więcej słońca, coraz cieplej. W weekend upał. 5 minut po godzinie 12, już za moment rozpocznie się program To jest temat. To jeszcze przypomnienie, jakie pytania dzisiaj. Wakacje w Polsce czy poza Polską? Czy Polaków stać na wakacje? studio@radiouch.pl. Czekamy na Państwa opinie na ten temat właśnie. Można też bezpośrednio zadzwonić do studia 42 67 8 7 8 7 8, 606 7 8 7 8 7 8. Za chwilę Marcin Mendelbaum i zaproszeni goście. Ode mnie to wszystko na dziś. Monika Borysow-Dudowicz. Do usłyszenia.

0: To jest temat.
1: Jedenaście minut po godzinie 12. Marcin Mendelbaum, dzień dobry. Wakacje już za chwilę, jeszcze 2 tygodnie w szkole, a później laba, urlop. No właśnie, a urlop w Polsce czy za granicą? Pytanie, które często pojawia się w przestrzeni publicznej, bo przecież już od kilku lat mówi się, że wakacje w Polsce są dla bogatych, że noclegi, wyżywienie i wszelkiego rodzaju atrakcje są drogie. Nieraz widzieliśmy różnego rodzaju paragony grozy, ale czy to nie są przypadkiem odosobnione sytuacje, a może wyjątki potwierdzające regułę, że skoro Polska się rozwija, Polacy zarabiają coraz lepiej, minimalna pensja i stawka godzinowa rosną, to trzeba płacić więcej także na wakacjach. Kryzys paliwowy na Bliskim Wschodzie, protesty w europejskich kurortach pod hasłem Tourist Go Home i rosnące koszty podróży zamorskich. Te czynniki konsekwentnie pchają polskich turystów w kierunku krajowych atrakcji. Zjawisko staycation, czyli urlopu spędzonego blisko domu, przestało być niszowym wyborem. Według raportu Wakacyjne plany Polaków 2026 opracowanego przez Małopolską Organizację Turystyczną we współpracy z grupą Pingwina i Triverna.pl już 51,5% Polaków planuje tegoroczny urlop w kraju. No jestem też ciekaw Państwa zdania. W Polsce czy za granicą najbliższe wakacje? A może po prostu w domu, bo nas nie stać. 606 78 78 78 studio@radiowodz.pl. W studiu Cezary Stacewicz, podróżnik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale zanim z Cezarym porozmawiamy, Katarzyna Turosińska, członkini Zarządu Polskiej Izby Turystyki. Dzień dobry, pani Katarzyno.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Polska Izba Turystyki, to pewnie pani jest zadowolona, że ponad połowa Polaków chce spędzić urlop w kraju.
3: Ja jestem zadowolona, że Polacy podróżują, niezależnie od tego, czy po kraju, czy też za granicę. Zawsze podróże kształcą, dają nam wytchnienie, nowe podejście do życia, relaks. To wszystko jest bardzo potrzebne. No i wszystkich członków Polskiej Izby Turystyki to bardzo cieszy.
1: Ale mówi się, że Polska jest bardzo droga i właściwie wszędzie indziej można wypocząć taniej. To prawda czy nieprawda z tą drogą polską?
3: Ja bym nie przesadzała z kwestią drożyzny. Po prostu każdy z nas ma wybór. Jeżeli chcemy wydać więcej pieniędzy, bo na przykład życzymy sobie mieć piękny widok na Tatry z naszego hotelu, czy też na linię brzegową nad morzem, no to oczywiście to kosztuje więcej, niezależnie od tego, czy spędzamy czas w Polsce, czy w jakimś kurorcie europejskim i chcemy tam mieć piękny widok, to też dopłacamy. Także te paragony grozy i sytuacje związane z drożyzną są chyba nieco przesadzone.
1: Myśli pani, że przesadzone, skoro Polacy obawiają się tych paragonów grozy? Z badania, które już przytaczałem, czytam dalej. Najsilniejszą obawą wyrażaną w 35% krytycznych wzmianek jest lęk przed zbyt wysokimi cenami wzmacniany przez medialne narracje o paragonach grozy.
3: No właśnie, i ta końcówka wzmacniane przez medialne relacje, prawda, jest bardzo groźna. Dlatego im częściej o tym rozmawiamy i pokazujemy te jednostkowe sytuacje, no to klienci oczywiście zaczynają panikować. Natomiast trzeba pamiętać, że każdy z nas ma wybór. Możemy sobie wybrać ten droższy nocleg bliżej jakiejś atrakcji turystycznej czy pięknego widoku, ale możemy też przenocować w pensjonacie, który jest gdzieś troszkę bardziej oddalony i wtedy te różnice cen są widoczne.
1: No, ale tutaj też pewnie chodzi o paragony grozy, czyli wizyty w różnego rodzaju barach i restauracjach, kiedy to na przykład za jajecznicę trzeba zapłacić jakieś niebotyczne kwoty.
3: W jednym lokalu, wiem nawet o który chodzi, natomiast warto sobie przedreptać do kolejnego i tam już ceny będą niższe. No po prostu musimy sprawdzać i być też świadomymi konsumentami. A z drugiej strony proszę pamiętać, że my jesteśmy coraz bogatszym społeczeństwem i jest taki klient, którego stać na to, żeby zjeść tę jajecznicę za wyższą kwotę.
1: No dobrze, jesteśmy coraz bogatszym społeczeństwem, ale też, no i w związku z tym, jak gdyby więcej zarabiamy, ci, którzy organizują nam ten pobyt nad morzem, w górach, chcą też więcej zarabiać, bo też muszą, też mają większe wydatki, w związku z tym te koszty rosną i przez to te wakacje w Polsce są coraz droższe?
3: Koszty rosną, bo proszę pamiętać, że płaca minimalna też wzrosła, czyli każdy pracownik jest droższy, to znaczy pracodawca musi mu więcej zapłacić, a kadrę w Polsce, w branży turystycznej mamy coraz bardziej wyspecjalizowaną i też dzięki temu coraz bardziej wymagającą. Należy pamiętać, że w turystyce w Polsce zatrudnionych jest około 1 000 000 osób. To jest ogromna rzesza pracowników, których oczywiście też należy utrzymać, ale którzy wykonują należycie swoją pracę, tak żeby klient turysta był zadowolony.
1: Narracje o paragonach grozy, to jest to numer jeden, te obawy związane właśnie z jakąś tam podróżą do Polski, ale także, czego obawiają się jeszcze Polacy, którzy podróżują po Polsce? Tłumy, higiena i bezpieczeństwo. Z tym podobno też nie jest najlepiej, jeśli chodzi szczególnie o punkty w strefach sanitarnych i gastronomicznych. Zła pogoda, no ale na to to nie mamy żadnego wpływu. I hałas, i przebodźcowanie. Czy Polska rzeczywiście jest aż tak głośnym krajem, czy przecież we Włoszech, w Hiszpanii, w Turcji, to wydaje mi się, że chyba jest jeszcze głośniej.
3: Zdecydowanie osoby, które często podróżują, mają porównanie zarówno w kwestiach wspomnianej higieny, jak i hałasu. Oczywiście, gdy wybieramy kurorty, które są przepełnione turystami, no to siłą rzeczy będziemy tam narażeni na, no, na więcej bodźców, niekoniecznie tych, które byśmy sobie życzyli. Natomiast oczywiście polscy turyści, i to też jest zauważalne, zaczynają świadomie wybierać regiony, które są nieco spokojniejsze, które mają parki narodowe,
1: czyli już nie
3: które
1: Tatry.
3: Mają przestrzeń. Tatry też są szerokim pojęciem, tak? Nam się Tatry kojarzą głównie z Zakopanem, ale są takie zakątki, gdzie możemy sobie spokojnie wyjść na szlak i przez długi czas nie spotkać nikogo. Więc to do nas należy dokonanie tego wyboru. Jeżeli potrzebujemy ciszy, spokoju, to są takie miejsca. Jeżeli chcemy być w tych tak zwanych must have'ach, bo o nich ciągle mówimy, no to musimy się przygotować jednak na tłumy turystów.
1: A polski turysta, polski urlopowicz, że tak może powiem, jest coraz bardziej świadomy?
3: Zdecydowanie tak. My już traktujemy urlop jako wypoczynek, jako czas, w którym chcemy się zregenerować. Chcemy też poza wypoczynkiem pozyskać jakieś nowe doświadczenia, czyli to nie jest tylko bierne leżenie na plaży, czy też spacer po Krupówkach, ale również jakieś ciekawostki, spotkania z ludźmi, kosztowanie lokalnych specjałów kulinarnych, odkrywanie pewnych nowych miejsc. No i też trzeba pamiętać, że dzisiaj, jeśli kogoś nie ma w sieci i nie ma dobrych zdjęć z tychże wakacji, no to troszkę przestaje istnieć w swoim środowisku. Dlatego pozyskujemy też ciekawe, ładne obrazki.
1: No to gdzie by pani poleciła pojechać na urlop, tak z własnego doświadczenia w Polsce? W tym roku, w 2026.
3: Panie profesorze, ja jestem pod...
1: No i coś mamy z połączeniem.
3: Zapraszam serdecznie do Polski Wschodniej, niezależnie od tego, który z tych obszarów. Tutaj zawsze jest ciekawie, otwarci ludzie, świetne kulinaria, no i przestrzeń, której nam potrzeba.
1: Katarzyna Turosińska, członkini Zarządu Polskiej Izby Turystyki. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. No i życzymy miłego urlopu, bo wakacje przed nami. Za chwilę będę rozmawiał z Cezarym Stacewiczem, a przy telefonie pan Leszek. Dzień dobry, panie Leszku.
2: Witam serdecznie. No, właściwie pani Katarzyna powiedziała to, co chciałem powiedzieć. Ja bym nie przesadzał z tymi paragonami grozy.
1: Też by pan nie przesadzał.
2: Dlatego, że to zależy, kto oczekuje co od wyjazdu i jedzie skąd. Są ludzie, którzy jadą, jak ja to mówię, z miasta do miasta. Czyli jadą z miasta i jadą w gwar do miasta, wdychanie spalin, chcą mieć podane wszystko pod nos, jacuzzi, all inclusive, śniadanie, obiad, kolację, wszystko w jednym. Ale to jest ich wybór. A są ludzie naprawdę, i są w Polsce takie miejscówki i miejsca, gdzie można sobie pojechać, i za bardzo przyzwoite pieniądze, wcale nie za drogo, można sobie pojechać, zobaczyć, zwiedzić. No, ja wiem, że u nas się ciągle narzeka na pogodę, że a po co jechać nad Polski i Bałtyk, jak będzie zimno. No, to jest oczywiście troszeczkę taka loteria. Czy lato będzie upalne i gorące, czy będzie pochmurne i deszczowe i zimny Bałtyk. No to dla tych są, że tak powiem, kraje południowe, proszę bardzo, no można pojechać. To jest kwestia też, jaką formę wypoczynku my preferujemy? Czy leżeć i się smażyć na plaży, czy jednak no, aktywnie trochę spędzić? Oczywiście można by ponarzekać no, na jakość, ale ja powiem tak. porównaniu do tego, co było 30 lat temu w Polsce, to właściwie w każdej miejscowości nadmorskiej, to my mamy bardzo wysoki standard i trzy gwiazdki we Francji, w Chorwacji czy w Turcji nie umywają się do naszych trzech gwiazdek. Każdy, kto
1: u nas jest lepiej, to, według pana.
2: Tak, dokładnie tak. To może to potwierdzić, nie? Dokładnie tak. Poza tym, no nie ma, oczywiście może przeszkadzać ta wszechobecna tandeta straganowa, która jest w miejscowościach nadmorskich, to rzeczywiście, przeszkadza.
1: Ale z drugiej strony, jeśli jesteśmy w jakimś kurorcie w Turcji, to też, też mamy tych straganów i sklepów sporo.
2: Tak. Przy czym no, zaletą Polski jest to, że nie ma takiego naciągactwa jak tam. Tam swobodnie, czy w Egipcie, czy w Turcji, czy nawet w Grecji, o, nie mówiąc o Bułgarii czy Rumunii, nie przejdziemy. No ciągają nas za ręce właściwie w każdym miejscu, nie? No to tak to wygląda. Jeśli chodzi o takie sanitarne rzeczy, jest jeszcze do poprawienia dużo rzeczy, szczególnie jeśli chodzi o pas wybrzeża.
1: Ale to może byśmy powinni zacząć sami od siebie, bo mam wrażenie, że to tak. My nie dbamy o te toalety.
2: Dokładnie,
1: na przykład,
2: dokładnie
1: ogólnodostępne.
2: Tak. Natomiast no, naprawdę jakość tej infrastruktury nieprawdopodobnie się poprawiła.
1: Panie Leszku.
2: Ja mam w Polsce, powiem tylko tak, kilkanaście świetnych miejscówek, ale ja nie będę zdradzał lokalizacji.
1: Dobra, to
2: bo
1: się
2: ja
1: tego
2: nie chcę tamtych tłumów.
1: Panie Leszku, dziękuję bardzo. 606 78 78 78 studio małparadio.pl. Cezary Stacewicz, podróżnik. No to teraz już możemy porozmawiać. Ty jednak, tak jak wcześniej rozmawialiśmy poza anteną, to jednak jesteś mniejszym patriotą i wolisz wakacje za granicą.
4: Znaczy, nie nazwałbym się mniejszym patriotą. Uważam, że Polska jest super dla ludzi, powiedzmy, w moim wieku na weekendy. Bo po prostu można szybciej się dostać, jest bliżej. Ale kiedy nam się jeszcze chce i mamy siłę, to trzeba jak najdalej, jak najdłużej, bo nic nas tak nie otworzy, nie da nowych perspektyw, horyzontów. I inaczej zrozumiemy też ten nasz kraj, patrząc z perspektywy tego, jak jest na świecie, bo trzeba pamiętać, że jesteśmy już w tym momencie 20. gospodarką świata i my, taki przeciętny, jaki ma warunek każdy Polak, który żyje u nas, to ma lepiej niż jakieś 95% ludzi na świecie. I to też bardzo doceniamy, kiedy podróżujemy tam dalej. Nie mówię o tym, że lecimy gdzieś w innym miejsce świata i mamy też tam małą Europę, czyli że podróżujemy bezpośrednio do hotelu, all inclusive, bo to nie jest w ogóle kontakt z tą kulturą, tylko jak trochę się bardziej wysilimy, polecimy na własną rękę, wszystko sobie zorganizujemy i zobaczymy, jak to tak naprawdę wszystko wygląda od podszewki w danym kraju. To wtedy bardzo doceniamy to, jak to mamy tu u siebie i warto, żeby każdy sobie te oczy w ten sposób otworzył. Mówię, no, uważam, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, które zrobiłem w życiu, że podróżowałem do tej pory dużo, daleko. No, mocno zmieniło.
1: Twoje podróże są nieoczywiste, bo to nie jest tak, że Włochy i plaże we Włoszech, Hiszpania i plaże w Hiszpaniach, no tylko ty zupełnie inaczej podróżowałeś, zupełnie inaczej odbierałeś świat.
4: Chociaż Włochy na weekend to jest cudowna rzecz.
1: Cudowna rzecz, tak.
4: Tam się jedzie jeść.
1: No właśnie.
4: Tam się jedzie jeść.
1: Jak ktoś jest na diecie, to nie Włochy.
4: No nie, absolutnie. Tak, no ja lubię podróże w kraje mniej oczywiste, wszelkie. Jestem wielkim fanem całego Bliskiego Wschodu, całych bloku byłego Związku Radzieckiego. To są fenomenalne kraje ze świetnymi ludźmi, bardzo otwartymi i, no, i przepiękne, i tak różnorodne, przepiękne, że na pewno warto. Tylko, no, że ja też bardzo dużo podróżowałem autostopem, więc no...
1: Ty poznajesz tych ludzi właściwie od samego początku, bo wsiadając do czyjegoś samochodu już poznajesz to, co dzieje się w danym kraju.
4: No właśnie, Bliski Wschód i kraje byłego Związku Radzieckiego są takie, że w połowie przypadków miałem tak, że wsiadłem do samochodu, miałem pytanie, czy masz co jeść, masz gdzie spać i lądowałem u nich w domu na wieczór. Mhm. No tylko to wiem, że dużo ludzi pyta się, co mi się, czy się nie bałem, takie rzeczy. Tylko, że świat jest naprawdę wspaniały, otwarty, a media kreują jakiś taki obraz, że powinniśmy się bać, że nam się coś złego stanie.
1: No właśnie, bo w tej chwili jedną z największych obaw, jeśli chodzi o podróżowanie za granicę przez Polaków, przez to, że wybierają między innymi Polskę, jest to, jaka mamy sytuację na Bliskim Wschodzie. Że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, hamuje Polaków przed wyjazdem za granicę. Nawet do, nie wiem, Grecji, Hiszpanii, Włoch.
4: Patrząc z tej perspektywy, to powinniśmy bać się podróżować po Polsce, bo za granicą mamy wojnę.
1: Mhm. I to za wschodnią, bliższą granicą. Jakby,
4: mamy dużo bliżej wojnę niż wiele krajów Bliskiego Wschodu, tak? Między Izraelem a Iranem tak teraz się działo. Natomiast jest wiele krajów, które w ogóle nawet nie przylegają do nich, ale nic się nie dzieje na tym terenie. To trzeba po prostu zrobić dobre rozeznanie. No i niektóre loty mogą być odwoływane czy przekładane ze względu
1: na sytuację,
4: bezpieczeństwa, tak, że są mogą być na trasie lotu na przykład rakiet. Natomiast wiele części nadal Bliskiego Wschodu tam się nic nie dzieje. Tak? Jakby z perspektywy podróżnika jest naprawdę bezpiecznie. I myślę, że nie ma co się bać. Trzeba po prostu jechać, próbować, no ale oczywiście mieć oczy dookoła głowy, bo ja też nic mi się złego nie stało w tych moich podróżach, które były bardzo blisko, tak naprawdę, bo ja siedziałem u nich w domach, mm-hmm, tak? Nie w hotelach, no ale też jakby za każdym razem myślałem, że mam przy sobie sprzęt, żeby to ze sobą zabrać. Tutaj, nie wiem, wysiadając głupi przykład, wysiadając z samochodu, żeby najpierw zgarnąć swoje rzeczy, bo może akurat się trafi ten jeden na tysiąc, który będzie chciał z nimi odjechać. Czyli no zawsze jakby oczy dookoła głowy i mając tą świadomość, że ktoś może zrobić nam krzywdę, ale mi się na przykład to przez to, że byłem dość przezorny, nigdy nie stało.
1: No tak, ale taka sytuacja może ci również spotkać w Polsce, że ktoś zagrozi ci w jakiś sposób. No nie wiem, też pojedziesz autostopem na przykład nad polskie morze, ktoś ci zaproponuje, słuchaj, masz gdzie spać, masz co jeść, to może u mnie będziesz spał, ja ci dam kolację, no ale to też może okazać się, że jest niebezpieczny, prawda?
4: Chociaż w Polsce dużo rzadziej mi się to zdarzyło, żeby ktoś próbował zaprosić mnie do domu z tej okazji, że jechałem z nim na stopa. Mhm. A oni mają... Bliski Wschód i kraje byłego Związku Radzieckiego mają to w swojej kulturze, że podróżnika obcego trzeba jak najlepiej ugościć. My tego do końca nie mamy.
1: Nie jesteśmy gościnni jako Polacy?
4: Dla obcych kultur na pewno nie. Myślę, że to ma to swoje plusy i minusy. Mhm. Oczywiście nie będę się tutaj jakby zagłębiał mocniej w ten temat. Natomiast no tutaj nie miałem nigdy takiej sytuacji, żeby ktoś chciał mnie zaprosić do domu. I to choć będziesz u mnie spał, a w tamtych rejonach miałem to bardzo często. Chociaż przez ostatnie, powiedzmy, 15-20 lat nasz kraj stał się dużo bardziej bezpieczny niż był. Ja pamiętam, jak mając te 18-20 lat wychodziłem na Piotrkowską i naprawdę łatwo można było dostać w zęby. Myślę, tak, że pamiętamy to i było strach odejść od Piotrkowskiej, a teraz jakby, no nie wiem, biegamy, nagrywamy różne rzeczy, biegamy ze sprzętem, po nocach, jakby kompletnie nie czuję tego, żeby ktoś chciał mi zrobić coś złego. Polska też bardzo długą drogę przeszła i stała się dużo bezpieczniejszym krajem niż była.
1: To może dlatego Polacy wybierają na wakacje Polskę, nie przejmując się tymi tak zwanymi paragonami grozy?
4: Myślę, że często jest, pomijając kwestie finansowe, jest to ze względu na to, że jest to... Nie chcemy się stresować, czy o czymś tam myśleć więcej na wakacjach, a podróżowanie po kraju, gdzie mamy tę samą kulturę, język, znamy obyczaje, jest po prostu mniejszym wyjściem ze strefy komfortu niż chęć podróżowania gdzieś tam. Myślę, że takie kraje, które ja wybieram, to jest bardziej chęć jakichś tam doświadczeń, przeżycia czegoś, a nie każdy tego szuka też oczywiście na wakacjach i to jak najbardziej szanuję. Niektórzy chcą po prostu odpocząć, a w Polsce na pewno będzie prościej, jeżeli ktoś ma problem z językami, czy tam no, nie chce się uczyć innych obyczajów, to u nas będzie po prostu prościej. I ja to jak najbardziej szanuję, jest to też super podejście. Generalnie nie ma złego podejścia do podróżowania. Jakby pełna wolność, róbmy to, co nam serce podpowiada i gdzie nas niesie.
1: No tak, no ale z drugiej strony jeszcze cały czas wracam do tego ekonomicznego punktu widzenia. Sam powiedziałeś, że Polska jest 20, znaczy to jest fakt, tak? 20 gospodarka na świecie. W związku z tym w Polsce nie może być tanio na wakacje.
4: No ale też trzeba pamiętać, że z perspektywy, jak wiele już regionów turystycznie kraju nasz wygląda, to jesteśmy Europą Zachodnią. To jakby naprawdę oferujemy bardzo wysokie standardy.
1: Ja pamiętam Świnoujście 20 lat temu, gdzie tuż przy plaży były pola namiotowe, rozwalające się płoty na tych polach namiotowych, a teraz są wielkie apartamentowce w tym miejscu.
4: Tak jak nasz rozmówca, który dzwonił, podkreślił, standardy gwiazdek na świecie, tak, to absolutnie już większość świata te standardy będzie miała niższe niż u nas za tą samą liczbę gwiazdek. Tak? Mówię o praktycznie całej Afryce. No bez
1: a nawet Europie Południowej. Bo chociażby to, że te hotele w Europie Południowej powstały jakiś czas temu, nie są nowymi hotelami, no to nawet tutaj gdzieś może być rozbieżność.
4: Tylko też jest tak, mamy tak coś takiego zakorzenionego, że jak podróżujemy i będziemy w Hiszpanii czy we Włoszech, i miejsce, które byśmy uznali za byle jakie albo słabo wyglądające w Polsce, tam powiemy, że ma klimat. Mhm. Ono jest z klimatem, chcemy to przeżyć, takie włoskie, hiszpańskie wakacje.
1: A u nas brudna toaleta.
4: A u nas się będziemy krzywić, bo oczekujemy czegoś więcej. Tak?
1: Bo na przykład
4: czyli
1: robaczek chodzi po ścianie w hotelu.
4: Stworzyliśmy takie jakby atmosferę, że bardzo dużo od naszego kraju wymagamy my sami, jako obywatele, że chcemy wysokiej jakości, a wysoka jakość, no... Jakby nie patrzeć, no, ekonomicznie musi się wiązać z wyższą ceną.
1: No to ja mam pytanie do naszych słuchaczy. W Polsce czy za granicą wakacje, czy paragony grozy odstraszają od tego, żeby spędzać urlop w Polsce? 606 78 78 78 studio @radiolodz.pl. Chwila muzycznej przerwy.

0: To jest temat.
1: To jest temat dziś na temat wakacji w Polsce czy za granicą. I kolejne badanie, które wpadło mi w rękę. Wakacje w kraju numerem 1. 34% chciałoby pojechać za granicę. To jest mniej o 6 punktów procentowych niż rok temu. Natomiast 46% wskazało na podróż po kraju. Znajduje to potwierdzenie w kolejnym pytaniu, które było skierowane do osób, które mają sprecyzowane plany. I 62% z nich wybiera na urlop Polskę. No i podobno ten trend jest także widoczny w Europie, bo 70% Włochów chce spędzić swoje wakacje w kraju. Podobnie Hiszpanie, Francuzi, Kanadyjczycy czy Amerykanie. Czyli jednak jakaś taka tendencja. Cezary Stacewicz, podróżnik, dzisiaj gościem Radia Łódź w programie To jest temat. Oczywiście do Państwa dyspozycji nasz numer telefonu 606-78-78-78, adres poczty elektronicznej studio@radiolodz.pl. Czyli co, jednak z tych badań wynika, że wolimy w kraju, bo nam się nie chce? W sensie takim, że trzeba się trochę wysilić, większy wysiłek włożyć w to, żeby pojechać za granicę?
2: Tak, to powiedziałem wcześniej, że to jest mniejsze wyjście ze strefy komfortu, bo tutaj wszystko znamy, wiemy jak funkcjonuje, a tam jednak trzeba w dobrym tonie przynajmniej dostosować się do warunków, które tam panują.
1: No i tak, ale z drugiej strony możemy mniej zapłacić.
2: Możemy, ale to im chcemy mniej zapłacić, tym trzeba się bardziej wysilić. To jest jakby... Im chcemy taniej podróżować, tym trzeba więcej rzeczy samemu zorganizować, pokombinować, spędzić gdzieś więcej czasu, gdzie byśmy nie chcieli, pojechać gdzieś dalej okrężną drogą, zrobić to mniej wygodnym środkiem transportu.
1: Czyli na przykład nie super szybkim pociągiem, na przykład regionalnym.
2: Tak, tak. Tak jak samo przejechałem Chiny autostopem w trakcie swojej podróży, jak jechałem z Łodzi do Singapuru. Mogłem się poruszać, oni wtedy już mieli fajnie rozwiniętą, szybką kolej, która tam już do 500 chyba na godzinę jedzie, a jechałem na stopa. Kiedy wjechałem do kraju, patrzę na mapę, jeszcze mam do samego Pekinu 5000 kilometrów.
1: No jest... i takim pociągiem to by było 10 godzin?
2: Albo samolotem, tak, to by była chwila, natomiast nigdy bym nie przeżył tych przygód, które się zadziały po drodze, to wszystko, co zobaczyłem też, bo jak lecimy też z punktu A do punktu B, to tylko to jest chwila i wysiadamy w innym miejscu, a jak jedziemy sobie lądem, to możemy widzieć, jak to wszystko się zmienia. I to jest coś, co zawsze chciałem zrobić, czyli w trakcie tej swojej najdłuższej podróży, którą miałem 8 lat temu, chciałem zobaczyć, jak te nasze drzewa z listkami iglaste, jak to, co widzimy za oknem, jak się powoli zmienia, docierając do tropików. Tylko wybrałem dość długą drogę, bo najkrócej się da przez Bliski Wschód do Afryki i tam przejdziemy przez Saharę i widać. Natomiast ja tutaj jechałem w poprzek aż do Singapuru, no ale widziałem, jak to się zmienia przez te wszystkie góry, stepy, pustynie. Później było bardzo sucho, później coraz bardziej mokro i nagle dojechałem lądem w miejsca, gdzie rosną naturalnie palmy. Tak, i no i w życiu bym tego nie zobaczył. Lot trwa 10, tam nie wiem, 14 godzin w takie miejsce i jesteśmy, tak?
1: Tak. I wysiadamy i idziemy do hotelu.
2: Kilka miesięcy, no ale no to dużo, trzeba na to dużo więcej czasu.
1: No właśnie, ale na to sobie trzeba pozwolić, mieć te kilka tygodni, kilka miesięcy wolnego. Tymczasem, jak się okazuje z tych badań, które dzisiaj tutaj przytaczam, urlop Polaków się skraca. Polacy chcą spędzać jednorazowo coraz mniej czasu. To jest podobno w tej chwili około 1,5 tygodnia. To jest taka średnia długość urlopu wakacyjnego Polaków, czyli nie już 2 tygodnie, nie miesiąc, tylko 1,5. Skracamy. Czy ze względu na koszty, czy ze względu na to, że według ciebie, że intensywniej żyjemy?
2: Myślę, że to drugie na pewno, że coraz więcej jak my mamy tutaj zobowiązań albo rzeczy, które tutaj nas jakby przyciągają ponownie. Chociaż ja kojarzę takie badanie, że nie pamiętam z kiedy to było, że 2 tygodnie urlopu jest za mało, żebyśmy w pełni odpoczęli od czegoś, co nas tutaj trzyma. I na pewno bardzo każdemu polecam, a wiem, że ktoś, kto podróżował gdzieś 3 tygodnie, jest już absolutnym jakimś tam chyba promilem społeczeństwa. Ludzie nie wyjeżdżają na tak długie wakacje, a to jest najlepsze, co możemy zrobić, bo chociaż te 3 tygodnie to jest czas, kiedy możemy naprawdę odpocząć.
1: No bo ja słyszałem, że pierwszy tydzień, jeśli jesteśmy na urlopie, to dopiero staramy się zapomnieć o tym, co mieliśmy, czyli te wszystkie problemy w pracy. Drugi tydzień odpoczywamy, no a ten trzeci to pewnie już powoli zaczyna nam się, nie wiem, może nudzić, może byśmy zmienili otoczenie, może z chęcią byśmy wrócili do pracy, do szkoły i tak dalej.
2: No potrzebujemy, myślę, że dłuższe niż 2-tygodniowe wakacje raz na jakiś czas, a w 3-tygodniowym urlopie naprawdę można zmieścić już fajną, no nawet nie urlop, ale przygodę.
1: Można stopem do Hiszpanii chociaż pojechać.
2: Można. Ja pierwszy raz do Maroka jechałem na stopa, to 4,5 dnia mi zajęło, żebym był w Afryce z Łodzi.
1: Mhm.
2: Autostopem, tylko i wyłącznie. Natomiast w 3-tygodniowym urlopie udało mi się zmieścić to, że przejechałem z moją dziewczyną tą saharyjską część rajdu Paryż-Dakar z Marrakeszu do Dakaru w Senegalu. I to trwało 2 tygodnie, a ostatni tydzień w fajnym miejscu spędziliśmy w domku z basenem nad samym oceanem, dokładnie na plaży.
1: Biuro podróży by tego nie zaoferowało. Takiej atrakcji.
2: Myślę, że jazdy na stopa przez Saharę, to nie wiem, to już, chociaż są tak specjalistyczne biura podróży aktualnie, że wezmą cię na wszystko, co myślisz sobie. Oni znajdą do tego przewodników czy ludzi, którzy ci to zapewnią.

0: O, z drugiej strony mało, no bo patrząc na takie wakacyjne oferty różnego rodzaju w szczycie sezonu, to nie mamy wygórowanych chyba wymagań, jeśli mamy taką kwotę do dyspozycji.
1: A na ile, na jaki okres czasu?
0: No, tego średni budżet, tak? Jaki przeznaczyć na wakacje.
1: A i do tego pewnie dostosowujesz sobie to, jak długo to będzie trwało, na ile cię stać.
0: Pewnie tak. I być może, że stąd ten krótszy okres wypoczynku.
1: Może, na przykład. Pewnie 1,5 tygodnia za 5,5 tysiąca złotych w Polsce jest takie pewnie gdzieś tam w średnia półka. Mhm. Pewnie to się można znaleźć. No, myślę, że za 5,5 tysiąca złotych można mieć super 3 tygodnie, na przykład w takim Uzbekistanie. Mm-hmm. Przygody ekstra.
0: Ale jedziemy autostopem, czy lecimy samolotem?
1: Nie, samolotem. Do Uzbekistanu lata lot. Mm-hmm. Do Kazachstanu też lata nasz lot. Aktualnie niestety przez wojnę za naszą wschodnią granicą.
0: Troszkę okrężnie.
1: Tak, bo normalnie najprościej było przez Rosję i przez Ukrainę. A tak to muszą lecieć aż tam przy wybrzeżu tureckim, mm-hmm. więc to dłużej trwa, ale cena z tej okazji się tylko trochę podniosła. I lot kosztuje, z tego co pamiętam, około 1700 zł.
0: I to może być niesamowite przeżycie w takim Uzbekistanie. Taka
1: przepiękne, niesamowici ludzie, piękne tereny, stepy. I część Uzbekistanu to jest jakby, zaczynają się góry, to tam Pamir, chiński Tien Shan, które dalej przerastają się w Himalaje. Także masz nagle płasko i dochodzisz do gór, które mają po 7000 metrów i są zawsze w śniegu. Na pewno warto to zobaczyć.
0: Pani Katarzyna do nas napisała, że ona jest jednak zwolenniczką wyjazdów zagranicznych ze względu na to, że chce poznawać kulturę i obyczaje w danym kraju. I nawet jeśli to są Włochy, Hiszpania czy Grecja, to woli od Polski, bo w Polsce przerażają ją ceny. Mhm. Czyli jednak ekonomia zwycięża, że ten wyjazd na południe Europy jest tańszy. No i tam przede wszystkim pogoda raczej bardziej pewna.
1: No, wiadomo, u nas jest różnie.
0: Ale na to nie mamy wpływu.
1: No nie. No ale na przykład w terenach bardziej pustynnych, no to wiadomo, że będzie naprawdę niewiele padało. To jeżeli wybieramy coś tam, jakiś Egipt czy Tunezję, to ta pogoda na pewno jest dużo bardziej pewna, bo oni mają, nie wiem, 300 słonecznych dni w roku. No to jest całkiem sporo.
0: No to jest szansa, że akurat w 2 tygodnie urlopu, albo nawet w tydzień urlopu wstrzelimy się 100%, jeśli chodzi o słońce. Tylko, że z drugiej strony cały czas numerem jeden jest ta sytuacja na Bliskim Wschodzie i te obawy związane z wysokimi cenami paliw przez sytuację na Bliskim Wschodzie, a wiadomo, że Egipt zdecydowanie bliżej leży Bliskiego Wschodu niż na przykład Polska, czy na przykład Hiszpania, czy Portugalia.
1: Ale jak sobie tak przejrzymy właśnie ostatnie kilkanaście lat, to cały czas gdzieś się coś działo złego.
0: A cały czas wyjeżdżamy.
1: Dokładnie, a cały czas wyjeżdżamy. I może tak jak słyszałem już, że spokojnie to już było. Mhm. No żyjemy, kiedyś się mówiło, że Obi żył w ciekawych czasach, żyjemy w ciekawych czasach, co nie da się ukryć. I
0: chyba lepiej żyć jednak w nudnych.
1: Też, ale pewnie tak, pytanie, czy jeszcze w ogóle kiedykolwiek do takich wrócimy. Z różnych względów, które się dzieją. Tak? Mhm. One się wydarzyły i ze względu ludzie, którzy rządzą światem, po prostu im nie zależy na spokoju, bo to nie jest w ich interesie. Ale dalej podróżujemy i dalej jakoś my się trochę też przyzwyczajamy. Na pewno pamiętasz, jak się rozpoczęła wojna za naszą wschodnią granicą, to byliśmy przerażeni wszystkim. Mhm. A dla nas aktualnie, po 4 latach, jest to trochę codziennością?
0: No tak, właściwie już.
1: Też nie słyszymy o tym w ogóle, co się dzieje na przykład na froncie, tak?
0: Ale z drugiej strony wschodnia część Polski ma problemy, tak? No bo pojawiają się jakieś pomysły na bony turystyczne dla wschodniej części Polski, żeby turyści jednak odwiedzali czy województwo podlaskie, lubelskie, czy podkarpackie.
1: Ale to dla mieszkańców tamtych, czy dla ludzi, którzy tam chcą wydać?
0: Tam chcą wydać pieniądze.
1: Okej.
0: Okay. Żeby...
1: Czyli strach, że jesteśmy za blisko wschodniej granicy sprawił, że jest tam mniej... Tak?
0: Mniej turystów.
1: Okej, okay, rozumiem.
0: Czyli gdzieś to pojawia się taka
1: czyli
0: obawa.
1: Czyli widzisz, no, nie trzeba się bać Dalekiego Wschodu, boimy się na naszej wschodniej granicy, tak?
0: Tak, mniej chętnie na przykład jeździmy w Bieszczady.
1: Okej,
0: okay,
1: ciekawe. Nie widziałem
0: na
1: tego.
0: Na Podlasie.
1: No ale mówię, na Bliskim Wschodzie zawsze się coś działo, dobrze o tym wiesz. Co chwila tam... Tam wrze zawsze, bo tam jest za dużo różnych interesów, a i tak tam dalej podróżujemy.
0: To pan Maciek. Nie da się poznać Wenecji czy Rzymu, nie będąc tam na miejscu. Kwestia kosztów jest tutaj drugorzędna i myślę, że jeżeli chcemy spędzić urlop w danym miejscu i poznać tamtejsze rzeczy, to godzimy się na to, że zapłacimy cenę i tam pojedziemy, by to poznać. To jest zdanie pana Maćka. Ale z drugiej strony słyszymy, że Wenecja na przykład zamyka się na turystów.
1: No mają ich absolutnie za dużo. Barcelona to samo robi, tak? Mm-hmm. I są jeszcze protesty. że chcą, żeby jakieś limity wprowadzić, bo mają dosyć, bo tam jest wszystko tylko dookoła turystyki i nie mają jak żyć.
0: Pytanie, czy w Polsce możemy też dojść do takiego poziomu, że na przykład, nie wiem, Zakopane też wprowadzi limit, Kraków wprowadzi limit, Gdańsk na Starym Mieście też nie będzie przyjmował tylu turystów, no bo...
1: Myślę, że nie zdziwiłbym się, jakby tak było. Tym bardziej, że wymieniłeś miejsca, które są bardzo

0: bardzo popularny aktualnie turystycznie dla turystów z całego świata.
1: No właśnie.
0: Przecież ile razy już wielkie portale czy National Geographic pisało, że są ekstra miejsca na wypad.
1: No to jest...
0: Coraz częściej się pojawiamy w takich zestawieniach jak Polska.
1: Poza tym już też niejednokrotnie słyszało się o tym, że w Zakopanem jest więcej turystów z zagranicy niż w Polsce w sezonie letnim. Szczególnie z krajów arabskich pojawiali się tam turyści. I być może, że właśnie idziemy w tym kierunku, że tak jak teraz Wenecja, Barcelona za kilka lat... polskie miasta, polskie regiony będą się zamykały na turystów.
0: Absolutnie nie byłbym w szoku. Ale mówię, no jesteśmy coraz częściej w tych różnych zestawieniach. Uchodzimy za państwo, które jest bardzo aktualnie bezpieczne na całym świecie. Że mamy fajną i przystępną kulturę i że mamy piękną naturę. I to jest bardzo często się pojawia i że warto nas
1: odwiedzić. Czyli same zalety.
0: Tak, tak, serio. Jakby no też pytanie, kto do nas podróżuje, ale bardzo właśnie mamy też dużo gości z tych bogatszych krajów Bliskiego Wschodu, mamy masę tutaj Japończyków, Chińczyków też się spotyka, którzy tutaj podróżują i dla nich w stosunku do Europy też zachodniej jesteśmy ciutkę bardziej przystępni cenowo mimo wszystko jednak i że warto nas odwiedzić. I nawet jakie to by nie było drogie.
1: No właśnie. To tak te paragony grozy gdzieś się ciągle przewijają, ciągle gdzieś o nich słyszymy, ale według ciebie to są jednostkowe przypadki? Takie paragony grozy, gdzie ta jajecznica nie wiadomo ile kosztuje. Przysłowiowa jajecznica, już mówię, tak, że ktoś idzie i płaci 50 zł za jajecznicę.
0: Powiem ci, że z ręką na sercu nie wiem, ponieważ mnie taka sytuacja nigdy nie spotkała. Jestem człowiekiem gór bardziej. I zdecydowanie zawsze jak mam wybrać, to góry niż morze. Ja nad polskim morzem dawno nie byłem. Tak prywatnie. A w górach byłem 2 tygodnie temu. I naprawdę nie było drogo. Było super. Siedzieliśmy sobie w schronisku. Moja znajoma przejęła schronisko. Marzyła o tym i teraz ona się nim zajmuje.
1: A
0: to nie znaczy, że mieliśmy cokolwiek taniej. Po prostu, bo chcieliśmy ją wesprzeć, pojechaliśmy właśnie tam. I te ceny są naprawdę super przystępne. Nocleg w schronisku, a to jest w ogóle średnia chyba na całe polskie góry, to jest... Pytanie też, czego oczekujesz, ale to jest 80 zł za osobę. W dwuosobowym pokoju. Jak chcesz wieloosobowy, to schodzi do 40.
1: Tak.
0: Za osobę.
1: Tak.
0: I jesteś w środku gór, w środku natury.
1: Cisza, spokój.
0: Zależy, które schronisko.
1: No tak, nie mówimy o morskim oku.
0: Tak. No ale są schroniska, które w weekend przeżywają oblężenia, a są takie, które są bardziej na uboczu. Ale no ten... Krążysz sobie po górach, jest przepięknie, jest miło. Słyszysz, jak ptaszki ćwierkają i naprawdę nie jest drogo. Tylko no nie siedzisz w tym jakimś, nie wiem, tym 4-5-gwiazdkowym tam pensjonacie, hotelu, tylko w tym schronisku górskim, który jest... Uważam, że klimatycznie absolutnie wygrywa z jednym klimatem takich nawet Włoch.
1: No ale z drugiej strony, jeszcze wracając do tych paragonów grozy, bo z drugiej strony ja bym chciał dowiedzieć się, być może to też taką opinię masz, bo to są według mnie jednostkowe przypadki. Ktoś nieświadomie poszedł, nie sprawdził ceny danego artykułu przed, a później się mocno zdziwił. No przecież nikt nie kazał, nikt nie zmusił chyba tej osoby, żeby poszła do tej restauracji i kupiła tę jajecznicę za 50 zł albo rybę za 200.
0: Ale jak pójdziemy w jakimkolwiek kraju na świecie też do jakiejś fajnej, fancy restauracji, to też dużo zapłacimy. Ale można się też stołować na street foodzie, który jest też często jak najsmaczniejszy. Myślę, że tu duże rachunki za jedzenie można zapłacić absolutnie wszędzie. I można też małe.
1: No właśnie, 606-78-78-78 studio@radiowodz.pl to jest kontakt do Radia Łódź. 51,5% Polaków planuje tegoroczny urlop w kraju nad Wisłą. No i tak się zastanawiam, a ty byś polecił poza górami, jeśli chodzi o Polskę?
0: Jezu, nie wiem, czego szukałbyś. Musiałbyś mi dać jakieś wytyczne, przecież to jest ile ludzi, tyle pomysłów na spędzenie wolnego czasu.
1: Ale taka wyprawa w góry potrafi odizolować trochę człowieka i zapomnieć o tym.
0: Tak, a jeżeli chodzi o polskie góry, to jak już jak chodzi o moje polecajki, to ja całym sercem jestem zakochany w Beskidzie Niskim. Jest to najdzikszy fragment polskich gór. Bieszczady przy tym są jak totalnie komercyjne aktualnie. Jak wyglądają Beskid Niski, to jest wszystko, co między, powiedzmy, Krynicą górską, a Cisną, czyli miejsce, gdzie się zaczynają Bieszczady.
1: Tam mało kto jeździ.
0: Ojeju. Ja tam ilekrotnie byłem i serio nikogo nie spotkałem przez cały dzień. I szliśmy sobie w dwie osoby cały czas samemu i to jest jedyne
1: tam
0: miejsce...
1: Tam pewnie nie ma paragonów grozy.
0: No myślę, że nie. Ale też jakby jest dużo większe... Jest mniejsza baza noclegowa, jest mniej schronisk i mniej restauracji, gdzie się możesz tam stołować. Tam trzeba bardziej się dalej gdzieś tam dostać. A jak idziesz po górach, to nawet w wielu miejscach to raczej... to trzeba mieć namiot ze sobą. Bo to jest jedyne miejsce w polskich górach, gdzie schodziłem do doliny. Zawsze w dolinie masz cokolwiek. Mhm. Masz chociaż idzie droga, są jakieś płoty, jeden dom, linie wysokiego napięcia.
1: A tam?
0: W Beskidzie Niskim są miejsca, gdzie schodzisz do doliny i nie ma nic.
1: I szukasz kolejnej.
0: Tak. Wspaniałe miejsce.
1: Beskid Niski, to jest polecajka.
0: Beskid Niski, sercu bliski, tak się w ogóle promuje ten region w Polsce.
1: Duża część ludzi, którzy planują urlop w kraju, zwyczajnie nie chce jechać za granicę, bo nie zna języków lub zwyczajnie boi się odnaleźć w nowej sytuacji. Niestety tak to wygląda. Ludzie nie uczą się języków, są zamknięci i dlatego wybierają kraj, bo tutaj czują się pewnie. Mhm. To jest kolejna opinia słuchacza, czyli jednak ta obawa, dlatego wybieramy Polskę, bo nie znamy języków, no bo w Polsce rzeczywiście z tymi językami obcymi chyba nie
0: jest.
1: Ale
0: przy aktualnym rozwoju technologii jaki to jest problem? Mamy tłumacze symultaniczne w telefonach. My mówimy, od razu jest przetłumaczone na język drugiej osoby i vice versa. Miałem taki problem, właśnie w Chinach jest tak, że w Chinach, oni są tak izolowanym narodem ze względu na tą cyber Great Wall, które mają, że oni nie widzą, co się dzieje na świecie, nie mają dostępu do tego internetu, a często też nie mają takiego dostępu, mało kto w ogóle rozumie cokolwiek po angielsku, typu hello czy toilet. Mhm. I patrzą, jakby nie wiadomo, co się wydarzyło.
1: I wtedy taki tłumacz się przydaje.
0: Tak, mimo że czasami gadał głupoty, jakieś takie z kosmosu, jakieś randomowe nam słowa zlepiał ze sobą, no to wtedy też Chińczycy mi mówili do mojego telefonu, ja mniej więcej rozumiałem, o co im chodzi, i w drugą stronę też to działało.
1: Czyli tutaj jak gdyby tej bariery językowej...
0: I to było 8 lat temu. Myślę, że nie musimy podkreślać, jak się rozwinęła technologia przez ostatnie 8 lat. Mm. I te 8 lat temu w ogóle, jak byłem w Chinach, to one już były... To był kraj z kosmosu. Absolutny cyberpunk. Jakby byliśmy takim zaściankiem, pod takim technologicznym i tym, jak chociaż płacimy w sklepie. U nich karty już były wtedy przestarzałą technologią. Mhm. Jestem bardzo ciekaw, jak wygląda w tym momencie ten kraj. To już tam prawie 9 lat temu byłem.
1: No to autostop do Chin.
0: Nie, tym razem już mówię. Ja już mam więcej lat, już latam bardziej w takie miejsca, ewentualnie na miejscu autostop, bo czasami to jest po prostu najlepsza forma transportu.
1: Czyli dolecieć
0: na autobus gdzieś... musisz czekać. Mhm. Taksówkę też musisz jakoś zamówić. Wszystko musisz jakoś zorganizować. Autostop, po prostu podchodzisz do ulicy, wystawiasz kciuka, i się dzieje magia.
1: Może niektórzy się obawiają tego autostopu ze względu na bezpieczeństwo, a może tego, że będą czekali, bo widząc często gdzieś tam jakieś w Polsce obrazki, człowiek stoi, nie wiem, po kilkanaście, kilkadziesiąt minut i nie może tego autostopu złapać.
0: A czy kilkanaście minut to jest długo?
1: No z drugiej strony nie, po co się spieszyć?
0: Ja się nauczyłem autostopu dlatego, że nie chciało mi się chodzić na autobus, bo mieszkałem pod Łodzią i wychodziłem przed dom, wystawiałem kciuka, jechałem sobie na Widzew do szkoły.
1: Mhm. I dało się.
0: No, za każdym razem. No, to jakby jedną
1: osobę. Zawsze
0: się
1: ktoś zatrzymał.
0: Przecież. A poza tym, i z reguły czas oczekiwania serio to jest poniżej 5 minut. No, myślę, że w wielu miejscach świata. Im dalej od Europy, tym szybciej. Tak jest.
1: No tak.
0: Bo im mamy mniej, bo w kraje, gdzie im mają mniej ludzie, tym się chętniej dzielą. To jest absolutnie zawsze, spotkałem się z tym wielokrotnie i to jest prawda. I im biedniejsze narody, tym chętniej zapraszały mnie do tego domu, czy dzieliły się wszystkim, co mają ze mną. Bo tak jest. Ci, co mają mniej, to chętnie dzielą. Tak jest.
1: Jeszcze nie chcą żadnej opłaty, tak? Po prostu jesteś u nich gościem i jesteś serdecznie przywitany i serdecznie ugoszczony i nakarmiony.
0: Tak, no ale ja przez to, że podróżowałem tym stopem, starałem się tutaj też dużo ludzi w drugą stronę zarazić tym i wiedziałem, na przykład jak gdzieś byłem w podróży, to moi rodzice przesyłali mi zdjęcie, że mają jakąś parkę autostopowiczów, nie pamiętam, z Ameryki Południowej i właśnie mają, goszczą ich w domu. Mój tata zabrał na stopa i wzięli od razu, ugościli obiadem. Mówię, dobrze.
1: To jak ty teraz pojedziesz do Stanów, to machniesz i oni zabiorą ciebie do domu.
0: Stany są u mnie akurat na szarym końcu listy, bo to uważam, że to jest jedno z tych wygodnych krajów. Mhm. Czyli jak już nie będę miał siły, żeby tam, gdzie muszę...
1: Na emeryturze polecieć do jakieś, Stanów.
0: Na przykład, że przez jakiś tam kraj, gdzie naprawdę musisz się przedostawać przez dżunglę i pustynię, to wtedy nie będę już miał na nie siły, to wtedy odwiedzę kraje, które są wysoko rozwinięte, gdzie jest wszystko łatwo, jeżeli chodzi o transport i wszystko podstawione pod nos. I Stan uważam za jeden z takich krajów.
1: No tak, a tutaj jeszcze takie podsumowanie specjalnie dla ciebie. Gość w studio mówi, że wszystko łatwe i przyjemne i proste tymczasem dla ludzi, którzy wybierają się na urlop jedyny w roku. To nie jest tak oczywiste. Często jest wykluczenie cyfrowe, wykluczenie ogólne i dlatego ludzie boją się podróżować. No dobrze. Cezary Stacewicz, podróżnik. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Radio Łódź.
0: Dzięki wielkie.
1: Marcin Mendelbaum, do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
8: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
10: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
12: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
11: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
13: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Łódź, jest 13. Zapraszamy do wysłuchania najnowszych informacji przed mikrofonem. Wiktoria Makowska.
15: O krok od tragedii na łódzkich Bałutach. Trzylatek stał na parapecie i wyrzucał rzeczy przez okno. Problem z miejscami w przedszkolach na wakacje. Łódzcy rodzice piszą petycje. Eksperci alarmują. Internet to środowisko wysokiego ryzyka dla najmłodszych. Są nowe dane. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Sąd rodzinny zajmie się sprawą trzylatka z łódzkich Bałut. Ojcu niemowlaka może grozić do 5 lat pozbawienia wolności. W niedzielę po południu policjanci dotarli na ulicę Podrzeczną na Bałutach w Łodzi, gdzie dziecko stało na parapecie i wyrzucało rzeczy przez okno, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
16: Policjanci dostali zgłoszenie dotyczące dziecka stojącego w samej pieluszce na parapecie trzeciego piętra. Na szczęście drzwi były otwarte i po chwili policjant zobaczył malca.
17: Cześć, policja. Informacyjnie jedynka, mamy dziecko. Chodź, jest sam rodzice w domu?
16: Tak.
15: W trakcie akcji na miejsce przybył ojciec chłopca.
16: Tłumaczył funkcjonariuszom, że syn spał, gdy ten wyszedł na spacer z psem i drugim dzieckiem. Nie tłumaczy to zachowania ojca.
15: 38-latkowi za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo może grozić do 5 lat więzienia. O sprawie zostanie poinformowany sąd rodzinny.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Uwaga kierowcy, zderzenie samochodu osobowego ze śmieciarką w Bełchatowie. Do kolizji doszło na ulicy Wojska Polskiego przy miejskim targowisku. Jedna osoba została ranna, mówi aspirant Justyna Droszczy z bełchatowskiej policji.
18: Kierujący pojazdem marki Renault 84-latek z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym kierowanym przez 44-latka. Kierujący Renault został zabrany do szpitala wojewódzkiego w Bełchatowie.
15: Na miejscu cały czas pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Część dzieci nie dostała się do łódzkich przedszkoli na wakacje. Po tym, jak 10 czerwca rodzice poznali wstępne wyniki rekrutacji, postanowili napisać petycję. Mimo że na wakacje przygotowano około 15 tysięcy miejsc przy 11 tysiącach dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym, wielu rodziców zgłasza, że ich dzieci nie dostały się w ogóle lub otrzymały miejsca tylko na część wakacji. A więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
19: W tym roku przedszkola będą działać w systemie 3-tygodniowych dyżurów. Oznacza to, że dzieci potrzebujące opieki na przykład przez 6 tygodni będą musiały uczęszczać do 2 różnych placówek. Część rodziców informuje jednak, że ich dzieci otrzymały miejsca tylko na jeden turnus lub nie dostały się wcale. W związku z tym powstała petycja, w której rodzice domagają się wyjaśnień tej sytuacji. Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka uspokaja, że rekrutacja nadal trwa.
20: Tak jak w ubiegłym roku, również była sytuacja,
4: sytuacja, że pierwsze wyniki pokazały, że dzieci na wakacyjne turnusy do przedszkoli się nie dostawały. Później po rekrutacji uzupełniającej sytuacja się zmieniła.
19: Rekrutacja uzupełniająca ruszy w najbliższy piątek.
15: A ostateczne wyniki rekrutacji na okres wakacyjny do łódzkich przedszkoli poznamy 24 czerwca. Milion dzieci w wieku od 7 do 12 lat regularnie korzysta z serwisów społecznościowych, alarmują eksperci. Instytut Cyfrowego Bezpieczeństwa zaprezentował dziś w Sejmie raport dotyczący czasu spędzanego przez najmłodszych sieci i niebezpiecznych treści, które tam napotykają. Jak mówi Aleksandra Załęska z Gemius Polska, 4/5 najmłodszych jest online, korzystając regularnie z największych serwisów społecznościowych.
20: Dzieci, które korzystają z internetu, robią to bardzo, bardzo intensywnie. Dzieci spędzają średnio w internecie 4 godziny i 25 minut. Internet dzieci mieści się w smartfonie. 98% dzieci aktywnych online korzysta właśnie z urządzeń mobilnych.
15: Z raportu Internet Dzieci 2026 wynika też, że ponad milion dzieci miało w sieci kontakt z reklamami alkoholu, 32% z treściami erotycznymi i pornograficznymi. W przypadku serwisów edukacyjnych dzieci poświęcają im średnio 6 minut dziennie. Mieszkańcy łódzkich dołów chcą więcej zieleni. Zamiast trawy domagają się krzewów i roślin ozdobnych. Chodzi o okolice ulicy Inflanckiej, na której kilkanaście lat temu zniknęły dorodne okazy drzew. Ich straty do tej pory nie udało się zrekompensować, stąd pomysł nowych nasadzeń. W sprawie interweniowała już tamtejsza rada osiedla, a do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam.
14: Kilka słów o pogodzie. Dzisiaj w Łodzi oraz w całym naszym regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe i przelotne opady deszczu. Na termometrze od 16 do 19 stopni. Aktualnie mamy 14 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 988 hektopaskali. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 55 km na godzinę. Zachodni oraz południowo-zachodni.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
14: Wszystko się zgadza, drodzy słuchacze. Dzień dobry, 6 minut po godzinie 13 przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Kłaniam się pięknie, witam bardzo, bardzo ciepło po mojej urlopowej przerwie. W poniedziałek 15 czerwca 2026 roku razem z Adamem Miksą rozpoczynamy dzisiejsze popołudniowe wydanie programu W środku dnia. A na miły początek brytyjski muzyki wokalista Peter Gabriel i jeden z jego największych przebojów z roku 1986. Sledgehammer, Peter Gabriel.

Współtwórca i założyciel kultowego zespołu Genesis, następnie muzyk solowy Peter Gabriel, no i lipiec 1986 roku, bo właśnie pod koniec tego miesiąca ukazał się singiel Sledgehammer, którego właśnie słuchaliśmy. Piosenka dotarła na sam szczyt amerykańskiej listy bestsellerów, była także wysoko notowana w Kanadzie i na Starym Kontynencie. I w ten sposób muzycznie rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze radiowe spotkanie. W pierwszej godzinie przede wszystkim emocje konkursowe. Można będzie uzyskać podwójne zaproszenie do kina Charlie w Łodzi na wybrany seans filmowy. Ponadto najnowsze wiadomości i duża porcja przebojowej muzyki.

Light Up, czyli najnowsza piosenka z repertuaru Kylie Minogue. Piosenka, która pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu dokumentalnego o życiu i twórczości tej jakże znanej piosenkarki, wokalistki, aktorki, gwiazdy telewizyjnej, ale także przede wszystkim gwiazdy światowej estrady. Przy takich nagraniach lubimy mocniej wcisnąć pedał gazu, ale trzeba uważać, bo na przykład dzisiaj rozpoczęły się prace drogowe przy estakadzie autostrady A1, znajdującej się między węzłami Kutno-Wschód, Piątek. W związku z tymi robotami od godziny 7 występują utrudnienia w ruchu. Na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic z ruchu wyłączono pasy awaryjny i prawy, czyli wolny, zatem jazda możliwa jest jedynie lewym, szybkim pasem. W miejscu prowadzonych prac obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. W związku z tymi utrudnieniami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i oczywiście stosowanie się do oznakowania. A wszystkich kierowców bardzo serdecznie i ciepło pozdrawiam.

0: Lubimy znane piosenki, a ta pochodziła z 1978 roku i powstała w znanej miejscowości Birmingham. Radio
1: Łódź. Reklama.
2: Wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
4: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
5: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
6: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
7: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%, wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
9: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła 4. nagrodę ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca. O 19.
10: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
11: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
10: Serio? A co tam takiego?
11: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
10: Brzmi jak wydatek.
11: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
10: No to na co jeszcze czekamy?
11: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
10: Sprawdź na www.vt.sk.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
14: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
12: Ogłoszenie społeczne.
15: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
0: Jest 13.30, 15 czerwca, poniedziałek. Jaka myśl może nam dzisiaj przyświecać, drodzy słuchacze? Może taka, którą wyraził przed laty Stefan Garczyński, poeta, przedstawiciel epoki romantyzmu. Uśmiech i humor to znak zwycięskiego górowania nad losem. Pamiętajmy o tym.

0: Evolution to tytuł piosenki polskiego zespołu Sorry Boys.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Charlie. www.charlie.pl.
0: Za 23 minuty 14 pora na zapowiedziane przeze mnie pierwsze emocje konkursowe. One będą dotyczyły bardzo znanego filmu. 15 czerwca to zresztą data niezwykle filmowa. Wiele bardzo znanych produkcji filmowych wtedy miało premierę. Między innymi w roku 1967 po raz pierwszy pokazano film wojenny Parszywa dwunastka w reżyserii Roberta Aldricha. Ja przypomnę, że ta produkcja została zrealizowana z wielkim rozmachem, kosztem astronomicznej, jak na lata 60. sumy 20 milionów dolarów. Za te pieniądze udało się zebrać na planie plejadę gwiazd, takie zresztą było założenie reżysera, zatrudnić wielu statystów i stworzyć wspaniałe dekoracje. Pieniędzy nie żałowano także na materiały światłoczułe, aby wiernie oddać detale. Parszywą dwunastkę nakręcono na 70-milimetrowej taśmie, dwukrotnie szerszej niż standardowy film. Ogromne wrażenie robią również do dzisiaj efekty pirotechniczne, prawdziwe, nie pochodzące z komputera, a także dźwięk, za który film otrzymał Oscara. No i oczywiście na planie filmowym, tak jak powiedziałem, wielkie gwiazdy światowego kina, niektóre z nich, można powiedzieć, przyspieszyły swoją karierę, to znaczy ten film był taką trampoliną do tego, żeby zaistnieć w świecie filmu już na długie, długie lata. Lee Marvin jako major John Reisman, Robert Ryan, pułkownik Everett D. Breed, Charles Bronson jako Joseph Władysław, Telly Savalas jako Maggot, czy na przykład Donald Sutherland jako Vernon Pinkley. Oczywiście tych znanych aktorów było znacznie, znacznie więcej. Wymieniłem tylko niektóre nazwiska, a moje pytanie dotyczy jednego z aktorów, który zanim wystąpił w filmie, był wielką gwiazdą NFL, czyli Ligi Futbolu Amerykańskiego i cieszył się opinią najlepszego napastnika wszechczasów. Mogę podpowiedzieć, że zagrał jedynego czarnoskórego żołnierza oddziału tworzącego tytułową Parszywą dwunastkę. O kogo chodzi? Kogo mam na myśli? Jeśli Państwo wiedzą, to będę wdzięczny za udział w programie i za wysłanie maila z prawidłową odpowiedzią. Studio Małpa, radio.pl. Zapraszam.

zaśpiewała Paulina Przybysz, a ja właśnie otrzymałem informację o utrudnieniu na drodze S8. Chodzi o odcinek ograniczony węzłami Piotrków Trybunalski Zachód, Piotrków Trybunalski Północ w kierunku Wrocławia. Rozpoczęła się naprawa barier ochronnych i w takim razie został zablokowany jeden pas ruchu. Aktualnie ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem prawym. To utrudnienie może potrwać do 3 godzin. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

Za 11 minut, 14 w środku dnia z Radiem Łódź. Zaglądam do kalendarza świąt nietypowych. Dzisiaj między innymi obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Ten dzień został ustanowiony w 2006 roku z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych i Światowej Organizacji Zdrowia. Zwraca uwagę na powszechny problem łamania praw osób starszych. Bowiem każdy człowiek bez względu na wiek powinien być traktowany z szacunkiem. Codziennie powinniśmy dbać o to, aby osoby starsze mogły godnie i szczęśliwie żyć. Okazujmy im zatem zainteresowanie i troskę i traktujmy tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Wielu psychologów zwraca uwagę, że kontakt dzieci i młodzieży z osobami starszymi jest niezwykle cenny dla obu stron. Seniorzy aktywnie uczestniczą w bieżącym świecie, czują się potrzebni i ważni. Najmłodsi natomiast otrzymują od swoich dziadków wręcz nieograniczone pokłady miłości, zrozumienia i troski, a czas spędzony wspólnie na długo pozostaje w pamięci. Pozwoliłem sobie wynotować również pewne ciekawostki związane z aktywnością osób starszych. Okazuje się, że najstarszy człowiek, Otto Thanning, przepłynął kanał La Manche w wieku 73 lat. Z kolei Hamako Mori ma ponad 90 lat i jest najstarszą kobietą graczem gier wideo. Prowadzi również popularny kanał na znanym portalu YouTube. No i rzecz, która mnie absolutnie zadziwiła, Sumiko Iwamura ma ponad 83 lata i posiada, uwaga, obecnie tytuł Guinness World Records dla najstarszego profesjonalnego DJ-a klubowego. A zatem, proszę Państwa, wszystko jest możliwe. Pozdrawiamy oczywiście seniorów i życzymy wyjątkowo sympatycznego, ciepłego dnia.

To była Carla Bruni i jej interpretacja słynnego przeboju grupy The Rolling Stones z piosenki Miss You. Trwa nasz quiz filmowy. Przypomnę, pytanie dotyczy filmu Parszywa dwunastka, w którym jeden z aktorów, zanim wystąpił w tej produkcji, był wielką gwiazdą Ligi Futbolu Amerykańskiego i cieszył się opinią najlepszego biegacza i tym samym najlepszego napastnika. O kogo chodzi? studio@radio.pl. Otrzymałem już kilka dobrych odpowiedzi. Jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, aby wziąć udział w tym konkursie. A póki co zespół Perfect w utworze Bujanie w obłokach.

0: Wiem, że to troszkę nierozsądne, ale czasami w życiu jest miło pobujać w obłokach, tak jak śpiewa zespół Perfect. Za 2:14 i najnowsze wiadomości.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10:40.
5: Anna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
9: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
10: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
11: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
12: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
11: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
1: Po reklamie.
0: Jest 14. Przed nami najnowszy serwis informacyjny i Wiktoria Makowska.
13: Uwaga kierowcy, utrudnienia na A1, dwa pasy wyłączone z ruchu. Łódzki poseł żąda szczegółów wizyty prezydenta Polski w USA. Dziś złoży pismo do kancelarii prezydenta. Zamiast samej trawy, róże i krzewy, łodzianie chcą estetycznych zmian na dołach. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Dwa pasy wyłączone z ruchu. Dziś rozpoczęły się prace drogowe na estakadzie między węzłami Kutno Wschód i Piątek. Chodzi o przejazd nad rzeką Bzurą w okolicy miejscowości Górki Pęcławskie. Drogowcy naprawiają tam dylatację na około 2-kilometrowym odcinku trasy. To oznacza ograniczenia dla kierowców, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic i Łodzi z ruchu wyłączyliśmy pas awaryjny i prawy, czyli pas wolny. Zatem jazda możliwa będzie jedynie lewym pasem. Na wysokości miejsca, gdzie prowadzone są roboty, wprowadziliśmy ograniczenie do 80 km na godzinę.
13: Prace drogowe na A1 mają zakończyć się w piątek, dzięki czemu w weekend z Kutna do Łodzi kierowcy przejadą bez dodatkowych utrudnień. Jak zapowiadają jednak drogowcy, wraz z nowym tygodniem rozpocznie się kolejny etap prac. Wtedy remonty zaczną się na drugim, lewym pasie.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: Szczątki płodów na posesji byłej patomorfolożki. Zakończono przeszukiwanie działki w Lutoryżu koło Rzeszowa. Teraz rozpoczną się selekcje. Ostatecznie znaleziono szczątki 34 płodów i odpady medyczne. Przypomnijmy, nieruchomość wcześniej należała do 57-letniej patomorfolożki. Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkowo podczas prac budowlanych. Policjanci zabezpieczyli i przekopali teren. Ten etap już się zakończył, ale przed śledczymi nadal dużo pracy, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.
15: Aktualnie zabezpieczone szczątki ludzkie będą poddane badaniom sekcyjnym. Na chwilę obecną nie mam jeszcze terminów tych badań, natomiast trzeba zabezpieczyć całość dokumentacji medycznej z placówek, z którymi pani podejrzana współpracowała do tej pory, poddanie ich analizie i sprawdzenia pochodzenia tych zabezpieczonych szczątków ludzkich.
13: Była właścicielka nieruchomości przebywa w areszcie, grozi jej do 12 lat więzienia. Łódzki poseł chce znać szczegóły wizyty prezydenta Polski w USA. Tomasz Trela z Nowej Lewicy dziś ma złożyć pismo do Kancelarii Prezydenta RP. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, prezydent Karol Nawrocki był w Białym Domu, gdzie podczas gali MMA świętowano urodziny Donalda Trumpa i 250-lecie amerykańskiej państwowości. Zapytam o efekty, skład delegacji, koszt i przebieg tej wizyty, mówi Radiu Łódź poseł Trela.
16: Dobrze, że Karol Nawrocki chce wykorzystać każdą szansę na rozmowę z Donaldem Trumpem, ale jeżeli ta wizyta miałaby się skończyć na tej kurtuazji 20-sekundowej, gdzie Donald Trump przywitał Karola Nawrockiego, poklepał go po ramieniu i nawet chyba nie zrobili wspólnego zdjęcia, no to jednak to jest dość marna sytuacja.
13: W mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że w interesie Polski są dobre relacje głów obu państw. Mieszkańcy łódzkich dołów chcą więcej zieleni. Zamiast trawy domagają się krzewów i roślin ozdobnych. Chodzi o okolice ulicy Inflanckiej, na której kilkanaście lat temu zniknęły dorodne okazy drzew. Ich straty do tej pory nie udało się zrekompensować, stąd pomysł nowych nasadzeń. W sprawie interweniowała już tamtejsza rada osiedla, a szczegóły zna Seweryn Potentas.
17: Kiedyś w pasie rozdzielającym dwa kierunki jazdy wzdłuż ulicy Inflanckiej rósł szpaler okazałych kasztanowców. Ulica 12 lat temu przeszła remont, podczas którego drzewa zostały usunięte. W ubiegłym roku w ramach budżetu obywatelskiego posadzono tam nowe drzewa, ale jak podkreślają mieszkańcy, nadal nie rekompensują one tamtej straty. W związku z tym chcą, by w wolnych miejscach, które obecnie porasta trawa, pojawiły się krzewy czy takie rośliny jak ozdobne trawy, róże czy lilaki. W tej sprawie pismo do Zarządu Zieleni Miejskiej napisała Rada Osiedla Łódź Bałuty. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
13: Przedstawiciele Rady Osiedla w swoim piśmie powołują się na inne ulice w Łodzi, gdzie pasy rozdziału porasta bujna roślinność, jak na przykład na ulicy Kopcińskiego w okolicy Ronda Solidarności. W tej godzinie to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 15.
0: Początek obecnego tygodnia oznacza utrzymujące się opady deszczu, ale na pociechę powiem, że nie zabraknie zdaniem synoptyków promieni słonecznych, których będzie przybywać w kolejnych dniach. Na razie w Łodzi w całym regionie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami występują słabe i przelotne opady deszczu. Na termometrze minimalnie wyżej, w tej chwili 15 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 989 hektopaskali. Towarzyszy nam wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach dochodzący do 55 km na godzinę, przeważnie zachodni.
18: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: 15 czerwca 2026 roku za naszym stołem realizacyjnym zmiana Adama Miksę zastąpiła właśnie Patrycja Wojcznie, z którą witamy i pozostaniemy z nią razem do 16. A teraz Lady Punk. Tańcz głupia tańcz.

Aż trudno uwierzyć, że w tym roku na Opolskim Festiwalu świętowali jubileusz 45-lecia pracy estradowej zespół Lady Punk. No i oczywiście początek lat 80., dokładnie rok 1983, piosenka Tańcz głupia tańcz z muzyką Jana Borysewicza i tekstem Andrzeja Mogielnickiego. 10 minut po godzinie 14 w tej godzinie naszego radiowego spotkania w rozmowie z Beatą Janowską, odpowiedzialną za dzisiejsze wydanie popołudniowego programu Słuchasz i Wiesz, dowiemy się, nad czym aktualnie pracują reporterki oraz reporterzy Radia Łódź. Zaproponujemy także kolejną zagadkę filmową i tym samym wizytę w łódzkim kinie Helios. A już za kilka minut rozwiązanie quizu, który obowiązuje od 13.00.

0: Brown Rabbit i Molly Elizabeth. Rozwiązujemy pytanie filmowe dotyczące przede wszystkim produkcji kultowej, czyli filmu Parszywa dwunastka z 1967 roku. Zanim udzielę odpowiedzi, pochwalę się jeszcze taką ciekawostką. Otóż okazało się, że kilku aktorów grających w Parszywej dwunastce miało doświadczenie wojskowe z czasów II wojny światowej. Lee Marvin miał za sobą kampanię na Pacyfiku, gdzie walczył w szeregach piechoty morskiej w elitarnym oddziale zwiadowczym. Z tego względu aktor pracował na planie w podwójnej roli. Był także konsultantem w dziedzinie uzbrojenia oraz taktyki. Z kolei Charles Bronson służył jako strzelec pokładowy na bombowcu B-29. Wykonywał loty bojowe nad Japonią, gdzie został ranny, za co dostał purpurowe serce. A Telly Savalas służył w siłach lądowych. Clint Walker pływał w marynarce. Pytałem natomiast o aktora, który zanim wystąpił w tym filmie, był wielką gwiazdą NFL, czyli Ligi Futbolu Amerykańskiego. To oczywiście Jim Brown, tak naprawdę James Nathaniel Brown, amerykański zawodowy futbolista, aktywista na rzecz praw obywatelskich i aktor, powszechnie uważany za jednego z najlepszych biegaczy i graczy w historii NFL. Krótko przed końcem kariery Brown został aktorem. U szczytu popularności przeszedł na emeryturę, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu. W latach 70. XX wieku zagrał w 53 filmach i kreował kilka głównych ról. Jest określany mianem pierwszego czarnoskórego bohatera kina akcji w Hollywood. Dodam, że był także jednym z niewielu sportowców i jednym z najbardziej prominentnych Afroamerykanów, którzy zabierali głos w kwestiach rasowych w okresie rozwoju ruchu praw obywatelskich w latach 50. XX wieku. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział w naszym quizie, a szczęście uśmiechnęło się tym razem do pani Sylwii. Nasze gratulacje.
1: Sponsorem konkursu było Kino Charlie. www.charlie.pl

0: Od wielu dekad jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów na światowej estradzie. Oczywiście Elton John, 20 minut po 14 i zgodnie z obietnicą w naszym studiu Beata Janowska z redakcji informacyjnej. Dzień dobry, Beato. Twoja obecność oznacza to, że dowiemy się, nad czym dzisiaj pracują gorliwie reporterki i reporterzy Radia Łódź, przygotowując materiały do programu Słuchasz i Wiesz.
1: Będziemy mówić m.in. o petycji rodziców łódzkich przedszkolaków, którzy interweniują w sprawie miejsc w tych placówkach na wakacje. Miasto informowało, że podczas wakacji będzie 15 tysięcy miejsc w przedszkolach. A tymczasem wielu rodziców zgłasza, że ich dzieci nie dostały się w ogóle albo tylko na część wakacji. W tym roku przedszkola będą działały w systemie 3-tygodniowych dyżurów, co znaczy, że dzieci potrzebujące opieki na przykład nie przez 3 tygodnie, a przez 6 będą musiały uczęszczać do dwóch różnych placówek. Przez 3 tygodnie do jednej, drugie 3 tygodnie do drugiej. I trzeba je będzie tam dowodzić. Oczywiście można to zrozumieć, bo pracownicy przedszkoli też mają urlopy, też wyjeżdżają na wakacje. Szczególnie zawiedzeni są jednak rodzice tych dzieci, które w ogóle nie zostały przyjęte. Rodzice przygotowali petycję, w której domagają się od miasta wyjaśnień, a wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka uspokaja, że będzie rekrutacja uzupełniająca, ruszy w najbliższy piątek. Oprócz tego jest także oferta półkolonijna miejskich instytucji. Ona zasadniczo jest kierowana do młodszych uczniów szkół podstawowych, ale jest też propozycja dla przedszkolaków. Powiemy też o tym, że w Łodzi jest coraz mniej gapowiczów. W ciągu 2 lat liczba wezwań do zapłaty za jazdę bez biletu spadła prawie o 1/3. W liczbach bezwzględnych to było ponad 80 tysięcy kar za jazdę bez biletu wystawionych w 2023 roku, a w 2025 niecałe 60 tysięcy. Pytaliśmy przedstawicieli łódzkiego przewoźnika, co może być przyczyną. Piotr Wasiak z MPK Łódź uważa, że to jest częściowo dzięki rozsądnemu podejściu pasażerów. Ja bym powiedziała takiemu obywatelskiemu podejściu, bo po prostu łodzianie rozumieją, że komunikacja kosztuje i miasto za nią płaci, my za nią płacimy z naszych podatków. A z drugiej strony też pasażerowie mają coraz więcej narzędzi do kupowania biletów, bo na przykład są biletomaty w pojazdach, są aplikacje. I to zdroworozsądkowe podejście może także wiązać się z kwotą kary, bo za jazdę bez biletu w Łodzi można zapłacić ponad 500 zł.
0: To sporo. To bardzo bolesne.
1: Będzie też bardzo dobra informacja dla tych, którzy lubią jeździć rowerem. Wzdłuż rzeki Warty powstanie Welowarta. Ma to być jedna z najdłuższych tras rowerowych w naszym województwie. Nie wiem nawet, czy nie najdłuższa. Zasadnicza ścieżka będzie prowadziła od Burzenina przez Sieradz do Uniejowa, a razem z łączącymi się z nią innymi drogami będzie liczyć ponad 200 kilometrów. Znaczna część z tego będzie prowadzić po wałach przeciwpowodziowych, czyli z widokiem na rzekę i rozmaite inne przyrzece atrakcje. Wiadomo, Warta najdłuższa rzeka w naszym województwie i rzeczywiście malownicza. Te inwestycje zrealizuje Urząd Marszałkowski we współpracy z samorządami, przez które trasa Welowarta ma przebiegać. No na razie przygotowywana jest dokumentacja, czyli na same ścieżki jeszcze poczekamy, ale można pojeździć ścieżkami, które już istnieją.
0: I te, a także jeszcze pewne inne zagadnienia pojawią się po godzinie 16 w naszej audycji informacyjnej Słuchasz i Wiesz, do której wysłuchania zapraszała Beata Janowska. Beato, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.
0: No i oczywiście trzymam kciuki, żeby te wszystkie relacje mogły się na antenie pojawić.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja. Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
7: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
1: Po reklamie.
8: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
9: Zbliża się 14.30, a nasz program towarzyszy słuchaczom od poniedziałku do piątku od 13 do 16.

I wróciliśmy muzyczną pamięcią do połowy lat 70. XX wieku. Soulowy hit z czwartego albumu amerykańskiej formacji LaBelle, tak naprawdę Patti LaBelle, Lady Marmalade. Jeden z utworów wszechczasów, dokładnie 500 nagrań wszechczasów pisma Rolling Stone. Kompozycja, która doczekała się wielu coverów, czyli wielu nowych opracowań, między innymi takiego, które pojawiło się na listach przebojów w roku 2001. Wtedy Christina Aguilera, Lil Kim i Pink. No dobrze, to jeśli chodzi o sprawy muzyczne, powracamy do informacji istotnych, na przykład dla zmotoryzowanych. Zbliża się bowiem remont estakady przy dworcu Łódź Kaliska. Zanim prace wystartują na dobre, drogowcy muszą się przygotować i wykonać tymczasowe łącznice jezdni. Powstaną one zarówno z jednej, jak i z drugiej strony estakady, od strony górnej na wysokości ulicy Parkowej, od strony Bałut na wysokości ulicy Struga. Dla kierowców będzie to oznaczać pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Od jutra, czyli 16 czerwca, wyłączone z ruchu zostaną odcinkowo wewnętrzne pasy ruchu. Ze względów bezpieczeństwa wprowadzone zostanie także ograniczenie prędkości. Po wykonaniu tych prac na przełomie czerwca i lipca rozpocznie się właściwy remont estakady, zamykając tym samym zachodnią nitkę. Jeżeli dobrze zapamiętałem, to ten remont zakończy się dopiero w roku 2027. Na czas remontu estakada od strony dworca kolejowego będzie wyłączona z użytku. Przejazd w relacji północ-południe w obu kierunkach będzie możliwy sąsiednią jezdnią, czyli prace będą wykonywane w tak zwanym układzie drogowym, który będzie obejmował również ruch, a więc nie będzie to wyłączenie całkowite. Niemniej czekają nas utrudnienia, musimy wykazać się dużą cierpliwością i wyrozumiałością.

Life on the Run zaśpiewała Brandy i Carlyle za 19 minut 15 w środku dnia z Radiem Łódź. I znów przypomnienie, że w kalendarzu świąt nietypowych obchodzimy także Ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Jak Państwo się domyślają, chodzi o psy. Wspaniałe zwierzęta, które nie tylko zajmują często nasze miejsce na kanapie, ale i bardzo pomagają chorym i niepełnosprawnym. Dogoterapia to dziś forma leczenia i rehabilitacji, ma swoje święto i jest stosowana w Polsce z powodzeniem od dawien dawna. A ci muzycy poznali się w sklepie zoologicznym, tak głosi wieść. Było to na początku lat 80. Western Girls z wersji albumowej Pet Shop Boys. Sometimes.

West End Girls, Neil Tennant i Chris Lowe, czyli brytyjski duet Pet Shop Boys. Piosenka zarejestrowana w roku 1983, wydana na singlu wiosną roku 1984, dobrze przyjęta przez krytyków, jak i

0: słuchaczy, fanów tego duetu, uznawana za jeden z najważniejszych momentów w karierze zespołu. A na naszym zegarze za 13 minut 15 i kolejne emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A zatem jeszcze jedna okazja, aby sympatycznie spędzić na przykład wieczór w kinie. Tak jak powiedziałem, 15 czerwca to data bardzo bogata w wydarzenia filmowe. No to teraz troszkę świeższa historia związana z rokiem 1994. Właśnie 15 czerwca odbyła się premiera filmu animowanego Król Lew. W historii wytwórni Walta Disneya to był 32 pełnometrażowy film. Do jego stworzenia użyto nowych technik. Postaci zostały narysowane ręcznie, a efekty oświetlenia oraz efekty trójwymiarowe zostały wygenerowane komputerowo. Na ówczesne czasy były to niezwykle nowoczesne techniki. Film okazał się ogromnym sukcesem kasowym. Przez wiele lat znajdował się na liście najlepiej zarabiających animacji. No i trzeba przyznać, że uwagę zwróciła ścieżka dźwiękowa, czyli soundtrack. Zresztą muzyka i pewien utwór pochodzący z tego filmu zostały uhonorowane dwoma Oscarami w roku 1994 w kategoriach najlepsza oryginalna muzyka filmowa i najlepsza oryginalna piosenka filmowa. A czy Państwo pamiętają, kto skomponował muzykę do słynnego Króla Lwa? Tutaj w grę wchodzą dwa nazwiska, nawet nie tylko jedno. Myślę, że będą tacy słuchacze, którzy prawidłowo wskażą taką kompletną odpowiedź, ale uznam również wtedy, jeśli wymienią Państwo tylko jednego autora, czy jedną postać. Kto skomponował muzykę do filmu animowanego Król Lew? Czekam na dobrą odpowiedź pod adresem studio@radioros.pl.

Melodie chętnie słuchane, tak można byłoby podsumować ten utwór. The Shoop Shoop Song, It's in His Keys w interpretacji Cher z początku lat 90. Spoglądam na zegar, 5 minut pozostało do 15. Za 5 minut najnowsze wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
5: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
6: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
7: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
8: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
9: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
8: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
9: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
11: Jest 15. Posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem. Wiktoria Makowska.
12: W ciągu 2 lat w Łodzi drastycznie spadła liczba wezwań do zapłaty w MPK. Będzie obwodnica łódzkiego Wiskitna. Za chwilę szczegóły. Łodzianie chętnie pomagają przez cały rok. Centrum Krwiodawstwa apeluje o regularne wizyty. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Coraz mniej gapowiczów w Łodzi. W ciągu 2 lat liczba wezwań do opłaty dodatkowej spadła o niemal 1/3. Jak mówi Radio Łódź przewoźnik, w stolicy województwa to efekt nie tylko zmiany świadomości pasażerów, a szczegóły zna nasz reporter Michał Dąbrowski.
13: Ponad 80 tysięcy kar za jazdę bez biletu wystawiono w Łodzi w 2023 roku, ale już w 2025 liczba ta spadła do niecałych 60 tysięcy. Pasażerowie rozumieją, że komunikacja miejska kosztuje, ale mają też coraz więcej narzędzi do kupowania biletów, mówi Piotr Wasiak z MPK Łódź.
14: W punktach handlowo-usługowych, biletomatach, które znajdują się w każdym pojeździe, przez liczne aplikacje, czy to aplikacje Łódź.pl, Midapka, czy różnego rodzaju aplikacje bankowe.
13: A za jazdę bez biletu w Łodzi można zapłacić nawet ponad 500 zł. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
12: Do tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach.
15: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Koniec niższej akcyzy na paliwa od dziś. Ceny paliw wzrosną, jeżeli z pakietu CPN zostanie wyłączona obniżka akcyzy. Przypomnijmy, do końca miesiąca ma obowiązywać obniżona stawka VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty. Z kolei dziś kończy się obniżka akcyzy i na razie nie wiadomo, czy Ministerstwo Finansów ją przedłuży. Skala podwyżek będzie zależeć również od sytuacji na światowych rynkach ropy naftowej. Będzie obwodnica łódzkiego Wiskitna. Miasto jeszcze w tym roku poszuka wykonawcy prac. O inwestycji mówi się już od wielu lat, a zabiegali o nią mieszkańcy, bo co dzień ulicami osiedla przejeżdżają setki samochodów ciężarowych. Przebieg trasy wybrano już w 2024 roku. Będzie miała około 2 km, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
16: Budujemy nową obwodnicę, która skanalizuje nam ruch tirów w południowej części Łodzi. Powstanie między ulicami Jędrzejowską a tak zwaną trasą górną.
17: W tym roku planujemy w czwartym kwartale, myślę, ogłosić postępowanie przetargowe i w pierwszej kolejności wykonawca zadanie będzie miał zaktualizować przede wszystkim uzgodnienia tej dokumentacji, które były i których ważność się skończyła.
12: Dodaje Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji. Obwodnica Wiskitna ma mieć po jednym pasie w obu kierunkach, a pierwsze prace mają ruszyć w 2028 roku. Innowacyjny transport na życzenie w Zgierzu musi chwilę poczekać. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, miejskie usługi komunikacyjne w Zgierzu przygotowują się do uruchomienia pilotażowego systemu, który ma ułatwić poruszanie się po mieście. W pierwszym etapie na ulicę Zgierza wyjedzie 6 busów. Pasażerowie będą zamawiać przejazdy przez aplikację, która połączy osoby jadące w podobnym kierunku i wyznaczy optymalną trasę. Czas oczekiwania na pojazd ma wynieść około 10 minut, a bilet w okresie pilotażowym będzie kosztować 4 zł. Jednak start systemu się opóźnia z przyczyn technicznych, ponieważ dedykowana aplikacja wciąż czeka na weryfikację w sklepach Google i Apple. Więcej o tej sprawie piszemy na radiołódź.pl. Nie róbmy sobie wakacji od oddawania krwi. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi apeluje o regularne wizyty. Joanna Szymczak z Łódzkiego Centrum ma nadzieję, że mieszkańcy województwa mimo sezonu urlopowego zaplanują swoje donacje.
18: Czas wakacji tej krwi potrzebujemy między innymi z uwagi na brawurę kierowców, zwiększoną liczbę wypadków na drogach, a przecież należy pamiętać, iż krwi potrzebują pacjenci, którzy przebywają w podmiotach leczniczych, chorują na choroby przewlekłe, między innymi białaczkę.
12: Łodzianie chętnie pomagają, niezależnie od pory roku.
19: Dlaczego pan oddaje krew?
20: Nie wiem, nie czuję jakiejś tam, że muszę, po prostu, bo chcę. Jakby to mi chyba wystarczy.
21: Może się komuś przyda.
19: Widzę, że pani uzupełnia płyny przed oddaniem krwi. A dlaczego pani krew oddaje?
22: Bo chcę pomagać innym. To jest dar życia.
12: Tylko w ostatni weekend w ramach Światowego Dnia Krwiodawcy pobrano ponad 300 donacji. Teraz to wszystko, a skrót wiadomości w Radiu Łódź o 15.30. Zapraszam.
11: Za naszym radiowym oknem krajobraz, można powiedzieć, niezmienny. I tak jest również w Łodzi i w całym naszym regionie, a także w Polsce. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami występują słabe i przelotne opady deszczu. Trochę cieplej, bo 16 stopni powyżej zera, na barometrze ponownie 988 hektopaskali. Towarzyszy nam wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach dochodzący do 55 km na godzinę zachodni oraz południowo-zachodni.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.
11: Jesteśmy z naszymi słuchaczami w poniedziałek 15 czerwca 2026 roku, 5,5 minuty po godzinie 15. Znana bardzo melodyjna piosenka Everybody Needs Somebody to Love, Blues Brothers. We're so-

To prawda, każdy potrzebuje kogoś, kogo może kochać albo pokochać. Everybody needs somebody to love w interpretacji zespołu Blues Brothers, ale warto pamiętać, że piosenka pamięta rok 1964 i pomimo swojej przebojowości nie trafiła wtedy na listy bestsellerów, choć cieszyła się sympatią słuchaczy i dużym zainteresowaniem wykonawców. Pojawiło się wiele różnych remake'ów i coverów. Ten najsłynniejszy należy właśnie do grupy Blues Brothers. Nagranie absolutnie przebojowe i filmowe zarazem, które, jeżeli dobrze sobie przypominam, wczesną wiosną 1990 roku znalazło się na 12 miejscu brytyjskiej listy przebojów, choć na ekranach kin zaistniało właśnie w interpretacji zespołu Blues Brothers znacznie, znacznie wcześniej. No ale tak czasami z piosenkami bywa. 10 minut po godzinie 15 w środku dnia z Radiem Łódź, w trzeciej godzinie naszego programu informacje dla kierowców, audycja Zielona Akademia EUDK w opracowaniu Weroniki Skibińskiej, dodam, że poświęcona ekologii i życiu pszczół, oraz przypomnienie jednego z dzisiejszych muzycznych jubilatów, amerykańskiego muzyka Erika Stefaniego, współzałożyciela znanej powszechnie grupy No Doubt.

0: knew it.
1: Jak to dobrze powiedzieć? I knew it, I knew you, Taylor Swift. Kwadrans po godzinie 15. Drodzy słuchacze, zaszły zmiany w rozkładach jazdy łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Letnia korekta obowiązuje od wczoraj, czyli od 14 czerwca do końca tegorocznych wakacji. A co czeka pasażerów? Na co mogą liczyć? Między innymi na nowe połączenia z Łodzi do Płocka oraz weekendową trasę z Pabianic do Warszawy. W dni robocze łódzka kolej aglomeracyjna będzie oferować od 3 połączenia więcej niż w zeszłym roku, natomiast w weekend pasażerowie będą mogli liczyć na 30 dodatkowych połączeń kolejowych. Uwaga, łódzka kolej aglomeracyjna zapowiada również, że pasażerowie mogą spodziewać się specjalnych połączeń z okazji imprez organizowanych latem, na przykład przez województwo. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radiolot.pl.

0: Zaśpiewali Błażej Król i Adam Bałdych, a my powracamy do ścieżki dźwiękowej filmu Król Lew. Filmu, który ukazał się na ekranach kin w połowie czerwca 1994 roku. Przypomnę, że fabuła ukazuje losy Simby, młodego lwa, który poznaje swoje miejsce w wielkim kręgu życia i pokonuje wiele przeszkód, aby zostać królem lwiej ziemi. Muzykę do Króla Lwa, o co pytałem, skomponowali oczywiście Elton John i Hans Zimmer. Słowa napisał Tim Rice, muzyka, a także piosenka Can You Feel the Love Tonight zostały uhonorowane dwoma Oscarami w kategoriach najlepsza oryginalna muzyka filmowa i najlepsza oryginalna piosenka filmowa. A kto o tym między innymi wiedział? Pan Wojciech, nasz stały słuchacz, który otrzymuje zaproszenie na wybrany seans w kinie Helios. Serdecznie gratulujemy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Tak wspaniale i melodyjnie zaśpiewali Skaldowie.
1: Autopromocja.
2: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
3: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
4: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
5: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
6: Krótki przekaz dominuje.
7: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
3: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
8: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
6: Świat mediów bez tajemnic.
3: W każdą środę o 10.40.
6: Anna Karp
3: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
10: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
11: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
10: Serio? A co tam takiego?
11: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
10: Brzmi jak wydatek.
11: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
10: No to na co jeszcze czekamy?
11: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
10: Sprawdź na www.vt.sk.
12: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
13: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: W naszym programie pora przekonać się, jak dzisiaj jeździ się po drogach regionu i po łódzkich ulicach. Jest z nami Seweryn Potentas. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Uwaga na drodze krajowej 91 pod Łęczycą. W miejscowości Daszyna doszło do kolizji. Zator w miejscu zdarzenia nie jest duży, ale warto zachować ostrożność. Coraz trudniej o płynny przejazd także na łódzkich ulicach. Zapełniać zaczyna się trasa WZ, gdzie zablokował się już wyjazd z tunelu w kierunku Retkini. Zakorkowało się już także skrzyżowanie z ulicami Przędzalnia i Niciarnianą. Gęsto zrobiło się też przy Parku Śledzia. Przejazd północną w kierunku Nowomiejskiej zabiera już co najmniej 5 minut więcej. Wolniej jedzie się też zachodnią na odcinku od Pruchnika do Ogrodowej. Kierowców spowolnią także wylotówki z miasta, a przede wszystkim Brzezińska, Rokicińska czy Maratońska. A kolejny raport z dróg za pół godziny.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Jest 15.30. Oto skrót najważniejszych wiadomości. Wiktoria Makowska.
16: Sąd rodzinny zajmie się sprawą 3-latka z łódzkich Bałut. Ojcu niemowlaka może grozić do 5 lat pozbawienia wolności. W niedzielę po południu policjanci dotarli na ulicę Podrzeczną na Bałutach w Łodzi, gdzie dziecko stało na parapecie i wyrzucało rzeczy przez okno, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
17: Policjanci dostali zgłoszenie dotyczące dziecka stojącego w samej pieluszce na parapecie trzeciego piętra. Na szczęście drzwi były otwarte i po chwili policjant zobaczył malca.
18: Cześć! Policja! Informacyjnie jedynka, małe dziecko. Chodź, nie są rodzice w domu?
16: W trakcie akcji na miejsce przybył ojciec chłopca. 38-latkowi za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo może grozić do 5 lat więzienia. Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły wstępne porozumienie. Wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ma nadzieję, że to porozumienie będzie długotrwałe. Szef polskiej dyplomacji bierze udział w Luksemburgu w unijnej naradzie ministerialnej. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów mają rozmawiać też m.in. na temat ewentualnej europejskiej misji w regionie, która usprawni tranzyt przez cieśninę Ormus. Mieszkańcy łódzkich dołów chcą więcej zieleni. Zamiast trawy domagają się krzewów i roślin ozdobnych. Chodzi o okolice ulicy Inflanckiej, na której kilkanaście lat temu zniknęły dorodne okazy drzew. Ich straty do tej pory nie udało się zrekompensować, stąd pomysł nowych nasadzeń. W sprawie interweniowała już tamtejsza rada osiedla. W swoim piśmie powołuje się na inne ulice w Łodzi, gdzie pasy rozdziału porasta bujna roślinność, jak na przykład na ulicy Kopcińskiego w okolicy Ronda Solidarności. Część dzieci nie dostała się do łódzkich przedszkoli na wakacje. Po tym, jak 10 czerwca rodzice poznali wstępne wyniki rekrutacji, postanowili napisać petycję. Mimo że na wakacje przygotowano około 15 tysięcy miejsc przy 11 tysiącach dzieci, które uczęszczały do przedszkoli w roku szkolnym, wielu rodziców zgłasza, że ich dzieci nie dostały się w ogóle lub otrzymały miejsca tylko na część wakacji. Ostateczne wyniki rekrutacji na okres wakacyjny do łódzkich przedszkoli poznamy 24 czerwca, a więcej o tej sprawie piszemy na radiołódź.pl. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
0: Powracamy do informacji dotyczących pogody. W Łodzi i w całym regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Cały czas możliwe są słabe i przelotne opady deszczu. Aktualnie nasz termometr wskazuje 15 stopni powyżej zera. Na barometrze niezmiennie 989 hektopaskali. Mamy wiatr umiarkowany, momentami dość silny, w porywach dochodzący do 55 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. W najbliższy weekend, zdaniem synoptyków, Polska poczuje pełną siłę tego rocznej fali upałów, chyba pierwszej takiej fali, a szczegóły za pół godziny.
14: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Uśmiechamy się pięknie do naszych słuchaczy, przypominając, że jesteśmy z wami wszędzie, zarówno w mieście, jak i w naszym regionie, w pracy, w domu, czy też w samochodach. To wszystko od poniedziałku do piątku przez 3 godziny, między 13 a 16.

0: She's Like the Wind, czyli ona jest jak wiatr. Patrick Swayze i Wendy Fraser ze ścieżki dźwiękowej innego kultowego filmu Dirty Dancing, jeden z największych radiowych przebojów 1987 i 1988 roku. W środku dnia z Radiem Łódź za 20 minut 16.
1: Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Domem Kultury, instytucją kultury samorządu województwa łódzkiego.
2: Łódzki Dom Kultury jest realizatorem zadania Zielona Akademia EUDK, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
3: W ramach Zielonej Akademii EUDK wybraliśmy się wraz z uczestnikami warsztatów do Pasieki w Lipce, dowiedzieć się o ekologii i życiu pszczół. Zapraszam, Weronika Skibińska.
4: Dzień dobry, nazywam się Marzena Serafińska, jestem właścicielką Pasieki w Lipce. Tutaj jest miejsce, gdzie prowadzę warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych. No i zajmuję się oczywiście samym pszczelarstwem, czyli prowadzę pasiekę, sprzedaję miody i inne produkty pszczele.
3: Jak to się stało, że powstało takie miejsce?
4: Z pasji do pszczół. Mąż bardzo dawno temu pokochał pszczoły i zajął się pszczelarstwem tak na poważnie, ale poza sezonem coś trzeba było robić. W związku z tym zaczął jeździć właśnie po przedszkolach, po szkołach. I tak z roku na rok tych klientów było coraz więcej. Klientów w sensie przedszkoli i szkół. Pewnego razu pani Ela, którą gorąco pozdrawiam, powiedziała mojemu mężowi: panie Darku, wszystko fajnie, ale może byłoby warto zobaczyć te pszczoły z bliska. Mąż przyjechał wtedy do domu i powiedział: Marzena, umówiłem

0: Gniazdy pszczół, szczególnie właśnie z takich pasiek jak ta, ma specjalne właściwości. I jak rozpoznać, że to jest właśnie ten właściwy miód z pasieki, a niekoniecznie ten kupczy?
1: No cóż, dobry miód można poznać na pewno po tym, że się krystalizuje. Każdy miód musi się skrystalizować i jeśli taki miód jest, no to znaczy, że jest to dobry miód. U nas miody, które produkujemy, no to są i wielokwiatowe, oczywiście takie najbardziej popularne, ale też przewozimy pszczoły i mamy też miody odmianowe, takie jak akacjowy, rzepakowy, lipowy czy też gryczany. I każdy z tych miodów ma różne właściwości. Ale najważniejsze jest to, że każdy miód nas wzmocni, uodporni, da nam dużo energii i sił.
0: Czy obserwuje Pani coś takiego, że klimat sam, na przykład bardzo gorące lata, bądź przeciwnie, wręcz deszczowe lata też mają wpływ na to, jak te pszczoły pracują?
1: No zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o upalne lata, to wpływa to na to, że kwiaty po prostu mniej nektarują, bo są przypalane bardziej i więcej jest czasami much na kwiatach niż pszczół. Tak to bywa. Deszczowe z kolei lata, jeżeli jest za dużo deszczu, to też niedobrze, bo pszczoły no, muszą pracować, a jeżeli deszcz pada, nie mogą wylatywać z ula, a potrzeby w ulu są. Jedna rodzina pszczela, to tak, żebyście mieli obraz, jak to wygląda, zjada w ciągu roku około 90 kg miodu, który musi sama wyprodukować i około 25 kg pyłku kwiatowego, które same muszą przynieść. Więc jeśli pogoda im nie sprzyja, to po prostu no, nie mają tego pokarmu chociażby dla siebie. Już nie wspomnę o tym, że potrzebujemy również my, ludzie, go trochę im zabrać.
0: To już tak na zakończenie, jak Pani ocenia rolę pszczelarza?
1: Jest to rola na pewno bardzo odpowiedzialna, bo od nas zależy to, czy pszczoły będą zdrowe, czy będzie miało kto pracować na nasze życie. Przypomnijmy, że to jest jej rolą jest zapylanie kwiatów. Miód jest tylko takim efektem dla nas ubocznym. Więc im więcej zdrowych pszczół, tym będziemy mieli większą pewność, że życie na naszej planecie będzie trwało.
2: Monika Matusiewicz, dyrektor Łódzkiego Domu Kultury. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Zielona Akademia Łódzkiego Domu Kultury. A cóż to jest za projekt? To działanie mobilizujące, zachęcające młodych ludzi z naszego województwa, ponieważ zaprosiliśmy 10 instytucji partnerskich z województwa, tak aby objąć zasięgiem całą mapę naszą, naszego województwa. Młodzież, w zasadzie dzieci, młodzież w wieku szkolnym, 4., 5., 6. klasa będą uczestniczyć w kilku zajęciach warsztatowych. Obecnie trwają warsztaty i spotkanie z środowiskiem, ze społecznością pszczół. Jesteśmy w Pasiece w Lipce. Dzieci mogą zobaczyć, poznać życie tych owadów, dowiedzieć się, jaki jest podział ról właśnie w tej społeczności, jak powstaje miód i jak bardzo ważne i cenne są zapylacze dla nas, nam potrzebne, niezbędne do funkcjonowania, do życia, do ochrony naszej bioróżnorodności tak naprawdę.
0: Jak bardzo ważne jest uczenie o tej ekologii młodzież?
2: Oczywiście temat ekologii no niezwykle teraz taki intensywny, ważny, bieżący. My jako instytucja kultury bardzo chętnie chcemy włączać dzieci również do tych działań edukacyjnych ekologicznych.
3: Poszliśmy do pszczół. Pani nam pokazywała, jak one tam pracują.
4: Bardzo fajnie. Dowiedzieliśmy się dużo o pszczół, co może się nam przydać jednak tak w życiu.
5: Ja uważam tak samo. Fajnie było zobaczyć taki na żywo plaster miodu z pszczołami.
2: Projekt Zielona Akademia Łódzkiego Domu Kultury zakłada cykl różnych przedsięwzięć właśnie związanych z ekologią. Zaprosiliśmy partnerów, ośrodek działań edukacyjnych Źródła. Tam z kolei przygotowane działania warsztatowe, takie interdyscyplinarne, pozwolą zrozumieć, jak odpowiedzialnie każdego dnia podejmować decyzje. Oraz zaprosiliśmy Ogród Botaniczny Nasz Łódzki, pracownicy ogrodu spotkają się z uczestnikami naszego projektu i wspólnie przygotują domki dla owadów, zbudują takie, stworzą łąki kwietne, niezbędne dla zapylaczy, a w każdej miejscowości, która jest naszym partnerem, powstanie większy domek właśnie dla owadów.
6: Łódzki Dom Kultury jest realizatorem zadania Zielona Akademia EUDK, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
7: Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Domem Kultury, instytucją kultury samorządu województwa łódzkiego.
6: W Radiu Łódź gramy

Potężny głos Tatiany Okupnik. Obiecałem powiedzieć o dzisiejszym jubilacie. W 1967 roku przyszedł na świat Eric Stefani. Od połowy lat 80. współzałożyciel amerykańskiej formacji No Doubt, starszy brat wokalistki zespołu Gwen Stefani. Przypomnę, że to jest amerykańska grupa rodem z południowej Kalifornii. Powstała w roku 1987. Jej muzyka to swoista mieszanka ska, popu, punka, rocka i nowej fali. Początkowo grali jako trio John Spence, Gwen Stefani i właśnie wspomniany brat Eric, który potem poświęcił się karierze rysownika. W 1991 roku grupa podpisała swój kontrakt płytowy i zarejestrowała album zatytułowany No Doubt. Wielkim hitem stał się longplay Tragic Kingdom, który sprzedał się w liczbie ponad 15 milionów egzemplarzy. W roku 2003 ukazała się specjalna kompilacja, na której znalazł się cover utworu It's My Life w rolach głównych No Doubt.

0: oryginale zespół Tok Tok w roku 2003 oni, formacja No Doubt, It's My Life.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
2: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
5: No tak, jakaś metafora.
2: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Grobińska.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wakacje nie ma nudy.
7: Jest mikrofon, zabawa i sport.
6: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
8: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
9: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
10: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
11: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
12: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
14: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
15: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
16: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
17: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
18: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
19: Ty też możesz nam pomóc!
18: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
20: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
18: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Powracamy tym razem na łódzkie ulice Seweryn Potentas.
21: Zaczynamy od dużych utrudnień na Alei Włókniarzy w Łodzi. Przy skrzyżowaniu z Legionów doszło do kolizji. Przez to blokuje się m.in. przejazd tramwajów. Zatrzymały się linie 8 i 16 jadące w kierunku Alei Bandurskiego, a kolejne tramwaje kierowane są objazdami. Spore utrudnienia czekają tam także na kierowców. Z jednej strony korek zaczyna się już na estakadzie, z drugiej ruch blokuje się przed światłami ze Srebrzyńską. Poza tym więcej czasu potrzeba przy rondzie Solidarności. Na Kopcińskiego korek ustawia się od okolic wiaduktu. Co najmniej 5 minut zostawić można też na trasie od Źródłowej i Północnej, a także od Uniwersyteckiej. Pierwsze utrudnienia czekają też na Zdrowiu. Tutaj blokować zaczęło się skrzyżowanie Konstantynowskiej z Aleją Unii Lubelskiej i dojazd biegunową do Krakowskiej. A na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Minęła 16. W Radiu Łódź posłuchajmy wiadomości. Wiktoria Makowska.
4: Uwaga kierowcy, drogowcy przygotowują objazd na Alei Włókniarzy. Zwężenia jezdni już od jutra. Problem z miejscami w przedszkolach na wakacje. Łódzcy rodzice piszą petycję. Reprezentant Polski blisko transferu do Widzewa. Za chwilę szczegóły. Dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Uwaga kierowcy, od jutra zmiany na estakadzie na Alei Włókniarzy w Łodzi. Drogowcy rozpoczynają prace przygotowawcze. Aby remont mógł się rozpocząć, naprawiana estakada zostanie wyłączona z ruchu. Zanim to się jednak stanie, drogowcy muszą przygotować objazd, czyli łącznicę między jezdniami w obu kierunkach. Te prace rozpoczną się już jutro, a to oznacza utrudnienia, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
5: Powstaną one zarówno z jednej, jak i z drugiej strony estakady. Od strony górnej na wysokości ulicy Parkowej, od strony Bałt na wysokości ulicy Struga. Dla kierowców będzie to oznaczać pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Wyłączone zostaną odcinkowo wewnętrzne pasy ruchu.
4: Prace przygotowawcze zakończą się 30 czerwca. Następnie drogowcy będą mogli zamknąć estakadę w kierunku górnej, a ruch z niej zostanie przeniesiony na drugą jezdnię. Co się dokładnie zmieni na Włókniarzy, o tym piszemy na naszej stronie.
11: Więcej na radiołódź.pl.
4: Rodzice z Łodzi są oburzeni tegoroczną rekrutacją do przedszkoli. Powstała petycja. Choć na wakacje przygotowano około 15 tysięcy miejsc dla 11 tysięcy dzieci, które w roku szkolnym uczęszczają do placówek, to wielu rodziców informuje, że ich pociechy nie dostały się wcale lub otrzymały miejsca tylko na część wakacji. Kontrowersje budzi też nowy system 3-tygodniowych dyżurów, przez który dziecko może uczęszczać latem nawet do 3 różnych przedszkoli. Rodzice w petycji domagają się wyjaśnień. Zadzwonił do nas słuchacz, który zwraca uwagę, że sytuacja jest absurdalna.
22: W naszym przedszkolu, gdzie jest około setki dzieci, tylko kilkoro dostało jakieś propozycje w okresie lipiec i pierwszy tydzień sierpnia, kiedy nasze przedszkole nie pracuje. Reszta rodziców ma bardzo duży problem.
23: Córka nadal ma problem, żeby się zaklimatyzować w tym jednym przedszkolu po prostu i ją oddać do 3 innych, to w ogóle sobie tego nie wyobrażam, jak ma płakać codziennie.
24: Pani co zrobi ze swoją córką przez 6 tygodni łącznie?
23: Będzie chodziła ze mną do pracy, no bo nie mam innego wyjścia.
4: Urząd Miasta uspokaja, że rekrutacja wciąż trwa. Ostateczne wyniki rekrutacji na okres wakacyjne do łódzkich przedszkoli poznamy 24 czerwca. Rząd na razie nie przekaże Ukrainie samolotów MiG-29, a to dlatego, że władze w Kijowie wciąż nie podzieliły się z Polską technologią dronową. Od jej przekazania nasz kraj uzależnia oddanie Ukrainie wycofywanych z polskiej armii radzieckich myśliwców. Przypomnijmy, Polska ma obecnie 14 MiG-29. Samoloty te mają zostać wycofane ze służby wojskowej do 2027 roku, a Norbert Pietrykowski z klubu Centrum mówi, że to słuszna decyzja.
25: My jesteśmy jednym z największych sprzymierzeńców Ukrainy w Europie i to, jaki gest wykonaliśmy zarówno ten gest taki solidarnościowy z obywatelami Ukrainy, jak i gest finansowy pod kątem wojskowości zasługuje z naszej strony i ze strony ukraińskiej na bardzo duży namysł i rozwagę. Tutaj strona ukraińska powinna być bardzo propolska.
4: Postawę rządu chwali także opozycja. Michał Nieznański z Konfederacji uważa, że już dawno Polska powinna zajmować twarde stanowisko wobec Ukrainy. Warto dodać, że Polska już w 2023 roku, a więc jeszcze za rządów PiS, przekazała 14 tego typu myśliwców Ukrainie. Odbyło się to bez żadnych profitów w zamian. I na koniec sport. Pojawia się coraz więcej informacji, że reprezentant Polski w piłce nożnej Karol Świderski ma zostać zawodnikiem Widzewa Łódź. Byłby sporym wzmocnieniem zespołu z Alei Piłsudskiego. A szczegóły zna Piotr Andrzejczak.
26: Według portali internetowych Karol Świderski ma być blisko porozumienia z Widzewem Łódź. Klub z Alei Piłsudskiego jest zainteresowany piłkarzem już od kilku miesięcy. Teraz transakcja reprezentanta Polski powinna dojść do skutku. Według nieoficjalnych informacji 29-latek ustalił już warunki kontraktu z Widzewem, a przedstawiciele klubu wynegocjowali z Panathinaikosem Ateny bardzo dobrą cenę za pozyskanie zawodnika. Do ustalenia pozostało jednak jeszcze kilka szczegółów związanych z tym transferem. Reprezentant Polski powinien być sporym wzmocnieniem ofensywy Widzewa i wydaje się, że bardzo dobrze pasowałby do gry z Sebastianem Bergierem. Świderski wyjechał z Ekstraklasy na początku 2019 roku. W styczniu zeszłego roku został piłkarzem Panathinaikosu, ale warto przypomnieć, że był także uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego imienia Kazimierza Górskiego w Łodzi.
4: Transfer Świderskiego oznacza, że Widzew nie będzie chciał pozyskać byłego już piłkarza Jagiellonii Białystoka, Fimiko Pululu. Teraz to wszystko, skrót wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
0: Powracamy do informacji o pogodzie. W Łodzi i w całym naszym województwie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwe miejscami słabe i przelotne opady deszczu. Na termometrze 15 stopni powyżej zera, barometr wskazuje 989 hektopaskali. Towarzyszy nam wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, zachodni i południowo-zachodni. Tak jak powiedziałem pół godziny temu, w najbliższy weekend Polska poczuje pełną siłę tegorocznej pierwszej fali upałów. Jednak zanim tak się stanie, do kraju stopniowo zacznie napływać powietrze z południa i z zachodu Europy. To spowoduje, że z dnia na dzień będzie się robiło coraz cieplej. Zdaniem synoptyków absolutną kulminacją eksplozji ciepła okażą się sobota i niedziela. Temperatura powietrza może wtedy osiągnąć na południu Polski nawet 35 stopni powyżej zera. Ta fala gorącego powietrza nie będzie trwać wiecznie. Już od poniedziałku 22 czerwca w prognozach widać wyraźne ochłodzenie i załamanie pogody. Tak więc cieszmy się chwilą. Sześć minut po godzinie 16. Dzisiejsze popołudniowe wydanie audycji W Środku Dnia z Radiem Łódź właśnie dobiegło końca. Program zrealizowała Patrycja Wojsznis, poprowadził Piotr Stańczyk, a w studiu pojawił się już Jarosław Turek. Dzień dobry, Jarku.
2: Dzień dobry.
0: Jarku, powiedz, czekasz na tę gorączkę, na te upały, czy raczej jesteś zwolennikiem niższych temperatur?
2: Jestem zwolennikiem niższych temperatur, bo akurat przyszły weekend będę pracował.
0: To zgadzam się z tobą w 100%, bo z innej perspektywy na to trzeba popatrzeć, zupełnie inaczej. Inaczej w wypadku osób, które wypoczywają, są na urlopach, a inaczej w wypadku tych, którzy pracują, prawda?
2: Tak, a jak mi się skończy weekend, to akurat będzie ochłodzenie i wtedy będę miał wolne.
0: W nagrodę, mówiąc w cudzysłowie. No dobrze, aura zmienną jest. Jarek, jak państwo słyszą, obecny, skoncentrowany, przygotowany. Czas rozpocząć dzisiejsze wydanie programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz.
3: Słuchasz i wiesz.
2: To zapraszam do słuchania popołudniowego programu Radia Łódź, jak zawsze do godziny 17, programu, który dzisiaj wydaje Beata Janowska. O czym będziemy rozmawiać? No, między innymi o tym, że rodzice małych dzieci w Łodzi, które normalnie chodzą do przedszkola w wakacje, mogą mieć nie lada problem, bo w tym czasie możliwość skorzystania z opieki w placówkach przedszkolnych może być ograniczona.
22: W naszym przedszkolu, gdzie jest około setki dzieci, tylko kilkoro dostało jakieś propozycje w okresie lipiec i pierwszy tydzień sierpnia, kiedy nasze przedszkole nie pracuje. Reszta rodziców ma bardzo duży problem.
24: A pani co zrobi ze swoją córką przez te 6 tygodni łącznie?
23: Będzie chodziła ze mną do pracy, no bo nie mam innego wyjścia.
2: Akurat to chyba nie jest najlepsze wyjście, a przy okazji też no, będziemy mówili o tym, że padł pomysł, żeby dzieci rotacyjnie chodziły do różnych przedszkoli w wakacje. Więcej o tym niebawem w naszym programie. Ku radości łódzkiego przewoźnika spada liczba osób jeżdżących komunikacją miejską bez biletu, bo według MPK jest to efekt wzrostu świadomości pasażerów. Ale zdaniem niektórych pasażerów to może być także efekt złych doświadczeń w konfrontacji z kontrolerami biletów, których to doświadczeń drugi raz nie chce się przeżywać.
6: Chciałem kupić bilet w tym automacie, ale on się strasznie zacinał. Wysiadałem, wtedy mnie złapał, no i no, mandat.
7: Kazał mi wyjść z autobusu, wyszłam z nim, no i niestety się popłakałam i zadzwoniłam do rodziców.
8: Ludzie mają coraz większą świadomość, że no, za komunikację miejską trzeba płacić.
2: Możliwe też, że pewną rolę odgrywają tutaj też wyjątkowo surowe kary za jazdę bez biletu. Będziemy o tym mówić szerzej. A także odwiedzimy fajne boisko w łódzkim parku Halenów, wyremontowane za 300 tysięcy złotych. Chociaż tak na oko to nie za bardzo widać efekty tak kosztownego remontu.
9: No jest napisane fajne boisko. Tylko, że jest na razie zarośnięte.
10: Ja bym to zrobiła za bez tej trójki, to bym była zadowolona. Pół roku mojej pracy by było.
27: Teraz jakby po prostu więcej trawy jest i tyle w sumie.
2: Może o to chodziło, żeby było więcej trawy do być może hokeja na trawie. Powiemy też o ciekawych planach budowy nowych ścieżek rowerowych w regionie. Bardzo długich i bardzo atrakcyjnych przyrodniczo, bo takich, których trasa biegnie wzdłuż rzeki Warty, łącząc Uniejów, Sieradz i Burzenin. No i wielką zaletą takiej trasy rowerowej ma być też odizolowanie rowerzystów od ruchu samochodowego. O tym również będziemy mówić w programie do 17. No ja jak zawsze zapraszam do kontaktu też w tym programie. Stały numer telefonu 606 78 78 78 i adres mailowy studio@radiolodz.pl.

0: To popołudniowy program Radia Łódź, a zaczynamy od naszej radiowej interwencji.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo sprawą zajęliśmy się po jednym z telefonów od naszych słuchaczy, ale problem jest poważny i ogólny. Rodzice łódzkich przedszkolaków interweniują w sprawie miejsc w placówkach na wakacje. Podczas roku szkolnego do przedszkoli miejskich w Łodzi uczęszcza około 11 tysięcy dzieci. A miasto poinformowało, że podczas letniej przerwy w placówkach będzie 15 tysięcy miejsc. Tymczasem wielu rodziców zgłasza, że ich dzieci nie dostały się w ogóle albo dostały miejsce tylko na część wakacji. To stwarza poważny problem dla pracujących rodziców, którzy nie mają z kim zostawić dzieci, gdy są w pracy. Powstała też petycja w tej sprawie, pod którą podpisują się w tej chwili rodzice. Autorka pisma, Paula Poreda z partii Nowa Nadzieja, mówi, że zdarzają się takie sytuacje, w których do przedszkola na wakacje przyjęto tylko jedno dziecko z rodzeństwa, co jest zupełnie absurdalne.
2: Sytuacja taka doprowadza tak naprawdę rodzica do ściany, bo z jednej strony rodzic musi chodzić do pracy, z drugiej strony nie ma opieki przedszkolnej dla takiego malucha, bo przypomnijmy, że są to dzieci 3-4-letnie, to są maluszki. Uruchomiłam petycję do pani prezydent Zdanowskiej w tej sprawie. Po pierwsze, chcielibyśmy uzyskać informacje, rzetelne informacje o tym, jak prowadzony był cały ten sposób rekrutacji. Bo z tego, co słyszeliśmy, co mieliśmy okazję przeczytać, odpowiadał za to jakiś algorytm, natomiast nie wiadomo, jaki był to algorytm, skoro z tych przyjęć zostały wykluczone osoby pracujące, samotne matki? Czy w ogóle rzetelnie ktoś podszedł do weryfikacji tych informacji, tych potrzeb, kto w rzeczywistości potrzebuje tego miejsca w tym przedszkolu?
3: Monika Pawlak, Urząd Miasta Łodzi. Jeśli chodzi o wakacyjny pobyt dziecka w przedszkolu, to było podane w systemie rekrutacyjnym ta informacja i ona jest tam do tej pory, bo ten system w dalszym ciągu jest dla rodziców, którzy brali udział w rekrutacji otwarty. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola mają dzieci, które w czasie roku szkolnego uczęszczały do tego przedszkola, w drugiej kolejności dzieci innych przedszkoli w danej dzielnicy i dopiero jak będą wolne miejsca dzieci z innych dzielnic. To, o czym tutaj rozmawiamy, czyli samotne wychowywanie dziecka przez jedno rodziców, niepełnosprawność dziecka czy też rodziców, to są kryteria ustawowe ustalone przez ustawodawcę obowiązujące w całej Polsce podczas rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny. To są dwie zupełnie różne rekrutacje.
4: Innym problemem jest sama zmiana dotycząca dyżurów letnich w przedszkolach. W poprzednich latach placówki były otwarte przez jeden miesiąc, a w drugim pozostawały zamknięte. W tym roku przedszkola funkcjonują w systemie 3-tygodniowym, co oznacza, że rodzic, chcąc posłać swoje dziecko na miesiąc do przedszkola, będzie musiał wysłać swoją pociechę do dwóch różnych placówek.
5: Pani próbowała już posłać córkę do przedszkola na wakacje?
6: Próbowałam, ale moja córka nadal ma problem, żeby się zaklimatyzować w tym jednym przedszkolu po prostu i ją oddać do trzech innych, to w ogóle sobie tego nie wyobrażam, jak ma płakać codziennie.
5: A pani co zrobi ze swoją córką przez 6 tygodni łącznie?
6: Będzie chodziła ze mną do pracy, no bo nie mam innego wyjścia.
4: Otrzymaliśmy telefon od słuchacza, który opisał swoją sytuację. Mimo chęci do zapisania swojego dziecka do różnych placówek w okolicy, nie udało mu się zakwalifikować.
7: W naszym przedszkolu, gdzie jest około setki dzieci, tylko kilkoro dostało jakieś propozycje w okresie lipiec i pierwszy tydzień sierpnia, kiedy nasze przedszkole nie pracuje. Reszta rodziców ma bardzo duży problem. Zwykle to było tak, że osoby, które się zapisały w terminie, miały po prostu zagwarantowane alternatywne przedszkola.
4: Do środy 17 czerwca rodzice dzieci, które zakwalifikowały się, mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia. Oznacza to, że rodzic musi zadeklarować, czy w zakwalifikowanym terminie dziecko będzie uczęszczać do placówki, ponieważ plany mogły ulec zmianie. Wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodniska podkreśla, że rekrutacja nadal trwa.
8: Tak jak w ubiegłym roku, również była sytuacja, że pierwsze wyniki pokazały, że dzieci na wakacyjne turnusy do przedszkoli się nie dostawały, natomiast później po rekrutacji uzupełniającej sytuacja się zmieniła. My to cały czas monitorujemy, obserwujemy, został wysłany mail do rodziców taki uspokajający, że 19 czerwca ruszy rekrutacja uzupełniająca. Będą pokazane wolne miejsca, także prosiłabym jeszcze o cierpliwość, bo ostatecznych wyników tej rekrutacji jeszcze nie znamy.
0: No ale z drugiej strony rodzice zwracają uwagę, że ostateczny termin ogłoszenia wyników rekrutacji przypadający 24 czerwca to też jest już późno, bo pierwszy turnus w przedszkolach zaczyna się 1 lipca. Także jeśli dziecko nie zostanie przyjęte, rodzicom zostanie tydzień na szukanie dla niego opieki na czas, gdy będą w pracy. Wiceprezydent Moskwa przewodniczka zapewnia w rozmowie z naszym reporterem, że urząd jest bardzo elastyczny i przekonuje, że terminy rekrutacji co roku są takie same i do tej pory nie było żadnych problemów. No ale jest petycja dotycząca rekrutacji do łódzkich przedszkoli na okres wakacji, dostępna na stronie petycjeonline.com, jeśli ktoś chciałby skorzystać, a na ten temat rozmawiał nasz reporter Kacper Józefowicz. A u nas za chwilę o tym, że ku radości łódzkiego przewoźnika spada liczba osób jeżdżących komunikacją miejską w Łodzi bez biletu, czyli jest sukces.
9: Chciałem kupić bilet w tym automacie, ale on się strasznie zacinał. Wysiadałem, wtedy mnie złapał, no i no, mandat.
10: Kazał mi wyjść z autobusu, wyszłam z nim, no i niestety się popłakałam i zadzwoniłam do rodziców.
11: Ludzie mają coraz większą świadomość, że no, za komunikację miejską trzeba płacić.
0: Albo mają coraz większą świadomość, jak wysoka jest kara za jazdę bez biletów. Więcej o tym już za chwilę.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A u nas teraz o tym, że spada liczba gapowiczów w Łodzi.
2: Słuchasz i wiesz.
1: Czyli są powody do dumy. Coraz mniej pasażerów w Łodzi jeździ na gapę, bo w ciągu 2 lat liczba wezwań do opłaty tej dodatkowej spadła, to są na to dowody, o niemal 1/3. Przedstawiciele miejskiego przewoźnika, czyli łódzkiego MPK, bardzo się cieszą. Mówią, że to jest efekt zmiany świadomości pasażerów, ale nie tylko. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
3: Ponad 500 zł kary można zapłacić w Łodzi za jednorazową jazdę autobusem lub tramwajem bez ważnego biletu. W 2025 roku kontrolerzy łódzkiego MPK średnio wręczali pasażerom około 150 wezwań do opłaty dodatkowej dziennie, co daje niecałe 60 tysięcy takich wezwań rocznie.
4: Chciałem kupić bilet w tym automacie, ale on się strasznie zacinał. Gdy już jakby się wyświetliło to, że mogłem kupić bilet, to był mój przystanek, bo ja chciałem tylko jeden przystanek podjechać. Wysiadałem, wtedy mnie złapał, no i no mandat.
5: Kontrola kulturalnie przebiegła gładko.
4: Na tyle, ile to możliwe, myślę, że się zachowali profesjonalnie.
6: Bardzo miła, na tyle, na ile można. Wprawdzie no nie da się ukryć tej lekkiej satysfakcji kanara, gdy cię złapie w oczach. No widać to. Zostałam złapana za nieprzedłużoną migawkę. Dostałam oczywiście mandat, po czym no zapomniałam znowu ją przedłużyć i tydzień później znowu zostałam złapana, więc w sumie 500 zł mnie kosztowała ta cała impreza.
7: Jak wjeżdżałam do Aleksandrowa Łódzkiego i miałam migawkę, ale nie kupiłam biletu i no niestety złapał mnie w tamtej chwili, kazał mi wyjść z autobusu, wyszłam z nim, no i niestety się popłakałam i zadzwoniłam do rodziców.
3: Mówią pasażerowie gapowicze, których w Łodzi jest coraz mniej, bo ich liczba spadła o około 20 tysięcy od 2023 do 2025 roku. Z czego to wynika? Na to pytanie odpowiada Piotr Wasiak z MPK Łódź.
8: Ludzie mają coraz większą świadomość, że no, za komunikację miejską trzeba płacić, bo zarówno kosztuje paliwo, jak i wynagrodzenie dla pracowników, więc myślę, że też ta świadomość mieszkańców Łodzi jest coraz większa. Poza tym jest coraz łatwiej kupić bilet, więc ta możliwość zakupu biletu zarówno w punktach handlowo-usługowych, w biletomatach, które znajdują się w każdym pojeździe, jak i przez liczne aplikacje, czy to aplikacje Łódź.pl, Midapka, czy różnego rodzaju aplikacje bankowe. No teraz niemal każda osoba, która ma tylko smartfona i ma gdzieś konto w banku, może taki bilet szybko i sprawnie kupić, więc jest zarówno ta świadomość, jak i coraz większa możliwość i łatwość zakupu tego biletu sprawia, że faktycznie tych opłat dodatkowych jest wystawianych coraz mniej przy takiej samej liczbie kontroli. Zauważamy również wzrost sprzedaży biletów, więc widać, że to wszystko jedno drugie zamyka. Nie jest to, że przeprowadzamy mniej tych kontroli, tylko po prostu mniejsza liczba kontroli wynika z tego, że coraz więcej biletów sprzedajemy.
3: A kontrolerzy MPK Łódź rocznie przeprowadzają około 230 tysięcy kontroli ważności biletów.
1: Rozmawiał na ten temat nasz reporter Michał Dąbrowski, także niech się w Warszawie, Krakowie i Poznaniu uczą od łodzian uczciwości albo skuteczności ścigania gapowiczów przez MPK, bo w tamtych miastach liczba nałożonych mandatów w ciągu 2 lat wzrosła. (606) 78 78 78, jak zawsze polecam nasz telefon w każdej sprawie, o której mówimy w popołudniówce.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Popołudniowy program Radia Łódź i najświeższe informacje o tym, co się dzieje na drogach, przekazuje teraz Ewerin Potentas.
2: Uwaga na Alei Włókniarzy. Przy skrzyżowaniu z Legionów doszło do zderzenia taksówki i radiowozu policji. Tworzą się bardzo duże korki, przez co kierowcy stracą na Włókniarzy co najmniej 10 minut. Utrudnienia odczują także pasażerowie MPK. Zatrzymały się linie 8 i 16. Kolejne tramwaje jadące do Bandurskiego kierowane są objazdami od przystanku Limanowskiego Włókniarzy. Trudna sytuacja utrzymuje się też na trasie WZ. Jadąc tunelem w kierunku Redkini można utknąć już na wysokości ulicy Wulczańskiej. Do tego uwaga na ulicy Niczernianej, bo włączenie się w Aleję Piłsudskiego może potrwać do 10 minut. Na koniec zaglądamy jeszcze do Wielunia. Tu zagęściły się drogi dojazdowe do centrum, jak Warszawska czy Sieradzka. Zatory mogą pojawiać się też na ulicy Głowackiego. A kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Na zegarze jest 16:30. Przed nami kolejny serwis informacyjny, przekazuje Wiktoria Makowska.
3: A my zostajemy, jeśli chodzi o utrudnienia, bo są też utrudnienia na jedynce w Łódzkiem. Dwa pasy wyłączone z ruchu. Dziś rozpoczęły się prace drogowe między węzłami Kutno Wschód i Piątek. Drogowcy naprawiają dylatację. To oznacza ograniczenia dla kierowców, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic i Łodzi z ruchu wyłączyliśmy pas awaryjny i prawy, czyli pas wolny. Zatem jazda możliwa będzie jedynie lewym pasem. Na wysokości miejsca, gdzie prowadzone są roboty, wprowadziliśmy ograniczenie do 80 km na godzinę.
3: Prace mają zakończyć się w piątek, więc w weekend z Kutna do Łodzi kierowcy przejadą bez dodatkowych utrudnień, ale wraz z nowym tygodniem rozpocznie się kolejny etap prac. Wtedy zaczną się remonty na drugim, lewym pasie. Szczątki płodów na posesji byłej patomorfolożki. Zakończono przeszukiwanie działki w Lutoryżu koło Rzeszowa. Teraz rozpoczną się sekcje. Ostatecznie znaleziono szczątki 34 płodów i odpady medyczne. Przypomnijmy, nieruchomość wcześniej należała do 57-letniej kobiety. Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkowo podczas prac budowlanych. Policjanci zabezpieczyli i przekopali teren, ale przed śledczymi nadal dużo pracy. Była właścicielka nieruchomości przebywa w areszcie. Grozi jej do 12 lat więzienia. Innowacyjny transport na życzenie w Zgierzu musi chwilę poczekać. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, miejskie usługi komunikacyjne w Zgierzu przygotowują się do uruchomienia pilotażowego systemu, który ma ułatwić poruszanie się po mieście. W pierwszym etapie na ulicę Zgierza wyjedzie 6 busów. Pasażerowie będą zamawiać przejazdy przez aplikację, która połączy osoby jadące w podobnym kierunku i wyznaczy optymalną trasę. Jednak start systemu się opóźnia z przyczyn technicznych, ponieważ dedykowana aplikacja wciąż czeka na weryfikację w niektórych sklepach internetowych. Nie róbmy sobie wakacji od dodawania krwi. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi apeluje o regularne wizyty. Joanna Szymczak z Łódzkiego Centrum ma nadzieję, że mieszkańcy województwa mimo sezonu urlopowego zaplanują swoje donacje. Tylko w ostatni weekend w ramach Światowego Dnia Krwiodawcy pobrano ponad 300 donacji. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
1: Na termometrze cały czas około 16 stopni, na barometrze 987 hektopaskali. Ciśnienie najpierw stabilne, jutro zacznie powoli rosnąć. W regionie mamy dzisiaj zmienne zachmurzenie z wędrującymi chmurami, z których może przelotnie padać deszcz, lokalnie nawet możliwa jest burza. W nocy wciąż pochmurno, z możliwością deszczu i spadkiem temperatury do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia najpierw pochmurny poranek, ale po południu już więcej rozpogodzeń. I nieco cieplej, jutro na termometrach do 19, może nawet lokalnie 20 stopni Celsjusza.

0: Słuchasz i wiesz.
1: W naszym popołudniowym programie za kilka minut odwiedzimy fajne boisko w łódzkim parku Helenów. Wyremontowane za bagatela 300 tysięcy złotych, chociaż tak na oko, jak oceniają niektórzy mieszkańcy, to nie za bardzo widać efektów tak kosztownego remontu.
2: No jest napisane fajne boisko. Tylko, że jest na razie zarośnięte.
3: Ja bym to zrobiła za bez tej trójki, to bym była zadowolona. Pół roku mojej pracy by było.
4: Teraz jakby po prostu więcej trawy jest i tyle w sumie.
1: Jak na tablicy jest napisane fajne, to nie ma co z tym dyskutować. Ale przyjrzyjmy się sytuacji już za moment.

0: To popołudniowy program Radia Łódź. Teraz o tym, że młodzież oczywiście lubi sport i czeka na wspaniałe boiska, to kilka słów o tym, jak się w Łodzi je remontuje.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No, miało być takie jedno nowoczesne, wielofunkcyjne boisko za ponad 300 tysięcy złotych. Tymczasem są bramki, kosze, ławki i zarośnięty trawą teren. Mieszkańcy okolicy Parku Helenów więc patrzą na to wszystko i pytają teraz, czy inwestycje z budżetu obywatelskiego wykonano zgodnie z projektem i czy rzeczywiście to, co zrobiono, mogło kosztować aż tyle pieniędzy. Tej sprawie przygląda się nasza reporterka Joanna Karp.
2: To właśnie mieszkańcy zdecydowali, że w ramach budżetu obywatelskiego na lata 2024-2025 w Parku Helenów powstanie fajne boisko. Zgodnie z założeniami projektu miało ono obejmować wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, a także strefę do tenisa stołowego i bieżnię. Inwestycja o wartości ponad 320 tysięcy złotych została odebrana i zaakceptowana w grudniu ubiegłego roku. Jak jednak zauważają mieszkanki okolicy, coś się jednak nie zgadza.
3: Teraz jakby po prostu więcej trawy jest i tyle w sumie.
2: A bramki, ławki, kosze?
3: Ławki były, bramki też były, kosz też był, kosze.
4: No jest napisane fajne boisko, tylko że jest na razie zarośnięte. Posiali tu trawę, bo ja tu chodzę tędy, to widzę, ja, jak to było jeszcze niezasiane, teraz już jest tylko więcej chwastów niż tej trawki, ale trawka też jest dobrze.
2: A wie pani, ile to kosztowało?
4: Nie wiem. Nie wiem.
2: 320 tysięcy.
4: Matko Boska, taki kawałeczek ziemi. No i te urządzenia, no bo te bramki, prawda, tutaj te kosze do gry. No już jest, to jest.
2: Wie pani?
5: Podziwiałam za taką cenę. Ale ja to przeczytałam tydzień temu. To jest po prostu... Ja bym to zrobiła za bez tej trójki, to bym była zadowolona. Pół roku mojej pracy by było. To jest przesada, naprawdę, bo tu ile te ławki, tu dostawione jest kilka nowych, plus posianie, tu tylko wymieniono te bramki, dostawiono kilka ławek chyba, albo je wymieniono. Jesteśmy przerażeni, wie pani. Ale ja tu wsłucham tydzień temu i czytam, no nie wierzę, mówię sąsiadce, że 200, bo jak poszłam, to już zapomniałam. I przyszły zobaczyć, mówi, ty nie 200, tylko 321. Nie wiem, nawet nie widziałam, kiedy to robili, ale jest to... Że na da.
2: Od niemal dwóch tygodni pytamy przedstawicieli miasta, dlaczego wykonana inwestycja różni się od założeń projektu, na co przeznaczono ponad 320 tysięcy złotych i dlaczego obiekt został odebrany bez zastrzeżeń. Otrzymaliśmy odpowiedź z biura prasowego magistratu, jednak nie odnosi się ona do zadanych przez nas pytań.
6: Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą prac i został on poinformowany o konieczności dostosowania terenu do stanu umożliwiającego korzystanie z obiektu. Prace zostaną wykonane w najbliższym możliwym terminie.
2: Na pewno ponowimy prośbę o spotkanie z przedstawicielami miasta odpowiedzialnymi za te inwestycje i będziemy śledzić jej postępy.
0: Mówiła nasza reporterka Joanna Karp, a zdjęcia tego zielonego boiska można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś jest ciekaw, bardzo proszę, radiołódź.pl. Ja to w ogóle mam wrażenie, że projekty z budżetu obywatelskiego to muszą mieć jakiś taki finansowy rozmach, bo u mnie pod blokiem za ponad 100 tysięcy złotych wybudowano 50 metrów ścieżki dla pieszych przez taki lokalny lasek. Kolega budowlaniec, jak to zobaczył, to mu dosłownie szczęka opadła do ziemi, czyli do poziomu ścieżki.

0: Państwo słuchają naszego popołudniowego programu i podpowiadają, że takich obiektów sportowych do remontu w Łodzi to znalazłoby się więcej.
1: Chciałem tu nadmienić, że jest zaniedbany to i to bardzo start Bałucki Klub. Kiedy ja tam wychowałem się, był to bardzo piękny obiekt z basenem, z kortami i z piłkarzami, z stadionem. Przepiękny był. Obiekt zniszczony, doszczętnie krzewy rosną, dewastowany. Nikt nie dba, żaden urząd miasta pod tym względem nie interesuje się tym. Tu powinien Urząd Sportu zadbać jak najbardziej. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Może warto by wrócić do tego za jakiś czas, bo teraz może nie tyle o sportowej aktywności, co bardziej takiej rekreacyjnej. Za kilka minut powiemy o ciekawych planach budowy nowych ścieżek rowerowych w regionie. Długich i bardzo atrakcyjnych przyrodniczo, bo chodzi o szlak biegnący wzdłuż rzeki Warty, a łączący Uniajów, Sieradz i Burzenin.
2: Trasa wykorzystywać będzie przebieg najdłuższej rzeki województwa, czyli rzeki Warty.
3: Dojazd do Sieradza nie jest zbyt bezpieczny.
4: Trzeba gdzieś tam bocznymi osiedlami próbować jechać, żeby z dzieciakami bezpiecznie w miarę dotrzeć.
0: Ta nowa trasa ma się nazywać Velowarta i ma mieć taką wielką zaletę, że trasa rowerowa będzie odizolowana od ruchu samochodowego. Więcej o tym już za chwilę.

0: Zapachniało myszką od zespołu Whitesnake w nagraniu z 1982 roku, ale sobie też tak pomyślałem, że taka starość dla młodzieży, która tego wcześniej jeszcze nie słyszała, no to właściwie jest nowość.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To teraz o nowościach dla rowerzystów. Za kilka lat w województwie łódzkim powstanie nowa kilkudziesięciokilometrowa trasa rowerowa nad rzeką Wartą. Połączy Uniejów, Sieradz i Burzenin i cała sieć dróg rowerowych łączących się z tym projektem, projektowanym szlakiem, będzie miała w sumie ponad 200 km długości. No, będzie można sobie pojeździć. Rowerzyści będą mieli do dyspozycji trasę atrakcyjną, ale przede wszystkim bezpieczną, a mówi o tym więcej nasz reporter Adam Łużyński.
2: W okolicach Sieradza można bezpiecznie podróżować rowerem, żeby dojechać do różnych ciekawych miejsc?
3: Dojazd do Sieradza nie jest zbyt bezpieczny.
4: Trzeba gdzieś tam bocznymi osiedlami próbować jechać, żeby z dzieciakami bezpiecznie w miarę dotrzeć.
5: Mieszkańcy najbardziej potrzebują bezpiecznych tras rowerowych, m.in. w kierunku Kalisza i Złoczewa. W stronę z Duńskiej Woli jest bezpieczniej, bo tam blisko 20 lat temu powstał szlak dla rowerzystów. Nowa trasa rowerowa Velo Warta spowoduje, że dojazd w kierunku miasta Warty będzie bezpieczniejszy.
4: Teraz jedziemy drogą, gdzie poruszają się samochody i inne pojazdy. Nie ma ścieżki rowerowej.
3: Nie ma tutaj żadnego przejścia, żeby przedostać się na drugą stronę, ewentualnie żeby można było bezpiecznie krajówką dojechać czy do jezior, czy do Kłodzka.
5: Inwestycje we współpracy z poszczególnymi samorządami będzie realizował Urząd Marszałkowski, mówi Marcin Sośnierz z Zarządu Dróg Rowerowych.
6: Trasa wykorzystywać będzie przebieg najdłuższej rzeki województwa, czyli rzeki Warty. To ponad 200 km bezpiecznej i wygodnej infrastruktury rowerowej, która na co dzień służyć będzie mieszkańcom województwa, a w weekendy i wakacje będzie wykorzystywana przez turystów i miłośników aktywnego wypoczynku z całej Polski. Będzie sprzyjała temu, aby turyści przyjeżdżali w rejon rzeki Warty i mogli podziwiać walory przyrodnicze i turystyczne tego obszaru.
2: Co ciekawego można zobaczyć, jadąc rowerem nad rzeką Wartą? Czy jakieś takie miejsca ma pani swoje ciekawe?
4: Na przykład w Sieradzu skansen i wzgórze zamkowe. O, ewentualnie tam przystań i Biały Most, też super tam.
5: Nowa trasa rowerowa będzie przebiegać wzdłuż rzeki Warty. Po drodze można minąć wiele miejsc historycznych, takich jak bunkry w okolicach Sieradza, działo w Krzeczowie, czy pozostałości po niedokończonej elektrowni wodnej w Konopnicy.
2: Jak jedziesz taką główną drogą, na przykład jak tu, to czujesz się bezpiecznie?
7: Z tatą tylko.
2: Samemu to raczej nie bardzo, prawda?
7: Nie.
2: Ruch jest chyba za duży.
8: No to właśnie jak chce się gdzieś do Sieradza pojechać, to też bocznymi osiedlami, tak jak tutaj już było wspomniane. No bo raczej ścieżek nie ma, takich typowo rowerowych, a drogami jest trochę niebezpiecznie jednak.
5: Trwają przygotowania do rozpoczęcia inwestycji.
6: Przystępujemy już do pierwszych prac projektowych. Po wakacjach planujemy zlecić pierwsze dokumentacje i przystępujemy do realizacji inwestycji. Będziemy ją realizować wspólnie z samorządowcami, z gminami i z lokalnymi społecznościami, tak aby uzgodnić odpowiednie przebiegi.
5: Nowa trasa rowerowa będzie przebiegać od Działoszyna przez Osjaków, Burzenin, Sieradz, Wartę i Uniejów. Inwestycja ma być realizowana w ciągu najbliższych lat.
0: Mówił nasz reporter Adam Łużyński, to może warto już sobie pomyśleć o rajdzie rowerowym nad Wartą, ale to nie jedyny nadrzeczny projekt rowerowy w naszym województwie, bo podobna ścieżka ma też powstać wzdłuż Pilicy w okolicach Zalewu Sulejowskiego.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
13: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
14: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
15: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
16: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
17: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
16: Serio? A co tam takiego?
17: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
16: Brzmi jak wydatek.
17: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
16: No to na co jeszcze czekamy?
17: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
16: Sprawdź na www.vt.sk.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
3: To jedziemy dalej, albo jedziemy czy stoimy, o tym teraz Everent Potentes.
18: Wypadek i duże utrudnienia na Alei Włókniarzy w Łodzi. Przy skrzyżowaniu z Legionów zderzyły się ze sobą taksówka i radiowóz policji. Auta stoją na torowisku, przez co zablokowany jest przejazd tramwajów. Linie 8 i 16 kierowane są objazdami. Duże problemy czekają też na kierowców. Korkuje się przejazd zarówno od estakady, jak i na trasie od Radogoszcza. Stracić można tu do 10 minut. Cierpliwość z pewnością przyda się też na wszystkich okolicznych ulicach. Zakorkowała się Drewnowska, czy przejazd od Zdrowia ulicą Konstantynowską i Aleją Unii Lubelskiej. Na koniec przypominam o utrudnieniach na autostradzie A1. Między węzłami Kutno-Wschód Piątek na trasie do Łodzi prowadzone są prace drogowe. Na 2-kilometrowym odcinku trasa jest zwężona, dlatego warto zdjąć nogę z gazu.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
3: Minęła 17. To jest popołudniowy program Radia Łódź, w którym teraz zapraszamy na serwis informacyjny. Przekazuje Wiktoria Makowska.
19: W ciągu 2 lat w Łodzi drastycznie spadła liczba wezwań do zapłaty w MPK. Znamy najnowsze dane. W Wiskitnie powstanie obwodnica. Mieszkańcy czują ulgę. Powiemy też o budowie nowej trasy rowerowej wzdłuż rzeki Warty. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Coraz mniej gapowiczów w Łodzi. W stolicy województwa w ciągu 2 lat liczba kar za jazdę bez biletu spadła o prawie 1/3. Jeszcze w 2023 kontrolerzy MPK Łódź wręczyli ponad 80 tysięcy wezwań do dodatkowej zapłaty. W 2025 roku było to już niecałe 60 tysięcy.
0: Chciałem kupić bilet w tym automacie, ale on się strasznie zacinał. Gdy już jakby się wyświetliło to, że mogłem kupić bilet, to był mój przystanek, bo ja chciałem tylko jeden przystanek podjechać. Wysiadałem, wtedy mnie złapał, no i no mandat.
20: Zostałam złapana za nieprzedłużoną migawkę, po czym no zapomniałam znowu ją przedłużyć i tydzień później znowu zostałam złapana, więc w sumie 500 zł mnie kosztowała ta cała impreza.
21: Kazał mi wyjść z autobusu, wyszłam z nim, no i niestety się popłakałam i zadzwoniłam do rodziców.
19: Mówią łodzianie, spadek liczby gapowiczów to zmiana świadomości pasażerów, ale nie tylko, mówi Piotr Wasiak z MPK Łódź.
22: Coraz łatwiej kupić bilet, więc ta możliwość zakupu biletu zarówno w punktach handlowo-usługowych, w biletomatach, które znajdują się w każdym pojeździe, jak i przez liczne aplikacje. Teraz niemal każda osoba, która ma tylko smartfona i ma gdzieś konto w banku, może taki bilet szybko i sprawnie kupić.
19: A rocznie w Łodzi kontrolerzy przeprowadzają około 250 tysięcy kontroli.
23: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: Trwa obława za sprawcą strzelaniny, w wyniku której przy jednej z ulic Białej Podlaskiej zginął mężczyzna. Nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej akcji służb życia mężczyzny nie udało się uratować. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a do niego doszło przed godziną 10 na ulicy Królowej Jadwigi za pawilonami handlowymi. Mieszkańcy pobliskich bloków słyszeli strzały, są bardzo zaniepokojeni całą sytuacją.
24: Pani mówiła z tego bloku tutaj, że go widziała, jak chodził z psem, nie? I wyszła i poszła do sklepu i wracała, to on już leżał tutaj zastrzelony.
25: Mieszkam tutaj i piłam kawę i 3 strzały usłyszałam, tak puf, puf, puf. Mi się, Boże, strzelanina jakaś i tyle, ale przychodzi do mnie córka, mówi, babcia, siedzisz w domu, a człowieka zabili. 42 lata tu mieszkam, nigdy takiego czegoś nie było, nigdy.
19: W związku ze strzelaniną rodzice niepełnoletnich uczniów z pialskich szkół otrzymali zalecenia, aby osobiście odbierać dzieci ze szkoły, a szkoły są monitorowane przez Straż Miejską. Łódzkie Wiskitno doczeka się obwodnicy. Kilka dni temu inwestycję zapowiedziała mieszkańcom prezydent Hanna Zdanowska. Dziś miasto podało kluczowe daty. Jeszcze w tym roku podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Pierwsze prace mają ruszyć w 2028 roku. O inwestycji mówiło się już od wielu lat, między innymi w 2024, kiedy wyłoniono projekt obwodnicy. Od tego czasu nic się nie działo, dlatego wśród mieszkańców nie brakuje sceptycyzmu, mówi przewodniczący Rady Osiedla Wiskitno Dariusz Zwoliński.
26: To jest tylko i wyłącznie deklaracja. Jeżeli mówimy o decyzjach samorządowych, to jeszcze radni nie podjęli decyzji, czy zgodzą się na zabezpieczenie w budżecie. Tutaj jak padło stwierdzenie, około 40-50 milionów złotych, nawet jakby to było rozłożone na 2 lata, to jednak to są znaczne pieniądze.
19: Według zapowiedzi miasta obwodnica miałaby być gotowa w 2029 roku. Rowerzyści z Sieradza potrzebują nowych szlaków, na których mogliby bezpiecznie się poruszać. W ciągu kolejnych lat ma powstać nowa, kilkudziesięciokilometrowa trasa łącząca Uniejów, Sieradz i Burzenin. Ma przebiegać wzdłuż rzeki Warty i zapewni połączenie rowerowe z wyłączeniem ruchu samochodowego. To jednak za mało, bo mieszkańcy potrzebują bezpiecznego dojazdu, m.in. od strony Kalisza i Złoczewa. Z rowerzystami rozmawiał nasz reporter Adam Łużyński.
27: Dojazd do Sieradza nie jest zbyt bezpieczny.
28: Trzeba gdzieś tam bocznymi osiedlami próbować jechać, żeby z dzieciakami bezpiecznie w miarę dotrzeć.
29: Jak jedziesz taką główną drogą, na przykład jak tu, to czujesz się bezpiecznie?
30: Z tatą tylko.
19: Sieradzanie doczekają się także pierwszego w mieście systemu ścieżek rowerowych. Trasa będzie miała łącznie kilka kilometrów i ma powstać dzięki połączeniu kilku dotychczas istniejących odcinków. A o 17.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
3: Około 16 stopni mamy na termometrze, na barometrze 987 hektopaskali. Jutro ciśnienie powoli zacznie rosnąć. Teraz w regionie zmienne zachmurzenie z wędrującymi chmurami, z których może przelotnie padać deszcz. Radar opadowy wskazuje, że teraz mamy taką deszczową chmurę między Łodzią a Żgowem, tylko... ale sytuacja jest dynamiczna. W nocy wciąż pochmurno, z możliwością deszczu i spadkiem temperatury do 10 stopni. Jutro pochmurny poranek, ale po południu więcej rozpogodzeń. I nieco cieplej jutro na termometrach, może nawet do 19 stopni Celsjusza.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Prawie 6 minut po godzinie 17. Patrycja Wojsznis, Marcin Tercjak. Kłaniamy się. Poniedziałek, 15 czerwca. Nasze spotkanie bez pośpiechu do 19:00. Czas rozpocząć.

Manic Street Preachers z gościnnym udziałem Niny Persson, znanej z grupy The Cardigans, rozpoczęli nasze spotkanie tematem Your Love Alone Is Not Enough. Na zegarze 10 minut po godzinie 17 nasze bez pośpiechu spotkanie w Radiu Łódź poniedziałkowa, więc z zupełnie nową płytą tygodnia, to 20 minut po godzinie 18, ale też jak zawsze z historią pewnej piosenki i to już niebawem. Dziś posłuchamy opowieści o jednej z piosenek zespołu Frankie Goes to Hollywood, a poza tym sporo dźwięków, także tych zdecydowanie nowszych, pewnie dwa słowa powiemy o nowym filmie Stevena Spielberga, który od kilku dni jest na ekranach kin i budzi dość mieszane uczucia. Na razie zespół Metro, a potem Jungle.

The Wave i Jungle w Radiu Łódź na zegarze 17 minut po godzinie 17, a za naszym radiowym oknem znów właściwie jesienna aura, deszczowo, wietrznie, szaro i ponuro i co gorsza, ten widok powtarza się od kilku dni, powoli zacząłem się do niego już przyzwyczajać, a przecież to chyba o tej porze roku tak być nie powinno. Ponoć w tym tygodniu wszystko ma się zmienić, a pod koniec tygodnia, kiedy zaczynać się będzie weekend, temperatury mogą osiągnąć grubo ponad 25 stopni. Zobaczymy, jak będzie. Teraz posłuchajmy Milesa Kane'a, ja już za chwilę Bartosz Florczak i jego historia pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Zespół Frankie Goes to Hollywood istniał na początku lat 80., a ich działalność właściwie można zamknąć w 5 latach. Ich debiutanckie nagranie ujrzało światło dzienne dopiero w 1983 roku, a później zespół działał błyskawicznie. Muzycy pochodzący z Liverpoolu niemal od razu wywołali gigantyczne poruszenie na rynku muzycznym. Sukces zawdzięczali paru singlom, które perfekcyjnie spajały melodyjność, intrygujące teksty z mistrzowską realizacją studyjną oraz specyficznym wizerunkiem scenicznym. Ich prezencja stanowiła połączenie estetyki Village People z elegancją Duran Duran. Kompozycja zatytułowana Relax trafiła na sam szczyt zestawień hitów w Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych było to doskonałe 9. miejsce. Rok 1984 był czasem napięcia związanego z zimną wojną. Serwisy informacyjne pełne były słów przywódców Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana i pierwszego sekretarza ZSRR Andropowa, później Czernienki. To właśnie słowa byłego aktora, wówczas prezydenta USA, zainspirowały muzyków Frankie Goes to Hollywood do stworzenia utworu Two Tribes. Reagan miał powiedzieć, że wierzy w powrót Jezusa po wybuchu wojny atomowej. Cały świat obawiał się unicestwienia, a Stany Zjednoczone i Związek Radziecki były właśnie dwoma trybami, które zazębiały się, prowadząc ludzkość ku anihilacji. Stąd tytuł Two Tribes. Piosenka powstała jeszcze w 1982 roku za życia Leonida Breżniewa. Jej pierwszą wersję zespół zaprezentował w programie legendarnego brytyjskiego dziennikarza BBC Johna Peela. W wersji studyjnej muzycy postanowili wykorzystać głos brytyjskiego aktora Patricka Allena, który był lektorem wielu filmów dokumentalnych opowiadających o wojnie. Allen miał wygłosić rządowy tekst wydrukowany na ulotce na wypadek atomowego ataku. Piosence towarzyszył klip, w którym na ringu do zapasów czy też zawodów sumo startują starsi panowie pod krawatem przypominający przywódców wspomnianych mocarstw. Zdjęcie z teledysku ozdobiło też okładkę singla. Za produkcję piosenki odpowiedzialny był Trevor Horn, który spędził w studiu kilka tygodni do perfekcji, dopieszczając każdy dźwięk i uderzenie automatu perkusyjnego. Opłacało się jednak, bo piosenka dotarła do pierwszego miejsca w Wielkiej Brytanii, a single sprzedał się w nakładzie ponad 2 milionów egzemplarzy. Posłuchajmy, oto Frankie Goes to Hollywood.
2: The air attack warning sounds like this is the sound.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radio-łódź.pl.
3: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
4: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
5: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
6: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
8: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
9: Jest 17:30. W Radiu Łódź już teraz najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Sąd rodzinny zajmie się sprawą 3-latka z łódzkich Bałut. Ojcu niemowlaka może grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Wczoraj po południu policjanci dotarli na ulicę Podrzeczną na Bałutach w Łodzi, gdzie dziecko stało na parapecie i wyrzucało rzeczy przez okno. Ojciec tłumaczył, że wykorzystał sen dziecka i wyszedł z psem na spacer. Sąd pyta prokuraturę, gdzie przebywa Zbigniew Ziobro. To kolejny element procesu ścigania byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa złożyła do warszawskiego sądu wniosek o wystawienie za Zbigniewem Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania. Były minister sprawiedliwości w czasach rządów PiS jest podejrzanym w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Łódzkie Wiskitno doczeka się obwodnicy. Kilka dni temu inwestycję zapowiedziała mieszkańcom prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Jeszcze w tym roku podpisana będzie umowa z wykonawcą. Pierwsze prace mają ruszyć w 2028 roku. Obwodnica miałaby być gotowa za 3 lata. Będzie innowacyjny transport na życzenie w Zgierzu. To pilotaż programu, w ramach którego na ulicę miasta najpierw wyjedzie 6 busów. Pasażerowie będą zamawiać przejazdy przez aplikację, która połączy osoby jadące w podobnym kierunku. Bilet na próbę ma kosztować 4 zł. Urzędnicy czekają jeszcze na weryfikację aplikacji. Rowerzyści z Sieradza doczekają się ścieżki do Uniejowa. Ma przebiegać wzdłuż rzeki Warty i zapewni połączenie rowerowe z wyłączeniem ruchu samochodowego. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 18:00.
9: Na termometrach w tej chwili 16 stopni, w dalszym ciągu popołudnia i wieczorem zachmurzenie będzie duże, choć chwilami z przejaśnieniami. Oczywiście będą występować przelotne opady deszczu, a temperatura już raczej nie przekroczy tych wartości, które w tej chwili mamy na termometrze, czyli około 16 stopni. W nocy zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, temperatura minimalna około 10 stopni, a wiatr powieje w sposób umiarkowany, chociaż chwilami porywisty z zachodu. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami szczególnie na północy regionu słabe przelotne opady deszczu, i temperatura jutro od 19 do 20 stopni Celsjusza.
11: Popołudnie bez pośpiechu.
9: A ponoć już w środę i w czwartek i w piątek w kolejnych dniach będzie coraz cieplej i kolejny weekend, który przed nami ponoć już naprawdę taki bardzo wakacyjny. Zobaczymy. Na zegarze 27 minut do godziny 18. Teraz ze swoją nową piosenką pojawi się Charlie XCX.

To była Charlie XCX, jej nowa płyta ukaże się niebawem, na zegarze 24 minuty do godziny 18, a w kinach od kilku dni mam okazję oglądać najnowszy film Stevena Spielberga, co zawsze jest pewnie jakimś wydarzeniem. W końcu jest to reżyser, który w ostatnich kilkudziesięciu latach dał światu wiele wspaniałych filmów, takich, które pamiętamy i do których wracamy, a niektóre z jego filmów były wręcz przełomowymi filmami, takimi, które otwierały, można powiedzieć, zupełnie nową epokę w historii kina. Niewątpliwie takim filmem były Szczęki z połowy lat 70. Takim filmem były też Bliskie spotkania trzeciego stopnia. I ten tytuł tutaj ma swoje zdecydowanie większe znaczenie, bowiem najnowszym filmem Steven Spielberg właśnie powraca do tematyki obcych cywilizacji, przybyszów z kosmosu, a więc istot, które być może w jakiś sposób ingerują w nasze życie na Ziemi, tylko o tym nie wiemy, albo jest jakiś ogólnoświatowy spisek na wysokich pułapach rządowych, decyzyjnych, który powoduje, że nie mówi nam się o tym, co dzieje się gdzieś za kulisami. Oczywiście trzeba pamiętać też o tym, że Steven Spielberg nakręcił kiedyś także film pod tytułem E.T. To była nieco inna forma spojrzenia na tę samą tematykę, a teraz Steven Spielberg powraca w sytuacji współczesnego świata, która wydaje się mocno skomplikowana, w której mamy do czynienia z wojnami, w której pewnie wszyscy jesteśmy mocno zdezorientowani. Zastanawiamy się, w jakim kierunku potoczy się nasza cywilizacja i czy na takim etapie, na którym jesteśmy, istnieje jakaś idea, jakaś rzecz, cokolwiek, co mogłoby nas wszystkich zintegrować, co mogłoby nas wszystkich, skupić uwagę nas wszystkich jako mieszkańców planety Ziemia i oderwać od innych, mówiąc najprościej, czynności. Uwolnić nasze głowy od innych spraw i zająć jedną najważniejszą i wspólną. I takie pytanie, zdaje się, zadaje nam Steven Spielberg właśnie tym filmem, a tym czymś, co miałoby nas poruszyć i jako cywilizację obudzić i być może trochę też sprawić, że oprzytomniejemy w naszym pędzie donikąd, jest pojawienie się obcych na Ziemi. Informacja o tym właściwie, że są wśród nas od dawna. Nie zdradzam zbyt wiele, proszę się nie obawiać. Fabuła tego filmu jest dość w gruncie rzeczy prosta, ale też niesie ze sobą wiele różnych niespodzianek. Mam nadzieję takich, które sprawią satysfakcję. Choć z drugiej strony też oglądając ten film miałem takie wrażenie, że nie wszystko Stevenowi Spielbergowi do końca udało się. Mimo że film jest dosyć długi i można było pozwolić sobie na być może pogłębienie psychologiczne postaci, to Steven Spielberg tego nie uczynił. Jest w tym filmie trochę chaosu, niepotrzebnego zupełnie. Można to było wszystko uporządkować, ale są też bardzo dobre aspekty. Myślę, że zdjęcia Janusza Kamińskiego na pewno zasługują na dobre słowo. Muzyka w tym filmie również jest bardzo efektowna i efektywna. I główne role, choć tutaj też opinie są różne, ja nie do końca jestem fanem całej obsady tego filmu, ale myślę, że Emily Blunt w tej wiodącej roli jest bez wątpienia trafioną decyzją obsadową. Tak w największym skrócie i na gorąco o tym filmie, który widziałem kilka dni temu. Ktoś, kto ceni sobie kino Stevena Spielberga, pewnie obejrzy ten film. Ktoś, kto ma do tego dość obojętny stosunek, pewnie do kina się nie wybierze i też niewiele straci, ale ja z radością odnotowuję fakt, że Steven Spielberg jeszcze próbuje nam coś takiego poruszającego powiedzieć, że sprawia wrażenie reżysera, któremu jeszcze mocno zależy na tym, co my jako nie tylko zwykli widzowie w kinie, ale jako ludzie też chcemy widzieć jako naszą przyszłość, mówiąc w wielkim uproszczeniu. I ten film być może w trochę naiwny sposób, ale jednak do takich
rozważań nas nakłania. Dlatego polecam film najnowszy Stevena Spielberga, który, przypomnę, nosi tytuł Dzień Objawienia. A muzycznie przed nami teraz Natalia Grosiak, Bela, Katia i projekt Babie Lato.

Potential to jest nowe nagranie artysty, który występuje pod pseudonimem Somber i niektórzy mówią o nim, że jest przyszłością, tak ostatnio powiedziała Taylor Swift. Na zegarze 12,5 minuty do godziny 18 posłuchamy teraz zespołu, który ma już wspaniałą przeszłość za sobą również, ale

pewnie też jakąś przyszłość. To szkocka grupa Belen Sebastian, która ostatnio nagrała piosenkę przy okazji faktu, iż Szkoci zakwalifikowali się do finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej, tym bardziej, że uczynili to po raz pierwszy od 1998 roku, a więc parę lat minęło. Szkocki zespół z Glasgow, Belen Sebastian, postanowił uczcić ten fakt i nagrać piosenkę zatytułowaną It Only Takes One Lion. Za chwilę posłuchamy tego utworu, a jak Szkocji wiedzie się na Mistrzostwach Świata, na razie zwyciężyła 1-0 z Haiti, a przed nią mecze z Maroko, a także z Brazylią. Posłuchajmy oto Belen Sebastian, potem Moby. To wszystko w oczekiwaniu na nasz serwis informacyjny o 18.00.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
12: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
13: Znowu to zrobił.
14: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
15: Skup się!
14: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
16: Jest 18.
17: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
16: Zapraszamy na serwis informacyjny przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski.
18: Rodzice z Łodzi mają problem z przyjęciem pociech do przedszkola na wakacje. Odwołanie szefa PKOL coraz bliżej, sam zainteresowany nie komentuje sprawy. Szykują się nocne utrudnienia na Krajowej 12 w Sulejowie, zaczną się dzisiejszej nocy. W regionie w nocy przelotny deszcz, a jutro do 20 stopni. Problemy z rekrutacją wakacyjną do przedszkoli w Łodzi. 10 czerwca rodzice poznali wstępne wyniki rekrutacji do przedszkoli. Mimo że na wakacje przygotowano prawie 15 tysięcy miejsc na 11 tysięcy przedszkolaków, wielu rodziców zgłasza problemy z przyjęciem pociech. Dlatego napisali petycję. Jak podkreśla jej autorka Paula Poreda z Nowej Nadziei, rodzice pracujący, którzy nie mają komu powierzyć opieki nad swoimi dziećmi, zostali postawieni w trudnej sytuacji.
19: Z tego, co słyszeliśmy, co mieliśmy okazję przeczytać, odpowiadał za to jakiś algorytm. Nie wiadomo, jaki był to algorytm, skoro z tych przyjęć zostały wykluczone osoby pracujące, samotne matki.
18: Jak wyjaśnia Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi, warunki rekrutacji były znane wcześniej i rodzice do tej pory mogą się z nimi zapoznać.
20: Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola mają dzieci, które w czasie roku szkolnego uczęszczały do tego przedszkola, w drugiej kolejności dzieci innych przedszkoli w danej dzielnicy i dopiero jak będą wolne miejsca, dzieci z innych dzielnic.
18: Kryteria takie jak samotne wychowywanie dziecka czy niepełnosprawność są brane pod uwagę podczas rekrutacji na rok szkolny, a nie wakacyjny. Ostateczne wyniki rodzice poznają 24 czerwca po rekrutacji uzupełniającej w najbliższy piątek.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Odwołanie szefa PKOL coraz bliżej. Walne Zgromadzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyjęło uchwałę wzywającą prezesa Radosława Piesiewicza do dymisji. Przegłosowano też wniosek o wybory nowego szefa. Radosław Piesiewicz zapowiedział podjęcie kroków w odpowiedzi na decyzję zgromadzenia.
21: Zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
18: Nawołujący do odwołania prezesa PKOL, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski podkreślał, że Radosław Piesiewicz nie odniósł się do formułowanych wobec niego zarzutów.
7: Nie skomentował woli odwołania go, nie skorzystał z głosu, którego przewodniczący spotkania chciał mu udzielić, zignorował zupełnie wszystkich delegatów, delegatki walnego zgromadzenia.
18: Jednym z powodów niezadowolenia olimpijczyków z prezesu Radosława Piesiewicza jest współpraca PKOL ze spółką Zonda Krypto i opóźnienia w wypłatach premii dla sportowców. Rynki paliwowe pozytywnie reagują na doniesienia na temat tymczasowego porozumienia w sprawie zakończenia kilkumiesięcznej wojny na Bliskim Wschodzie. Ropa Brent na giełdzie wyceniana była na prawie $83 za baryłkę. Jest to spadek o prawie 5% i to najniższy poziom od 3 miesięcy. Przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie baryłka ropy Brent kosztowała około $70. Szykują się nocne utrudnienia na Krajowej 12 w Sulejowie. Konieczna jest naprawa nawierzchni jezdni. Prace rozpoczynają się dzisiaj, a o szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
13: Drogowcy będą łatać ubytki w nawierzchni jezdni. Ze względu na duże natężenie ruchu, naprawy będą przeprowadzane w godzinach nocnych.
15: Rozpoczynamy je około godziny 20, a będziemy je kończyli około 6 następnego dnia.
13: Tłumaczył Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Prace obejmą około 2-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Błonie do ulicy Łącznej.
15: Ruch sterowany będzie ręcznie i będzie to oczywiście ruch wahadłowy, bo prace będą odbywały się bądź na jednej, bądź na drugiej połowie jezdni.
13: Wprowadzony zostanie także zakaz wyprzedzania. Trzeba zatem zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i stosować się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń osób kierujących ruchem. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
18: Drogowcy zastrzegają, że harmonogram może się zmienić. Naprawy wymagają suchej nawierzchni, dlatego w przypadku opadów deszczu prace mogą zostać przełożone. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radio Łódź zapraszam o 19.00.
16: Czasem słońce, czasem deszcz, idealnie dzisiaj tytuł tego filmu pasuje do aury, którą mamy za oknem, bo dosłownie przed chwilą świeciło piękne słońce, wiatr rozwiał chmury, ale to był tylko moment, dosłownie kilka minut później już znów zrobiło się ponuro i znów zanosi się na deszcz, ale tak dziś właśnie wygląda nasza pogoda i taka aura będzie nam towarzyszyć. Także wieczorem, bowiem wieczorem zachmurzenie duże, niekiedy z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i temperatura maksymalnie już w tej chwili do 16 stopni Celsjusza. W nocy zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, ale miejscami możliwe będą słabe przelotne opady deszczu. Temperatura nocą może spaść gdzieniegdzie do 10 stopni Celsjusza, a wiatr będzie wiał niezbyt mocno, chwilami tylko porywiście z zachodu. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane. Miejscami, jak zapowiadają synoptycy, szczególnie na północy regionu słabe przelotne opady deszczu i temperatura maksymalna od 19 do 20 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Z Radiem Łódź w poniedziałek 15 czerwca 2026 roku. Patrycja Wojszniś program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Do 19 wspólnie spędzamy z Państwem czas. W tej godzinie naszego spotkania między innymi pierwszy odcinek naszej płyty tygodnia. W tym tygodniu będziemy słuchać płyty nowojorskiego duetu Widow Speak. Ja wiem, że ta nazwa być może zbyt wiele jeszcze nie mówi, ale to jest już siódma płyta tych artystów i to jest czas najwyższy, żeby polubić ich piosenki, tym bardziej, że najnowszy krążek Roses wypełniają naprawdę bardzo piękne melodie, a zespół jesienią przyjedzie do Polski. Nim jednak sięgniemy po naszą płytę tygodnia, jeszcze po drodze zdarzy się kilka innych, mam nadzieję, bardzo ciekawych muzycznych przygód. Pierwsza z nich to piosenka z płyty najnowszej Jessie Ware.

Right, to było oczywiście Jessie Ware i oczywiście w tym nagraniu słyszeliśmy charakterystyczny motyw znany z twórczości Ennio Morricone, jego filmowych kompozycji. Zresztą całego ogromu filmowych kompozycji, ale to jest ten motyw Ekstaza Złota, który myślę doskonale znany jest wszystkim, nawet tym, którzy nie do końca są takimi kinomaniakami, którzy znaliby filmy, do których muzykę pisał Ennio Morricone. Zresztą napisał muzykę do tak wielu filmów, że nie wiem, czy jest ktoś, kto był w stanie obejrzeć każdy z takich filmów, tym bardziej, że tam jest nie tylko, na tej liście nie tylko są takie naprawdę znane tytuły, klasyki kina, ale też bardzo dużo produkcji włoskich, które u nas są niemal w ogóle nieznane. To była Jessie Ware zatem, a już za chwilę posłuchamy Mary z Polski w utworze Szaraki, a chwilkę później zaśpiewa też i zagra zespół Bleachers, jest grupa prowadzona przez Jacka Antonoffa, czyli nie tylko muzyka, ale też bardzo znanego i cenionego producenta muzycznego, który odpowiada za brzmienie między innymi płyt Lana Del Rey czy Taylor Swift. No i sam też nagrywa od czasu do czasu ze swoim projektem Bleachers. Posłuchamy nagrania zatytułowanego I'm Not Joking, a już niebawem w naszym programie pierwsze spotkanie z naszą płytą tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: W tym tygodniu słuchać będziemy najnowszej, czyli siódmej płyty w dorobku amerykańskiego duetu Widow's Peak. To już zasłużona formacja i czas najwyższy, żeby polska publiczność również ją bliżej poznała. Myślę, że siódma płyta jest naprawdę doskonałym pretekstem do tego, żeby posłuchać muzyki Nowojorczyków. Tym bardziej, że jesienią, pod koniec listopada przyjadą do Polski, by zagrać koncert w Warszawie. Mam nadzieję, że wtedy już dość liczna publiczność zgromadzi się, by posłuchać na żywo muzyki w ich wykonaniu, zarówno z najnowszej płyty, jak i pewnie ze starszych albumów wydawanych niezmiennie dla zasłużonego nowojorskiego wydawnictwa Capture Tracks. Ten najnowszy krążek, zatytułowany Roses, ukazał się 5 czerwca. Historia jego powstania jest naprawdę niezwykle ciekawa. Prześledzimy ją w tym tygodniu w wielkim skrócie, ale przede wszystkim oczywiście skupimy się na piosenkach. A zaczniemy spotkanie z krążkiem Roses od kompozycji, która była głównym zapowiadającym płytę singlem If You Change.

0: to promocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W wakacje nie ma nudy.
5: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
6: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
7: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
8: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
3: Popołudnie bez pośpiechu.
14: 29 minut po godzinie 18. Teraz posłuchamy fragmentu z płyty najnowszej Olivii Rodrigo. To jest trzecia płyta w dorobku tej wciąż bardzo młodej amerykańskiej artystki. Płyta wyczekiwana, płyta, którą poprzedziło kilka bardzo dobrze przyjętych singli, między innymi piosenka The Cure, płyta, o której wiemy, że na niej również gościnnie pojawia się wielki idol Olivii Rodrigo, czyli lider zespołu The Cure, Robert Smith. A ostatnio wystąpili wspólnie na festiwalu Primavera, właśnie wykonując piosenkę z najnowszej płyty Olivii Rodrigo. To powoduje, że Robert Smith staje się ostatnio bardzo chętnie zapraszanym gościem na płyty znanych artystów, bo warto wspomnieć o tym, że jest również gościem na najnowszej płycie zespołu The Rolling Stones. Ale na tę płytę jeszcze chwilkę musimy poczekać, chociaż już też niezbyt długo. Jeśli dobrze pamiętam, to do 10 lipca tylko. A wracając do Olivii Rodrigo, faktycznie jest w tej chwili chyba najbardziej gorącą, taką rozchwytywaną gwiazdą muzyki pop w skali światowej. Można by rzec, że odrobinę zajmuje powolutku pozycję, którą do tej pory, no, która do tej pory należała niewątpliwie do Taylor Swift. I pewnie lada moment też Olivia Rodrigo będzie grać wielkie koncerty na ogromnych obiektach, takich właśnie jak stadiony. Jestem o tym przekonany, że ta najnowsza płyta jest kolejnym krokiem w tę stronę i to takim bardzo skutecznym. Płyta zbiera zresztą też bardzo dobre recenzje, nawet na tak wymagających polach, jak portal Pitchfork chociażby, który słynie z tego, że bardzo często w niezwykle krytyczny sposób odnosi się do płyt powszechnie uważanych za bardzo dobre. Więc Olivia Rodrigo zdobywa kolejne przestrzenie w swojej karierze i pewnie jeszcze wiele przed nią. Ma dopiero 23 lata, jeśli dobrze pamiętam, więc to jest dopiero początek tak naprawdę jej drogi artystycznej, a już sukcesy są spektakularne. Posłuchajmy fragmentu z tej najnowszej płyty, która nosi dość długi tytuł You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Z tej płyty Olivii Rodrigo posłuchamy wspomnianego nagrania zatytułowanego The Cure.

zespół Atlanta i utwór Satelita, wcześniej z najnowszej płyty Olivia Rodrigo i kompozycja zatytułowana The Cure. Na zegarze już tylko 20,5 minuty do godziny 19. Słówko powiedzmy o tym, co dziś w programie po godzinie 19, a tam oczywiście jak to w poniedziałek bywa, zwykle Strefa Kultury pod redakcją Anny Groblińskiej. Po 20 o tym nie chcemy rozmawiać Izy Berkowskiej, a o 21 z całą siłą wraca muzyka na antenę Radia Łódź. Najpierw w audycji Okolice Jazzu Piotra Bielawskiego, a o 23 oczywiście Podnoszenie Ciężarów Macieja Kieszkowskiego. Bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby słuchać też naszych autorskich audycji muzycznych i zostać z nami jak najdłużej. Mnóstwo świetnych dźwięków w obu programach dziś poniedziałkowych do godziny pierwszej w nocy. Mnóstwo wspaniałej muzyki na antenie Radia Łódź. Zachęcamy też oczywiście do tego, żeby zaglądać na naszą stronę internetową radiołódź.pl, nagrywać głosówki, co można uczynić zarówno z poziomu naszej strony internetowej, ale także z aplikacji mobilnej Radia Łódź do zainstalowania, której na swoim urządzeniu przenośnym również bardzo gorąco namawiamy. Teraz The Smashing Pumpkins, a potem Michael Jackson.

Michaela Jacksona z roku 1979. To jeszcze nie był tak spektakularny, globalny sukces oczywiście jak Thriller, ale to była pierwsza płyta już zrealizowana we współpracy z Quincy Jonesem i naprawdę to fantastyczny album, do którego bardzo chętnie powracam i też polecam innym. A jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to oczywiście w kinach jeszcze wciąż można oglądać film Michael, będący taką hollywoodzką opowieścią o karierze Michaela Jacksona. Świetnie zrealizowaną, ale oczywiście omijającą wszystkie pułapki, niebezpieczeństwa życiorysu Michaela Jacksona i tematy drażliwe, dwuznaczne i mogące w konsekwencji przynieść kolejne procesy sądowe oczywiście. Natomiast zupełnie inaczej ma się sprawa w przypadku trzyczęściowego dokumentu pod tytułem Verdict. I to jest dokument, który można oglądać na jednej z platform streamingowych bardzo popularnych. Wraca do tematu ten film słynnego procesu Michaela Jacksona z 2005 roku. Skupia się na zeznaniach najważniejszych uczestników wtedy tego przewodu sądowego i na dowodach rzucających zupełnie nowe światło na sprawę. Warto obejrzeć, jeżeli ktoś interesuje się postacią Michaela Jacksona i tym, co wydarzyło się właśnie wtedy w kalifornijskim sądzie. A my zagramy po łódzku teraz, to zespół Cool Kids of Death.

Zespół Cool Kids of Dead, niemal na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. O 19 w Radiu Łódź oczywiście serwis informacyjny, później Strefa Kultury, a na koniec u nas Sheryl Crow jeszcze zaśpiewa. Bardzo gorąco dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Zderzenie radiowozu i taksówki w Łodzi są duże utrudnienia na ważnym węźle komunikacyjnym. Wyrok dla pedofila z Legnicy za wykorzystywanie dwóch kilkuletnich dziewczynek usłyszał 15 lat więzienia. W Łodzi szykuje się gratka dla fanów daleko od szosy, wracają filmowe spacery. W nocy w regionie przelotny deszcz, a jutro do 20 stopni. Wypadek z udziałem radiowozu w Łodzi mogą być duże utrudnienia. Przed 16 na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy z ulicą Legionów zderzyły się taksówka i radiowóz policji, który jechał na sygnale. Relacjonuje podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
1: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 24-letnia kierująca radiowozu oznakowanego Volkswagen Crafter, jadąca z użyciem sygnałów uprzywilejowania Aleją Włókniarzy, wjechała na skrzyżowanie z ulicą Legionów przy nadawanym dla jej kierunku jazdy czerwonym świetle i doprowadziła do zderzenia z pojazdem Toyota.
0: W wyniku uderzenia taksówka kierowana przez 48-latka została zepchnięta na torowisko. Oboje kierujący z urazami trafili do szpitala. Na miejscu są utrudnienia, przejazd Aleją Włókniarzy korkuje się w obu kierunkach. Dodatkowo objazdami kierowane są tramwaje linii 8 i 16.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: O krok od tragedii na Bałutach w Łodzi. Sprawą 3-letniego dziecka zajmie się sąd rodzinny. 38-letniemu ojcu, pod którego nieobecność chłopczyk wyszedł na parapet, grozi do 5 lat pozbawienia wolności. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
3: W niedzielę po południu przy Podrzecznej na Bałutach w Łodzi dziecko w pieluszce chodziło po parapecie na trzecim piętrze budynku. Policjanci natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia pojechali na miejsce.
4: Małe dziecko wystaje tam przez parapet. Wyrzuca rzeczy.
3: Na szczęście drzwi do wskazanego mieszkania były otwarte.
4: Cześć! Policja! Chodź, jest tam rodzic w domu?
3: W trakcie akcji na miejscu pojawił się ojciec chłopca. Malec miał spać, kiedy 38-latek wyszedł na spacer z drugim dzieckiem i psem. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: O sprawie zostanie poinformowany sąd rodzinny. 38-latkowi może grozić 5 lat więzienia. Filmik z policyjnej akcji można zobaczyć także na radiołódź.pl. Wyrok dla pedofila z Legnicy. Dramat dwóch kilkuletnich dziewczynek trwał 3,5 roku. Były wielokrotnie wykorzystywane seksualnie przez mężczyznę, który miał im gwarantować bezpieczeństwo. Mariusz D. został skazany przez Sąd Okręgowy w Legnicy na 15 lat więzienia. Obecny ojciec zastępczy ofiar uważa, że to zbyt łagodna kara.
5: Starsza powiedziała podczas kąpieli, że wujek ją dotykał. No i zaczęło się. Na drugi dzień mieliśmy kontrolę z ośrodka. Od razu zgłosiliśmy panią. No i to ruszyło wszystko. On nie powinien w społeczeństwie funkcjonować.
0: Dziewczynki nie mieszkają obecnie na Dolnym Śląsku. Nowi rodzice zastępczy we współpracy z psychologami pracują nad złagodzeniem skutków traumy z czasów, gdy były zmuszane do współżycia. Gratka dla fanów daleko od szosy. Wracają filmowe spacery po Łodzi. To obietnica m.in. miejskich urzędników w ramach atrakcji szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Będą też podróż zabytkowym autobusem czy spacer poświęcony twórczości Andrzeja Wajdy. Jak podkreśla wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka, rozpoczynamy od 50. rocznicy serialu Daleko od szosy, który był kręcony w różnych częściach Łodzi.
6: 21 czerwca będzie tutaj pokaz, oczywiście spotkanie z gwiazdami, otwórcami głównych ról, a później przejazd Czerwonym Ogórkiem. Takich przejazdów będą jeszcze dwa w lipcu i w sierpniu.
7: Dalsza część naszych atrakcji to spacery śladami aktorów i aktorek. Właśnie role, które powstawały tutaj w Łodzi, będą to role aktorek Agaty Kuleszy, Beaty Tyszkiewicz, czy aktorów Cezarego Pazury, Bogusława Lindy.
0: Dodaje koordynatorka spacerów i wycieczek, specjalistka z łódzkiego Łódź Film Commission, Paulina Szewczyk. Jutro rusza sprzedaż biletów na spacer związany z serialem, który odbędzie się 5 lipca. Cały harmonogram wydarzeń można też znaleźć na stronie EC1. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. W nocy w regionie miejscami popada deszcz, a temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro jeszcze na północy regionu słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie jutro 20 stopni, wiatr umiarkowany porywisty, zachodni.

0: Strefa kultury.
1: Anna Grablińska i Patrycja Wojsznis. Dobry wieczór. Będziemy dzisiaj opowiadać o aukcji dzieł sztuki, znakomitych dzieł sztuki na rzecz zwierząt, a także o interesującej wystawie. Potem związana z wystawą Nowa Moda Polska w Centralnym Muzeum Włókiennictwa rozmowa z doktorem Michałem Szulcem. Następnie o pokazie fotografii przyrodniczych w lutni w Łodzi będziemy rozmawiać, to już w tym tygodniu. Następnie fotofestiwal, no nie zapominamy, że to przecież właśnie czerwcowe wydarzenie. My fotofestiwalowi poświęcimy najbliższe wydanie audycji Więcej Kultury w piątek po godzinie 14, ale rzecz zaczyna się dzień wcześniej, więc i koniecznie w naszej strefie kultury, chociaż kilka słów na ten temat. I przed nami również spotkanie z Tomaszem Gołębiewskim, czyli organizatorem wielu letnich festiwali muzycznych. Zapraszamy, polecamy.
0: Proszę się rozgościć.
1: Beata Pawełczyk-Błasiak nas odwiedziła, czyli założycielka Galerii Sztuki w Miniaturze w Łodzi na Złotnie. Dobry wieczór, pani Beato.
2: Dobry wieczór.
1: Mamy dwa główne wątki naszej rozmowy, to znaczy nowa wystawa, wystawa Artura Przepindowskiego, czynna w tej chwili w galerii, ale zbliża się wielkimi krokami kolejna aukcja Wielcy Małym. Proszę przypomnieć, to jest akcja, która gromadzi fundusze na rzecz zwierząt.
2: Tak, od 18.
1: Już jest pełnoletnia.
2: Właśnie 18, tak, 18. W tym roku kończymy 18 lat. To jest ta odsłona artystyczna, właściwie jedna i druga jest artystyczna, bo kalendarz Wielcy Małym to są wielcy artyści scen polskich, pozujący do kalendarza. Ten kalendarz już mamy oczywiście od dłuższego czasu na rynku. Można w tym momencie oglądać w czerwcu Janusza Hapiora i Agatę Wądróbską. Oni pozują z psami do adopcji. Właściwie większość tych psów, które są w kalendarzu, już znalazły domy.
1: No bo jeżeli więcej, Marcin Dorociński, albo Piotr Adamczyk, albo Paweł albo Królikowski, albo nieżyjący, Józef, bo albo też brał udział,
2: tak,
1: prawda?
2: Rafał Królikowski oczywiście, też. Oczywiście, ale w tym roku mieliśmy taką piękną historię z panem Józefem Wilkoniem, u którego w ogrodzie odbywała się rok temu sesja ze zwierzątkami z Psiakowa w Łowiczu. Takie ogromne schronisko pod Łowiczem, w którym znajduje się 400 psów. I pan Józef pozował z Małgosią Królikowską, bo w tym roku na każdej kartce kalendarza są dwie osoby, dwóch artystów, po to, żeby skomasować jeszcze ilość tych adopcji, zachęcić do tych adopcji, więc więcej pokazać zwierząt, bo kalendarz naprawdę spełnia taką fantastyczną rolę poszukiwacza domu, poszukiwacza domów dla zwierząt, które bardzo długo czekają w schroniskach, albo są stare, albo są chore. No więc w tym roku właśnie po raz pierwszy dwie osoby, a nie jedna osoba na kartce kalendarza i w związku z tym dwa psy. I pan Józef Wilkoń pozował do zdjęcia z takim staruszeczkiem, który bardzo długo czekał na dom, taki naprawdę no, ledwo poruszający się. Po sesji pyta, co się stanie teraz z tym pieskiem? No wraca do schroniska. Jak to wraca do schroniska? No on tutaj, on zostaje. Ja mówię, no a jak ma na imię? Ja mówię, no Józef, ja mam na imię Dziadziuś. Dziadziuś? Nie, tutaj się tak nie będzie nazywał, bo Dziadziuś jest jeden. I spojrzał tak na niego, zawiesił głos i mówi, nie, on się będzie nazywał Kostek, bo to jest worek pełen kostek. I po roku, no już nie roku, ale 9 miesiącach teraz właśnie byłam u pana Józefa po odbiór pracy na aukcję, która odbędzie się za tydzień. I rozmawiam z Józefem o tym właśnie piesku, on mówi, Beata, on tutaj rządzi całym domem, w ogóle zobacz, jak on wygląda. Piękna sierść, w ogóle zabiera jedzenie tym młodszym suniom, które tam właśnie były u pana Józefa wcześniej i zanosi sobie do siebie do pokoju, ma taki swój pokoik i w tym pokoju trzyma swoje jedzenie nieruszone, ale za to zabiera tym właśnie małym suniom jedzonko i trzyma sobie swoje na potem, a to zjedzę.
1: Pan Józef musi interweniować, dokarmiać sunie,
2: tak,
1: w takim
2: ale to
1: razie
2: jest cudowne, jaka to jest odmiana, jaka to jest prawdziwa metamorfoza miłosna. No to jest w ogóle, i takich historii mamy naprawdę całą masę. W tym roku na aukcję Wielcy Małym swoją pracę też oddaje fantastyczny profesor. On zawsze oddaje pracę, ale w tym roku sam miał operację, na którą operację mózgu. Zbierano środki i ta operacja się powiodła. Pan profesor znowu będzie mógł malować. To jest profesor Mieczysław Wasilewski. W ogóle cudowna persona, fantastyczna osoba, piękny człowiek, piękna dusza. I ja nawet nie zadzwoniłam do niego w tym roku z uwagi na to, co działo się w jego życiu z prośbą o pracę, ale on sam zadzwonił z żoną i zaprosili mnie do siebie, żeby koniecznie przyjechać po pracę. Co prawda on nie wykona tych prac w tym roku, jakby w tym roku na ten
1: nowej pracy.
2: Ale podarował nam pracę, dwie prace z lat 80., bezcenne prace. Pamiętajmy o tym, że prace pana profesora Wasilewskiego są nie tylko w najlepszych muzeach plakatu w Polsce, ale między innymi w Muzeum Albert and Victoria w Londynie. Więc to jest taka gratka naprawdę lata 80. Profesor wychowanek słynnego zresztą profesora Tomaszewskiego. I kolejna piękna historia. To w ogóle dla mnie to było tak wzruszające pójść do nich. On tydzień po operacji, ale jak pamiętał o tym, w ogóle był poruszony, że do nich nie zadzwoniłam. No ale ja po prostu, wiadomo, to byłoby trudne, ale ten głos od niego, to jest taki głos w sprawie. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Ci artyści, którzy są w akcji Wielcy Małym, to są rzeczywiście nie tylko najlepsi polscy artyści, ale to są ludzie o wielkich sercach. Naprawdę dla mnie to jest tak poruszające, jak ja spotykam się z nimi. Oni dopytują o to, co dzieje się w schroniskach. To jest 8 schronisk, pamiętajmy. To jest bardzo wiele, bo 2500 zwierząt.
1: Akcja zbiera pieniądze, ale też darowuje karmę, zabiegi weterynaryjne, wszelkiego rodzaju wsparcie.
2: Tak, mamy fantastycznych też darczyńców, mamy fantastycznych prywatnych też darczyńców, którzy otaczają swoją opieką te schroniska. Między innymi proszę, gdyby ktoś miał ochotę na spacery z psami, zamiast po prostu, przepraszam, że to powiem, biegać bez celu troszeczkę, można pobiegać z psami. Ja co niedzielę jestem ze swoim mężem w schronisku w Głownie i biegać to jest mało powiedziane. 4 godziny spędzamy w tym schronisku. Najpierw się biega, potem się chodzi.
1: Powiedzmy o tej aukcji. Bo rozmawiamy i słuchacze są ciekawi, kiedy to i gdzie.
2: Kolejny tydzień to jest dom aukcyjny Rempex w wtorek, 23 czerwca oczywiście, o godzinie 18:30. Można być na miejscu, można również licytować online, bo będzie licytacja online. Proszę szukać w mediach społecznościowych Wielcy Małym linku do tej licytacji, ale można też przyjechać, bo samą aukcję rozpocznie koncert Aleksandra Dębicza, tego słynnego Aleksandra Dębicza, który też już jest z nami w akcji Wielcy Małym i prapremierowe wykonanie utworów z jego najnowszej płyty, a potem bezcenne dzieła. Dzieła, które naprawdę są gratką dla kolekcjonerów, nie tylko dla ludzi wielkiego serca, ale dla kolekcjonerów. Już wiem, że dzwonią do Rempexu i pytają, czy w tym roku będą przedstawiciele na przykład słynnej grupy. No więc tak, będzie pan Pawlak, będzie pan Grzyb, Modzelewski, Marek Sobczyk. Na co dzień oglądamy ich dzieła w najlepszych muzeach, między innymi Muzeum Sztuki w Łodzi. A tutaj będziemy mieć szansę na to, żeby stać się właścicielem, oczywiście o ile wygramy licytację, ich dzieł. W tym roku aukcję otwiera, ale takim przewodnim tytułem tej naszej aukcji jest praca Rafała Olbińskiego pod tytułem, oczywiście musi być po francusku, bo Rafał teraz dwujęzyczny jest, mieszka też na Martynice, więc ten francuski w jego życiu stał się jakby drugim językiem. Prawdziwy przyjaciel, un ami vrai, i jest to człowiek, obraz olejny, więc powinien kosztować 100-kilkadziesiąt tysięcy. Jest to człowiek, który na księżycowej łodzi pod rozgwieżdżonym niebem odpływa ze swoim prawdziwym przyjacielem psem, już ma dosyć wielkiego świata, odpływa gdzieś. No więc to jest rzeczywiście bardzo symboliczny, bardzo piękny obraz.
1: Praca otwarcia, można tak powiedzieć. Tak?
2: I bardzo cenny obraz. Ale mamy oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, pracę profesora Mieczysława Wasilewskiego, mamy pracę pana profesora Guta, profesora Franciszka Maśluszczaka, klan młodożeńców, klan Dominików. Więc jeżeli, oczywiście, zwycięzców kompasów młodej sztuki, czyli młode pokolenie Martyna, to są naprawdę największe nazwiska w tym momencie na rynku sztuki. Martyna Czech, Dawid Czech, Monika Szwed, Monika Chlebek, więc przyglądajmy się tym pracom, bo raz, że to wielkie dzieła, dwa, no na pewno gratka kolekcjonerska, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że lid stoimy hojnie, bo efekt to rzeczywiście pomoc dla tych 8 schronisk objętych pomocą akcji.
1: A zatem właśnie ten drugi przejaw działalności Wielcy Małym, akcji Wielcy Małym, to jest aukcja dzieł sztuki. Jedno to jest kalendarz,
2: tak,
1: kalendarz i poszukiwanie tak, domów adopcyjnych dla zwierząt, a ta druga to właśnie aukcja dzieł sztuki już za tydzień, prawie troszkę za więcej tak, niż tydzień, wtorek. We wtorek. Mhm. Natomiast w samej galerii, Galerii Sztuki w Miniaturze w Łodzi, w tej chwili jest czynna wystawa malarstwa Artura Przebindowskiego. Właściwie gdy ktoś tak rzuci okiem na jego poprzednie prace, tam gdzie to miasto, bo tytuł jest z miastem związany, Miasto poza czasem.
2: Tak.
1: Jak ktoś rzuci okiem na poprzednie prace Artura Przebindowskiego, to może pomylić malarstwo z fotografią, prawda? Bo te struktury miast, niektóre są tak wycyzelowane i te budynki jeden przy drugim usytuowane, to są niemal abstrakcyjne widoki, ale dosyć takie to jest właśnie precyzyjne. W tej chwili widzę, że to jest takie malarstwo, które bierze fragment tej rzeczywistości, już nie ma tak wielu elementów, tylko fragment tej rzeczywistości miasta, więcej jest takiej plamy i mamy, no właśnie, miasto poza czasem, bo to jest jakby element prawie abstrakcyjny wyjęty z tego miasta, prawda?
2: Tak, i również poza czasem, dlatego, że to miasto, a właściwie miasto widziane z góry, bo według mnie to możemy tak chyba, to jest moja interpretacja, ale możemy tak spojrzeć na pracę pana Przewindowskiego. Artur Przewindowski jest twórcą tych słynnych megalopolis, czyli wielkich miast. I często patrząc na jego pracę, widzimy miasto, które mogłoby być miastem i współczesnym, to może być Istanbul współczesny, ale to może być również miasto antyczne. Kiedyś zadzwoniłam do Artura Przewindowskiego z Akropolu, mówię, Artur, po prostu patrzę tutaj na twoje miasto. Naprawdę był trochę poruszony tym, że dzwoni do niego w ogóle taki pomysł, ale to rzeczywiście było tak, że nagle zobaczyłam to jego miasto z góry Akropolu, zobaczyłam to jego miasto. I czy to miasto, właściwie tak naprawdę możemy odnaleźć każde miasto, możemy odnaleźć je, dlaczego poza czasem? No bo to jest miasto uniwersalne. Możemy doszukać się tam tych wszystkich wartości, które człowiek żyjący w mieście poszukuje, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Dlaczego my się gromadzimy w mieście? Oczywiście wiadomo, że to są jakieś cele ekonomiczne i tak dalej, ale to jest bardzo mocno związane z naszą egzystencją. Ludzie wybierają miasto, bo w mieście, w grupie, ludzie o podobnych zainteresowaniach, o podobnych wartościach odnajdujemy się w tym mieście. I teraz my, co to znaczy? My teraz, czy my, nasi przodkowie wcześniej, czy twórcy wielkich miast w przeszłości. Więc uważam, że spojrzenie na to miasto oczyma artysty, ale przez pryzmat własnego odczuwania tego, czym jest miasto, może być bardzo ciekawym doświadczeniem.
1: I jeszcze do 5 lipca można tę wystawę oglądać właśnie.
2: Tak, ostatniego dnia prawdopodobnie będziemy gościć raz jeszcze artystę, pana Artura Przebindowskiego, który bardzo pięknie opowiada o swoich dziełach. Zrobimy wtedy oprowadzanie właśnie autorskie z twórcą. A sam, żeby tutaj klamrą domknąć, to jak wiadomo, już kiedyś państwu o tym wspominałam, nasza galeria jest taką ambasadą tych wielkich artystów, którzy z nami współpracują w akcji Wielcy Małym. I rzeczywiście pan Artur Przebindowski w tym roku też oddaje swoją pracę na aukcję. Jest to pies według Picassa, więc warto zerknąć na tego psa według Picassa. On jest oczywiście konstrukcyjnie zbliżony do tego i konceptualnie zbliżony do tego, co pan Artur Przebindowski proponuje w swoim malarstwie, ale jednak jest to też forma takiego twórczego poszukiwania i pan Artur oparł się tutaj o dzieło właśnie słynnego mistrza Picassa, Psa w kwiatach, więc warto na to dzieło też zwrócić uwagę.
1: Ja troszkę rozbuduję tę pani puentę, ponieważ tę klamerkę, ponieważ również z akcją Wielcym Małym jest związana książka, właściwie takie albumowe wydawnictwo. Mhm. Pani jest autorką. Ono jest polsko-angielskie, tak, dwujęzyczne. Tak. I to jest The Human Artist. I pani tutaj daje odpowiedź na pytanie, kim są ci artyści, którzy biorą udział właśnie w aukcji Wielcy Małym, ale na rozmowę o tej publikacji umówimy się osobno do Książkomanii.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bo o książce to do Książkomanii. A dzisiaj zwracamy Państwa uwagę na aukcję, która już we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się w Warszawie. No i polecamy również uwadze słuchaczy wystawę Artura Przepindowskiego w Galerii w Miniaturze w Łodzi. Beata Pawełczyk-Błasiak, bardzo dziękujemy
2: za wizytę u nas.
1: Bardzo dziękuję.
0: Rzuć okiem.
1: Warto rzucić okiem na wystawę Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Już jest czynna w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. W ostatniej strefie przedstawiliśmy wielogłos, wiele za to krótkich wypowiedzi na temat tej właśnie wystawy. Obiecałam, że będzie czas także na rozmowę z dyrektorem Michałem Szulcem, również projektantem biorącym udział w wystawie, ale i dyrektorem Instytutu Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. I ja nie wytrzymałam i całą rozmowę przedstawiłam słuchaczom w sobotę. No bo w sobotę była otwierana wystawa, to tak szkoda było trzymać ten materiał. Ale ponieważ obiecałam, to dzisiaj fragment, dokładnie pół tej rozmowy i wybrałam ten fragment, w którym pojawia się rozważanie, że być może Fashion Week powstanie, nawiązanie do tradycji. Kraje ościenne wszystkie mają coś takiego, a u nas w tej chwili brak. Ale posłuchajmy także refleksji na temat środowiska związanego z modą. Przypomnę, to rozmowa z Michałem Szulcem.
3: Jak jest z tym środowiskiem modowym w Polsce? To jest tak naprawdę przecież konkurencja, jeden projektant dla drugiego. Zawiązują się jakieś grupy, pewnie przyjaźni artystyczne?
4: Myślę, że to środowisko jest na tyle małe, jak na 36-milionowy kraj, że znamy się prawie wszyscy doskonale. I myślę, że tak jak w innych grupach, są osoby, które się lubią, a nawet przyjaźnią, i są osoby, które się unikają, ale wydaje mi się, że jesteśmy też już w stanie myśleć o tym, żeby tworzyć coś wspólnie. Mhm. Takimi zapowiedziami są na przykład wystawy, ale takimi zapowiedziami, nie wiem, czy nie mówię tutaj trochę, nie zdradzam jakichś tajemnic, ale toczą się od bardzo dawna dyskusje o tym, że kraje dookoła, które są dużo mniejsze od nas, mają swoje fashion weeki i przeglądy, my go nie mamy. I od wielu lat toczą się dyskusje, że być może ten format trzeba jakoś zinterpretować na nowo po swojemu. Uczestniczę w takich spotkaniach i bardzo często padają ze strony wszystkich projektantów deklaracje o współpracy, które są niepodszyte niczym, są po prostu szczerą chęcią zrobienia czegoś kolektywnie i wspólnie. I tak jak powiedziałem na początku, wydaje mi się, że ten temat i czas eksploracji, prób, testów, walczenia o swoją część rynku, on już dawno minął. Że dzisiaj sytuacja również gospodarcza w Polsce jest stabilniejsza i ona pozwala jednak każdemu z nas znaleźć swoją część tego rynku i swoją część odbiorców, więc wydaje mi się, że jest jednak między nami dużo spokojniej i przyjaźniej.
3: A dlaczego te poszukiwania projektantów nie przenoszą się na ulicę? Czy ta ulica polska jest taka spokojna i dość konserwatywna?
4: Nie przenoszą się być może w takiej skali, w jakiej byśmy sobie wszyscy życzyli. Wydaje mi się, że dyskusja, która pomoże temu, żeby ta skala się zwiększyła, ona trwa i dotyczy ekologii, dotyczy tego, gdzie produkujemy i dotyczy trwałości, świadomości. I wydaje mi się, że to trochę pomoże zwiększyć fokus na polskich projektantów. Ale no ja działam na rynku ponad 20 lat. Pamiętam pierwsze lata, które były bardzo trudne i trudno było znaleźć odbiorcę. To byli zwykle zapaleńcy, którzy po prostu mieli potrzebę posiadania czegoś. Dzisiaj widzę, jak marki moich studentów na przykład albo moich znajomych projektantów, one funkcjonują normalnie jako brandy odzieżowe. Są rentownymi działalnościami. Tutaj też jestem optymistą i wydaje mi się, że bardzo szybko nadrobiliśmy ten czas. Za nami też pierwsze testy i właśnie pierwsze decyzje zakupowe, że ktoś nie idzie do sieciówki, tylko wybiera coś od polskiego projektanta. Te rzeczy nie są już aż tak drogie, jak były kiedyś, bo zmieniła się też ich funkcja. Czyli z ubioru wieczorowego, czerwono-dywanowego coraz więcej jest brandów, które proponują ubranie do założenia na co dzień, ale wydaje mi się, że trzeba jeszcze chwilę poczekać, żeby trochę pocztą pantoflową rozeszło się to, że warto iść do polskiego projektanta i kupić coś, w czym można na tej ulicy się pojawić.
3: Tak, i coraz bardziej rozpoznawalne są terminy typu szafa kapsułowa, moda odpowiedzialna.
4: Tak, ja pamiętam pierwsze jaskółki, które pokazywały się w magazynach trendotwórczych i na platformach kilkanaście lat temu, jak pracowałem w łódzkiej sieciówce. I myślałem sobie, że nigdy nie wejdzie to do obiegu takiego codziennego, że ten klient, który jest na końcu łańcucha albo na początku, w zależności od tego, z której strony patrzymy, że on w ogóle nie będzie zainteresowany takimi kwestiami. I okazuje się, że w bardzo szybkim tempie jednak docierają do nas wszystkich informacje o tym, co się dzieje na świecie i ze światem, i docierają też te informacje, że niestety przemysł odzieżowy jest w czołówce tych, które powodują, że no, walczymy dzisiaj z wieloma problemami.
3: Bardzo uprzejmie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
1: A z Michałem Szulcem spotkałam się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Przypomnę, że to tam czynna jest wystawa Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. A już za kilka chwil, bo najpierw posłuchamy Macieja Maleńczuka i Wojciecha Waglewskiego, mówić będziemy o pokazie, który szykują fotografowie przyrody zrzeszeni w łódzkim okręgu właśnie Związku Polskich Fotografów Przyrody. Już za kilka dni, w piątek, rzecz cała się odbędzie.

0: Rzuć okiem.
1: Marta Warszawska odwiedziła nas. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Chcemy opowiedzieć o wydarzeniu, które już niebawem, bo w piątek odbędzie się w Lutni, czyli w filii Miejskiej Strefy Kultury w Centrum Twórczości Lutnia. I to będzie pokaz przygotowany przez Okręg Łódzki Związku Polskich Fotografów Przyrody. Ale najpierw powiedzmy o tym, że to jest w ogóle związek o długiej tradycji, bo ten łódzki oddział istnieje od 1996 roku. Pani Marto, to mamy jubileusz.
2: Tak jest, w tym roku obchodzimy jubileusz 30-lecia.
1: No i z tej okazji gratulacje od
2: Dziękuję
1: Radia
2: serdecznie.
1: Łódź. Pani od roku jest prezeską łódzkiego
2: tak?
1: oddziału. No i jak się prezesuje? Jakie to doświadczenie? Co ze sobą niesie?
2: Bardzo doświadczenie trudne, wymagające, bo jednak mamy różne pomysły, chcemy to wszystko zrobić. Oczywiście wspólnymi siłami, łącząc pracę, rodzinę, nasze obowiązki z tym wszystkim, co chcielibyśmy tutaj zrobić i jakby rozszerzyć tą ofertę Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody przez różne prelekcje, warsztaty na naszych spotkaniach comiesięcznych, które się odbywają w Łódzkim Domu Kultury. Zawsze w trzecią środę miesiąca o godzinie 18. Zapraszam serdecznie. Na naszych mediach społecznościowych stale umieszczamy informacje na ten temat. I oczywiście organizując wspólne wyjazdy, plenery, warsztaty. Cały czas jesteśmy pełni pomysłów, zaangażowani. No i jest chyba fajnie.
1: Czyli to jest też kwestia taka logistyczna, to wszystko
2: tak,
1: pogodzić,
2: tak,
1: zorganizować.
2: Tak, oczywiście, oczywiście. Poświęci na to czas, dużo energii, pomysłu, żeby to było atrakcyjne, no i żeby się wszystko udało. Tak jak
1: My miałyśmy chcieli. Okazję też rozmawiać o takich wartościach, o swoistym kodeksie postępowania
2: tak
1: dla
2: jest.
1: Każdego fotografa przyrody. Wiadomo, że nie należy podchodzić do gniazd, dotykać młodych zwierząt i tak dalej, tego jest bardzo dużo. I ja myślę, że warto jest też szerzyć taką świadomość właśnie wśród młodych ludzi, bo bywa, że dla fotografii zrobimy wszystko.
2: Tak jest.
1: Otóż nie należy.
2: Oczywiście. ZPFP, Związek Polskich Fotografów Przyrody, ma kodeks etyczny, który odnosi się właśnie do tych wartości, w jaki sposób należy postępować. Oczywiście odnosi się konkretnie do przepisów prawa, ale również do naszej wrażliwości, do naszej uczciwości, bo oczywiście przecież zdjęcie, które zrobimy, dopóki my nie postępujemy uczciwie i odpowiedzialnie, to odbiorca tego zdjęcia mógłby nie wiedzieć, w jaki sposób ono powstało. Bardzo mocno Okręg Łódzki wpisuje się w te wartości, dlatego też w tym roku, w styczniu, przy okazji oczywiście również jubileusz 30-lecia, robiliśmy kampanię społeczną Szacunek Naturalnie, którą można na naszych mediach społecznościowych zobaczyć.
1: A powiedzmy teraz o tym, co będzie się działo podczas pokazu. Widziałam właśnie w mediach społecznościowych, że poszczególni uczestnicy zachęcają do tego, żeby przyjść, bo to będzie nie tylko pokaz, tam będą także opowieści.
2: Tak jest. Zapraszam bardzo serdecznie. Będzie to 9. przegląd pokazów multimedialnych Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jak zwykle to będzie część składająca się właśnie z tych pokazów. Pokazy zostały przygotowane przez członków Okręgu Łódzkiego. Są to ich autorskie prace, bardzo ciekawe, przedstawiające ich wrażliwość, ich ciekawym jakąś opowieść. Nie będę zdradzać, trzeba przyjść zobaczyć, bo każdy to nie jest tylko pokaz zdjęć, ale często w tych pokazach kryją się jakieś historie. Jakieś przesłania. I oprócz tego stałego punktu naszego tradycyjnego już, będzie po raz pierwszy taki punkt dodatkowy, mam wrażenie, że który uatrakcyjni mocno to wydarzenie, a mianowicie prelekcja Przemysława Kryściaka, naszego członka również Okręgu Łódzkiego, pod tytułem Mikrokosmos. On również przygotował dla nas mały pokaz krótki, natomiast ta jego prelekcja, mam wrażenie, widziałam jego podobną prelekcję, dlatego też go zaprosiłam, mam wrażenie, że będzie naprawdę bardzo, bardzo fajna, warta zobaczenia.
1: Właśnie, właśnie, a ja też widziałam fotografię autorstwa Przemysława Kryściaka, taki motyl uchwycony na tle tarczy słońca, prawdopodobnie zachodzącego. No i powiem, że to pokazuje, że trzeba czasem się zaczaić i czekać na moment, albo po prostu zobaczyć
2: tak,
1: odpowiednie
2: tak,
1: światło.
2: Tak.
1: To jest takie bezkrwawe łowy to są takie, można powiedzieć.
2: Tak, tak. Te szczegóły, te piękne szczegóły, które przyroda nam pokazuje, jeśli tylko będziemy w stanie je dostrzec, są zachwycające. A Przemek jeszcze o tyle jest ciekawym fotografem, że on używa obiektywów mikroskopowych, wyszukując naprawdę maleńkie stworzenia.
1: Dlatego mikrokosmos.
2: Tak, nieprawdopodobny fotograf, który gdzieś jest w stanie takie maleńkie, nawet niedostrzegalne okiem grzyby, śluzowce, czy rośliny, czy owady fotografować i pokazywać właśnie nam ten inny, niedostrzegalny gołym okiem świat. Przepiękny, bardzo, bardzo gorąco zachęcam.
1: Ja powiedziałam, że takie polowanie na kadr, na uchwycenie stworzenia właśnie, czy przyrody w odpowiednim świetle, w odpowiednim momencie, że to są bezkrwawe łowy i rzeczywiście to jest znakomita alternatywa dla polowania, o którym sporo ostatnio się tam się zmieniają przepisy, są różne oczekiwania. Tak. To zamiast rozważać takie rzeczy, to po prostu trzeba zamienić tę broń na aparat.
2: I to bardzo jest zapraszamy.
1: Najlepsze.
2: Zachęcamy do tego, jest to wspaniała przygoda, fantastyczny sposób relaksu, wypoczynku, poznawania otaczającego nas przepięknego świata, więc bardzo zapraszamy.
1: A pani pracę? Gdzie można znaleźć?
2: Moje prace można znaleźć również na Facebooku, Marta Warszawska. Tam są moje zdjęcia, ja fotografuję od kilku lat i też staram się ten świat najbliższy otaczający mnie fotografować właściwie przede wszystkim, czyli taki wiejski ogród, wiejskie pole, łąka, ponieważ od jakiegoś czasu już wyprowadziłam się z Łodzi, mieszkam na obrzeżach Łodzi, więc staram się fotografować to najbliższe moje otoczenie.
1: Ale to właśnie ta przeprowadzka panią zainspirowała do fotografowania?
2: Tak, tak, tak. Zdecydowanie tak wtedy odkryłam to, że najpierw była to obserwacja, a później pomyślałam, że chciałabym te momenty jednak uchwycić, zachować, pokazać komuś innemu i to się tak właśnie wydarzyło.
1: A zatem i pani pracę polecamy dzisiaj do oglądania, ale polecamy także to, co wydarzy się 19 czerwca, czyli w najbliższy piątek w
2: tak
1: Centrum
2: jest.
1: Twórczości Lutnia. To jest filia MSK przy ulicy Łanowej 14 i bardzo dobrze, że tam się dzieją różne ciekawe rzeczy, nie tylko Centrum Łodzi, to jest miejsce, gdzie kultura się rozwija i można jej przejawy oglądać. Dzisiaj i na Złotno zapraszaliśmy, i na Teofilów teraz zapraszamy, a nasz gość to prezeska Łódzkiego Oddziału Związku Polskich Fotografów Przyrody Marta Warszawska. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Dzieje się w Łodzi.
1: Łącznie około 150 osób będzie pokazywać swoje prace podczas tegorocznego fotofestiwalu. Dzień wcześniej niż omawiane wydarzenie rozpoczyna się duży festiwal fotografii w Łodzi, bo 18 czerwca Międzynarodowy Festiwal Fotografii. My najbliższe wydanie Więcej Kultury w piątek poświęcimy temu wydarzeniu, ale już dziś słów kilka na temat festiwalu. Poruszaliśmy ten temat zapowiadając, że zbliża się to wydarzenie, no a teraz już za kilka dni, a zatem fragment rozmowy z Martą Szymańską z kolektywu Fotofestiwalu. Posłuchajmy.
3: Fotofestiwal lubi się rozprzestrzeniać i rzeczywiście dbamy co roku, żeby tą Łódź pokazywać, odkrywać i dla siebie, pokazywać łodzianom, pokazywać gościom z Polski, gościom międzynarodowym, których z roku na rok jest na fotofestiwalu coraz więcej. I w tym roku otwieramy nowe centrum festiwalowe. To centrum festiwalowe będzie ulokowane w przepięknym pałacu oraz w parku Biedermana. Realizujemy to centrum wspólnie dzięki współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Tam będzie można zobaczyć wystawy książkowe, tam będzie można zobaczyć kilka wystaw fotograficznych, no ale przede wszystkim to będzie miejsce spotkania. Tam będą miały miejsce też wydarzenia takie jak rozmowy, spotkania autorskie, ale tam też będzie po prostu strefa chilloutu, strefa, gdzie po tych długich festiwalowych maratonach oglądania zdjęć, rozmów, gdzie będzie można w pięknym parku odpocząć i pobyć razem.
0: Ale w Art Inkubatorze też będą się odbywać jakieś wydarzenia, wystawy?
3: Oczywiście. Art Inkubator zostaje naszym sercem także. I tutaj te główne wystawy z programu My Zwierzęta, także wystawy z programu otwartego oraz wystawa dotycząca zmian klimatycznych, którą realizujemy w ramach programu Heritage Lens. Oprócz tego kilkanaście wystaw poza Art Inkubatorem w różnych galeriach, muzeach, także w przestrzeniach mniej oczywistych w mieście. Centrum Biedermana będzie to miejsce przede wszystkim na odpoczynek.
0: Powiedzmy o tym ważnym nurcie programu głównego My Zwierzęta, bo to fotofestiwal wpisuje się w takie szersze zjawisko poświęcania uwagi istotom, jak to niektórzy mówią, nieludzkim. Nie za bardzo mi się to podoba, więc ja mówię pozaludzkim istotom. I faktycznie ten antropocen, który trwa, może nam się już kończy, albo przynajmniej zmienia swoje oblicze. Tutaj spojrzenie na zwierzęta, a właściwie spojrzenia, bo bardzo różne.
3: Tak, to będzie 9 spojrzeń, ponieważ 9 artystów zostało zaproszonych do opowieści o właśnie relacjach ludzkich i nieludzkich zwierząt. I spoglądamy na te relacje w sposób bardzo szeroki. To znaczy z jednej strony w sposób krytyczny oczywiście, ale także z ogromną czułością, z pewną przewrotnością. Nie chciałabym tutaj dawać żadnych kluczy interpretacyjnych, ale na pewno naszym celem było takie pokazanie zwierząt, czy tych relacji ludzko-zwierzęcych, które byłyby inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które będą w pewien sposób otwierały nam myślenie o naszej relacji ze zwierzętami, ale także o nas jako elementach zwierzęcego świata.
0: Natomiast tekst informacyjny w ogóle o tegorocznym fotofestiwalu rozpoczyna się: pierwsza w Polsce wystawa ikonicznych kadrów kronikarza Ameryki Filipa Montgomery'ego. To jest chyba fakt, z którego najbardziej jesteście dumni.
3: Tak, wystawa Filipa Montgomery'ego, ogromna, przekrojowa wystawa, bardzo aktywnego, wciąż współcześnie działającego fotografa. Zdjęcia, które pokazują współczesną Amerykę, pokazują w sposób niezwykle dynamiczny. Filip Montgomery używa przede wszystkim czarno-białych kadrów, bardzo mocnych, bardzo dynamicznych. Ma naprawdę taki swój wypracowany własny styl, który też podkreśla emocje bohaterów przede wszystkim i też tworzy emocje w widzach. Filip Montgomery od lat przygląda się Stanom Zjednoczonym i najważniejszym problemom tego kraju. I na wystawie będziemy mieli wybór fotografii z kilkunastu ostatnich lat. Filip Montgomery był w tych najważniejszych miejscach i podczas najważniejszych wydarzeń, także tych ostatnich miesięcy, czyli między innymi w Minneapolis, między innymi fotografował także w trakcie pandemii, dokumentował kryzys opioidalny w Stanach Zjednoczonych. Wszystko to brzmi dramatycznie, wszystko to brzmi trudno, ale Filip Montgomery przekazuje to w sposób niezwykle sugestywny i emocjonalny.
0: No tak, my już chyba dawno pożegnaliśmy się z tym amerykańskim snem, z tym pojęciem American Dream, prawda? Żyliśmy długo z takim przekonaniem właśnie o tym, że ach, tam za oceanem wszystko jest możliwe. Bardzo się zmieniły Stany i to też w tych fotografiach widać.
3: To widać w tych fotografiach. Ja wróciłam też z przeglądu fotografii w Houston. Tam jest duży festiwal, jeden z pierwszych festiwali na świecie, gdzie miałam okazję spotkać bardzo wielu amerykańskich fotografów i widzę, że nie jest to trend odosobniony. To znaczy takie krytyczne spojrzenie i bardzo takie i próba opracowania długoterminowych projektów, które dotyczą sytuacji społeczeństwa amerykańskiego, z krytycyzmem, ale też jakby z próbą zrozumienia podstaw. To jest coś, co pojawia się coraz częściej w amerykańskiej fotografii.
0: Opowiadała Marta Szymańska z kolektywu Fotofestiwalu, który to festiwal odbędzie się w Łodzi w czerwcu od 18 do 28. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dzieje się w Łodzi.
1: Oj tak, i dzieje się też muzycznie. Łódź będzie rozbrzmiewała tego lata rozmaitymi dźwiękami, a dba o to co roku rozmówca Piotra Bielawskiego. Posłuchajmy.
5: Tomasz Gołębiewski, przedwakacyjnie, to już wręcz tradycyjnie. Czyli o kilku festiwalach naraz, o tym, co się będzie działo na kulturalnej mapie wakacyjnej Łodzi.
6: Tak, drodzy Państwo, no jak to jest wspaniale móc kontynuować swoje cykle muzyczne, które już od lat trwają. Gair Music Factory, Piotrkowska Kameralnie i potem Manu Summer Jazz Sundays.
5: Będzie się działo, powiedziałem, ale przede wszystkim umierasz nam czas i wiem, sam zresztą lepiej ode mnie to wiesz, że jest wielu, którzy pozostają w mieście na wakacje i chętnie korzystają z tych propozycji. A teraz, proszę państwa, zaskoczę. Phila Collinsa zaprosił. Zaprosił tutaj Fever Night, czyli to będą artyści Bidzisy. Naprawdę. Właśnie tak. Dobrze, będą ale to piać. Tak naprawdę rzucam hasłowo nazwami poszczególnych koncertów, a zacząłem w takim razie od Gair Music Factory.
6: W zeszłym roku graliśmy tematycznie jak co roku i graliśmy Tribute tu. Ale ponieważ tak się publiczności podobały melodie, które znają, więc postanowiłem kontynuować, więc tribut tu. Ale 3 lipca premiera, a mianowicie Phil Collins. Będziemy wspominać jego muzykę, oczywiście też muzykę zespołu Genesis. Wyobraźcie sobie państwo, spotykam zaprzyjaźnionego aranżera Leszka Kołodziejskiego i pytam się, Leszku, gdybyś miał zagrać tribut tu, to kto to by był? A on mówi, słuchaj, ja zawsze chciałem Phila Collinsa. Ja mówię, zróbmy.
5: A my mamy takiego Collinsa w Łodzi? Być perkusistą śpiewającym?
6: Słuchaj, ale to dalej. No i uparła sprawa na miesiąc. Pytam się, czy coś więcej? A on mówi, słuchaj, spotkałem Radka Boleskiego na ulicy i mówię mu, wiesz, chciałbym zrobić Phila Collinsa, a Radek mówi, ale ja znam wszystkie piosenki na pamięć Phila Collinsa. Wyobraźcie

0: Znaczy, że wykonają to muzycy, którzy już są w Polsce od wielu lat, ale są z Iranu, z Syrii, z takich miejsc dla nas nieoczywistych muzycznie.
1: I korzystają z tej swojej muzyki rzeczywiście,
0: tak?
1: Swojej kultury, tak?
0: To wszystko Piotr Kopiec na akordonie zebrał w całość, ale Darbuk, Daf, Bandir, flet etniczny, rig, więc no wyobraźcie sobie, to są instrumenty, których nawet nie wiem, jak wyglądają.
1: No elegancki skład tutaj widzę. I dalej już mamy wspomniany przeze mnie...
0: Fever Night, gorączka sobotniej nocy, a to będzie raczej gorączka piątkowej nocy. Abba, Bee Gees, Tina Turner, no same przeboje disco. Dorota w zeszłym roku grała u nas program z Korą i z zespołem Manam. Hawa, która robi nam zawsze zdjęcia, zrobili jej wspaniałe, autentycznie ona wyglądała jak Kora i też śpiewała. I to było fajne, że od połowy koncertu w zasadzie ludzie stali i śpiewali piosenki
1: Kory. To teraz będzie wyglądać jak Bee Gees?
0: Teraz? No wiesz co, ale na pewno wokal, wysokie wokale, tak.
1: Jak John Travolta niech wygląda przynajmniej.
0: A wiecie, że tą gorączkę sobotniej nocy oni nagrywali w Paryżu.
1: No tak, ja wiem.
0: A widzisz, no a państwo pewnie nie. Ja też nie wiedziałem. Dopiero jak się
1: to się dowiedzą, jak przyjdą na koncert, bo będą takie ciekawostki będą opowiadane. Właśnie.
0: Później jest przerwa, bo w Łodzi jest oczywiście Łódź Summer Festival, wielkie wydarzenie, więc no żadna impreza nie wchodzi w paradę tej wielkiej imprezie. Więc mamy przerwkę i po przerwie gramy Tribute to Republika, zespół Latające Talerze z Krakowa, specjalizujący się w graniu przebojów zespołu Republika i Grzegorza Cichockiego. W sierpniu Jeantel Hubera, która w zeszłym roku śpiewała tutaj u nas Breakout, zaśpiewa z zespołem stworzonym specjalnie do grania tego rodzaju muzyki, piosenki z filmów Quentina Tarantino. Jak wiemy, Quentin Tarantino nie ma zwyczajowo muzyki oryginalnej, no oprócz Przepasna ósemka czy coś,
1: tak
0: gdzie
1: było.
0: Morricone napisał.
1: Tak było.
0: A tak to same przeboje po prostu z lat 60., 70. stare. Wiecie o tym, że Quentin Tarantino słynie z tego, że ma największą bibliotekę w Hollywood. Ściąga z 17. półki i mówi, to będzie po prostu Kill Bill.
1: No, okay.
0: No ale czyli wiecie, Pulp Fiction, te wszystkie historie, które mamy w uszach, to wszystko będzie. Na koniec postanowiłem zaprosić człowieka, którego znamy doskonale, a mianowicie Bartka Grzanka, który zaśpiewa numery Erika Claptona, w związku z czym mocne bluesowe zakończenie.
1: I to będzie w hołdzie dla Erika Claptona?
0: To będzie dla Erika Claptona, chociaż on jest tribut taki trochę naciągany, dlatego że przecież żyje.
1: Nie no, ale w hołdzie artyście żyjącemu jak najbardziej należy też robić takie koncerty.
0: Właśnie, szczególnie, że ostatnio jak w Krakowie był, to miał pełną salę.
1: Tak jest,
0: i po prostu,
1: niech zdaje sobie sprawę, że jest tak
0: niech
1: doceniany.
0: Wie. Poza tym, no to jest facet, który naprawdę jest historią muzyki, nie tylko bluesowej, ale i też pop, no.
1: Tak, jest historią muzyki w ogóle.
0: O, dokładnie.
1: To prawda. No to jak już tak opowiadamy historiami, to następna związana jest ze sceną jazzową Manufakturze, bo to też pod jednym wspólnym hasłem.
0: Manu Summer Jazz Sundays kończy 18 lat.
1: Wreszcie dojrzałość.
0: Wreszcie dojrzałość. I w tym roku to będzie Young Polish Jazz. 4 koncerty, każda niedziela o godzinie 17 na jazzowym rynku Manufaktury. Najpierw Blubry, nie wiem czy to się tak czyta,
1: tak,
0: ale chyba Blubry.
1: Dokładnie tak.
0: Blubry, czyli zespół z Krakowa.
1: Bardzo doceniany i nagradzany.
0: Właśnie, bardzo doceniany i nagradzany. Potem Judyta Pisarczyk, świetny głos, ale będzie ten projekt z Damianem Kostką, tylko z basistą, gitara basowa plus modulatory i tak dalej. To będzie takie elektroniczne, ale wiadomo, że oni są osadzeni mocno tradycyjnie, w związku z czym to będzie fajne brzmienie. No i dla publiczności chyba ciekawe, no że sam bas i plus wokal modulowany może stworzyć po prostu pełnię brzmienia. Potem Paweł Krawiec, czyli oczywiście gitarzysta i jego zespół. To jest też taka formacja modern jazzowa. Na koniec Horntet, też zespół z Krakowa. No cóż powiedzieć. Ponieważ
1: Horntet,
0: ja...
1: czyli siła uderzenie.
0: No siła, właśnie.
1: Będzie finał.
0: Ja powiem państwu, że kontakt z takim tak zwanym starym jazzem, no mam pełen, ale...
1: No to teraz nasłuchasz się młodego jazzu.
0: Właśnie.
1: Ale... Ze wszystkimi, którzy zechcą przychodzić.
0: Więc, no jejku, ale oni grają wspaniale, no to trzeba
1: ale
0: pokazywać.
1: Ale mnie nie musisz przekonywać.
0: No ja oczywiście.
1: Ja będę przekonywał słuchaczy, bo ja wiem.
0: Właśnie. Ale wyobraźcie sobie, że no oczywiście jak nie wiedziałem, kto jest tymi młodymi wilkami, no to podzwoniłem po wszystkich profesorach, tak? Maciek Sikała, Paweł Tomaszewski, Dorota Miśkiewicz. No wszyscy po kolei podawali swoich faworytów. Teraz...
1: I wyszło. No dobrze, teraz to boję się spytać, co dalej, bo widzę tych kartek rozłożonych mnóstwo. To najdłuższa seria z tych wszystkich chyba, o
0: to
1: których
0: prawda.
1: Mówimy.
0: Piotrkowska kameralnie, po raz 8, drodzy państwo, spotykamy się w pasażu Rubinsteina. Rozkładamy dywan czerwony, który robi nam za estradę. Rozkładamy leżaki, można usiąść w ogródkach i wypić dobrą herbatę lub wodę gazowaną.
1: Tomek się uśmiechnął, przy tym mrugnął okiem.

0: do państwa, bo do mnie na pewno nie. I chciałem powiedzieć, że zawsze tam jest niezwykle ciekawie, bo różnorodnie. Wszystkie gatunki wręcz muzyczne.
1: Dokładnie. I, tak i w tym roku też. Absolutnie będzie tak samo.
0: Proszę bardzo.
1: Zaczynamy od Szymona Jędrucha, który będzie grał tango. Potem Melodie Bliskości, no czyli tutaj związana też z radiem Łódź Dominika Ryckancler, tak? Potem Wojtek Sanisz, czyli jazz. Potem mamy Gypsy Swing, czyli Marek i Jacek, to jest trio z Krakowa z Jakubem Mietłą, no wirtuozem akordeonu, w związku z czym no to jest w ogóle fajna przygoda. Oni są bardzo do ludzi, więc to jest w ogóle wow. Potem jest Muzozoik, czyli to jest łódzki zespół, który wydał płytę w Japonii. To jest taki trochę jazzujący też.
0: Fusion.
1: Fusion, o, dokładnie. Takie fuzjon.
0: Prost, powiedzmy sobie.
1: No fuzjon. Po prostu. No i zaczynamy sierpień. Absolutnie też fantastycznie, dlatego że to jest etnogranie. Lucjan Wesołowski, łodzianin, więc wiecie, te wielkie sitary i tak dalej, i tak dalej. To będzie super. Później Duet Wrąg, czyli zespół, który gra w klimatach Depeche Mode. Dziewczyna mieszka w Berlinie, więc w ogóle myślę, że będzie na bieżąco z wszystkimi dark. Potem jest klasyczne granie muzyków związanych z filharmonią, skrzypcowe granie z wokalistką, więc przeboje operetki i muzykalu. I na koniec znany i lubiany Sweet and Hot Jazz Band. To jest zespół, który oczywiście stworzył swingowy spacer po Piotrkowskiej, w związku z czym wiecie, no wszyscy przechodzą, tańczą, pojawiają się grupy tańczące swing, po prostu, które są z nimi związane. Duży zespół zaczyna, duży zespół kończy.
0: No, omówiłeś wszystkie serie koncertowe, jakie się zdarzą, a później to już będzie po wakacjach. Czyli trzeba korzystać z tego czasu, póki te wakacje są.
1: Właśnie,
0: będą.
1: Już sobie planować trzeba. Trzeba wchodzić na strony, na Facebooki, gdzie tam się jeszcze i szukać informacji na temat
0: koncertów. Zwłaszcza na te koncerty w Białej Fabryce, bo tam czasami okazuje się, że już brakuje tych miejsc, więc można się lepiej iść
1: pośpieszyć. Powiem ci tak, że jeśli chodzi o Phila Collinsa, zostało 50 miejsc.
0: To nawet Phil Collins się nie zmieści już. Jakby przyjechał z
1: nie,
0: rodziną.
1: Nie, nie, dalibyśmy mu miejsce. Whip.
0: Trzecią perkusję.
1: O ja.
0: To by się działo.
1: O, i to. Oj, oj, oj, czekamy na to.
0: Będzie w powietrzu muzyka w Łodzi. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: To była rozmowa Piotra Bielawskiego z Tomaszem Gołębiewskim. To hasło dzieje się w Łodzi, ma wielorakie zastosowanie i naprawdę ten czas już wydawałoby się taki przedwakacyjny obfituje w wydarzenia, także w premiery. Wśród nich Emigracja w Teatrze Nowym w Łodzi według scenariusza i w reżyserii Marcina Brzozowskiego, a ten scenariusz oparty jest na pastach i powieści Malcolma XD. Cieszy się temat dużym zainteresowaniem. Serial także powstał, ale to nie jest adaptacja serialu, tylko prozy. Choć i nie są to wyjątkowe sytuacje, kiedy mamy spektakle, które są adaptacjami filmów. Tu jednak jest inaczej. W każdym razie migracja do Londynu to jest doświadczenie wielu Polaków i także Malcolm podzielił ten los i wpadł w prawdziwy wir wydarzeń wraz ze swoim przyjacielem, a Marcin Brzozowski, przypomnijmy, to również jest i dyrektor tej sceny, czyli Teatru Nowego w Łodzi. A skoro o teatrze, premiera 19 czerwca, a skoro o teatrze mówimy, to dzisiaj krótko, a w przyszłości trochę dłużej opowiemy o letniej scenie w Domu Literatury w Łodzi, a lubią łodzianie oglądać kameralne spektakle latem. No i właśnie będzie taka okazja. W minionym roku to było we współpracy z Teatrem Pinokio, bo Dom Literatury był w remoncie, a w tym roku od 1 do 15 lipca właśnie przy Roosevelta 17. I to tyle w dzisiejszej Strefie Kultury. Anna Groblińska, dziękuję bardzo. Patrycja Wojsznis nadal realizuje program po wiadomościach, natomiast przywita się z Państwem Iza Berkowska, rozpoczynając swój program. O tym nie chcemy rozmawiać. Do usłyszenia.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
2: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła czwartą nagrodę ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca. O 19.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Szykuje się kolejna obwodnica w Łodzi. Tym razem ma się jej doczekać Wiskitno. Poseł Wojciech Król usunięty z zarządu wojewódzkiego KO na Śląsku. Może być też sejmowe głosowanie o odebranie mu immunitetu za korupcję. Prawa pasażerów linii lotniczych będą wzmocnione. Zmieniono część przepisów sprzed 20 lat. W nocy w regionie przelotny deszcz, a jutro do 20 stopni. Łódzkie Wiskitno będzie miało obwodnicę. Prezydent miasta zapowiedziała, że inwestycja ruszy w najbliższych latach. Powstać ma ona zgodnie z planem przyjętym w 2024 roku. Od tego czasu nic w tym temacie się nie zmieniło, dlatego przedstawiciele osiedla są sceptyczni. O szczegółach Seweryn Potentas.
8: Mieszkańcy Wiskitna obwodnicy domagali się od lat. To dlatego, że co dzień ulicami osiedla przejeżdżają setki samochodów ciężarowych.
9: Tomaszowska nie jest ulicą przystosowaną do przenoszenia tak dużego ruchu ciężkiego.
8: Mówi prezydent Hanna Zdanowska. W tym roku miasto ma przystąpić do poszukiwania wykonawcy. Budowa obwodnicy ma ruszyć za to w 2028 roku. Dopiero wtedy mieszkańcy uwierzą, że ta faktycznie powstanie, mówi przewodniczący Rady Osiedla Wiskitno Dariusz Zwoliński.
10: Ja już z takiej decyzji cieszyłem się w 2024 roku. To jest tylko i wyłącznie deklaracja.
8: Według zapowiedzi miasta obwodnica powstanie do końca 2029 roku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
7: Inwestycja ma kosztować prawie 50 milionów złotych. Pieniądze będą pochodziły z budżetu miasta. Trasa ma mieć po jednym pasie w dwóch kierunkach i prowadzona będzie od Jędrzejowskiej przez ulicę Kolumny do Trasy Górna. Mieszkańcy Łodzi niezadowoleni z boiska za pieniądze z budżetu obywatelskiego. Kosztowało 320 tysięcy złotych, ale jak mówią sami zainteresowani, boisko w Parku Helenów znacząco odbiega od projektu. Zamiast wielofunkcyjnego obiektu, bieżni i strefy do tenisa stołowego są dwie bramki, dwa kosze do gry i kilka ławek.
11: Teraz jakby po prostu więcej trawy jest i tyle w sumie.
12: A bramki, ławki, kosze?
11: Ławki były, bramki też były, kosz też był, kosze.
13: No jest napisane fajne boisko, tylko że jest na razie zarośnięte.
12: A wie pani, ile to kosztowało?
13: Nie wiem.
12: 320 tysięcy.
13: Matko Boska, taki kawałeczek ziemi.
7: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Łodzi informuje, że wykonawca ma doprowadzić teren do stanu używalności. Urzędnicy nie odpowiedzieli nam jednak na pytanie dotyczące wydanej kwoty, ani tego, kto i na jakiej podstawie odebrał inwestycję bez zastrzeżeń.
0: Więcej na radiołódź.pl.
7: Poseł Wojciech Król usunięty z zarządu wojewódzkiego KO na Śląsku. To pokłosie afery korupcyjnej w tramwajach śląskich. Z zarządu wojewódzkiego Koalicji Obywatelskiej na Śląsku odwołano również byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M., mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
14: Przyjęta została rezygnacja pana sekretarza i zarząd odwołał pana wiceprzewodniczącego Króla w związku z informacjami o działalności korupcyjnej obu panów, bo czy tak było, czy nie, to już inne organy państwa zupełnie będą rozstrzygać i musimy uzbroić się w cierpliwość i to te organy, sąd, prokuratura będą oceniać.
7: Sprawa dotyczy podejrzeń o oszustw i korupcji związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję dotyczącą uchylenia immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi. Prawa pasażerów linii lotniczych będą wzmocnione. Jest zgoda w Unii Europejskiej. Decyzję podjęli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów na spotkaniu w Strasburgu, zmieniając część przepisów sprzed 20 lat.
15: Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Łukaciejewska, która brała udział w negocjacjach, tak komentowała.
16: To oznacza przejrzyste przepisy, lepszą informację i skuteczniejszą ochronę w przypadku problemów podczas podróży.
15: Łatwiej będzie m.in. o odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot. Pasażerowie będą otrzymywali maile z informacjami, jak ubiegać się o rekompensatę, ta będzie musiała być wypłacona w ciągu 30 dni. A ponadto przewoźnicy nie będą już mogli anulować lotu powrotnego w sytuacji, gdy pasażer nie wyleci, bo na przykład się spóźnił. Rodzice nie będą musieli płacić za to, by dziecko siedziało obok nich w samolocie. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
7: Nowe regulacje wejdą w życie za rok. A teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
17: Dobry wieczór. Kamil Majchrzak awansował o 29 pozycji. Jest obecnie 47 w rankingu tenisistów. Dla urodzonego w Piotrkowie Trybunalskim zawodnika to najlepszy wynik w karierze. Wczoraj, przypomnę, Majchrzak osiągnął też największy sukces. Po raz pierwszy wygrał bowiem turniej cyklu ATP. A liderem rankingu pozostaje Włoch Jannik Sinner. Drugi jest Hiszpan Carlos Alcaraz. A trzeci zwycięzca wielkoszlemowego French Open Niemiec Aleksander Zwieriew. Natomiast Hubert Hurkacz wypadł poza pierwszą setkę i jest na 103 pozycji. U pań bez zmian w czołówce Iga Świątek pozostaje na trzeciej pozycji. Liderką jest Arina Sabalenka, a na drugim miejscu Jelena Rybakina z Kazachstanu. W pierwszej setce są jeszcze cztery Polki, 3 Polki, Maja, 21 Maja Chwalińska, 45 Łodzianka Magdalena French oraz 48 Magdalinet. Pozostajemy jeszcze przy tenisie ziemnym, bo już jutro ma się wyjaśnić też, czy Maja Chwalińska dostanie dziką kartę na zbliżający się wielkoszlemowy Wimbledon. O szczegółach Anna Rączkowska.
18: Informacje dotyczące dzikich kart opublikujemy we wtorek przed południem. Taką odpowiedź otrzymałam od biura prasowego Wimbledonu. To oznacza, że już za kilkanaście godzin może wyjaśnić się jedna z najciekawszych historii przed startem brytyjskiego turnieju tenisowego. Nazwisko Maji Chwalińskiej pojawia się niemal we wszystkich brytyjskich publikacjach poświęconych Wimbledonowi. Dziennikarze i eksperci zwracają uwagę, że Polka znalazła się w szczególnej sytuacji. Gdy lista uczestniczek była zamykana, nie miała jeszcze na koncie wyników, które w ostatnich tygodniach przyciągnęły uwagę tenisowego świata. To właśnie dlatego wielu brytyjskich obserwatorów uważa dziś, że zasługuje na specjalne zaproszenie do głównej drabinki. W brytyjskich komentarzach można znaleźć opinię, że pominięcie zawodniczki będącej w tak dobrej formie byłoby trudne do uzasadnienia. Wimbledon dzikie karty przyznaje według własnego uznania. Pod uwagę brane są m.in. aktualna forma, wcześniejsze występy na londyńskich trawiastych kortach oraz zainteresowanie kibiców i mediów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
17: A tegoroczny Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. To wspaniały rok dla piotrkowskiej piłki ręcznej. Reprezentacja szkoły podstawowej nr 16 prowadzona przez Krystiana Wędraka spisała się znakomicie w finale ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Piotrkowski zespół przebił się przez eliminację, wygrał półfinał i w finale po zaciętym meczu wygrał 15-13 ze szkołą podstawową 46 z Wrocławia.
19: Mam cudowną drużynę, cudownych chłopaków, z którymi się z niektórymi spotkałem 8 lat temu i dzisiaj świętujemy takie sukcesy. Ten sezon, 2 złote medale, 1 brązowy, 3 dużych imprez. Myślę, że nie mogłem sobie lepiej tego wymarzyć.
17: Podkreślił trener Krystian Wędrak i to był ostatni medalowy akcent tego sezonu. Przypomnijmy, że maj przyniósł brązowe medale piłkarek ręcznych Piotrkowi w Superlidze, młodzików MKS Piotrkowianina w Mistrzostwach Polski, a także zwycięstwo w ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. I na koniec jeszcze meldunek z piłkarskich Mistrzostw Świata, gdzie no niespodzianka, żeby nie powiedzieć sensacja, Hiszpania remisuje bezbramkowo z debiutantem Republiką Zielonego Przylądka w meczu grupy H, no a w drugim spotkaniu tej grupy Urugwaj zagra z Arabią Saudyjską, to o północy czasu polskiego, natomiast za niespełna godzinę początek meczu w grupie G Belgowie zmierzą się z Egiptem.
7: W nocy w regionie miejscami popada deszcz, a temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro jeszcze na północy regionu słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 20 stopni, wiatr umiarkowany i porywisty zachodni.

0: Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kryminalizację rozpowszechniania w sieci zakazanych treści, a chodzi m.in. o znęcanie się nad ludźmi, nad zwierzętami, o poniżanie czy wątpliwe traktowanie. Z przestrzeni internetu mają zniknąć transmitowane na żywo materiały, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. Spróbujemy wyjaśnić, o co chodzi, jakie te treści niosą ze sobą ryzyko i czy rzeczywiście jest szansa, że znikną.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie wraz z gośćmi. Są z nami socjolożka, psychoterapeutka, dr Monika Mularska-Kucharek.
2: Dzień dobry.
0: Językoznawca, specjalista od AI, Adam Bednarek z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
3: Dobry wieczór.
0: Bioetyk Jarosław Maćkiewicz.
4: Dobry wieczór.
0: I prawnik, dr Jakub Stępień.
5: Dobry wieczór.
0: I także za pomocą łącza telefonicznego poseł i nauczyciel Marcin Józefaciuk. Dobry wieczór.
6: Witam serdecznie. Dzień dobry.
0: Nie za bardzo, panie pośle, Sejm się spieszył z decyzjami, można odnieść wrażenie, bo tak od pana zacznę.
6: Tak, to jest prawda. To znaczy można to tylko i wyłącznie usprawiedliwiać tym, że tak naprawdę zostały złożone dwa projekty poselskie, które musiały być złączone w jeden, ale prawda jest taka, że po pierwsze, przeszły one wszystkie czytania, trafiły one teraz do Senatu. Senat ma odpowiedni czas i trafią do prezydenta. Mam nadzieję, że bez poprawek i jak najszybciej zostanie to uchwalone, podpisane przez prezydenta.
0: No ale media już od ładnych kilku lat mówią o problemie. A tymczasem tak zwane na przykład freak fighty mają się znakomicie. Wejście do klatki rozważał na przykład poseł Łukasz Mejza.
6: Znaczy ciągle rozważa i tak naprawdę z tego co wiem jest to bardzo bliska rzecz. Najważniejsze jest, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, czym jest patostreaming. A jeżeli potraktujemy patostreaming jako transmitowanie albo publikowanie w sieci treści pokazujących skrajnie patologiczne, wulgarne albo obsceniczne, brutalne i poniżające zachowania za pieniądze, czyli za donaty, za subskryby itd., to jest to, czym jest ta ustawa. Ta ustawa oczywiście ma wyłączenia, jeśli chodzi o działalność artystyczną, edukacyjną, informacyjną, prasową, naukową, czy też w celu ochrony interesu publicznego, ale to, co pan poseł, na przykład to, co pani redaktor powiedziała, robi, to jest typowy patostreaming i to jest właśnie to, z czym my jako Sejm, jako większość sejmowa, bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że większość, praktycznie wszyscy posłowie, za wyjątkiem kilku, tak naprawdę za wyjątkiem Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej oraz jednego posła niezrzeszonego, wszyscy głosowaliśmy za tą ustawą, czyli niemalże była jednomyślność, jeśli chodzi o Sejm, nieważne czy lewa, czy prawa strona. Mhm.
0: Posłowie Konfederacji, skoro pan poseł o tym wspomniał, sprzeciwili się ustawie, bo uznali, że te nowe przepisy to będzie taka zbędna cenzura.
6: Znaczy, jeżeli mówimy o cenzurze, musimy powiedzieć, czym jest cenzura. Cenzura to jest zakazywanie pewnych poglądów. A tutaj nie mówimy o poglądach. Mówimy o przemocy, o poniżaniu, o krzywdzeniu zwierząt, o robieniu z tego płatnego widowiska. Ustawa chroni działalność prasową, edukacyjną i tak dalej. Tak więc nie jest to cenzura, wręcz przeciwnie. Jest to umożliwienie wolności słowa, a trzeba zwrócić uwagę na to, że tak jak dzisiaj w Sejmie mieliśmy, właśnie niedawno skończyliśmy prezentację raportu, w którym na wprost jest napisane, że 2 miliony osób w wieku od 7 do 14 lat korzysta z internetu powyżej dwóch godzin, że 27,8% dzieci i młodzieży przyznało się, że ogląda patostreamy, a jeśli chodzi o dzieci w grupie 7 do 12 lat, jest to już 30%, że co trzecie dziecko w wieku od 7 do 15 lat zapłaciło chociaż raz za treści patostreamingowe, to jest niezwykle niebezpieczna rzecz, którą musi się Sejm zająć, którą musi się państwo zająć, żebyśmy w przyszłości nie mieli większych problemów.
0: To panie pośle, to jeszcze dopytam. Jeżeli chodzi o posła Mejzę, to on powiedział, że gdyby uzyskał taki milion w ramach tych Freak Fightów, to przeznaczyłby go na cele charytatywne. No to może on chciałby dobrze w tym wszystkim.
6: Znaczy, nie wyobrażam sobie fundacji, która przyjęłaby taki milion. To jest milion, który jest tak naprawdę skrwawiony. To jest milion, który jest, który nie jest pozyskany w sposób, w który powinien być pozyskany.
0: Czyli raczej metodami łatwo ganga niż free fightami.
6: Dokładnie, dokładnie. To nie jest ten sposób, to znaczy to jest wybielenie siebie i zrzucenie odpowiedzialności na kogoś innego. W żadnym wypadku patostreaming nie powinien służyć i nie powinien być wybielany takimi metodami.
0: Zwrócimy się teraz do prawnika, bo mamy prawnika w studiu. Tak jak wspomniałam, posłowie Konfederacji powiedzieli nie tej ustawie o zakazie patostreamingu i ich zdaniem walka z takimi patologicznymi treściami jest możliwa na gruncie już istniejących przepisów prawa, a państwo powinno się skupić na egzekwowaniu, zamiast tworzyć nowe narzędzia do, jak tutaj jeszcze raz potwierdzili, cenzury w internecie. Czyli są jakieś sposoby, ale my z nich nie korzystamy.
2: Ta kwestia dyskusji dotyczącej tego, bo to wszystkie kwestie związane z i ograniczaniem, w cudzysłów wziętym, rozpowszechniania treści w internecie zawsze rozbijają się o ten argument dotyczący tego, że władza chce wejść do internetu i zagarnąć jakąś przestrzeń, którą mają według niektórych jedyną przestrzeń.
0: Czyli wolność słowa.
2: Wolność,
0: tak.
2: Słowa, generalnie wolność przekazu, wolność ekspresji, wolność słowa szeroko pojętą. Tylko w tej dyskusji często zapomina się o tym, że ta wolność słowa powinna się też wiązać z odpowiedzialnością za to słowo. A tutaj ta kwestia odpowiedzialności, no jakby to jest ten problem, z którym należy walczyć. Ja poniekąd zgadzam się z tym stanowiskiem, że są narzędzia, żeby walczyć już teraz z patostreamingiem. Właśnie poprzez karanie za czyny, które się dokonują na tym patostreamingu. Jest kwestia ochrony małoletnich osób przed właśnie tymi treściami dotyczącymi chociażby przemocy, czy szeroko pojętej seksualizacji. Artykuł 72 Konstytucji mówi wprost o tym, że każdy powinien podejmować działania związane z ochroną małoletnich czy z ochroną dzieci przed wyzyskiem, przemocą i ta przemoc jest ujęta bardzo szeroko. Są przepisy kodeksu karnego. Niemniej jednak dobrze jest, że ten artykuł powstał, dlatego że on też stanowi pewien sygnał do tego, że ustawodawca interesuje się tego typu działaniami. Niestety jest to też szerszy problem tego, że w dzisiejszych czasach czy generalnie jest taka tendencja, że prawo jest reaktywne. Najpierw musi coś się wydarzyć i coś negatywnego się pojawić, żeby ustawodawca odpowiedział na to właściwą regulacją. Tak było chociażby, tak jak rozmawialiśmy przed programem tutaj z gośćmi, że tak było w przypadku dopalaczy, gdzie dopiero pewna presja społeczna, dopiero pewien sprzeciw społeczny wobec dopalaczy i to rozszerzenie się tego zjawiska także na osoby małoletnie czy niepełnoletnie spowodowało reakcję premiera, prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, który zapowiedział, że będzie walczył z dopalaczami. Te regulacje były, jakie były, bo tam była kwestia tego, że one były dosyć dziurawe w kontekście tego, że te dopalacze po prostu zmieniały skład. Producenci dopalaczy bardzo sprytnie do tego podchodzili. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie, w tym wypadku ta regulacja będzie wprowadzona, bo należy przypomnieć, że ten proces ustawodawczy nie jest zakończony. Ona dopiero opuściła Sejm. Teraz się zaczynają prace w Senacie, no i potem kwestia podpisu pana prezydenta. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Już się pojawia stanowisko Rady Ministrów, że prezes Rady Ministrów 2-3 dni temu powiedział, że on sobie nie wyobraża, żeby prezydent zawetował tę ustawę. Więc to jest jakby kolejny aspekt tego, jak się zachowa prezydent i jak będzie to wyglądało. W każdym razie jest jasny ten konsensus i to powinien cieszyć, że ponad podziałami jest jasny ten konsensus, co też jest ciekawe, to abstrahując od takiej polityki makro, to w kwestii polityki mikro. Co z posłami właśnie, którzy we freak fightach będą brali udział, czy z różnych środowisk, członkowie różnych środowisk będą brali udział, bo pan poseł Mejza nie jest jedynym aktywnym na arenie politycznej, nie jest jednostką, której się przydarzył taki incydent chęci uczestnictwa we freak fightach, tylko to jest coraz powszechniejsze pośród panów z różnych środowisk politycznych, około 30-40. Tak.
6: To samo chciałem powiedzieć, bo to nie tylko panów, też panie biorą w tym udział.
0: Tak jest, właśnie.
6: Tak jak Mariana Schreiber.
2: No właśnie, to co wtedy? Czy ci sami posłowie, władze partii, którzy tak chętnie podnoszą rękę za tym, żeby przegłosować tego rodzaju regulacje, będą wyciągali konsekwencje wobec swoich posłów w tym zakresie?
6: Znaczy tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że poseł Mejza jest posłem w tym momencie niezrzeszonym, z tego co kojarzę. Natomiast ja bym rozszerzył, że rzeczywiście, jeśli chodzi o same czyny, rzeczywiście jest to penalizowane. Natomiast patostreaming to nie jest sam czyn. To jest publiczne rozpowszechnianie, monetyzacja i eskalacja pod widownię. Tak więc tego nie, to nie jest w tym momencie w prawie zapisane. Dlatego powinna być dodatkowa odpowiedzialność ze względu na to, że same czyny są penalizowane, natomiast rozpowszechnianie, monetyzacja nie.
0: To ja teraz pozwolę sobie zapytać Jarosława, czy to byłoby etyczne, jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w takiej walce, na przykład w klatce, jeśli chciałby to zrobić w dobrej wierze, czyli na przykład zarobić na ciężko chore dzieci?
3: Ja chciałbym zacząć od tego, że zastanawiam się, czy doświadczenia w patostreamingu nie są dużo starsze niż internet, bo jako całkowity laik zastanawiam się, czy transmisje obrad Sejmu czasem nie są patostreamingiem.
6: Ja też mam takie wrażenie.
3: I teraz ja sobie oczywiście to tak troszeczkę rzuciłem tytułem żartu, natomiast proszę Państwa, chodzi właśnie o to, żeby zobaczyć, czy my nie zgadzamy się na obniżanie pewnych standardów funkcjonowania społecznego i pod tym względem niejednokrotnie nasze władze ustawodawcze dają bardzo zły przykład tego, w jaki sposób można obniżać poziom debaty publicznej, jak bardzo nastawione jest to na wywołanie właśnie tych celów, które ostatecznie można zmonetyzować poparciem społecznym różnych grup.
0: No właśnie.
3: Natomiast to nie jest tak, że
0: brak szacunku, tak? Jakieś opluwanie, hejtowanie, no to rzeczywiście to w polityce też jak najbardziej się zdarza.
3: Dlatego jakkolwiek cieszę się, że coś zostało zrobione w tym kierunku, to ja wcale nie należę do entuzjastów tego wydarzenia. Po pierwsze, to nie jest ustawa, to jest tak naprawdę nowelizacja jednego artykułu kodeksu karnego. To nie jest odrębne opracowanie, które reguluje ten rynek. To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie odniesienie się do pewnego bardzo wąskiego obszaru, jakim jest penalizacja pewnych zachowań, które, jak już tutaj pan poseł zauważył wcześniej, ma swoje odniesienia w kodeksie karnym. Tu nihil novi sub sole. Także to nie jest do końca tak, że nagle dokonuje się jakaś rewolucja w polskim prawie.
2: Oczywiście, tak.
3: I mnie bardzo zabrakło jednego sformułowania, na które też zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze przed głosowaniem tej nowelizacji kodeksu karnego, żeby wyraźnie zaznaczyć, że chodzi właśnie o to, co też tutaj wspomniał pan poseł. Chodzi o tą monetyzację patologicznych
0: zachowań. Czyli
3: płacimy
0: za to
3: również. Że ja muszę z tego odnosić konkretne korzyści, czy materialne, czy osobiste. No bo ja nie muszę tego robić tylko dlatego, żeby ktoś mi dał pieniądze, przelał mi na konto, czy wsparł mnie, ale również dla konkretnego, konkretnych korzyści w moim środowisku, w którym się obracam i tak dalej. Cel nie uświęca środków, dlatego to jest ważne, żeby powiedzieć, nie wszystkie dobre intencje prowadzą do dobrych celów. Jeżeli ja mam dobre intencje i chcę komuś pomóc, to wcale nie znaczy, że osiągnę ten cel nieetycznymi metodami.
0: Czyli wchodzą z oklatki niekoniecznie.
3: Ale tutaj też mam jeszcze pewien problem, bo czym innym jest patostreaming, jeżeli go zrozumiemy w ten sposób, że nagrywamy kogoś bez zgody, bez wiedzy, utrwalamy, powielamy, streamujemy jakieś nieakceptowalne zachowania społeczne,
0: które
3: nawet prowokujemy.
0: To się akurat rzadko zdarza.
3: A czym innym jest, kiedy my się umawiamy.
0: Ja myślę, że to jest widowisko, to jest wyreżyserowane.
3: To jest widowisko, tak jak wrestling.
6: Czy ja przypominam, że są zapisy, bo tutaj muszę na chwilkę się wtrącić, są w zapisie na wprost jest, że poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą,
0: tak,
6: będzie penalizowane.
0: Właśnie. No właśnie, do gości w studiu, jak to jest, nie wydaje wam się, że może uderzamy jednak w wolność słowa troszeczkę w internecie? Adamie?
4: Nie sądzę. Tutaj odniosę się do swojego przedmówcy, który właśnie powiedział o wrestlingu, czyli o tym wyreżyserowanym widowisku, które masy kupują jako prawdziwe i tam też odbywają się i odbywały się już od lat 80. co najmniej właśnie walki w klatce. Więc jeżeli w ogóle spojrzymy na to zjawisko tego patostreamingu, to jest, nie chciałbym powiedzieć, że to nie jest znowu nic nowego, ponieważ to było, tylko to kiedyś się odbywało za zamkniętymi drzwiami. A w pewnym momencie ludzie się wstydzili. A w tej chwili problemem jest między innymi, to nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, że ludzie się tego nie wstydzą.
5: Staje się to normalne.
4: Że staje się, ta przemoc stała się normalna. Bo to jest zjawisko, które pojawia się mniej więcej na początku lat 2010-11. Pojawia się w Rosji. Następnie tam znajduje akceptację wśród tamtejszych internautów i zaczyna się rozlewać i tutaj no niestety na ten nasz post, nazwijmy to PRL-owską rzeczywistość, bo trafia na Ukrainę, trafia na Białoruś, zresztą teraz na TikToku zresztą bardzo funkcjonuje pewien mem z jednym sławnym patostreamerem i on jest uwielbiany za swoje reakcje przez młodych ludzi. A ci młodzi ludzie jeszcze w 2012 do 2014 korzystali z YouTube'a, między innymi po to, żeby streamować, jak grają w gry. Minecrafta, w FIFA. Im się robią starsi, to okazuje się, że może ja nie zarobię grając w gry, to nagle pojawia się coś nowego. A to może dostanę więcej i lajków, subów i monetyzacja za tym idzie. Jeżeli ja kolegę, przepraszam za brzydkie wyrażenie, ale uderzę w twarz. No, chciałem gorsze. Tak? I nagle wszyscy widzieli, że to jest obecne. Nikt nie reagował. Wielkie platformy też w tym momencie nie reagowały, bo to jednak były też w tym momencie, one zarabiały też na tym, że ludzie wykorzystywały te kanały. Więc nagle się wszyscy obudzili 10 lat po tym, jak to się tak naprawdę rozlało na skalę masową. Bo to już w 2017 między innymi NASK informował, jak masowa jest to jak rzecz w internecie. I wszyscy wiedzieli, że to jest. Zresztą z panem świętej pamięci Kononowiczem też przecież wszyscy widzieliśmy, co się działo.
0: No właśnie. Ja zastanawiałam się, przepraszam, teraz wkładam kij w mrowisko. Trudno, ale podejrzewam, że taka przypadnie mi dzisiaj rola, żeby się trochę z wami pospierać. A może my po prostu nie mamy dystansu, odpowiedniego stosunku do takich różnych treści. Bo teraz wyobraźcie sobie, no te różnego rodzaju ustawiane walki. Powiedzmy, że pojawiam się ja. Dajmy na to w tej walce, tak? Ja mam 1,60 m, ważę około 50 kg i zestawia się, nie wiem, z Andrzejem Gołotą. I wszyscy jakby dają na to przyzwolenie.
4: I to
0: tak?
4: jest idealny
0: ja
4: przykład.
0: Walczę, Andrzej Gołota mówi, no może rzeczywiście ona ma szansę, tak? Nawymyślam i tak ja jemu nawymyślam. Gdzieś tam, słuchajcie, no to jest po prostu groteska sama w sobie, no to trzeba to też zauważyć.
4: Przedstawiałeś dokładnie, czym jest freak fight w oryginale. Mhm. Czyli zestawić ze sobą osobę, nazwijmy to najwyższej pozycji, o wiele silniejszą, ze sobą słabszą. Żeby popatrzeć, tak, jak ten duży niszczy tego małego.
0: To jest z gruntu bez sensu. Przecież nikt w to nie uwierzy, tak na zdrowy rozum. Czy nie
6: jeśli
0: jest
6: chodzi
0: tak?
6: jeśli chodzi o patoscreamingi, jest bardzo wiele rzeczy. Również to, co tutaj zostało wspomniane, gdzie dodatkowe donaty, monetyzacja powoduje dodatkową agresję czy wpływ, ale również patostreaming to jest zarówno przemoc upokarzanie, krzywdzenie zwierząt, alkostreaming albo narkostreaming, seksstreaming nadużycia, ale też krzywdzące pranki, tak więc to jest o wiele szersze, ale rzeczywiście tutaj chodzi o to, że jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, to w zależności od tego, ile ludzie zapłacą, tak będzie to odbierane i taka będzie eskalacja, na ile z tym gołotą będziesz walczyła i ile będziesz robiła. I to jest niebezpieczne.
0: No tak, jeszcze pewnie z część osób postawi na mnie, co ciekawe to będzie.
6: Dokładnie. Ja bym postawił.
0: Dzięki, ja myślę, że tu wszyscy by postawili
5: tak,
0: na
5: oczywiście.
0: Mnie. Oczywiście. Moniko, ale podejrzewam, że ty będziesz miała trochę inne spojrzenie jako psycholog, bo ja tutaj trochę żartuję, że powinniśmy mieć, pewnie powinniśmy mieć dystans, wtedy wszystko by było jasne, że tak naprawdę to wszystko jest ustawione, że ktoś na tym zarabia, że chodzi o lajki, że chodzi o zasięgi, że chodzi o pieniądze.
5: To może powiem jako psycholog, jako socjolog, bo pierwsze pytanie, jakie zrodziło mi się, kiedy powiedziałaś, tak idąc trochę pod prąd, to takie pytanie, w jakim społeczeństwie my chcemy żyć? Jakie społeczeństwo chcemy współtworzyć? Czy społeczeństwo przepełnione agresją, brutalizacją języka, bez empatii, bez współodpowiedzialności, czy jednak społeczeństwo, które będzie empatyczne, wspierające, gdzie będziemy przestrzegać norm współżycia społecznego? I myślę, że tutaj zakładam, że tak wszyscy postawiliby na ciebie, tak? Mam nadzieję, że państwo zgodzicie się ze mną, że ta druga opcja
0: nadzieję,
5: jest dla
0: że
5: nas.
0: Ogólnie rzecz biorąc, nie nakłania mnie do udziału.
5: Ważniejsza, tak? Ja myślę, że o to chyba tutaj jakby w tym momencie toczy się dyskusja, szczególnie zważywszy na ogromny kryzys zdrowia psychicznego, dorosłych również, ale dzieci, bo przecież odbiorcami głównie jest młodzież albo młodzi dorośli. Po pierwsze, oni nie są w stanie oddzielić sobie tego, co widzą od rzeczywistości, dlatego że ich mózg się rozwija, rozwijają się bardzo ważne obszary tego mózgu, hipokamp i chociażby kora przedczołowa, czyli dwa takie organy, które są istotne w kontekście regulacji emocji, przewidywania konsekwencji, koncentrowania się na tym, co jest faktem. I my jakby nie zmienimy neuropsychologii, tak? Dorosły człowiek, który ma ten obszar mózgu rozwinięty, jest w stanie to sobie oddzielić. Poza tym, ewolucyjnie nasz mózg jest zaprogramowany na sensacje, na konflikt, na to, co wiąże się z jakimś kryzysem, bo to miało nam pomóc przetrwać. Dzisiaj nie jest już to takie ważne, ale nadal jest pociągające. Czyli bardziej sprzeda się sensacja, my się bardziej nad tym pochylimy, zatrzymamy, niż refleksja. Przecież dzisiaj o tym mówimy, że brakuje miejsca na refleksję, ale jest miejsce na sensację. I pamiętajmy o tym również, że algorytmy nie mają sumienia. I jeśli coś jest atrakcyjne, ktoś wchodzi, to po prostu tego jest więcej. I ludzie młodzi nie mają zahamowań, dlatego że znów odwołując się do neuropsychologii, te struktury w mózgu nie sprzyjają. Chociażby kwestia dopaminy, czyli tego hormonu szczęścia, który wydziela się pod wpływem czegoś takiego. Przykro mi, ale później już samo uderzenie w twarz nie sprawia takiej frajdy naszemu mózgowi, więc musisz oglądać więcej i więcej. No i co się dzieje? Zaczynasz patrzeć na to i uważasz, że to jest normalne i przenosisz to, co widzisz, do świata. I ja to widzę w gabinecie. Zacierają się granice pomiędzy tym, co jest fikcją, a tym, co jest rzeczywistością. Świat stał się widowiskiem. Ja myślę, że tutaj profesor Szlendak pięknie powiedział, że ten internet, patostreaming, to jest po prostu też takie okno na frustrację, dlatego że najczęściej oglądają też to osoby o niskim poziomie kapitału społecznego, osoby, które chcą odreagować frustrację, które się mogą poczuć lepiej, no i tam też takie osoby znajdują odzwierciedlenie. Także to, że może to nie za wiele zmienia, ale pojawia się dyskusja i myślę, że to nie chodzi tylko o kontrolę. My mamy ogromnie ważną lekcję do odrobienia jako społeczeństwo, począwszy pewnie od rodziców, po nauczycieli, po ludzi takich jak pan poseł, tak? Autorytety, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o pokazywanie młodym, jakie to ma konsekwencje, a ma. Dlatego, że oni internalizują określone normy społeczne, które wcielają w życie.
0: Bardzo proszę, Jarosław Maćkiewicz.
3: Ja bym tak chciał właśnie szybko w tym temacie. Zwróćmy uwagę, że wraz z kolejnymi pokoleniami zmieniają się środki techniczne, które preferujemy. No, teraz jesteśmy w radiu, my jako tam trochę wcześniej urodzeni to lubimy to medium, bo jest nam chyba najbliższe. Ale proszę zwrócić uwagę, że tak, można być daleko od odbiornika radiowego, i być skoncentrowanym na czymś innym i słuchać radia. Kiedy włączymy telewizor, to już muszę znaleźć się bliżej telewizora i już nie mogę wykonywać wielu czynności, które byłbym wykonywał przy radiu. Natomiast pokolenie naszych dzieci to jest pokolenie przede wszystkim telefonów. Czyli ten dystans do środka jest jeszcze krótszy, jest jeszcze mniejszy i nasze dzieci spędzają przy telefonach dużo więcej czasu niż nam się wydaje. Ponieważ my oceniamy przez pryzmat własnych doświadczeń ze środkami masowego przekazu. Dla nich to jest coś, co absolutnie się nie różni niczym od rzeczywistości. Jeżeli widzę coś w telefonie i widzę coś na zewnątrz, to dla mojego mózgu to jest dokładnie to samo. Jeżeli człowiek dorosły miał już jakieś doświadczenia, jemu jest łatwiej oddzielić to, co jest wirtualne od tego, co jest rzeczywiste. Dziecko, które rodzi się z telefonem przed oczyma, bo taka jest prawda, że prawdopodobnie dzieci pierwsze, co widzą, no to jest właśnie obiektyw rodzica, który robi mu zdjęcie przy urodzeniu. Dla nich jest to normalne, że telefon jest częścią świata. One nie mają możliwości wypracowania mechanizmów, narzędzi, które odróżnią, co jest wirtualne od tego, co jest rzeczywiste. I dlatego patostreaming trzeba przede wszystkim zwalczać w tej grupie, w sensie chronić te najmłodsze pokolenie, nie dlatego, że my jesteśmy starzy, my sobie z tym poradzimy.
0: Czyli tylko zostawiłbyś te osoby, które lubią prostą rozrywkę, ale są dorośli, tak?
3: Tutaj że im byś zostawił szkody, ten patostreaming? Które powstaną w dzieciństwie, są nie do usunięcia prawdopodobnie.
0: No rozumiem, ale czy zostawiłbyś patostreamerów dla tych osób, które lubią prostą rozrywkę?
3: To nie jest moja estetyka.
0: No twoja akurat nie, no ale niektórzy
3: nie
0: lubią.
3: Dyskutuje, tak? Natomiast jeżeli się
0: cały czas mówimy o dzieciach.
3: Tak, i właśnie to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, chrońmy dzieci przed prezentacją tych treści.
0: A dla pozostałych może być? No nie, no ja muszę o to dopytać, no po prostu, bo
5: ja
0: próbuję zrozumieć.
5: To ja będę bardziej radykalna.
3: Wolałbym, żeby tego nie było.
5: Właśnie, tak, dziękuję za ten głos. Dlatego, że słuchajcie, no oczywiście młodzi ludzie są bardziej podatni, ale wszyscy my, również dorośli, kiedy coś oglądamy non-stop i tego jest po prostu bardzo dużo, no to pojawi się normalizacja, czyli to staje się normalne. To trochę tak jak z dewiacją. Czym jest dewiacja? Jest odstępstwem od normy. Więc jeśli przemoc, brutalizacja języka, agresja staje się normą, no to my przestaniemy reagować. To znaczy być może ktoś, kto będzie zachował się empatycznie, czyli kiedy ktoś z was, drodzy państwo, uderzyłby mnie, a ja bym powiedziała, jest mi przykro, kiedy mnie bijesz, prawda, na przykład. Państwo byście powiedzieli, że ze mną jest coś nie w porządku, tak, bo ja powinnam oddać. Przecież były takie filmiki, gdzie właśnie rodzice
0: lub też przyjąć, że ci się należało.
5: Ale zobaczcie, rodzice pokazywali, jak masz oddać, jak masz uderzyć. Przecież to było, używać wulgarnych słów i to miało niesamowite zasięgi, tak, i to robił dorosły człowiek. Więc myślę sobie, że tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie zdawali sprawę z konsekwencji obcowania z przemocą, agresją, to naprawdę zubaża nas społecznie i przestajemy być po prostu wrażliwym społeczeństwem. A przecież uwrażliwość w tym ogromie kryzysu depresji, my mówimy cały czas, tego chcemy, żebyśmy nie byli obojętni wobec siebie. Przemoc nas pozbawia empatii.
2: Jeśli mogę, przepraszam, przysłuchuję się Państwu. Ja nie chcę wyjść na największego cynika, ale tu już moim zdaniem zahaczamy o naruszanie wolności słowa i ta granica pomiędzy odpowiedzialnością za to, co prezentujemy i kwestią ograniczania tej treści przez jakieś podmioty zewnętrzne, czy jakby kto będzie decydował o tym, gdzie jest ta granica, gdzie coś wywołuje przemoc. Czy na przykład challenge, które były organizowane w trakcie pandemii, takie głupie challenge w stylu, podaję przykład, stoją naprzeciwko siebie dwie osoby z tortillami rozwiniętymi w ręce i biją się nawzajem i się śmieją, oboje się śmieją. Są kanały, czy są profile, które jest taki pan na Instagramie, który słynie z tego, że wrzuca filmiki o tym, co mu powiedziała jego żona w ciąży, jak była dla niego złośliwa. No to też jest propagowanie przemocy, tak? Czy to, gdzie jest ta granica, prawda? I on z tego też czerpie pieniądze. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, bo tutaj wynika to odnośnie tego chronienia szczególnie nieletnich. I jakby ja się zgadzam z tym, że dzieci nie powinny mieć do tego dostępu, czy powinien zostać ograniczony, ale powinien zostać ograniczony odpowiedzialnie i to jest zupełnie inna rozmowa niż karanie patostreamerów. Dlatego, że tych problemów nie rozwiążemy jedną drobną nowelizacją w skali, potrzebną, ale w skali całego dokumentu czy aktu prawnego, drobną nowelizacją kodeksu karnego, bo to wymaga szerokiej dyskusji, współpracy różnych grup społecznych, współpracy autorytetów szeroko pojętych, ale też współpracy władz, w szczególności organów władzy wykonawczej z konglomeratami internetowymi, z dostawcami sieci, z osobami, które rzeczywiście czerpią z tego zyski, bo panie pośle, proszę mnie źle nie zrozumieć, to jest chwalebna inicjatywa, wspaniale, że przeszła ta nowelizacja przez Sejm, ale jaka będzie skuteczność tego ścigania, jaka skuteczność będzie karania? Jak będzie wyglądała współpraca z właścicielami serwerów, na których są dane? Jak będzie wyglądała kwestia dostępu do danych klientów? Jak będzie wyglądała kwestia dostępu do danych osób, które czerpią z tego zyski? Kto będzie karany? Czy będą karane osoby uczestniczące w tych, powiedzmy, freak fightach, bo oni też z tego czerpią zyski, czy też, nie wiem, wszystkie osoby, które dostają pensję za to, że uczestniczą w nagrywaniu, przedstawianiu, obróbce
0: czy my nadążymy
2: i tak dalej,
0: z karami.
2: I dokładnie, i to jest kolejna rzecz. Czy my nadążymy z karami, czy te osoby

0: ludzi, tylko żeby to się nie okazało, że to jest mydlenie, że umyliśmy ręce, zrobiliśmy to, no to będzie, to jest karane. Postępowanie, a postępowanie trwa na przykład 10 lat, tak? I te osoby, ci patostreamerzy, no dobrze, będą za to ukarani, ale w międzyczasie zdobędą taką sławę, że, no nie wiem, wypuszczą swoją linię kosmetyków, czy jakiegoś energetyka i będą czerpali grube pieniądze z tego i już streamingiem się nie będą zajmowali. Mm.
1: Panie pośle?
2: Trzeba zwrócić uwagę na to, że to, czy może tak. Po pierwsze, ja jestem jak najbardziej za wolnością słowa, ale wolność słowa to nie jest wolność do poniżania człowieka, to nie jest wolność do poniżania człowieka dla donate'ów, a to nie jest wolność dla krzywdzenia zwierząt, dla zasięgu, czy też wolność do demoralizowania dzieci w imię klikalności. W żadnym wypadku. Jeżeli chodzi o prawo, prawo karne rzeczywiście nie wystarczy, ale brak przepisu nie oznacza na przyzwolenie na pewien model biznesowy oparty na przemocy. Rzeczywiście potrzebujemy zarówno prawa karnego, jak i edukacji cyfrowej, jak i szybkiego zgłaszania i odpowiedzialności platform. To, co ta ustawa załatwia, ona daje konkretny przepis na osoby publiczne rozpowszechniające patotreści. Wzmacnia ochronę małoletnich, obejmuje treści pozorowane, jeśli mogą wywołać przekonanie, że przekazują realne zachowania, wprowadza bezpieczniki dla mediów, tak, edukacji i tak dalej. To, co nie załatwia ta nowelizacja, to jest automatyczne usuwanie treści, patotreści, odpowiedzialności algorytmów, pełnej weryfikacji wieku, czy edukacji rodziców, dzieci, szybkich procedur, wsparcia szkół. Znaczy, to zrozummy.
0: No bo to by wymagało, przepraszam, że wchodzę w słowo, to by wymagało kwestii działania na płaszczyźnie unijnej, a tego nie ma.
2: Dokładnie. Nie do końca. Znaczy, może tak, to nie jest srebrna kula, to jest jeden potrzebny element, pierwszy element w większości systemu. Jeżeli chodzi o egzekwowanie DSA i zmiany unijne, one się dzieją w tym momencie. Tak więc również Unia Europejska i inne państwa reagują na to. Polska jest jednym z państw, które starają się wprowadzić swoje własne wewnętrzne przepisy, ale również Unia Europejska, Komisja Europejska w 2025 roku opublikowała wytyczne dotyczące ochrony małoletnich w ramach DSA i rozwija podejście do bezpiecznego doświadczania online. Tak więc to dzieje się zarówno w makro, jak i na lokalnym poziomie.
3: Czyli jeżeli można, to ja oczywiście z panami się tutaj zgadzam i w ogóle z wszystkim państwem. Natomiast martwię się tylko jednym rzeczą, mianowicie, że zawsze znajdzie się sposób, żeby to obejść. To po pierwsze.
1: Szara strefa od razu w
3: perspektywie. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest sztuczna inteligencja. Aha. Że skoro i tak nie jesteśmy w stanie tego wytwarzać jako ludzie, ale to czy w związku z tym taka ustawa też obejmowałaby treści wytworzone przez sztuczną inteligencję?
1: No właśnie. No kogo wtedy karać?
3: No więc właśnie, bo ponieważ sztuczna inteligencja nie ma osobowości prawnej. Bo gdybyśmy uznali osobowość prawną, byśmy musieli uznawać, że ona istnieje, że jest to byt. A ponieważ nie jest to byt, więc treści, które ona wytworzy, na które jej pozwolą algorytmy, to są już rzeczy, które no, nie będą mogły podlegać karaniu, no bo SI nie będzie ukarane. Ja się tutaj zgodzę z panią.
2: Że chodzi o osobę, która udostępnia, a nie AI, które tworzy. To chodzi o osobę, która udostępnia. Tak więc to zawsze jest osoba fizyczna. No bo samo AI nie udostępni. Musi być ktoś, kto kliknie zaszeruj.
0: Ale to wtedy udostępnianie wymaga otrzymania przez władze, przez organy władzy danych, no bo można stworzyć fikcyjne konta w internecie, które powodują, że tego rodzaju filmy jednocześnie płynie monetyzacja. I teraz, czy państwo polskie jest w stanie taką politykę wobec Facebooka, czy jakiejkolwiek innych platform prowadzić skuteczną do tego, żeby przekazywała informacje na temat tożsamości osoby, która udostępnia te dane, tu śmiem wątpić. I rozbijamy się o to, że wspaniała jest idea, dobrze, że się coś robi. To też, żeby pan poseł nie odebrał, czy prawodawcy nie odebrali tego, że to jest no najlepiej, no nie damy rady, prawda, nic nie róbmy. Tylko chodzi o to, żeby też jakby być świadomym tego, że, żeby to nie było sprzedawane opinii publicznej jako
1: prawo,
0: remedium.
1: Przepraszam, tak. Powiem to ostro, prawo tworzone przez internetowych boomerów, tak, po prostu, którzy nie nadążają.

0: Egzekucja jest bardzo ważna, monitoring jest bardzo ważny, ale jeżeli byśmy szli tą linią narracji w taki sposób, to również wprowadzenie penalizacji morderstwa byłoby absurdalne, no, a nie jest, tak? Tak więc idźmy w kierunku, znaczy rzeczywiście sprawdzajmy, na ile to działa, co powinniśmy zmienić, bo to jest jeden z kroków, tak jak powiedziałem, to nie jest srebrna kula, która wszystko nam zrobi, ale nic nie zrobienie będzie gorsze niż zrobienie i później monitorowanie. To jest to, co
1: ale zrobienie jednej rzeczy i umycie rąk też będzie...
2: No, żeby się to nie okazało po prostu hasłem.
3: No właśnie, oczywiście, żeby też nie było, słuchajcie...
0: Monitoring i sprawdzanie jest jedną z najważniejszych rzeczy, czy to działa w ogóle. Jeżeli nie działa, to trzeba to znowelizować i zmienić. Nie?
3: A z drugiej strony mamy chociażby wymienionego posła Mejzę, który do Sejmu wprowadza Daniela Magicala i nagle wszystkie media rzucają się i pan Magical, czy Magical, nie wiem, ja już po angielsku bardziej myślę, ma nagle cała Polska i nagle wszystkie dzieci wyszukują w internecie, Kto to jest ten magikal i znajduje te treści.
2: Dokładnie tak.
4: To też to, co pan powiedział, to tak mi się wydaje, że warto podkreślić, że zobaczcie, dzisiaj mówiąc o podstreamingu, warto zwrócić uwagę, że walutą nie jest pieniądz, walutą jest uwaga.
3: Tak,
4: i wszyscy walczą tak, o uwagę, bo ta uwaga daje ci korzyści określone. Więc dlatego jest to tak złożony mechanizm. Tak?
5: I dlatego tak ważne jest to, że jednak sztuczna inteligencja jest graczem, którego nie możemy pomijać w tej walce. Po pierwsze, my jesteśmy na przegranej pozycji z tego powodu, że nasze działania są działaniami reaktywnymi. Czyli zanim my usiądziemy, przeanalizujemy problem, dogadamy się, jak go rozwiązać, to ten problem już ewoluuje i się zmienia. Więc my tworzymy rozwiązania, będąc cały czas w zadyszce, goniąc problem, próbując go nazwać. Sztuczna inteligencja przyspiesza tylko ten bieg. I oczywiście sztuczna inteligencja nie ma osobowości prawnej, nie ma też sumienia, ale te algorytmy powodują, że dlaczego treści, które wygeneruje, na przykład pracując w hospicjum dla dzieci, nigdy nie sprzedadzą się w takiej liczbie, jak treści generowane w patostreamingu, bo algorytmy podkręcają, algorytmy wyświetlają wszystkim, którzy mogą być nawet tym niezainteresowani. Dlatego, że działa jakiś efekt skali. I uważam, że jesteśmy naprawdę na przegranej pozycji, jeżeli działamy tylko i wyłącznie reaktywnie.
3: Bo to możemy porównać tak naprawdę do, użyję takiej metafory, do strumienia. No bo jaka jest różnica, właśnie tutaj mamy te wielkie dane, ten big data. Tak? Big data dostarczane są cały czas. To jest strumień, który płynie. I jeżeli my jesteśmy tymi czyścicielami śmieci, że tak powiem, w tym strumieniu, tak? To najpierw płynie jeden, później drugi, ale w tej chwili my nie jesteśmy w stanie tego wyłapywać. Tego jest aż tyle. I teraz pytanie, na ile ta sieć, którą my zastawimy, będzie w stanie zatrzymać te wszystkie treści. Bo cały czas, tak jak pan tutaj wspomniał, prawo jest dobre na chwilę obecną, a następnego dnia świat już jest inny. I właśnie, czy my jesteśmy też gotowi jako państwo polskie na takie wyzwania?
2: Panie pośle, chyba jakieś słowo podsumowania, bo program nam zleciał. Nie wiadomo kiedy. Jesteśmy gotowi, czy nie jesteśmy gotowi? Czy jeszcze sporo przed nami do dopracowania?
0: Zawsze technologia będzie krok przed nami. My jako po pierwsze użytkownicy, po drugie jako prawodawcy musimy przewidywać, ale musimy również zgadzać się na niektóre rzeczy. Ja mam nadzieję, że w tym momencie Senat przegłosuje, pan prezydent podpisze i że będzie monitorowane, na ile te przepisy działają, że również Rada Europy zatwierdzi pewne rezolucje, które nas wspomogą. To będzie pierwszy krok, ale zawsze w tym wypadku, niestety, technologia będzie przed nami, a my musimy jako ludzie zwracać uwagę na to, co robimy i nie na zasadzie klikalności, bo to jest interesujące, bo to jest fajne, bo to zajmuje mój umysł, tylko na ile to w przyszłości będzie działało na mnie, na moje dziecko, na mojego dziadka.
2: No, mamy nadzieję, że się uda. Moniko,
4: najlepszą ochroną,
2: zdanie.
4: Może warto podkreślić, że jest świadome zarządzanie swoją uwagą i budowanie odporności psychicznej, bo dzięki temu będziemy mogli w jakiś sposób odpowiedzieć na to, czego nie jesteśmy w stanie zatrzymać.
2: No to tutaj stawiamy kropkę. Nie udało się powiedzieć wszystkiego. Bardzo żałuję. Sporo mi jeszcze złotych myśli w głowie siedzi, ale trudno. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Dr Monika Mularska-Kucharek, dr Adam Bednarek, Jarosław Maćkiewicz, dr Jakub Stępień i poseł Marcin Józef Paciuk i Iza Berkowska. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Do usłyszenia. Spokojnej nocy.
3: Dziękujemy. Dobranoc. Dziękujemy. Dobranoc.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
3: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
4: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Niebezpieczna sytuacja na osiedlu Stoki w Łodzi. Wyrzut ziemi uszkodził dwa samochody. Minister Sprawiedliwości odsunął od czynności służbowych sędziego Łukasza Piebiaka. Protestuje Stowarzyszenie Sędziów RP. Nad Wartą powstanie ścieżka rowerowa o długości 200 km z walorami historycznymi. W nocy w regionie przelotny deszcz, a jutro do 20 stopni. Niebezpieczna sytuacja na osiedlu Stoki w Łodzi. Według Straży Pożarnej pół godziny temu na ulicy Górskiej nastąpił wyrzut ziemi pod stojącymi autami. Dwa z nich zostały uszkodzone. Nikt nie ucierpiał. Według relacji strażaków obecnych na miejscu nie czuć woni gazu. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Poprawa jakości życia dla łodzian mieszkających w lokalach komunalnych i socjalnych. Miasto przeznaczy blisko 180 milionów złotych na modernizację budynków, która ma objąć remonty lokali, wymianę dachów i źródeł ogrzewania, zapowiada wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
12: I na co to się przekłada? 500 wyremontowanych mieszkań w tym roku, blisko 400 par okien i drzwi, które będziemy wymieniać, 19 elewacji, 11 klatek schodowych, ponad 90 dachów, dokładnie 93 dachy, które kompleksowo zmodernizujemy w ramach naszego zasobu.
13: Budynek wymagał kompleksowego remontu elementów konstrukcyjnych, ścian nośnych, dachu, izolacji fundamentów. Podchodzimy systemowo do całego budynku, analizujemy go pod kątem tego, jakie prace należy tutaj wykonać w pierwszym rzucie.
11: Dodaje dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Paweł Jędrachowicz, opisując stan kamienicy przy Limanowskiego 128. Koniec jej remontu zaplanowano na początek listopada. W Łodzi jest ponad 1700 mieszkań, których stan techniczny nie pozwala na ich zamieszkanie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
11: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął od czynności służbowych sędziego Łukasza Piebiaka. Rzeczniczka ministra Dominika Ziętara powiedziała, że zarządzenie o natychmiastowej przerwie w orzekaniu zapadło ze względu na nadzwyczajny charakter i ciężar czynów, o których popełnienie jest podejrzewany były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy.
14: W ramach śledztwa prokuratura zarzuca sędziemu Łukaszowi Piebiakowi kierowanie zorganizowaną grupą w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości, która przy wykorzystaniu wrażliwych danych steczek osobowych szykanowała w mediach społecznościowych niezależnych sędziów. Drugie z postępowań dotyczy z kolei próby wyłudzenia mieszkania komunalnego o wartości szacowanej na 475 tysięcy złotych za pomocą podrobionego testamentu.
11: Decyzji ministra sprawiedliwości sprzeciwiło się Stowarzyszenie Sędziów RP, a Łukasz Piebiak w wywiadzie dla portalu niezależna.pl, odnosząc się do powodów zawieszenia, powiedział, że jego praca w KRS jest solą w oku Waldemara Żurka. Nad Wartą powstanie ścieżka rowerowa, która połączy najważniejsze miejscowości położone nad rzeką. Będzie miała blisko 200 km i walory historyczne. Informacje w tej sprawie przygotował reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
0: Mieszkańcy najbardziej potrzebują bezpiecznych tras rowerowych, m.in. w kierunku Kalisza i Złoczewa. Nowa trasa rowerowa Velowarta spowoduje, że dojazd w kierunku miasta Warty będzie bezpieczniejszy. Inwestycje we współpracy z poszczególnymi samorządami będzie realizował Urząd Marszałkowski, mówi Marcin Sośnierz z Zarządu Dróg Rowerowych.
15: Przystępujemy już do pierwszych prac projektowych. Po wakacjach planujemy zlecić pierwsze dokumentacje i przystępujemy do realizacji inwestycji.
0: Nowa trasa rowerowa będzie przebiegać od Działoszyna przez Osjaków, Burzenin, Sierac, Wartę i Uniejów. Inwestycja ma być realizowana w ciągu najbliższych lat.
11: Nowa ścieżka rowerowa będzie przebiegać wzdłuż rzeki Wartę. Po drodze można odwiedzić wiele miejsc historycznych, takich jak bunkry w okolicach Sieradza, działo w Krzeczowie czy pozostałości po niedokończonej elektrowni wodnej w Konopicy. Pół wieku działalności świętuje łódzki Akwapark Fala. Z okazji jubileuszu w najbliższy weekend przygotowano szereg atrakcji. W programie znalazły się rodzinne animacje, gry, zajęcia sportowe, specjalne ceremonie saunowe i nocne pływanie z muzyką, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
16: Począwszy od dzieciaków, których zapraszamy już w piątek, żeby odkrywały, jak wygląda akwapark od środka, będzie można też wieczorem popływać. Drugi dzień będzie przeznaczony dla całych rodzin, będzie pod znakiem zabaw, a trzeci dzień to, co wszyscy też pokochaliśmy, czyli saunowanie.
11: Szczegóły znajdują się na stronie akwaparku. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. W nocy w regionie miejscami popada deszcz, a temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro jeszcze na północy regionu słabe przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie 20 stopni, wiatr umiarkowany i porywisty zachodni.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, witam i zapraszam w poniedziałek o tej porze jazz i muzyka improwizowana. O tym jazzie rozmawiamy co tydzień, ale dzisiaj rozmowa będzie przedziwna, bo tak naprawdę w pewien sposób uczyć będziemy tego jazzu, a raczej cieszę się, że już to młodsze pokolenie improwizujące stara się przekazać dość ciekawą wiedzę jeszcze młodszym. I pokazać, jak wygląda tak naprawdę droga do osobistego grania, do własnego wypracowania swojego stylu i do improwizacji opartej na tym, co jest naprawdę fenomenalnym wzorem i z drugiej strony improwizacji będącej nowoczesnym poszukiwaniem dźwięku. Taką książkę wydał Gniewomir Tomczyk, tak naprawdę publikację dla wszystkich perkusistów. To, ponieważ to aż tak ciekawa publikacja, pomyślałem, kilka pytań mu zadam w tej sprawie i niech też wytłumaczy istotę tej swojej edukacyjnej działalności. Tak będzie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, bo w pierwszej, no to uwaga, bo zapowiadam, będzie się działo. Właściwie już można powiedzieć, że jesteśmy w przededniu wakacyjnych miesięcy. W lipcu i sierpniu będzie grała muzyka na żywo w naszych poniedziałkowych audycjach, a to za sprawą koncertów, które będą mieć miejsce w porcie Łódź. Co poniedziałek o godzinie 19:00. Tam będę zapraszał. Tam wszystko będzie rejestrowane i w następnym tygodniu retransmisja w tych naszych poniedziałkowych audycjach. Zdążą więc Państwo za każdym razem do portu Łódź, żeby posłuchać, żeby pobyć z nami. I zdążą Państwo po koncercie wrócić do domu, żeby posłuchać właśnie tych retransmisji. A to będzie ciekawy zestaw artystów. I już opowiadam, w tej godzinie właściwie podam cały plan i powiem, z kim będziemy się bawić w każdy poniedziałek. Najpierw Aga Kiepuszewska wystąpi ze swoim nowym materiałem. To będzie pierwszy poniedziałek lipca.

Aga Kiepuszewska. To ona właśnie i to nagranie pochodzi z naszego studia radiowego. Tu tak naprawdę poczyniła swoje pierwsze kroki po wydaniu debiutanckiego albumu. To tutaj pokazywała następne utwory, nad którymi pracowała, ale przez jakiś czas milczała, nic nie tworzyła, właściwie podjęła się zupełnie innej działalności. I teraz wraca z nową płytą, już nagraną. I 6 lipca przyjedzie do nas i zagra na początek serii pod nazwą Open Stage Ether Jazzu w porcie Łódź. I będzie miała ze sobą płytę winylową. To będzie super premiera już na początek Open Stage Ether Jazzu. Gramy na patio portu Łódź w każdy poniedziałek o godzinie 19 lub w przypadku niepogody w sali Chocianowice, którą będzie można bardzo łatwo tam odnaleźć, właściwie kilka kroków od tego patio. 6 lipca Agnieszka Kiepuszewska, już mówię, super premiera, ale żeby było ciekawie, właściwie o każdym kolejnym koncercie będę mógł powiedzieć to samo. 13 lipca Akcent Łódzki. Marek Kądziela próbujący swój nowy.

Kabarek Kądziela, oczywiście jeszcze nie gram nowego materiału, dopiero usłyszymy nowe utwory Marka i jego składu 13 lipca, kiedy wystąpi dla nas na Open Stage Ether Jazzu w Porcie Łódź. To będzie o godzinie 19, bo przypomnę, każdy poniedziałek z muzyką na żywo, tydzień później w naszych audycjach retransmisje i oczywiście wywiady z artystami. 13 Marek Kądziela. Co to będzie, jaką muzykę gra dzisiaj, przekonają się wszyscy dokładnie wtedy. A Marek obiecał, że tak naprawdę to będzie premier, bo jeszcze przed nagraniem płyty jeszcze będzie ogrywał ten materiał. Trochę inaczej jest z Witkiem Janiakiem i jego składem. Janiak Trio to przecież już płyta, no, której państwo słyszeli i Witek Janiak pojawił się w mojej audycji, opowiadał o tym. To Trzej Królowie. No, mam nadzieję, że wystąpią w ogóle w koronach, a ten koncert 20 lipca właśnie w Porcie Łódź albo w patio, albo jeśli będzie padać, w sali Chocianowice, czyli też w Porcie Łódź, kilka kroków dalej. Janiak Trio. I tak naprawdę to jeden z pierwszych momentów, żeby usłyszeć to granie na żywo.

Janiak Trio. No to zagrałem fragment tego, co się wydarzy 20 lipca na naszej scenie. Open Stage Ether Jazzu. Patio Portu Łódź lub jeśli będzie niepogodnie, czyli deszczowo, w sali Chocianowice tuż obok. A po Janiaku 27 lipca, czyli w kolejny poniedziałek, podwójny koncert. I będzie się działo, bo to dwa składy, które specjalnie dla nas przyjadą do Łodzi. A jeden z bardzo daleka, bo tak naprawdę z Rzeszowa.

Potrzebuję 5 minut twojej uwagi, minimum ciekawości, najlepiej nie z kurtuazji. Potrzebuję wiedzieć, czy choć ułamek twojego życia jest dla mnie otwarty, czy jestem choć trochę ważny. Potrzebuję rozmowy i wsparcia. Musimy nauczyć się ze sobą rozmawiać. Monolog za monolog nie wystarczy. Nie pozwoli zbliżyć nas do

potrzebuje niewymuszonej ciekawości, realnej troski choćby raz na kwartał. Muszę wiedzieć, że nie ma w tym grama litości. Muszę poczuć, że to naturalne. Potrzebuję czuć, potrzebuję wiedzieć. Po prostu liczę na zrozumienie. Potrzebuję słów, potrzebuję gestów, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie.

0: Jeśli ktoś nie wie, kto to gra, to Late Night Poems, ale myślę, że słuchacze moich audycji znają dokładnie ten projekt. Przyjadą z Rzeszowa specjalnie dla nas zagrać, a jest ich trochę. To będzie dość obszerny skład zajmujący naszą scenę. I też nowa muzyka. Będę to pewnie często powtarzał tutaj, ale tak jest w istocie. Przyjeżdżają zazwyczaj ci artyści z premierami. To SKUB, Tomek Nowak na przykład, ale też w składzie tegoż projektu, o którym teraz wspominam i który nam się przedstawi, Dawid Fortuna, naprawdę niesamowity perkusista, czy Michał Szkil na fortepianie. To też znakomici muzycy i warci podkreślenia, że dla nas tutaj zagrają. Kiedy? No właśnie, to jeszcze raz przypomnę. To już się wydarzy 27 lipca. Na scenie Open Stage Portu Łódź w Patio, albo jeśli będzie padać, Sala Chocianowice. Powtarzam to, żeby każdy dokładnie pamiętał, gdzie i o której ma się pojawić. O 19 w każdy poniedziałek. Później, tydzień później, dokładnie retransmisja w mojej audycji z wywiadem z artystą. I to spotkanie w tym momencie takie podwójne. Każdy będzie mógł być, przeżyć osobiście, a jeszcze na dodatek powspominać wraz z nami. Tyle, że 27 mówiłem już, że koncert będzie podwójny. Drugi zespół, który wystąpi, nazywa się Tłusty Majonez. Ci to dopiero są nieziemsko nowocześni, wykorzystujący elektronikę, w ogóle zupełnie inne podejście do improwizacji niż wszystko, co dotychczas już grało, czy też będzie nam grało na Open Stage. Tłusty Majonez i też prapremiera nowego winylowego ich albumu.
1: Ziemia do kapitana Harrisona Focusa. Zgłoś się. Odbiór. Ziemia do kapitana Harrisona Focusa. Zgłoś się. Odbiór.
2: Wpis do dziennika misji Karmin. 16 lutego 2123, godzina 21.43. Utracono kontakt z kapitanem Harrisonem Focusem po awaryjnym lądowaniu na obcej planecie Karmin. Łączność przerwano po wybuchu nieopodal miejsca lądowania kapitana Focusa.
1: Ziemia do kapitana Harrisona Focusa. Zgłoś się. Odbiór.

Tłusty majonez. Lubią historię. I kolejną nam opowiedzą, bo ta druga ich płyta to także koncept album. Z nim przyjeżdżają, będzie się działo, trzeba przyznać. I przypomnę to wszystko 27 lipca, podwójny koncert. Najpierw Late Night Poems, a później Tłusty majonez. Open Stage Ether Jazzu w patio portu Łódź. A jak będzie padać, to w sali Chocianowice, czyli dokładnie prawie, że w tym samym miejscu. Przerwa, bo następny poniedziałek to taka chwila ulgi dla wszystkich, tej jazzowej naszej ulgi, by znów wszystko wróciło 10 sierpnia i znowu będzie kolejny akcent łódzki. I to będzie wyjątkowe wydarzenie, bo w tym składzie to nawet nie powiem, że nie za często grają, w ogóle wręcz nie grają, ale... Tutaj specjalnie dla nas postanowili, że rzeczywiście jest no, taki materiał, który są w stanie odtworzyć. Krzemiński z Janiakiem w duecie, czyli będzie Hammond i trąbka. No ale jaki to repertuar, to nie zdradzili mi, może i słusznie, też chciałbym być zaskoczony. To będzie 10 sierpnia na naszej scenie, jazzowej scenie poniedziałkowej, bo przypomnę, poniedziałki w patio w porcie Łódź o godzinie 19. Tam te wszystkie koncerty zapraszam bardzo serdecznie. A później, no to już jest moim zdaniem w pewien sposób sensacja. Irek Głyk po latach powraca i to solową płytą.

Irek Głyk na wibrafonie z elektroniką. I tylko on i wiele dźwięków, które stworzył. No to mam nadzieję, że oczaruje nas swoim występem, bo pojawi się na naszej scenie 24 sierpnia, na naszej scenie, czyli Open Stage Ether Jazzu w porcie Łódź lub gdy będzie padać w sali Chocianowice o godzinie 19. Zawsze koncert zaczyna się o 19. To będzie podwójny koncert, bo oprócz Irka nasz łódzki skład Muzozoik, zespół, który gra fusion, gra naprawdę mocno, płytę wydał w Japonii, wciąż ją ogrywa. No i po tym wydaniu japońskim wreszcie jest okazja, żeby zabrzmiała ta muzyka wszem i wobec i tak będzie się niosła również w eterze naszym. To zdarzy się 24 sierpnia. No i to już będzie przedostatni akcent całej serii koncertów Open Stage Ether Jazzu, patio portu Łódź lub w przypadku niepogody sala Chocianowice 31 sierpnia na zakończenie, ponieważ akcja rozpoczynała się piosenkowo, no to Patrycja Zarychta swoje piosenki tuż przed końcem wakacji nam zaśpiewa.

Patrycja Zarychta. Będzie śpiewać nowe piosenki z płyty, która jeszcze nie została wydana. Nie wiem, czy do 31 sierpnia będzie wydana, ale Patrycja obiecała, że bez względu, jak to się złoży, czy już będzie płyta, czy nie, ona te piosenki nam 31 sierpnia przedstawi. I tak zakończy się cykl wakacyjny Open Stage Ether Jazzu. Gramy na patio portu Łódź lub w przypadku niepogody Sala Chocianowice w porcie Łódź, no kilka kroków dalej, tak to nazwijmy, w każdy wręcz poniedziałek o godzinie 19. No prawie każdy, ale to proszę zwracać na to uwagę. Informacje będą na naszej stronie radio.łódź.pl, w social mediach. Będziemy o wszystkim mówić, będziemy przypominać te daty i kolejnych artystów zapowiadać. Tak od lipca do końca sierpnia w poniedziałki, bo też i będę retransmitował te koncerty, a także wywiady z artystami, które będą się odbywać tuż przed koncertami, więc także z udziałem publiczności. Z Państwa udziałem zapraszam do tego udziału. Proszę przybywać w poniedziałki na Open Stage do portu Łódź, no a później po 21 słuchać kolejnych audycji właśnie tam nagrywanych. No dobrze, to w takim razie, skoro Patrycja Zarychta, a też pojawia się dość często z Gniewkiem, czyli Gniewomirem Tomczykiem, a już zapowiadałem, że z nim o pewnej książce dla perkusistów będę rozmawiał, to niech Gniewomir Tomczyk tutaj zabrzmi i w ten sposób będziemy już przechodzić do drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska została najlepszym włodarzem dużego miasta w Polsce. Trwają poszukiwania zabójcy Rosjanina w Białej Podlaskiej. We francuskim Avignon rozpoczął się szczyt G7. Będą rozmowy o porozumieniu między USA a Iranem. W nocy w regionie przelotny deszcz, a jutro do 20 stopni. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska została najlepszym włodarzem dużego miasta w Polsce. Chodzi o gminy powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Hannę Zdanowską wyróżniono w rankingu Perły Samorządu 2026. Prezydent Łodzi, komentując wyróżnienie, mówiła, że stara się odpowiadać na potrzeby mieszkańców, inwestować w transport, mieszkania, edukację, zieleń i przestrzeń publiczną. Kapituła rankingu oceniła m.in. jakość zarządzania, innowacyjność, rozwój usług publicznych oraz działania na rzecz mieszkańców. Nagrodę prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej wręczono w Toruniu podczas uroczystej gali Kongresu Perły Samorządu. Coraz mniej pasażerów w Łodzi jeździ na gapę. Liczba gapowiczów w ciągu 2 lat spadła o 20 tysięcy. Łódzki MPK podkreśla, że liczba kontroli nie spadła, wzrosła liczba kupowanych biletów. O szczegółach Michał Dąbrowski.
5: Ponad 500 zł kary można zapłacić w Łodzi za jednorazową jazdę autobusem lub tramwajem bez ważnego biletu. W 2025 roku kontrolerzy łódzkiego MPK średnio wręczali pasażerom około 150 wezwań do opłaty dodatkowej dziennie, co daje niecałe 60 tysięcy takich wezwań rocznie.
6: Chciałem kupić bilet w tym automacie, ale on się strasznie zacinał. Wysiadałem, niestety mnie złapał, no i no mandat.
7: Kazał mi wyjść z autobusu, no i niestety się popłakała.
5: Mówią pasażerowie gapowicze, których w Łodzi jest coraz mniej, bo ich liczba spadła o około 20 tysięcy od 2023 do 2025 roku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: MPK Łódź odpowiada, że gapowiczów jest mniej dzięki coraz większej świadomości pasażerów oraz liczbie narzędzi, za sprawą których można kupić bilet czasowy lub zapłacić za liczbę przejechanych przystanków. Więcej zieleni na ulicy Inflanckiej w Łodzi. Chcą tego mieszkańcy osiedla Bałuty Doły. O dodatkowe nasadzenia apelują już od kilkunastu lat. To efekt dawnego remontu ulicy Inflanckiej, podczas którego usunięto szpaler dorodnych kasztanowców, mówi radny osiedla Mateusz Al-Nadżar.
8: To prawda, wycinka miała miejsce 12 lat temu, natomiast wraca do nas cały czas jak bumerang. Mieszkańcy domagają się tam rekompensaty wyciętych drzew.
4: W ubiegłym roku dzięki budżetowi obywatelskiemu wzdłuż Inflanckiej posadzono 56 małych drzew. To zdaniem mieszkańców nie rekompensuje strat i chcą rozwiązań znanych z innych ulic i wymieniają trawy ozdobne oraz róże. Miejscy urzędnicy nie odpowiedzieli jeszcze na apel mieszkańców.
0: Więcej na radiołódź.pl.
4: Trwają intensywne poszukiwania sprawcy lub sprawców strzelaniny w Białej Podlaskiej, w wyniku której zastrzelony został na ulicy miasta mężczyzna. Według ustaleń śledczych ofiara to 44-letni Rosjanin. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia, gromadzą materiał dowodowy. Nie wykluczamy różnych scenariuszy i motywów sprawcy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
9: Więc i także tego, czy to było zdarzenie przypadkowe, czy nie, czy to był zaplanowany zamach.
4: Do śmiertelnego postrzelania mężczyzny doszło przed południem. We francuskim Avignon rozpoczął się szczyt G7. Przez 3 dni liderzy najbogatszych demokratycznych państw świata będą omawiać główne wyzwania gospodarcze oraz kryzysy międzynarodowe. Temat porozumienia między USA a Iranem, zawartego tuż przed rozpoczęciem szczytu, zdominował pierwsze rozmowy.
10: Francuska para prezydencka powitała wieczorem przywódców Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Japonii i Kanady, a także przedstawicieli Unii Europejskiej. Pierwszeństwo zyskał jednak Donald Trump, który jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu odbył rozmowę z Emmanuelem Macronem. Według obserwatorów amerykański prezydent ma nieformalny status gościa specjalnego, szczególnie wyczekiwanego z powodu rozmów prowadzonych z Iranem. Negocjacje te budzą jednak sceptycyzm innych liderów. Nie może być trwałego pokoju, jeśli Liban nadal płonie, podkreślała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z kolei prezydent Francji apelował o ostrożność i cierpliwość. Po przybyciu do Evian Donald Trump zapewnił, że od piątku żegluga w cieśninie Ormuz będzie możliwa bez opłat i ograniczeń. Jak stwierdził, irański program nuklearny zostanie wstrzymany, a sytuacja w Libanie będzie przedmiotem dalszych negocjacji.
4: A te relacje przygotował Stefan Folcer. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
11: Kolejna siatkarka żegna się z UKS-em Kołerską Łódź. Tym razem chodzi o ulubienicę publiczności, Angelikę Gajer. W minionym sezonie była ona pierwszą rozgrywającą, a dla Gajer była to też druga przygoda z łódzkimi wiewiórami. Wcześniej z klubem pożegnały się m.in. Daria Szczyrba, Mariana Brambija czy Tania Fajat. Według nieoficjalnych informacji nowy skład ma być jednak silniejszy, a zespół ma włączyć się do gry o medale Tauron Ligi w nowym sezonie. Robert Rogan został trenerem piłkarzy GKS-u Bełchatów. Zastąpił na tym stanowisku Mateusza Milczarka, który odszedł po spadku do czwartej ligi. Rogan w latach 90. był piłkarzem brunatnych. W 2019 roku powrócił do Bełchatowa i przez ponad rok pełnił stanowisko koordynatora do spraw młodzieży GKS-u. Jestem mieszkańcem Bełchatowa, znam klimat i specyfikę tego miejsca oraz oczekiwania, jakie wiążą się z GKS-em Bełchatów, powiedział Rogan po tym, jak został nowym trenerem GKS-u. Od swoich podopiecznych ma wymagać dużo zaangażowania, ale także widowiskowej gry, a przypomnę, że GKS nowy sezon rozpocznie już w czwartej lidze. Magdalena Fręch przegrała z Chinką Shuai Zheng 0-2 w setach 2-6 i 4-6 w decydującej rundzie kwalifikacji do tenisowego turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Łodzianka była jedyną Polką zgłoszoną do rywalizacji w stolicy Niemiec. Mistrz Polski siatkarzy Aluron CMC Warta Zawiercie poinformował, że jego nowym zawodnikiem został jeden z najbardziej znanych reprezentantów Polski, przyjmujący Tomasz Fornal. Pochodzący z Krakowa niespełna 29-letni siatkarz w poprzednim sezonie występował w barwach tureckiego Ziratu Ankara, no i zdobył z nim Mistrzostwo Kraju, a także brąz Ligi Mistrzów, a ostatnio kibice mogli go obejrzeć w łódzkiej Atlas Arenie podczas meczu Marcina Gortata z wojskiem NATO Air Force. No i jeśli ktoś chce zobaczyć, jak Tomasz Fornal radzi sobie w roli koszykarza, to zachęcamy do zajrzenia na portal radioloc.pl, a tymczasem jeszcze mundialowy raport. Do przerwy w meczu grupy G Belgowie przegrywają z Egiptem 0-1. Wcześniej w spotkaniu grupy H Hiszpania sensacyjnie zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a dzisiaj w nocy Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem, to o północy czasu polskiego, a o 3:00 Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei trener piłkarskiej reprezentacji Tunezji Sabri Lamouchi stracił pracę po porażce 1-5 ze Szwecją w pierwszym meczu grupy F Mistrzostw Świata. Takie informacje podały dzisiaj media. Mistrzostwa Świata to wielkie rozgrywki, które nie wybaczają żadnej drużynie poważnych błędów, miał podsumować Lamouchi, a z kolei lokalne media w Tunezji donoszą, że po końcowym gwizdku w tunezyjskim obozie doszło do kilku bujek, a działacze wkrótce postanowili zwołać nadzwyczajne zebranie. I to nie jest pierwszy raz, kiedy Tunezja podjęła tak drastyczne kroki w trakcie mundialu. W 1998 roku nadzieje na imponujący turniej szybko legły w gruzach. Tunezyjczycy przegrali 2 mecze, a prowadzący wówczas afrykański drużynę Henryk Kasperczak pożegnał się wtedy z posadą.
4: W nocy w regionie miejscami popada deszcz, a temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro jeszcze na północy regionu słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20 stopni, wiatr umiarkowany i porywisty zachodni.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania z jazzem, muzyką improwizowaną. A już mówiłem, że dziś przede wszystkim będę rozmawiał w tej godzinie z Gniewomirem Tomczykiem, perkusistą, który napisał taką publikację, ale przez wiele lat już ostatnio uczy przede wszystkim młodych kolejnych perkusistów tego rzemiosła. Uczy. No i trzeba przyznać, że robi to w sposób bardzo ciekawy, bo albo zaprasza postaci znakomicie grające na perkusji czy perkusjonaliach z innych kultur, albo też podróżuje po całej Polsce, żeby uczyć. W końcu zebrał całą swoją wiedzę w jedną całość. No to o tym już niebawem w tym naszym dzisiejszym spotkaniu.

0: Zbigniewomir Tomczyk stał się nie tylko już muzykiem, ale teoretykiem muzyki. Dobrze mówię, prawda?
1: Dziękuję, tak, witam serdecznie.
0: Właściwie to ty zdradzasz temat publikacji.
1: Publikacja to Pad Hang, czyli w tłumaczeniu takim bardziej luźnym, takie hangowanie przy padzie perkusyjnym, czyli spędzanie czasu przy instrumencie, przy padzie, ale to chodzi ogólnie po prostu o spędzanie czasu właśnie przy padzie, przy instrumencie, przy jakiejś innej formie właśnie no, ćwiczenia. Podręcznik, książka, to są ćwiczenia, które zbierałem przez lata, których ja sam potrzebowałem na początku mojej drogi perkusyjnej, czy później w drodze rozwoju, ale też to są ćwiczenia, które zebrałem z mojej pracy dydaktycznej, pedagogicznej, którą prowadzę już od długich, długich lat.
0: Zacznijmy od początku, bo to jest taka podstawa dla perkusistów.
1: Publikacji jest bardzo dużo. Ja też nie chciałbym porównywać do innych książek, do innych podręczników, bo każda jest tak naprawdę trochę inna. Moja jest tym bardziej wyróżniająca się na tle innych podręczników, czy też tego typu materiałów, ponieważ jest bardzo spersonalizowana i ma też taki element, który mnie bardzo bodźcuje. Ma taki element właśnie troszeczkę opisania i też pokazania graficznie, jak co wygląda, skąd się co wywodzi i tak dalej. Więc mamy też dodatkowe bodźce, dodatkowe właśnie takie stymulanty, które fajnie nam też pokazują, skąd w ogóle pewne rytmy powstają.
0: No, to prawda akurat, bo spojrzałem na to twoje wypisywanie i kreślenie różnych rzeczy. W wielu tych rzeczach, książkach, które wcześniej oglądałem, bo nie jestem rzeczywiście ani grającym na perkusji, ani bawiącym się perkusjonaliami, to widzę techniki, opisywanie tych technik, wiesz, to jest ćwiczeniówka taka od początku do końca. U ciebie widzę sens po prostu, istotę, do której ja mam dążyć. To nie tylko, że nauczysz się techniki, tak? Do czegoś ma to jednak ciebie doprowadzić, czyli tego młodego, kolejnego człowieka.
1: Tak, tak. To bardzo trafne spostrzeżenie, bo faktycznie bardzo mi zależało, żeby pokazać taką sprawczość, czyli mamy jakąś zagrywkę, wprawkę i w bardzo szybkim tempie ona się rozrasta już do muzycznego kontekstu. I na tym
0: takiej publikacji nie widziałem, ale możesz nadal twierdzić, że one są, to przepraszam. Nie wchodzę też w taki zakres. U ciebie widzę taką oryginalność. Po prostu dajesz mi nie tylko narzędzie, ale właśnie taką chęć, żebym jednak coś spróbował, bo to do czegoś dąży, tak? No i rozszerzasz myśl, ale też bardzo stopniowo, bardzo fajnie, bo tak naprawdę wyćwiczyłem już jedno i mogę przejść do kolejnego etapu.
1: Tak, ten proces pomimo mnogości tematów, bo też warto zaznaczyć, że książka Pad Hang od werbla do zestawu, bo taki jest pełny tytuł, czyli to przenoszenie treści werblowych na zestaw perkusyjnych. Jest to też sprzężone z moją osobistą drogą, gdzie właśnie będąc w szkole muzycznej pierwszego stopnia, później drugiego stopnia, później na studiach klasycznych, później przechodząc dopiero na tą drugą stronę mocy, czyli Bednarska Szkoła Jazzowa i studia no-jazzowe, to ten proces właśnie tak wyglądał, czyli od tego werbla, od tej techniki
0: klasycznej. A zawsze tak to wygląda? U każdego perkusisty właśnie nie.
1: Nie zawsze tak wygląda, aczkolwiek u mnie ta droga się sprawdziła i właśnie ją pokazuje, to jest moja propozycja sprawdzona po prostu, jak można zacząć.
0: A ty sam wybrałeś swoją drogę, czy ktoś ci po prostu wskazał i przyjąłeś ją i dlatego poszedłeś taką drogą?
1: Mówiąc ogólnie, logika za tak zwanych moich czasów była taka, że nie było szkół po prostu podstawowych czy też średnich rozrywkowych. I trzeba było pójść po prostu do szkoły klasycznej. W tej szkole klasycznej się zakorzeniłem, ostałem, też tego zasmakowałem i ta droga poszła w taki sposób, że skończyłem właśnie pierwszy stopień, drugi stopień, później studia klasyczne, co też bardzo rozwija wyobraźnię, co też jest pokłosiem i rikoszetem, napełnieniem wyobraźni różnych kolorów. No, to też właśnie miało swoje ujście w mojej ostatniej płycie Perpetus, gdzie te wszystkie marimbowe dźwięki, jakieś przestrzenie, to wszystko wynikało po prostu z nasycenia się za młodu właśnie w tej klasycznej szkole, tej klasycznej edukacji. Więc to jest absolutnie moja droga, gdzie później też przeszedłem na jazz i na rozrywkę. I ten zestaw pojawił się trochę później. Stąd moje też zamiłowanie do tych klasycznych wprawek, zagrywek, utworów i tak dalej. Ale widzę też, to nie jest tylko moje subiektywne spostrzeżenie, tylko widzę, jak te zagrywki i ta podstawa absolutnie porządkuje i wyrównuje grę, wyrównuje technikę, wpływa na to, że mamy bazę, z której później możemy korzystać na zestawie i unikamy manier. I też to widzę u młodych perkusistów w momencie, kiedy zaczynamy grać na zestawie, to ja ich też właśnie uczę najpierw od werbla, od pada, po to, żeby ustawić technikę rąk i poprawnie korzystać z tego instrumentu, a później przenosimy to na zestaw cały perkusyjny. Można od razu się uczyć grać na zestawie perkusyjnym, nie ma problemu, tylko chodzi o to, że siadając za sterami zestawu perkusyjnego, nagle mamy bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia, czyli mamy dużo instrumentów, mamy jakieś talerze, tutaj nogi, ręce, a do tego jeszcze ktoś z naprzeciwka, czyli nauczyciel mówi, a teraz uwaga, bo technika ręka, bo nadgarstek, bo palce i teraz tu już jakby strasznie dużo rzeczy. A w momencie, kiedy siadamy nawet wręcz na samym początku do tego pada, czyli do tego kawałka gumy z pałkami, z lustrem i z pedagogiem, wiem, że to jest mniej sexy, wiem o tym, ale z drugiej strony można dużo więcej zrobić, bo jest mniej tych rozpraszaczy. I to też można łączyć. Na przykład zaczynamy zajęcia od takiego checkpointu, to też jest jakby nazwa pierwszego mojego rozdziału i robimy sobie taki właśnie checking, sprawdzamy no technikę, jeżeli to siedzi, trochę te mięśnie się przyzwyczajają, potem przechodzimy na zestaw perkusyjny i robimy dalej, żeby to trochę
0: mieszać. Bez rytmiki to w ogóle nic się nie uda, nie?
1: No tak.

0: Zgodzę się z tobą, że ułatwienie pewnego rodzaju, czyli zmniejszenie tych ilości perkusjonariów przed tobą, powoduje, że szybciej coś wyćwiczysz, prawda? I później możesz rozszerzać paletę i doszukiwać. Ale rzeczy, nie każdy perkusista w historii, tak spojrzałem teraz, rzeczywiście bawi się później różnymi dźwiękami, padami, niepadami, wiesz. Nie szuka w kulturach różnych innych instrumentów, które przynależą tej grupie perkusyjnej. Nie, po prostu gra na perkusji. A w twojej książce to już nabieram ochoty, żeby rzeczywiście samemu jakby decydować, w jakim kierunku będę później podążał.
1: Podręcznik jest werblowo-perkusyjny, stricte z nastawieniem na zestaw perkusyjny, ale te ćwiczenia, które właśnie tam są zawarte, one są konfrontowane i pokazywane w kontekście muzyki, czy to rozrywkowej, czy to jazzowej, czy to właśnie w stylu bio, czy samby.
0: Tak, tak, no o tym mówię właśnie. Więc jakby napędzasz mnie, nie?
1: Kontekst.
0: Nabieram ochoty, żeby spojrzeć, nie? Na czym jeszcze ludzie grają, jak grają, dlaczego grają, nie?
1: Oczywiście, oczywiście. Znaczy, to też jest właśnie taki rozdział, może też szybko powiem o rozdziałach, bo właśnie książka składa się tak naprawdę z 6 zbiorów, mniejszych zbiorów, które były tworzone przez lata. Stwierdziłem i padła taka też decyzja po chwili namysłu, też po chwili dłuższej, żeby ująć je jednak w jeden dość obszerny, bo 116 stron to jest jednak spora książka, ale chciałem mieć wszystko w innym miejscu, ale to jest nadal 6 zbiorów. Mhm. 6 zbiorów, ponieważ każdy z rozdziałów jest takim trochę osobnym bytem. Można książkę wertować od początku do końca, albo od końca do początku, albo od środka. Tutaj nie ma żadnego systemu. I pierwszy rozdział właśnie Checkpoint jest takim sprawdzeniem, co mamy. Drugi rozdział, Początek, tam pokazuje, jak wręcz historycznie rudimenty, czyli te podstawowe zagrywki, frazy, te takie małe frazy perkusyjne, werblowe, już tutaj będąc bardziej precyzyjnym, jaki one miały kontekst historyczny, jak powstawały, wręcz tam dokopywanie się ze sztuczną inteligencją, tutaj przy pomocy mogę nawiązać do moich innych projektów, że na przykład taki, nie wiem, sticking, takie pałkowanie powstało w Anglii w XIV wieku, bo służyło temu, jakiś tam król wydał dekret i tak dalej. To są rzeczy, które mnie fascynują.
0: Pytanie jest inne. Przez ile lat to przećwiczyłeś wszystko?
1: Ten materiał, który jest w książce?
0: Tak?
1: To jest materiał, który zbierał przez lata. I to są rzeczy, które były na początku mojej drogi, których ja sam bym potrzebował. Czyli takie dosłowne więc przenoszenie wprawek perkusyjnych, czy też rudimentów, czy też w ogóle fragmentów utworów, czy utwory werblowe na zestaw perkusyjny. Poprzez najświeższe pomysły, aż do dnia przed wysłaniem do druku.
0: I te osobiste pomysły, bo to na to chciałbym zwrócić uwagę,
1: tak?
0: Że tam zauważam ćwiczeniówki. Każdy może do nich dotrzeć,
1: no
0: jakoś,
1: jasne,
0: prawda?
1: Tak.
0: I ćwiczyć. Ale ty już dosyć osobiście je pokazujesz. Jak je właściwie przetworzyłeś na swój sposób. Nawet szukania dźwięku. Nawet nie tylko rytmu.
1: Absolutnie. Tak. Tutaj też właśnie muszę to powiedzieć, że to są rzeczy, które najbardziej mi się sprawdzały i sprawdzały z uczniami. Tam też znajdują się ćwiczenia, które wyniosłem, czy to z etapu właśnie szkoły nobednarskiej, czy Akademii w Poznaniu, czy też no przede wszystkim wcześniejszych szkół klasycznych. Książka się opiera i też cytuje znane, legendarne pozycje, które no na pewno każdy perkusista przerabia, ale w moim kontekście.
0: Właśnie tak jest. Wiesz, nie będę się tu wymądrzał, bo tak jak mówię, nigdy nie ćwiczyłem na perkusji, nie grałem perkusjonalnie, a dla mnie to szukanie rytmu, oczywiście każdy z nas może to robić, ale nie jest to zawodowe. Natomiast tak się zastanowiłem nad tym wszystkim, obserwując, co ty opisujesz w każdych kolejnych rozdziałach, i stwierdziłem, że wcale to nie jest tak, że jak rozszerzysz mi paletę rzeczy przede mną, na których mam zagrać, to będzie mi trudniej. Czasami w tych prostych rzeczach jest o wiele trudniej najpierw zdobyć pewną wiedzę i umiejętność, bo później to wydaje mi się, że każde dołożenie każdego kolejnego werbla, czegokolwiek, co tam robisz, to już jest tylko zwiększenie możliwości grania.
1: Tak, tutaj mówisz właśnie o orkiestracji i ta książka polega na tym, że te znane, czy też popularne, używane zagrywki, wprawki, ćwiczenia, literaturę werblową przenosimy na język zestawu perkusyjnego, rozwijając te ćwiczenia o właśnie koordynację i orkiestrację. I tutaj słowo orkiestracja jest bardzo istotne, ponieważ to już wkraczamy w to pole kreacji, w rozszerzenia naszego myślenia, ponieważ mamy pewną strukturę, traktujemy ją jako zagrywkę, powiedzmy, kilka nut, 4 nuty, 2, 3 nuty, 5 i tak naprawdę później, mając to w ręku, czyli mając to wyćwiczone w nocy, północy, mamy to na padzie, na tej naszej po prostu gumie przysłowiowej ćwiczone, mamy ten odruch w mięśniach. Tylko ten odruch możemy później orkiestrować, przemieszczać po prostu w przestrzeni na inne instrumenty, a jak już je przeniesiemy we frazie później, to już jest nasza kreacja, oczywiście w oparciu o to, co krąży w sieci, czy też jak się gra pewnego typu zagrywki.
0: No co do orkiestracji, pomyślałem, że ta klasyka jest niezmiernie ważna, nie?
1: Poszerza wyobraźnię, ale też ja mówię z perspektywy mojej drogi, bo ktoś może nie grać zupełnie klasyki, pójść od razu na zestaw, to będzie inaczej skonstruowany. Ja też mówię, mówiąc bardzo bardzo szczerze, nigdy nie traktowałem instrumentu perkusyjnego jako docelowego grania rytmów, tylko to jest po prostu narzędzie, przez które się mówi własnym językiem. I że akurat jest to taki instrument, to po prostu no mówię takimi dźwiękami. I to też w perkusji, tutaj lekko na marginesie, bardzo mnie fascynuje wydobywanie dźwięków nie stricte właśnie takich groovowych.
0: Ale porządkujesz bardzo, akompaniamentu. Bardzo często słyszę chaos po prostu, zupełnie niepotrzebny. Te twoje rzeczy, które tam się wczytuje, to porządkują bardzo. I każdy perkusista powinien jednak korzystać z takich rzeczy.

0: fajnie, że to powiedziałeś, że perkusja jest dla ciebie po prostu takim...
1: Punkt wyjścia,
0: tak. Tak, tak, punktem wyjścia, czy podstawą, czy jakąś płaszczyzną albo przestrzenią do rozważań, prawda? Bo też niekoniecznie musisz myśleć tylko rytmem. Możesz być też melodykiem.
1: Tak, mam taką anegdotę z Puław, warsztaty w Puławach. Nie wiem, podczas której edycji to było, bo śmieję się, że jestem dzieckiem tych warsztatów, byłem chyba z 7 razy za młodu. I tam Marcina Jaran, fantastycznego perkusistę, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, zapytałem, bo były takie spotkania, raz mógł każdy uczestnik poprosić o pół godziny prywatnych zajęć właśnie z pedagogiem, żeby sobie się zastanowić, na jaki temat chcecie rozmawiać. I ja przyszedłem właśnie do Marcina Jara, wtedy jako tam nastolatek bardzo, bardzo wczesny i powiedziałem mu, panie Marcinie, panie tutaj nauczycielu, nie chcę grać na perkusji jak wszyscy, tylko chcę grać melodycznie. I on przez chwilę tak pomyślał, ale jak? W sensie, okej, dobra. I zaczęliśmy grać tematy standardów właśnie jazzowych, chyba wtedy Autumn Leaves chyba było na tapecie i graliśmy na tomach, pokazywał mi, jak mogę melodykę właśnie bardziej rozwijać i tak dalej. I to było coś takiego, co autentycznie wtedy to było bardzo szczere z mojej strony, a może nie zrozumiałe takie perkusyjne stricte. Mhm. Ale właśnie no Marcin mi to przedstawił w bardzo ładny sposób, wziął bardzo temat na poważnie, że tak powiem, no tak zaopiekował się tą moją potrzebą i to było takie pierwsze zetknięcie z tym, że właśnie perkusja to też może być absolutnie instrument melodyczny. No i też no Czary Konrad, pod wpływem którego absolutnie zdecydowałem, że, no, że chcę to robić, chcę grać na bębnach, bo on wtedy właśnie na pierwszych warsztatach, ja wtedy byłem w 6 klasie podstawówki, pieszek dopiero taka pełna no, fascynacja. Jak zobaczyłem, że perkusista może być w ogóle fajnym gościem, który może być na luzie, może być taki bardzo bliski, że nie jest takim profesorem, ale jeszcze do tego wydał swoją solową płytę, ma zestaw ogromny z jakimiś dzwoneczkami, w ogóle z taką ilością perkusji i gra w taki sposób, że tworzy historię i mówi, co po prostu mnie tak zafascynowało, że to nie ma znaczenia, czy perkusja wydaje no, rytmy, czy dźwięki.
0: To jak ktoś głosem będzie wczytywał się, bawił się, uczył się na twojej książce, to tak sobie pomyślałem, że dojdzie do tego punktu, że w pewnym momencie stwierdzi, że właśnie może tak szukać, a, że w tym kierunku życie,
1: absolutnie. Też bardzo ważnym motem w mojej książce jest to, że wszystko jest pretekstem. To też jest
0: Właśnie, ale nie tylko pretekstem do grania na perkusji, czy wybijania rytmu, powiedzmy co sobie wprost, ale właśnie szukania melodii, szukania barwy, dźwięku i tak dalej. Bo fajnie właściwie nawiązujesz do tych różnych wątków, które możesz poruszyć w muzyce, prawda? Za sprawą tego, że grasz na takich
1: Absolutnie.
0: To jest książka, która według ciebie wbija się w jakąś niszę? Nie było czegoś takiego rzeczywiście? Bo to, że ja nie zauważam, nadal powtarzam. No jestem w pewien sposób amatorem, bo nie przyglądam się konkretnie działowi muzyki, którą tutaj opisujesz.
1: Ja mam w domu cały regał książek, bo uważam, że pomimo tego, że mamy kserówki, które ze szkół muzycznych to wynieśliśmy, no niestety taką trochę może lekko niechlubną tradycję, że w każdej sali było dużo kserówek i po prostu było to szybsze, tańsze i tak dalej. No wiadomo też, jak ja byłem w pierwszym stopniu, czy też w drugim, to było już trochę czasu temu, to no, posiadanie materiału nutowego oryginalnego było czymś no, naprawdę ekskluzywnym, więc te kserówki nas prześladowały całe życie. I może też bardzo cenię to, żeby mieć oryginalne pozycje w domu. I mam właśnie całą szafę po prostu książek w domu, nawet jeżeli mam w PDF-ie. Ale też no, nie znam wszystkich publikacji, więc tutaj no, nie chcę mówić coś na pewno. Z drugiej strony nie do końca trochę może myślę o tym, czy coś powielam, czy nie. Po prostu pokazuję swoją drogę i robię to, co mi w duszy gra, to, co ja chcę przekazać wam. I to jest dla mnie najważniejsze, żeby pokazać to, co u mnie działa na 100%. Też na przykład książka zaczyna się od pewnych rzeczy, może wręcz banalnych, prostych, ale ja często widzę, że jest to problemem.
0: Ty jesteś praktykiem, wiesz bardzo dobrze, jak to działa.
1: Od sprawdzenia planszy po prostu. Na jakiej planszy my chodzimy? Czy wiemy, co to znaczy straight, czy shuffle? Czy wiemy, co to są subdivisions? I tak dalej, i tak dalej. I czy to właśnie u starszych, czy u młodszych są pewne no, zagadnienia, które paradoksalnie w ogóle są trudne dla wszystkich. Mam taki zestaw ćwiczeń, który czy daje 7-latkowi, czy 20-latkowi, czy 50-latkowi, jak mu daje, to zazwyczaj jest po prostu z tym problem. Są pewne sfery, które trzeba rozmasowywać niezależnie od
0: poziomu. Gniewko, a ty też masz
1: poziomu.
0: Jeszcze jakieś problemy?
1: Oczywiście.
0: Jako perkusista czy perkusjonalista bardziej?
1: Jako perkusista. Granie na instrumencie, no zawodowo to jest bycie sportowcem i codziennie trzeba ćwiczyć. Ja staram się o to bardzo dbać, żeby właśnie mieć pad w domu zawsze rozstawiony. I to też bardzo radzę. Jeżeli słuchają nas jacyś perkusiści, to pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie, ale też proponuję, żeby zawsze pad właśnie w domu był rozstawiony, pałki obok, że przychodząc do toalety czy do łazienki, zawsze możemy na chwilę złapać pałki od niechcenia i sobie chwilę pograć, czy też sprawić jakieś ćwiczenie, bo wtedy po prostu będziemy częściej do tego czego sięgać. Ja mam po prostu listę rzeczy, które chyba chciałbym zrobić jeszcze większą niż które zrobiłem. Nie wiem, czy mi życia starczy, ale to wynika po prostu
0: napisać
1: z tego...
0: Napisać kolejną książkę, jest tym?
1: Na pewno. Jeżeli skręcamy do tego wątku, to mogę zdradzić, że od września trochę zmieni mi się status życiowy i też zatrudnienia. Będę działał bardziej, tak nazwijmy to, edukacyjnie, kreatywnie. Mam niesłychaną zajawkę, taką potrzebę, żeby zacząć właśnie pisać więcej rzeczy i też stawiać zestaw perkusyjny w takim kontekście jako aparat wykonawczy samodzielny na scenie z taśmami, z elektroniką, z AI-em i ująć to w nuty.
0: Bo sztucznej inteligencji to jeszcze przyjdzie mi z tobą pewnie wielokrotnie rozmawiać.

0: cieszę się, że po pierwsze postanowiłeś podzielić się swoimi doświadczeniami, teorią z innymi, że nie zamykasz tego tylko dla siebie. To też może i uczy, nie? Takie zbieranie tych informacji, analiza tego, składanie. A z drugiej strony podziwiam zdolność również właśnie takiego analitycznego układania tego wszystkiego w jedną całość. Myślę, że wielu młodych ludzi skorzysta. Cieszę się, że już zapowiadasz, że to nie ostatnia publikacja twoja. A ponieważ ciągle odwoływałeś się do początku swojej książki, to na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy cię spytam, a książka jak się kończy?
1: Jest konkluzja, ale też jest ostatni rozdział, więc nie wiem dokładnie, o co Piotrze pytasz.
0: O to właśnie pytam, że jest konkluzja, wydawałoby się i już, ale jeszcze jest rozdział. To chcesz zacytować albo powiedzieć, co to jest za konkluzja? Czy zostawiamy to tym, którzy zajrzą do książki?
1: Niech zajrzą do książki.
0: Dobra. I teraz drugie. No i jest ten rozdział jeszcze, prawda? Co to za rozdział?
1: Przeniesienie. Jest to chyba tak naprawdę jeden z ważniejszych rozdziałów, chociaż krótszy paradoksalnie, ponieważ tam pokazane jest, jak ze zbioru ćwiczeń Charlesa Wilcoxona 140 solówek na werbel marszowy, jak przenosimy te sola, które są dość krótkie, tam są 4 linijki, 5 linijek, czy też na całe strony już później, ale wciąż to nie są 7-stronicowe czy 3-stronicowe solówki werblowe. Jak te struktury przenosimy na język muzyki jazzowej, dixielandowej, rozrywkowej, bardziej shuffle, czy też groove'owej, co pokazuje na swoich pokazach, warsztatach. I też w bardzo łatwy sposób tam można pokazać, jak właśnie adaptujemy wręcz dosłownie tą literaturę historyczną na współczesny język. Ja też podczas swoich pokazów pokazuję w takiej szybkiej skali czasowej, gdzie gram ten utwór, w sensie w taki sposób bardzo klasyczny, potem dodaję stopę, hi-hat, przenoszę akcenty na tomy, zaczyna to już nabierać swojego życia i potem przenoszę to w ogóle już na groove. Prawa ręka przychodzi na hi-hat albo na rajda i oczywiście dobrze znając ten utwór już na pamięć i mam to w rękach, przenoszę te akcenty, które są w tym utworze, tą pulsację i tą specyficzną właśnie akcentację, przenoszę na groove, na akcenty, na kopy, na solo i nagle się okazuje, że jak to świeżo brzmi, jak to jest świetne. Albo na przykład taki utwór gram z podkładem muzyki trap, no muzyki elektronicznej, gdzie nagle to bardzo fajnie żre, tak bardzo współczesnie, więc nagle się okazuje, że te zagrywki, te akcenty są ponadczasowe, bo one niosą ze sobą taki fajny nośnik takiego konkretu, z jakiegoś powodu to powstało. Chciałem pokazać, że te rzeczy starsze mają pewną wartość, bo kiedyś też byli ludzie, którzy byli czymś zajawieni i te kroki na milowe robili. I to też dla nich był wow, taki szok. I właśnie warto spijać się z historii te takie...
0: I tak pokazałeś, jak szukać własnego języka, bo po to również ta książka, albo przede wszystkim po to ta książka, ale jeżeli chcesz to zrobić, to tak naprawdę poznaj trochę tej historii, tak? Naucz się od tych, którzy już wymyślili coś.
1: Znaczy poznaj
0: drzwi
1: i,
0: nie trzeba wyłamywać od razu, tak?
1: Poznaj i wybierz, bo wydaje mi się, że wybór może być świadomy albo przypadkowy.
0: Niewomir Tomczyk. Dziękuję ci bardzo.

I tyle z Gniewomirem Tomczykiem tej rozmowy o tym, jak on widzi perkusję i perkusjonalia, czego chciałby nauczyć młodych ludzi i o tym, że trzeba rzeczywiście uczyć i trzeba przekazywać wiedzę, ale też pokazywać drogę, która doprowadza do odnalezienia własnego, odrębnego języka wypowiedzi. A to ważna sprawa, jak mi się zdaje, dla kolorytu, dla tej improwizacji, sztuki tej improwizacji, poziomu tej improwizacji. Tu zatrzymujemy się na razie, bo mam nadzieję, że do takich rozmów jeszcze dojdzie z innymi muzykami i porozmawiamy o innych instrumentach i innych formach na przykład improwizowania. Na razie tyle. Ale skoro dzisiaj Gniewomir Tomczyk, to jego muzyką będzie kończyć się to spotkanie. Przypominam, że wakacje Open Stage, informacje na naszej stronie i w social mediach. Ja wracam za 2 tygodnie. I wtedy znów przypomnę i o tych koncertach i już zapowiem tak szerzej to pierwsze spotkanie. Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce w pierwszy poniedziałek lipca. Piotr Bielawski, dziękuję i do usłyszenia.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Sąd rodzinny zajmie się sprawą 3-latka z łódzkich Bałut, który spacerował po parapecie na 3. piętrze. Rodzice z Łodzi narzekają na wakacyjną rekrutację do przedszkoli i napisali petycję. Władimir Putin odrzucił propozycję spotkania z Władimirem Zełenskim podczas szczytu G7 we Francji. W nocy w regionie przelotny deszcz, a jutro po południu zrobi się słonecznie i będzie do 20 stopni. Sąd rodzinny zajmie się sprawą 3-latka z łódzkich Bałut. Ojcu chłopca może grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Wczoraj po południu policjanci dotarli na ulicę Podrzeczną na Bałutach w Łodzi, gdzie dziecko stało na parapecie i wyrzucało rzeczy przez okno, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
1: Policjanci dostali zgłoszenie dotyczące dziecka stojącego w samej pieluszce na parapecie 3. piętra. Na szczęście drzwi były otwarte i po chwili policjant zobaczył malca.
2: Cześć! Policja! Informacyjnie jedynka, mamy dziecko. Chodź, nie sam rodzice w domu?
0: Tak. Ojciec tłumaczył, że wyszedł na spacer z drugim dzieckiem i psem, wykorzystując fakt, że 3-latek zasnął.
3: Więcej na radiołódź.pl.
0: Rodzice z Łodzi narzekają na tegoroczną rekrutację do przedszkoli. Napisali petycję. Na wakacje przygotowano blisko 15 tysięcy miejsc dla 11 tysięcy dzieci, ale wielu rodziców ma problemy ze znalezieniem miejsca dla swoich pociech. Kontrowersje budzi też nowy system, za sprawą którego dziecko może uczęszczać latem nawet do 3 różnych przedszkoli. Rodzice w petycji domagają się wyjaśnień.
4: W naszym przedszkolu, gdzie jest około setki dzieci, tylko kilkoro dostało jakieś propozycje w okresie lipiec i pierwszy tydzień sierpnia, kiedy nasze przedszkole nie pracuje. Reszta rodziców ma bardzo duży problem.
5: Córka nadal ma problem, żeby się zaklimatyzować w tym jednym przedszkolu po prostu i ją oddać do 3 innych, to w ogóle sobie tego nie wyobrażam, jak ma płakać codziennie.
6: Pani co zrobi ze swoją córką przez 6 tygodni łącznie?
5: Będzie chodziła ze mną do pracy, no bo nie mam innego wyjścia.
0: Urząd Miasta uspokaja, że rekrutacja trwa, jej ostateczne wyniki poznamy 24. czerwca. Nocne utrudnienia na Krajowej 12 w Sulejowie. Konieczna jest naprawa nawierzchni jezdni. Ze względu na duże natężenie ruchu prace będą przeprowadzane w godzinach nocnych od 20 do 6. Jak mówi Radio Łódź Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, remontowany będzie 2-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Błonie do ulicy Łącznej.
7: W czasie robót ruch sterowany będzie ręcznie i będzie to oczywiście ruch wahadłowy, bo prace będą odbywały się bądź na jednej, bądź na drugiej połowie jezdni. Dodatkowo będzie też obowiązywał zakaz wyprzedzania.
0: Prace w tym miejscu powinny zakończyć się w piątek. Drogowcy zastrzegają, że harmonogram może się zmienić, bo naprawy wymagają suchej nawierzchni. W przypadku opadów deszczu prace mogą być przełożone. Kończy się proces Znany lektor kontra sztuczna inteligencja. Wyrok w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma zapaść 21 sierpnia. Jarosław Łukomski pozwał spółkę, która w reklamie wykorzystała cyfrowy model jego głosu. Jak mówi, poczuł się okradziony.
8: To nie jest zbyt przyjemne doznanie, usłyszeć swój głos, który wypowiada słowa, których nigdy przed oczami nie miałem i nigdy nie zostałem poproszony, ani nie zakontraktowano u mnie przeczytania tych słów. To jest zaskoczenie, szok, to jest taka budząca się świadomość, że ktoś jakby skradł mi duszę.
0: Jarosław Łukomski chce od pozwanej spółki 50 tysięcy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę moralną, zapłaty 100 tysięcy złotych z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się, przeprosin oraz zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Rosyjski prezydent Władimir Putin odrzucił propozycję spotkania podczas szczytu G7 we Francji, poinformował prezydent Ukrainy. Władimir Zełenski podkreślił, że trwają dalsze rozmowy w tej sprawie. Dzisiaj we francuskim Avignon rozpoczął się szczyt G7. Przez 3 dni liderzy najbogatszych demokratycznych państw świata będą omawiać główne wyzwania gospodarcze oraz kryzysy międzynarodowe. Teraz to tyle. Więcej na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W nocy miejscami jeszcze popada deszcz, a temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro jeszcze na północy regionu słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20 stopni. Po południu wyjrzy słońce, wiatr umiarkowany i porywisty zachodni.

0: podnoszenie ciężarów.
1: Po raz 55 na antenie Radia Łódź Zosia Starosta jako realizatorka, Maciej Kieszkowski jako mówiący ze słowa do mikrofonu. Trochę zasepleniłem na początku, ale trudno. Rozpoczniemy od świtu, choć późna to już pora.

Tak naprawdę to ta kompozycja nadaje się na pożegnanie, ale, my dziś się nią przywitaliśmy. Zgodnie z tym, co mówiłem na koniec naszego zeszłotygodniowego spotkania, jeszcze ciąg dalszy moich krótkich opowieści i próby oddania emocji, które były moim udziałem podczas festiwalu Mystic. Oto też w swoich mailach do mnie prosiliście, żeby nie kończyć tego opowiadania, a sami też dzieliliście się swoimi wrażeniami, za co bardzo dziękuję. Przy okazji przypomnę adres mailowy tutaj do nas, m.kieszkowski@radiolot.pl. Jedna ze stałych naszych słuchaczek, dzieląc się tym, co przeżyła w Stoczni Gdańskiej, powiedziała, że gdzieś się mijaliśmy i nie zaczepiła mnie. Więc droga Kasiu, do ciebie prośba i do wszystkich innych, zatrzymujcie mnie jak najbardziej, bo to wielka radość móc chociaż chwilę z wami porozmawiać i was poznać tak oko w oko czy face to face. Blood Incantation to zespół, który dał dla wielu z was najlepszy koncert tej edycji Mystic Festival. Jak dla mnie, być może też, na pewno jeden z najlepszych. Oni zamykali na Park Stage dzień 4 czerwca. To już wtedy, kiedy kończyli, to był już 5 czerwca. Koncert Amerykanów jak zwykle porywający. A ta kompozycja, która przed chwilą wybrzmiała, to jest utwór, który jest zaczerpnięty z dokumentu All Gates Open. To jest swego rodzaju soundtrack, który powstał i dokumentuje powstawanie ich ostatniego albumu, absolutnie doskonałego, zatytułowanego Absolute Elsewhere. I co? No i może tyle. Bo wszelkie opowiadanie o tym, co się działo na tej scenie, jest, myślę, skazane na porażkę i kulawy. Po prostu trzeba było tam być. Podobnie trzeba było tam być, ażeby być świadkami zupełnie kosmicznego show, jaki dał ten zespół.

0: which gum grows. You.
1: Electric Wizard, który toczy swoją karierę od 1993 roku. W piątek, przepraszam, to już była... Dobrze. To był tak, to był piątek. Piątek 5 czerwca na tej samej scenie, na której dzień wcześniej występował Blood Incantation. Oni nie grali na koniec, bo po nich jeszcze na scenę wkroczył Carpenter Brut, o którym opowiadałem przed tygodniem. Electric Wizard. Nagranie Witch Cult Today to jest tytułowe nagranie z longplaya z 2007 roku, a to zostało zarejestrowane na festiwalu 23. edycji festiwalu Kimžaibu, o ile dobrze przeczytałem nazwę, na Litwie. Nie zabrakło na scenie, szczególnie na tej scenie The Void, bardzo dziwnych, odważnych wycieczek w stronę muzyki niekoniecznie kojarzącej się z ciężarami, ale wzbogacające te ciężary i być może, a może nawet nie być może, tylko bardzo odważnie wkraczające w ten świat ciężkich brzmień już od jakiegoś czasu. Mówiłem wam przed tygodniem, że dużo było na scenie The Void saksofonu. Na tej scenie w piątek, 5 czerwca, patrzę jeszcze na rozpiskę, Electric Wizard kończyli godzinie 23. Ja miałem okazję zobaczyć cały koncert formacji Quantum Trio. No to jest jazz, to jest polsko-chilijskie trio jazzowe, które powstało w Rotterdamie. Wcale nie wykluczone, że ta formacja gościła u Piotra Bilawskiego w audycji, która emitowana jest zawsze przed podnoszeniem ciężarów. Tego się nie da oddać, co to trio zaprezentowało na scenie The Void, ale spróbujmy chociaż w części. Dla tych wszystkich, którzy byli, słyszeli, no to będzie swego rodzaju takie, myślę, miłe wspomnienie.

fenomenalne show, naprawdę. Pełna moc i energia. Przyglądam się tytułowi tego nagrania i ono jest bardzo przewrotne. W ogóle, czy to jest możliwe, żeby w tej postaci podać nam ogień? Liquid Fire. Może być ogień, płomień w ciekłej postaci. W hucie na przykład ta surówka. To może to. Dobrze, nie będę dalej w to brnął. Tego samego dnia na Sabbath Stage już miałem udać się na miejsce spoczynku, ale coś mnie tknęło, żeby jeszcze przed pierwszą zajrzeć do klubu. Sabbath Stage to klub B90. I z perspektywy czasu oceniam swoją decyzję jako dobrą. Robert Stankiewicz, który towarzyszył mi przez pewną część koncertów, przypomnę, to były wokalista Alastor, ten show, bo nie można tego inaczej określić, miał okazję, teraz Robert, nie wiem, czy słuchasz, to dzięki mnie zobaczyłeś ten koncert, bo już chciałeś iść do domu, a potem nie żałowałeś, powiedziałeś, że koniecznie musisz ściągnąć sobie całą dyskografię tej formacji. Eichwar, czyli francuski duet, w którego skład wchodzą wokalistka Asrun i odpowiedzialny za muzykę Mark. Od niedawna raczą nas swoimi pomysłami, bo od 3 lat, ale na żywo to jest tak jak powiedziałem, że przy Quantum Trio, że to ogień, to co powiedzieć tutaj? No, szczególnie ona robi coś niezwykłego na scenie i myślę, że w tym wypadku główna siła oddziaływania ich muzyki to właśnie koncerty, bo nawet jak za chwilę wspólnie posłuchamy, choć będzie to rejestracja też na żywo z festiwalu Hellfest z 2024 roku, to jednak słuchając tego w domu na kanapie, czy na łóżku, czy nawet gdzieś siedząc na krześle, to nie ma tych emocji. Niemniej jednak końcówka tego dnia i powitanie nowego dnia, bo to już był 6 czerwca, absolutnie niezwykłe. Eichwar.

podziękowała prawdopodobnie około w pół do drugiej, czwartego, przepraszam, szóstego, to już 6 czerwca, w sobotę, na Sabbath Stage, czyli w klubie B90 na terenie Stoczni Gdańskiej. Ten zespół, który za chwilę z prawdziwą przyjemnością wam zaprezentuję, to jest, ale ile tych objawień i zaskoczeń było podczas tego festiwalu dla mnie, trudno to zliczyć, ale to jedno z nich. Szwajcarskie trio, które powstało w Lozannie w 2001 roku, także w tym roku obchodzą ćwierćwiecza swojego istnienia, Monkey 3. Okazało się, że spotkany przeze mnie Filip Sarniak na terenie festiwalu, człowiek, dzięki któremu mamy tutaj często dopływ świeżej polskiej krwi metalowej, powiedział mi, że niedawno ten zespół grał w Warszawie koncert, o czym nie wiedziałem, ale samo to, że znalazłem się też przed sceną The Void w okolicach godziny 20:50 4 czerwca w sobotę, no to to jakiś znak. Nie ma w życiu podobno rzeczy, które działyby się przypadkowo, więc tam pewnie musiałem być. To, co prezentują Szwajcarzy, mimo wieku, a myślę, że na wygląd, nie patrzyłem im w metryki, ale to są ludzie mniej więcej z mojego pokolenia, a być może nawet odrobinę starsi. To pogratulować im tej pasji, która biła ze sceny. Zupełnie się nie przejmowali, że grają na najmniejszej scenie na tym festiwalu, bo nieśli z sobą taki, będę się powtarzał, taki olbrzymi power, zarazili tą swoją energią ten niemały tłum, który tam się zgromadził. I sam początek koncertu przywodził na myśl od razu mi muzykę zespołu Pink Floyd. Najnowszy krążek wydany przed 2 laty zatytułowany jest Welcome to the Machine i myślę, że w tym nie ma przypadku. Gdzieś duch panów Gilmura, Watersa, Masona i Wrighta krąży w ich muzyce. I podobnie jak to miało miejsce przy Eichwar, ta muzyka głównie na żywo, choć zdecydowanie więcej szans do przekonania z płyt mają oni niż Francuzi. No to spróbujmy zaczerpnąć tej energii. Zabieram was w tą kosmiczną podróż wraz ze Szwajcarami.

To nagranie zostało zarejestrowane na festiwalu Hellfest w 2025 roku. Podobnie jak przed tygodniem, tam gdzie było to możliwe, starałem się dotrzeć do nagrań zarejestrowanych na żywo, żeby chociaż w części oddać temperaturę tego, czego byliśmy świadkami podczas ostatniej na terenie Stoczni Gdańskiej edycji festiwalu Mystic. Sobota, 6 czerwca. Po tym, jak skończył się koncert Mindkey 3, przez chwilę zajrzałem na scenę na Desert Shrine, tam gdzie grał Septic Flesh, po to, żeby punktualnie stawić się na zobaczenie koncertu zespołu Saxon. Oni zaczynali zaraz po tym, jak na głównej scenie skończył

Pierwszy w Polsce byli w 1986 roku, a więc 40 lat temu. I też o tym mówiłem przed tygodniem tutaj w Łodzi podczas koncertu, który dawali w hali przy Alei Politechniki. Byłem obecny. Potem widziałem ich parokrotnie i zobaczenie ich na żywo to naprawdę zawsze jest czysta przyjemność. To jest klasyka, żywy, prawdziwy heavy metal. A heavy metalowcy mają swoje korzenie i Saxon jest zespołem, który też wskazuje te swoje wzorce i oddaje im cześć, nagrywając nowe wersje utworów tych, które są dla nich ważne. Czy czyni to w sposób zadowalający dla fanów? Tego nie wiem, ale spróbujmy wspólnie posłuchać.

Immigrant Song, czyli wersja utworu, który rozpoczynał trzeci album zespołu Led Zeppelin. Niedawno miałem przyjemność rozmawiać z Tomkiem Lipińskim, dla którego ta płyta jest najważniejszą z dyskografii Led Zeppelin. Okazuje się, że ta płyta, która wtedy, kiedy się ukazała, chyba do końca, o ile w ogóle można powiedzieć, że którakolwiek z płyt Led Zeppelin nie była doceniona czy zauważona, ale ona się ukazywała tak pomiędzy dwoma fantastycznymi, kultowymi wydawnictwami, pomiędzy dwójką a czwórką, a ta trójka jest taka, jest inna, jest bardzo różnorodna. Zespół Saxon, jak wspomniałem, oddaje cześć swoim starszym, choć niewiele, ale starszym kolegom. Oni wydali przed kilkoma laty płytę Inspirations, potem wydali kolejny album More Inspirations, na których zawarli nowe wersje utworów z repertuaru bardzo różnych formacji. Na jednej z nich znalazła się również kompozycja Evil Woman. I okazuje się, że Biff Byford do końca nie wiedział, że to nie jest kompozycja panów Butlera, Iommiego, Warda i Osborna. W wywiadzie dla Łukasza Wywiura, dla magazynu Teraz Rock, mówi tak. Początkowo nie wiedzieliśmy, że to kawałek Crow. Był na debiucie Black Sabbath i był świetny. Zresztą oba wykonania są znakomite. Dlatego wybierając Evil Woman zaliczamy zarówno Crow, jak i Sabbath. Poza tym nie chcieliśmy grać Paranoid, Iron Man czy Sabbath, Bloody Sabbath. Woleliśmy sięgnąć po coś rzadszego.

Evil Woman z repertuaru Crow, chociaż w oryginale ta kompozycja nie jest zatytułowana Evil Woman, a już później jak znalazła się na pierwszym no wiadomo, że pierwszy to musi być debiutancki album zespołu Black Sabbath, zatytułowali ją panowie Evil Woman. Była mowa o Osbornie. Joey Osborne to był pierwszy perkusista formacji Acid King. On bębnił w nim aż do 2017 roku. Znów to się wszystko ze sobą wiąże. Acid King na scenie Monster 6 czerwca o 17.30. Na czele liderka grupy Lories, no i ona przykuwa swoją uwagę, elektryzuje wszystkich tych, którzy stają przed sceną i nie sposób się oderwać od tej muzyki, która też moim zdaniem jest na swój sposób kosmiczna. One Light Second Away z festiwalu Hellfest 2024 roku.

Mamy już jutro, 16 czerwca, wtorek. Druga godzina 55. podnoszenia ciężarów rozpoczęła swój bieg. Za nami kompozycja grupy Trilldom. To jest drugi zespół Christiana Eyvinda Espedala, znanego przede wszystkim pod pseudonimem Gal, lidera formacji Galsvert, która to formacja wystąpiła też na ostatniej edycji Mystic Festival. Grali na Sabbath Stage w sobotę. Miałem opowiadać krótko, a mamy już drugą godzinę i jeszcze ciągle toczymy tę opowieść. Cały czas do nas droga mailowa otwarta. Jeżeli jeszcze chcielibyście się podzielić waszymi może wrażeniami z tego festiwalu, bądź też w każdej innej sprawie, zapraszamy. m.kieszkowski@radiolot.pl. Tym bardziej zapamiętajcie ten adres, bo o koncercie, o którym za kilkanaście minut będę mówił, to na ten koncert będziemy mieli zaproszenie. Ale kończąc jeszcze opowieść, która potrwa przez kilkanaście minut o Mystiku. Co prawda tam na podczas tego, zaraz gościa, dlaczego powiedziałem co prawda? Nie wiem. Wracam do poprzedniej myśli. Trilldom nie wystąpił, wystąpił Galsvert. To jest kompozycja ta, która przed chwilą wybrzmiała, I Speak Forgotten Voices, z nowej płyty grupy Trilldom, którą powołał do życia Gal w 1992 roku. By the Word. To piąty album, który już chyba się ukazał, a jeżeli nie, to ukazuje się za chwilę. Co prawda na festiwalu, o teraz wiem, dlaczego chciałem wtedy powiedzieć co prawda na festiwalu, na tegorocznej edycji festiwalu Mystic, zespół Dimmu Borgir nie wystąpił, ale na zapleczu członkowie tej formacji, czyli Shagrat i Silenos, byli obecni. I niektórzy dziennikarze mieli okazję z nimi porozmawiać. W składzie koncertowym Dimmu Borgir, przypomnę, na perkusji gra Dariusz Brzozowski, czyli Daraj, a od pewnego czasu obecna jest na rynku nowa płyta Dimmu Borgir, Grand Serpent Rising, wydana po 8 latach przerwy. Historia Dimmu Borgir toczy się od 1993 roku, gdzie w stolicy Norwegii, w Oslo, panowie postanowili powołać do życia grupę. Jak mówią, nie wydają już tak często płyt z różnych względów, ale wtedy, kiedy pokazują swoje nowe pomysły światu, starają się, żeby były one jak największej próby. Moim zdaniem ta płyta jest jedną z najlepszych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w ich dorobku. Oto fragment z niej właśnie.

Dimmu Borgir. Mało symfonii, więcej ognia i siarki, dlatego ta płyta podoba mi się bardziej niż ich poprzednie wydawnictwa. W piątek, 5 czerwca, wystąpiła formacja Death to All. I koncert tej grupy, i ten koncert, i działalność tego zespołu, i nie tylko ten koncert, dzieli fanów formacji Death na dwa obozy. Na zwolenników i przeciwników. Często tak bywa. Jak to w życiu. Ja, przyznam się szczerze, nie mam zdania. Uważam w ten sposób, że są osoby w młodym wieku, które nigdy nie miały okazji i nie będą już miały okazji zobaczyć na żywo Chucka Schuldinera, więc dla nich jest to jedyna możliwość zobaczenia formacji Death, chociażby pod taką nazwą złożonej z ludzi, którzy grali z Chuckiem i odtwarzają ten repertuar naprawdę zawodowo. Ale są też tacy, którzy twierdzą, że tego się nie powinno robić. Inną drogę, chociaż nie do końca teraz, ale na początku właściwie, teraz zaprzeczę sobie, bo wybrali tę samą drogę. W 2021 roku do życia została powołana formacja Left to Die, w której składzie między innymi Terry Butler, i Rick Ross, basista, były basista zespołu Death, i Rick Ross, który grał też z Chuckiem Schuldinerem w Death na gitarach. Oni zaczęli od grania repertuaru z dwóch albumów formacji Death, Scream Bloody Gore i Leprosy, uznawanych przez fanów za najbardziej, przez zdecydowaną większość fanów grupy Death za najbardziej kultowe wydawnictwa. Właściwie grali, czyli robili to samo, co panowie później z Death to All. Ale już niedługo, bo 17 lipca ukaże się ich debiut, na którym to pokusili się o stworzenie, wymyślenie i zarejestrowanie swoich autorskich kompozycji. Archangel to jest pierwszy ujawniony fragment z płyty Initium Mortis.

0: Jest moc Left to Die. Mamy za sobą koniec opowieści o ostatniej edycji Mystic Festival, która odbyła się na terenie Stoczni Gdańskiej. Za rok spotykamy się w zupełnie innym miejscu, ale mam nadzieję, że będziemy tak jak zawsze pełni wrażeń w tym worku, do którego napakujemy te wszystkie nasze wrażenia po kolejnej edycji w 2027 roku. A teraz zaproszenie na dużo mniejszy, ale dla zwolenników i fanów tych zespołów, które wystąpią, koncert.
1: Wydarzenie.
0: Będzie miało miejsce 20 czerwca, więc już niebawem, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie. Na profilu facebookowym naszej audycji to zaproszenie już jest zawieszone. Przed tygodniem mówiłem, aby pisać do mnie w tej sprawie. Proszę mnie po prostu przekonać. m.kieszkowski@radiolot.pl, a o tym trzeba mnie przekonać, że tam trzeba być. A wszyscy ci, którzy chcą być świadkami trzeciego bodajże w historii, tak, trzeciego w historii, a drugiego w Kutnie, koncertu formacji Ni Boga, Ni Pana. To jest nowy zespół Tomka Lemańskiego, byłego wokalisty zespołu Nightmare. Całą epkę w Podnoszeniu Ciężarów mamy już obsłuchaną. Obok Ni Boga, Ni Pana Hellspawn, Usher i Chainsword. Za chwilę posłuchamy kompozycji pochodzącej z repertuaru nie grupy Chainsword, tylko z repertuaru formacji Cannibal Corpse z albumu Kill, wydanego w 2006 roku. Chainsword zdecydował się wziąć, znów tak nieładnie powiem, na warsztat kompozycję Death Walking Terror, a to na potrzeby tribute albumu Butchered by Death. Na albumie Kill już występował nowy wokalista Chris Barnes, nagrywał dema do tego longplaya, natomiast już później oddalił się od zespołu i materiał na ten longplay został nagrany z jego następcą. A jak Chainsword sobie poradzili z tym wyzwaniem? Spróbujmy więc wspólnie posłuchać.

proiectul bălțon. Chainsword, Asher, Hellspawn, ni Boga, ni Pana. 20 czerwca w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie. Zapraszamy na koncert, a ci, którzy chcieliby się tam znaleźć za free, to muszą w określony sposób przekonać mnie, że to im się należy. Pozostajemy w towarzystwie polskich ciężkich brzmień. Przed nami wrocławski zespół Abuser, założony w 2018 roku. Przyszedł czas, ażeby zadebiutować pełnometrażowym wydawnictwem. Oto tytułowe nagranie z płyty Blood Marks, która ukazała się 7 maja tego roku.

To był Abuser, a przed nami początek płyty, która ukazała się zupełnie niedawno. Ona swoją zawartością przywodzi na myśl takie gotycko-metalowe klimaty z lat 90. Wśród zespołów, z których czerpali, wymieniają Type O Negative, The Cult, Paradise Lost czy Tiamat. Zespół stworzony przez członków grup Oldswood Graves, Stellar Bright, Siodan czy Helfak. No to może najpierw zobaczmy, jak ten album się rozpoczyna, a później jeszcze parę słów o tej formacji.

Moon. Wolfpack Heddingnauer. Tak się nazywa zespół. Wolfpack Heddingnauer. Tak się nazywa płyta. Wolfpack Heddingnauer. Tak jest zatytułowane nagranie, które przed chwilą się skończyło. Wstęp do niego to Flash From Flash. 17 lipca wystąpią na festiwalu Castle Party w Bolkowie, a pomiędzy 3 a 5 września, dokładnie nie wiem którego dnia, ale z całą pewnością będą gośćmi Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim, więc zupełnie niedaleko mamy, żeby zobaczyć, jak Wolfpack Heddingnauer prezentuje się na żywo. A dziś jeszcze jeden utwór z tej, moim zdaniem, bardzo świeżej, interesującej, świeżej w rozumieniu brzmienia i tego, co z sobą niosą kompozycje. Powiedziałem świeżej i nowej, w dalszym ciągu nowej płyty.

znów nas zaczęły otaczać jakieś kosmiczne dźwięki i będzie tego ciąg dalszy już za moment. Beyond the Even Horizon. Grupa z Poznania zadebiutowała niedawno albumem Kontakt i posłuchajcie, gdzie zaniosą nas pomysły ludzi z tej poznańskiej formacji.

Co wy na to? Czy nie wirujecie gdzieś tam bardzo wysoko, gdzieś w kosmosie? Mamy już tę porę, że żeglowanie gdzieś tam w orbicie otaczających nas planet musi być, tak mi się wydaje, musi być niezwykle fascynujące. Spoglądam jak zawsze mniej więcej o tej porze, co na horyzoncie. Na horyzoncie już widać port, do którego dobijemy za niespełna 10 minut, a te niespełna 10 minut wypełni nam muzyka formacji, projektu stworzonego przez polskiego gitarzystę Rafała Baumana. Wymyślił to w roku 2017. Nazwał to Chaos Over Cosmos. O, a propos kosmosu. Więc wszystko w temacie. I na swoim nowym albumie, z którym ja jeździłem tutaj do was dobre parę miesięcy. On się ukazał 15 września zeszłego roku, ale wreszcie naszedł ten czas. Album zatytułowany jest The Hypercosmic Paradox. Bardzo kosmiczny tytuł. I tutaj na tym albumie śpiewa pakistański wokalista Taha Mohsin. Mam nadzieję, że nie skaliczyłem jego nazwiska. To jest najbardziej odpowiednia pora, żeby kilka minut przed godziną pierwszą spróbować zmierzyć się z taką kosmiczną muzyką, w której towarzystwie już jesteśmy od jakiegoś czasu. Nawet w pierwszej godzinie gdzieś lewitowaliśmy w kosmosie. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Do usłyszenia. Dobranoc. A teraz przed nami kompozycja When the Void Loves.

0: To jest powtórka programu.
1: Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kryminalizację rozpowszechniania w sieci zakazanych treści, a chodzi m.in. o znęcanie się nad ludźmi, nad zwierzętami, o poniżanie czy wątpliwe traktowanie. Z przestrzeni internetu mają zniknąć transmitowane na żywo materiały, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. Spróbujemy wyjaśnić, o co chodzi, jakie te treści niosą ze sobą ryzyko i czy rzeczywiście jest szansa, że znikną.
0: O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie wraz z gośćmi. Są z nami socjolożka, psychoterapeutka, dr Monika Mularska-Kucharek.
2: Dzień dobry.
1: Językoznawca, specjalista od AI, Adam Bednarek z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
3: Dobry wieczór.
1: Bioetyk Jarosław Maćkiewicz.
4: Dobry wieczór.
1: Prawnik, dr Jakub Stępień.
5: Dobry wieczór.
1: I także za pomocą łącza telefonicznego poseł i nauczyciel Marcin Józefaciuk. Dobry wieczór.
6: Witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Nie za bardzo, panie pośle, Sejm się spieszył z decyzjami, można odnieść wrażenie, bo tak od pana zacznę.
6: Tak, to jest prawda. To znaczy fakt, znaczy można to tylko i wyłącznie usprawiedliwiać tym, że tak naprawdę zostały złożone dwa projekty poselskie, które musiały być złączone w jeden, ale prawda jest taka, że po pierwsze przeszły one wszystkie czytania, trafiły one teraz do Senatu. Senat ma odpowiedni czas i trafią do prezydenta. Mam nadzieję, że bez poprawek i jak najszybciej zostanie to uchwalone, podpisane przez prezydenta.
1: No ale media już od ładnych kilku lat mówią o problemie. A tymczasem tak zwane na przykład freak fighty mają się znakomicie. Wejście do klatki rozważał na przykład poseł Łukasz Mejza.
6: Znaczy ciągle rozważa i tak naprawdę z tego co wiem jest to bardzo bliska rzecz. Najważniejsze jest, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, czym jest patostreaming. A jeżeli potraktujemy patostreaming jako transmitowanie albo publikowanie w sieci treści pokazujących skrajnie patologiczne, wulgarne albo obsceniczne, brutalne i poniżające zachowania za pieniądze, czyli za donaty, za subskryby i tak dalej, to jest to, czym jest ta ustawa. Ta ustawa oczywiście ma wyłączenia, jeśli chodzi o działalność artystyczną, edukacyjną, informacyjną, prasową, naukową, czy też w celu ochrony interesu publicznego, ale to, co pan poseł, na przykład to, co pani redaktor powiedziała, robi, to jest typowy patostreaming i to jest właśnie to, z czym my